0: Może to na nowe Volvo, ale wolę robić swoje wolno, mieszkać gdzieś, gdzie palmy. Chociaż lubię w stolicy, jedna się nie liczy.
1: Akademickie Radio Campus.

0: wsiąkły z ciałami pod ziemię. Choć dziś są tak bardzo odległe, to czyny me ciemne i od grzechów lepkie. Nie wiem, czy bawią, czy smażą się w piekle, to wołają mnie tam do siebie, więc biegnę. Nie będę szukał tam ciebie, a ty mnie nie szukaj nad brzegiem. Pamiętaj, że w upiornym świecie od zła parującym też byłem człowiekiem. Woda faluje na wietrze, kikuty drzew mają dreszcze. Śmierć bywa lepszego zażywiem, ma pamięć o tobie przez dłonie przecieknie.
1: Jezioro ma twój zapach i twój smak.
0: Toń jest błękitna, na dnie tylko piach.
1: Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz.
0: Wydaje się, że mógłbym dotknąć dna.
1: Jezioro ma twój zapach i twój smak.
0: Odbija zmysły, w których kiedyś tkwił strach.
1: Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz.
0: Zabiera spojrzenie, w którym kiedyś był blask.

0: To nie jest błękitna, na dnie tylko piach.
1: Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz.
0: Wydaje się, że mógłbym dotknąć dna.
1: Jeziora ma twój zapach i twój smak.
0: Odbija zmysły, w których kiedyś tkwił strach.
1: Czuję to, gdy tylko zanurzę w nim twarz.
0: Zabiera spojrzenie, w którym kiedyś był blask.

0: fokry.
1: Same sztosy. Kampus.
2: Znowu przyszła zima, ale czuję wciąż, że jedyne słowo to po prostu bądź. Może to zbyt tkliwe, ale jebać to.

prześladujesz mnie na co dzień. Chociaż wiem, że nie powiem ci, jak dużo w mojej głowie prowadzi mnie do wspólnych chwil.

0: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
1: Pogoda w tym kraju mnie męczy. Idę na ławkę i otwieram wino. Wino czerwone jak pięści, okaleczone od walki z rutyną. Tylko muzyka mnie leczy, mówię ci, jestem artystą, tworzę. Tworzę, by w końcu zabłysnąć, tworzę i czekam na wyrok. Siedzisz koło mnie i tęsknisz, ja nieobecny, Boże. Czemu to wszystko tak wyszło, Boże? Kiedy zamknąłem się w sobie.

Każdy jest kruchy, boimy się łez. Jak miasta z papieru, zmoczone burzą się. Kryjemy uczucia, czekamy na deszcz.

szukam tylko miłość. Każdy jest kruchy, boimy się łez. Jak miasta z papieru, zmoczone burzą się. Kryjemy uczucia,

kopy, słyszę strzały, pierwsze uderzenia. I cudne oczy połamały resztę bez znaczenia. Dam sobie spokój, kiedy tylko wyjdę z pomieszczenia. Ta sola wokół mówi. Słyszę kopy, słyszę strzały, pierwsze uderzenia. I cudne oczy połamały resztę bez znaczenia. Dam sobie spokój, kiedy tylko wyjdę z pomieszczenia. Ta

0: obóz.
1: Na żylastym uchu słonia wrzeszczy mrówczyna, która wierzy, że w ten sposób miłość swą wyzna. Niewzruszonym mrówczym wrzaskiem delektuje się swym laskiem pospolity słoń. Nic nie trafia doń, mrówka tonie w łzach, jakby słońce bóle kroił. Choć promieniami swymi słońce bóle koić się stara, osuszając złe smrówcze spojrzenie, które ze spor w nieznane, w mig pokochane. Cóż takiego w sercu mrówki stać się musiało, że była w stanie przeniknąć przez słońskie ciało, by dostrzec wnętrze olbrzyma. Musiała błądzić oczyma po tłustym ciele przez wcieleń wiele. Miłość nie zna granic, miłość kocha przeszkody, łamigłówki i nierozszyfrowane kody. A ody do samej siebie śpiewać wszystkim w potrzebie gotowa jest wciąż, śpiewał żonie mąż.

Znając słowa owej piosenki, mrówczyna nuci ją i nuci, wierząc, że słonia nią ocuci, że odzyska w końcu słońcuk w trąbie i wyśpiewa w słońcu pieśń miłości swej. Wtedy wietrze wieje, niech się niesie po świecie wieść o młodej parze, o uczuciu różnych wcieleń, o szczęścia darze, oszczędź drzewa na swej drodze, wichrze w lesie chwyć za wodze, pośród gałęzi miłość się gnieździ. Ponoć raj słonia i mrówki rozkwitał w maju. On był dębem, ona brzozą na jednym z kraju. Może byli i nie byli, może trwają w danej chwili od prapokoleń. Jeno słoń to leń.

0: Radio Campus.
1: Ja sam siebie wyśmiewam, że tak powiem, bo jest to wynik po prostu jakiejś mojej wielkiej tęsknoty i takiego bólu, który jest we mnie.

0: części w ogóle uśmierasz, mam wrażenie.
1: Nie, ja w ogóle, wiesz, ja leczę swoje traumy w ten sposób, wiesz, w gruncie rzeczy tam gdzieś wewnątrz jest Erykius.

A tak naprawdę to poczucie humoru i to, że ja gdzieś tam łączę się z widzami i może, nie wiem, wzbudzam w nich śmiech, jest wynikiem jakiegoś bólu, który jest we mnie.

20 lat podróży, jakby pisała mnie Homer. Dryf na wodzie, bo żagiel potrafię stawiać tylko nosem. Nie czuję pyłu z brzozy, a mam dosyć nowych wiosen i świeczek z tortem za w sumie zwyczajny proces. Dość bycia w college w obawie przed życiem bez planu. Piątek chodzenia za ciosem, co bije w wątrobę i w portfel. Roboty za fraje przy frajowaniu kurczaków. Dosyć

Erasmusie. Trzeci zwiedza Anglię, bo w sumie woli gap year cruise. Ktoś przeżywa kompilację The Best of 20s, a ktoś inny na dnie w depresji. Ktoś ma urodziny w stylu Project X, kiedy ktoś w tym samym czasie stawia sam se świeczki. Żaden z nas nie wie, kim jesteśmy, gdy plany na siebie definiują indeksy. Żaden z nas nie wie, kim jesteśmy. Ludzie piękni, ale bez

Lasko, masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko, masz tapetę w starym stylu, lasko, lasko, masz tapetę w starym stylu, lasko. Myślenia nie kupisz, za resztę zapłacisz kartą. Ho, no i co ty dziś na siebie włożysz? Jaki masz na siebie pomysł, pomyśl? Chociaż chwilę, choć myślenie boli, obrazkowy świat, nie być w nim przystojnym nie przystoi. Nie zdobisz szata, ale hańbisz szmata. Nie jesteś trendy, jesteś trendowata. Wisisz na wallu jak na ścianie, Jezu, nie każ się tak męczyć.

0: same sztosy.
1: Jeszcze nie otwieram oczu, boję się co zastanę. Południe, wieczór, ranek, może być wszystko porozrzucane. Wszystko mi jedno, zabierz mnie stąd i amen. Pustka, próżnia, pozamiatane. Nie, chcę być tu jeszcze, bo bije gdzieś jego serce.

filma. I tak, bliscy cierpią, więc znowu w to samo, szambo się skitram. Faza chroniczna, luks, bluźnie pod nosem. Gdzie ten mój Bóg? Dziś wiem, to od niego test. A i nie

szczęście. Oddać wam życia resztę, ale na razie ja cierpię, ty cierpisz. On, ona, ono też cierpi. Na drugie mam grzesznik domofon. To handlarz śmierci na śmieci stercie, gdzie dusza więdnie, przyrysowana przez życia krawędzie. Tak, tak, to krąg jest ciężkich uzależnie. Chwila, również, no pewnie. Po krząskim gruncie dekady biegłem, dziś stoję na suchym lądzie. Wreszcie.

pierwszą wódkę w podstawówce i butle rozbite na czyjejś makówce. Za pierwszą pakę z naskoku, za eteryczny klimat bloków, jolane galaksji z muranów, mokotów przez pasmo odlotów. Przez krzywdę, ból, cierpienie, strach, ranienie kłamstwa i debet kart. Przez zapaść, odwyk i czysty czas mam w końcu dziś największy skarb. Zapaść się pod ziemię jak Snowden, będę prosta. Dawno snow i lot rape, co nas

0: Radio Campus. Studia ze studia.
1: I ponownie jesteśmy w budynku SGH w związku z konferencją NDC, która ma miejsce w momencie, kiedy nagrywamy tę rozmowę. I rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu o systemie emerytalnym w Polsce i na świecie, i globalnie. I dzisiaj nie będzie inaczej, tylko porozmawiamy z trochę innej perspektywy. Mam taką nadzieję. Profesor Marek Góra, współautor istniejącego od 1999 roku systemu emerytalnego w Polsce. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: I profesor Iga Magda, ekspertka od rynku pracy. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Zacznijmy może od tego, dlaczego ta konferencja NDC, słuchacze już powinni wiedzieć, o co chodzi z konferencją NDC, ale dlaczego się dzieje akurat tutaj, w SGH-u? Bo to jest ciekawa historia.
2: Znaczy, to jest ciekawa z dwóch powodów. Po pierwsze dlatego, że Polska jest jednym z niewielu krajów, oprócz Szwecji i Włoch, które mają tego typu system działający. Te kraje są bardzo różne, jak każdy wie i widzi, prawda, i z danych, i z historii, i ze wszystkiego, a jednocześnie te podobny sposób myślenia leży u podstaw tego, jak systemy te funkcjonują w tych trzech krajach. Gdzie czwarty jeszcze jest Łotwa, która też w tym gronie jest. A SGH dlatego, że w 99 roku, czy przed 99 rokiem, gdy projektowaliśmy ten system, no to w gruncie rzeczy zespół, który to robił, no był z SGH. W związku z tym mamy głęboko jakby to korzenie w to włączone, wrośnięte i pracujemy w gronie międzynarodowym od dziesiątków lat, bo to już przecież 30 lat prawie jest od tego czasu, kiedy to projektowaliśmy. I spotykamy się bardzo często w różnych kontekstach z osobami, które są głównie właśnie ze Szwecji, z Włoch i z kilku innych krajów na dodatek. Znamy się, umiemy ze sobą pracować. Dużo dobrego z tego wynika.
1: Jak teraz na to patrzymy, na obecny system emerytalny w naszym kraju w związku z, no, mówimy cały czas o kryzysie demograficznym, o tym, że ludność w Polsce i nie tylko w Polsce starzeje się, że żyjemy dłużej, ale jednocześnie też dzietność w prawie we wszystkich krajach Europy zmniejsza się regularnie. Czy teraz z perspektywy tego kryzysu demograficznego, o którym mówimy, ten system dalej ma sens? Czy ten system dalej ma prawo działać w obecnym stanie?
3: To ja może zacznę, a Marek zaraz dokończę. Więc po pierwsze odwołałabym się do tego, co mówisz o kryzysie demograficznym. To nie jest naprawdę kryzys. To są dane, które widzieliśmy 20-30 lat temu.
1: Tak, ale mam wrażenie, że nikt tego wcześniej nie słuchał. Teraz nagle obudziliśmy się z ręką w nocniku, przepraszam za kolokwializm, ale i teraz dopiero wszyscy mówią o tym, ojej, kryzys.
3: Ta budowa nowego systemu w 1999 była taką reakcją na kryzys, który wówczas zaczęło być widać w danych, więc stąd potrzeba takiej szybkiej reakcji i budowy przede wszystkim systemu, który stawi temu czoła. I te rozwiązania, które mamy teraz obecnie w nowym systemie emerytalnym, jak najbardziej temu służą. Marek powie o szczegółach.
2: Tak, przede wszystkim w ogóle do tego słowa kryzys najpierw, trochę krytyki. To kryzys to jest coś takiego, co samo się kończy. Prawda, że są jakieś naturalne mechanizmy dostosowawcze, czy jak ktoś mówi o kryzysie, znaczy jest optymistą. Bo wiadomo, że jest źle, jest kryzys, ale potem będzie fajnie. A to nie jest kryzys, to jest po prostu zmiana trendu. Taka długotrwała zmiana trendu i on być może się za 200 lat odkręci, ale na razie to tak nie wygląda. Więc tak jak żyliśmy przez ostatnie co najmniej dwa stulecia na rosnącym trendzie demograficznym i zbudowaliśmy nasze społeczeństwa wokół tego rosnącego trendu demograficznego, czyli przyrostu demograficznego, teraz jedziemy na zjeżdżającym. To zmienia wszystko wywraca do góry nogami. I ten system, o którym tutaj mówimy, jest systemem, który może działać zarówno jak jedziemy do góry, jak jedziemy w dół, bo on się automatycznie dostosowuje. I oczywiście nie bez kosztu, bo to nie jest tak, że nic, gdzieś tam coś się dzieje. Rzecz w tym, że to dostosowanie może następować bez konieczności ingerencji politycznej. Że to się dzieje niejako dzięki mechanizmowi wszytemu w ten system. Tam jest silnik, który działa i warto dostrzec, że on działa pomimo tego, że przez te ostatnie 25 czy prawie 30 lat zmieniały się rządy, nastawienia, ale silnik cały czas działa.
1: Dobra, muszę tutaj zapytać o bardziej precyzyjną rzecz. Co to jest za silnik? Dlatego, że internet mówi cały czas, że hej, system nie będzie działać, kiedy już będziemy starzy, więc w ogóle nawet nie polegajcie na nim, dlatego że on upadnie i będziemy musieli go zakończymy to. Z czym jest, co jest tym silnikiem, skoro politycy nie zwiększają wieku emerytalnego, kiedy zalecane jest zwiększenie tego wieku emerytalnego, bo politycznie jest to niepoprawne zwiększać wiek emerytalny w naszym kraju, to co jest tym silnikiem, tym niepolitycznym silnikiem, nie wymagającym ingerencji?
2: No, po pierwsze to podnoszenie wieku emerytalnego jest rzeczą taką oczywistą i to jest taka uwaga do wszystkich, którzy nas słuchają. Niezależnie od tego, czy politycy coś podnoszą, nie podnoszą, czy zmieniają, jeżeli ktoś ma dzisiaj 20 parę lat, 30 parę lat, 40 parę lat, to po prostu musi sobie uświadomić, że w przyszłości będzie aktywny ekonomicznie, będzie musiał i chciał być aktywny ekonomicznie, także w wieku 70 paru lat. I to jest element tego silnika, prawda? Bo on dostosowuje.
1: Czyli ten czynnik ludzki, jednostki.
2: Myślę, że tak. I to jest oparte na indywidualnych kątach. Po prostu każdy z nas, jak gdyby, bo to jest w ogóle też słowa mają znaczenie. Dawniej albo ciągle ludzie myślą, system nam coś daje, on nam nic nie daje, on nam oddaje. I to nie jest czysta semantyka. Po prostu ile zaoszczędziłem, tyle mam. I to jest ten silnik.
3: To ja może innymi słowami co powiem. To znaczy ten silnik to przede wszystkim taka formuła emerytalna, która pokazuje, jak wyliczamy te emerytury, które są obecnie wypłacane z tego nowego systemu. I ta formuła no, faktycznie jest po prostu prosta i przejrzysta. W liczniku mamy cały zgromadzony kapitał, czyli składki, które wpłaciliśmy w ciągu całego życia zawodowego, a w mianowniku dalsze oczekiwane trwanie życia, czyli ile według GUS-u i tablic, które on szacuje, jak ludzie będą żyli, ile lat życia przed nami pozostało. Więc im więcej wpłacimy do tego systemu, tym po prostu mamy wyższą emeryturę i mniej
1: więcej bierzemy.
3: Im później przejdziemy. W mianowniku też możemy manewrować, im później przejdziemy, tym będziemy mieli krótsze dalsze oczekiwanie trwania życia, no, ale dzięki temu wyższą emeryturę, więc to jest ten silnik, który się sprawdza.
1: Cały czas razem ze mną profesor Iga Magda, ekspertka od rynku pracy, i profesor Marek Góra, współautor istniejącego od 99 roku systemu emerytalnego w Polsce. Rozmawiamy właśnie o systemie emerytalnym w Polsce, co nie jest zaskoczeniem. Tu również w związku z konferencją NDC, która ma miejsce podczas naszej rozmowy tutaj w budynku SGH. Budynku SGH dlatego, że właśnie to w SGH ten system emerytalny został zaprojektowany. Możemy użyć słowa zaprojektowany, tak. Prawda? Chciałbym spojrzeć na to z trochę punktu widzenia mojego. Mam 30 lat i jestem młodym człowiekiem. Mam przynajmniej takie poczucie. Jak powinienem patrzeć na przyszłość? Jako właśnie młody człowiek, który... Jakie powinienem mieć w ogóle to podejście do emerytur w naszym kraju i do tego, jak się zachowywać na rynku pracy? Jakie jest takie poprawne, że tak zakłada ten system?
3: To może ja znowu zacznę. Wydaje mi się, że ważne jest to, że to podejście twoje musi być bardzo wielowątkowe. Z jednej strony musisz założyć, że będziesz pracował dłużej znacznie niż obecny wiek emerytalny wynosi, i to raczej jest nie do uniknięcia.
1: No, w perspektywie tego, jak wiek emerytalny rośnie, to za 50 lat jeszcze będę pracować.
3: No, bardzo możliwe, no. Ale żebyś mógł pracować, ważne jest też to, żeby uwzględnić to w swoich planach dotyczących na przykład zdrowia i dbania o profilaktyki, o dbania o siebie, bo to jest bardzo istotny wyznacznik tego, czy dana osoba ma szansę na to, że będzie dłużej pracować, bo chcieć to jedno, tak, ale móc to drugie.
1: Ja teraz z perspektywy czasu zawsze mi się wydawało, że ojejku, pracować jeszcze, jak teraz mam w głowie, pracować jeszcze 50 lat. Przerażająca perspektywa, ale z drugiej strony wiele badań pokazuje, że praca wydłuża życie sama w sobie.
2: Oczywiście, że tak. W ogóle niepracowanie jest pewną pułapką, to znaczy jesteśmy zmęczeni, prawda, musimy rano wstać, to lubilibyśmy nie musieć tego robić. Ale to jest kwestia chwilowa, na dłuższą metę jednak niepracowanie jest rozwiązaniem takim sobie, mają te swoje zalety i wady. Natomiast tutaj to, co chciałem dodać, uzupełnić, to to, żeby sensownie korzystać z tego, co jest możliwe, bo oczywiście możemy sobie marzyć o różnych rzeczach, czyli że będziemy mieli dużo kasy i dużo czasu wolnego. Jednym się uda, ale w większości nie. Więc to, co jest możliwe, to po prostu musimy założyć, że będziemy żyć na strumieniu bieżących dochodów. Prawda? Czyli, że po prostu coś, co robimy, jest komuś potrzebne i ten ktoś w jakiś sposób nam to wynagradza, płaci za to albo bezpośrednio, albo pieniędzmi. I tak długo, jak możemy coś takiego robić, jesteśmy potrzebni komuś, to, co robimy, jest komuś potrzebne, no to nie ma problemu. prawda? Bo oczywiście chcielibyśmy nie musieć nic robić, a żeby ktoś nam to dał. No, to się nie da, bo tym ktośem, który ma nam coś dać, to w sumie będziemy my sami się okaże, prawda? Żeby dać komuś, kto nie chce tego robić, więc radziłbym z tym uważać. I najważniejsze, jako przygotowanie, bo to oczywiście to, co Iga powiedziała, jest fundamentem. Trzeba pomyśleć o prewencji zdrowotnej, o stylu życia, o tym, żeby... To czasami brzmi tak sobie, prawda, jak gdybym, nie wiem, robił pogadankę pouczającą w sobie stylu życia. Tym niemniej, no, można lepiej lub gorzej funkcjonować, jeżeli chodzi o swoje ciało. Na przykład nie używam wind. No to bardzo dobrze wpływa na zdrowie. Jakby ktoś lubił tak samo, to bardzo dobrze. Jeżdżę do pracy na rowerze, prawda? Także po to, żeby nie musieć parkować. Ale wracając do tego, przede wszystkim trzeba założyć jedną fundamentalną kwestię. Ja przyjmuję do wiadomości fakt, że jeżeli nie ma tylu młodszych ode mnie, żeby na mnie potem zapracowali, jak będę stary, no to znaczy, że ja muszę dłużej pracować i ja muszę to przyjąć do wiadomości, ja muszę to zinternalizować. To nie jest tak, że ja sobie myślę, a będzie, ja to i uciekam od tego. Nie, ja będę dłużej musiał być aktywny. Musiał, chciał i mógł, dlatego że żyjemy coraz dłużej jednak i żyjemy coraz dłużej w lepszym zdrowiu jednak, mimo że to nie zawsze jest takie do końca łatwe.
4: I cały czas przy mikrofonie Kamil Kuć, a moimi gośćmi aktualnie są profesor Iga Magda, ekspertka od rynku pracy, i profesor Marek Góra, współautor istniejącego od 1999 systemu emerytalnego w Polsce.
3: Ja chciałam dodać dwie rzeczy. Po pierwsze, dosłownie parę dni temu ukazał się fascynujący artykuł w Nature, który pokazuje, jak istotne jest dbanie o aktywność fizyczną dla funkcjonowania, możliwości właśnie bycia aktywnym na różnych polach, więc dowodów na to nie brakuje. Po drugie, to jest jedno, to jest zadbanie o zdrowie i profilaktyka. Druga to zadbanie o swoją sytuację na rynku pracy pod kątem kapitału ludzkiego, umiejętności, wiedzy, nadganiania z tym, co się wszystkim szybko dookoła zmienia. To też jest wyzwanie, prawda? O tym, jak podnosić, utrzymywać swoje kwalifikacje w dobie tak szybko zmieniającej się gospodarki i potrzeb. A to jest kluczowe do tego, żeby móc za lat 20, 30, 40 na tym rynku pracy się odnaleźć.
1: Jest absolutnie szokujące, jak prawdziwe to jest, kiedy młody człowiek nigdy nie dostrzeże tego, że trzeba nadganiać tak szybko ten system. Ale powiem szczerze, z perspektywy ostatnich lat, nagle zaczynam rozumieć, że to nadganianie jest bardzo istotne w każdym wieku praktycznie.
2: Ja rozszerzę to, mówiąc...
1: Dobrze, już kończymy. Ostatnie słowo. Dwie minuty.
2: Nadganianie jest pułapką, to trzeba robić ex ante. To znaczy, jak się ma 30 lat, trzeba myśleć o swojej zatrudnialności, jak będzie się miało 40 lat, a nie jak dopiero ma się 40. Jak się będzie miało lat 60, to warto myśleć o swojej zatrudnialności w wieku lat 70. To się da wtedy zrobić, a jak ktoś myśli do tyłu, to jest za późno, prawda? I potem okazuje, nikt mnie nie chce, ja mam wysokie kwalifikacje, które są nikomu niepotrzebne. Chcę mieć inne, a żeby mieć inne, no to ja muszę to zmienić, a to jest wysiłek, koszt, a poza tym musi mi się chcieć i musi mi się w głowie jeszcze na to nastawić, że ja to muszę zrobić. Dużo łatwiej się to robi ex ante, czyli z wyprzedzeniem.
1: Rozumiem. Tym dobrym akcentem, czyli przede wszystkim z takim przesłaniem, że trzeba dbać o swoje zdrowie. I to jest taki podstawowa rzecz, o którą trzeba zadbać na przyszłość naszą i nie patrzeć na system emerytalny, który jest, po prostu zadbajmy o siebie.
2: A ten system emerytalny nie jest celem. Celem jest nasze życie, a system emerytalny jest pomocą tylko pewną.
1: Tak jest.
2: Korzystanie z niego wcale niekoniecznie jest pierwszym, co powinniśmy robić, a ostatnim.
1: Razem ze mną byli profesor Marek Góra, współautor istniejącego systemu emerytalnego od 99 roku w Polsce, i profesor Iga Magda, ekspertka od rynku pracy. Dziękuję bardzo serdecznie za tę rozmowę.
2: Dziękuję.
0: Studia ze studia.
5: Porozmawiamy o muzeoterapii i dlaczego muzea mogą mieć właśnie terapeutyczną moc i wspierać nasze zdrowie oraz samopoczucie. Zacznijmy od tego, czym właściwie jest muzeoterapia, czym różni się od zwykłego chodzenia do muzeum.
6: Muzeoterapia to dość nowe pojęcie. To jest taki, powiedziałbym, interdyscyplinarny obszar praktyki, jakiejś refleksji naukowej, który zakłada wykorzystanie przestrzeni muzealnej, obiektów muzealnych jako takiego narzędzia, które może wspierać nasz dobrostan psychiczny, emocjonalny, społeczny człowieka. W niektórych przypadkach także fizyczny, bo i na to są dowody i też mamy w tej kwestii doświadczenie. A więc krótko mówiąc, muzeoterapia to pewien sposób oddziaływania na widza, na gościa w muzeum z wykorzystaniem przestrzeni muzealnej, obiektu muzealnego, ale także narracji, która tutaj też no, ma dosyć duże znaczenie. I różni się to tym od zwykłej wizyty w muzeum, chociaż ja jestem przekonany, że każda wizyta w muzeum może mieć taki wymiar terapeutyczny, może bardziej relaksacyjny, refleksyjny, ale od takiej zwykłej wizyty w muzeum może to się różnić tym, że właśnie to są przemyślane, zaaranżowane działania z odpowiednim doborem obiektów, które mają być przedmiotem tej terapii. Więc no, jakby myślę, że tutaj możemy powiedzieć, że wchodzimy w pewien nowy, stary obszar, ponieważ no, muzeoterapia jako ta forma oddziaływania znana jest od starożytności.
5: Tak. Ja bardzo lubię, jak naukowcy nazywają rzeczy, które tak naprawdę już były z nami od dawna, ale ma to nazwę i bardzo dobrze. Skąd w ogóle wzięło się zainteresowanie właśnie terapeutycznym potencjałem muzeów? Co było takim impulsem do badań? Czy gdzieś w literaturze były wzmianki o tym i postanowił też pan to zgłębić?
6: To troszkę, tak bym powiedział, równolegle się działo. W momencie, kiedy ja podjąłem takie badania, obserwacje, a to wiązało się z takim jednym z moich ulubionych obrazów, portretem dziewczynki w czerwonej sukience Józefa Pankiewicza, równolegle z tym moim jakby zainteresowaniem dowiedziałem się, że w Kanadzie lekarze z francuskojęzycznej grupy językowej zaczęli wypisywać recepty na właśnie wizyty w muzeum dla osób z różnego rodzaju zaburzeniami emocjonalnymi, takimi jak zaburzenia lękowe, zespół stresu półurazowego, depresje. I to jakby spowodowało takie, czy wywołało takie większe moje zainteresowanie i zgłębianie tej tematyki. To był gdzieś rok 2016-17. I no wtedy w Polsce jeszcze o tym nie mówiliśmy tak głośno i tak dynamicznie. Natomiast zaproponowałem po raz pierwszy taką konferencję, która miała na celu właśnie przybliżanie tego zjawiska, tej formy oddziaływania muzeum. Konferencji, która stała się no, od tamtego momentu taką cykliczną okazją do wymiany właśnie doświadczeń, spostrzeżeń, różnego rodzaju refleksji. Ale to, co największą korzyścią stało się z tej konferencji, to, że udało nam się wspólnie z panią profesor dr Folgą Januszewską z Akademii Sztuk Pięknych doprecyzować to pojęcie, ponieważ no, na początku mówiliśmy o czymś, co nie miało swojego odniesienia słownikowego, a właśnie w roku 20 udało nam się doprecyzować, stworzyć definicję muzeoterapii i opublikować ją w słowniku muzeologicznym.
5: A jakie mechanizmy, no tak się domyślam, psychologiczne stoją właśnie za tym, że pobyt muzeum obniża stres, poprawia nastrój być może. Czy muzeoterapia działa bardziej na emocje czy na ciało? Przez na przykład też chodzenie, po prostu rytm chodzenia, tym, że może tam głębiej oddychamy, czy tak mamy spokojniejszy oddech, tempo zwiedzania, to właśnie bardziej na emocje czy na ciało?
6: No ja myślę, że to jest połączone. Nie da się oddzielić ciała od emocji, ale przede wszystkim emocje, ponieważ no, myślę, że sposób chodzenia, zwiedzania to jest z jednej strony czas, który poświęcamy temu, aczkolwiek no, w ramach muzeoterapii też podejmujemy takie, czy proponujemy taką formę jak uważność w muzeum. No, obrazy, obiekty muzealne są doskonałym takim przedmiotem do tego, żeby ćwiczyć tę uważność. Uważność, którą gdzieś tam zatracamy, a wiemy z kolei z badań psychologicznych, że uważność ma bardzo duży wpływ właśnie na, czy pomaga w radzeniu sobie z różnego rodzaju problemami emocjonalnymi, czy lękiem, zaburzeniami lękowymi, czy depresyjnymi. Więc tutaj ten sposób poruszania się, ale właśnie też ten moment zatrzymania się, to jest bardzo istotne. Kolejny element to swego rodzaju oderwanie od rzeczywistości. Muzeum nam się kojarzy z miejscem bezpiecznym. Z samej nazwy jest miejscem zabezpieczania zbiorów. No tutaj czasem zdarzają się wyjątki, jak ten ostatnio w Luwrze, ale myślę, że o tym nie będziemy się, na tym się nie będziemy skupiać. Natomiast kojarzy nam się z miejscem bezpiecznym. Bezpiecznym dla obiektów, ale też dla ludzi. To z jednej strony. Z drugiej strony przenosimy się też w jakiś troszkę inny świat, odrywając się od tego, co za oknem, od tej rzeczywistości. Więc no to też niezwykle istotne. Poza tym my tam przychodzimy z własnym bagażem doświadczeń, przeżyć, z własną wyobraźnią, no i konfrontujemy te nasze doświadczenia, ten plecak, który niesiemy na naszych plecach, patrząc na jakieś obiekty, przywołując różnego rodzaju wspomnienia, zagłębiając się w pewnego rodzaju inną rzeczywistość. Wszystko to rzeczywiście powoduje, że te emocje są przywoływane. Te emocje jakby próbujemy się z nimi skonfrontować z jednej strony, ale też przeżyć te emocje podczas wizyty w muzeum. Często przy zajęciach takich muzeoterapeutycznych, czy to dotyczących właśnie uważności, czy pracy z emocjami, mamy taki wstęp do takich zajęć przygotowywany przez psychologa, który właśnie oddechem, odpowiednią postawą przygotowuje uczestnika takiej terapii do odbywanych zajęć. Także tutaj jakby reasumując, i ciało, i emocje. Myślę, że to ma bardzo duże znaczenie.
5: Właśnie o muzeoterapii rozmawiamy i zastanawiam się, czy może ona działać na wszystkich, czy są grupy, które korzystają z niej szczególnie?
6: Ja jestem przekonany, że może działać na wszystkich, natomiast są rzeczywiście grupy, które są niezwykle predestynowane do tego, żeby skorzystać. Tutaj myślimy przede wszystkim o wszelkiego rodzaju zaburzeniach emocjonalnych, o wypaleniu, o zaburzeniach lękowych, depresji, ponieważ muzeoterapia jest jakby też odpowiedzią na potrzebę takiej regeneracji, bo w latach 90. już odkryto, że muzeum odgrywa niezwykłą rolę, jeśli chodzi o ten proces regeneracyjny, zgodny z tą koncepcją, którą Stephen Kaplan opracował. I muzeum spełnia wszystkie te elementy, które w tej koncepcji zostały zidentyfikowane. Muzeum, czy wizyta w muzeum i muzeoterapia to pewien proces przygotowywania do terapii. Tutaj musimy pamiętać, że to nie jest autonomiczna, samodzielna forma terapii. Jest to pewien taki sposób wspomagania terapii. Dlatego myślę o tym, że ten sposób oddziaływania może być przydatny wielu grupom. Przygotowując pacjentów onkologicznych, pacjentów z różnego rodzaju chorobami somatycznymi, jak cukrzyca, nadciśnienie, relaks, spokój. Tego typu zjawiska, które towarzyszą muzeoterapii, no mają zbawienny wpływ na nasze zdrowie, czy na przygotowanie się do terapii, wspomożenie jakiejś terapii takiej farmakologicznej. Jest ona wykorzystywana też w chorobach kardiologicznych. Bardzo duże efekty przynosi muzeoterapia, jeśli chodzi o choroby takie demencyjne, wszelkiego rodzaju zaburzenia demencyjne, choroba Alzheimera. I tutaj te obserwacje i badania z ostatnich kilku lat na całym świecie przynoszą rzeczywiście niezwykle ciekawe ustalenia. To wszystko pokazuje, że muzeoterapia może być takim niezwykle cennym narzędziem wspomagającym różnego rodzaju procesy lecznicze. Nawet w ostatnim czasie udało mi się dotrzeć do badań, które wskazują, że może pomagać w leczeniu bólu. A więc odpowiadając na pytanie, myślę, że muzeoterapia to taki dość uniwersalny sposób oddziaływania, który może być pomocny w wielu procesach leczenia.
5: A jaką rolę odgrywa w trakcie muzeoterapii przewodnik czy edukator, którego spotykamy w muzeum? Czy tym się zajmuje właśnie terapeuta, który jest przeszkolony w temacie muzeoterapii?
6: Ja bym chciał, żeby to był terapeuta. Ja w swoich praktykach, w swoich obserwacjach bardzo często podkreślam to, że zajęcia w zakresie muzeoterapii muszą być prowadzone pod okiem specjalistów. Zresztą w definicji, o której wspominałem, bardzo wyraźnie to podkreśliliśmy, że tego typu proces oddziaływania musi się odbywać pod okiem fachowców, psychologów, lekarzy. I taką bardzo pożądaną formą jest to, żeby rzeczywiście w zespole był psycholog, terapeuta, który rzeczywiście ma taką możliwość czasem interwencji, ponieważ też z doświadczeń, które udało mi się zebrać, wiem, że w trakcie takiego procesu terapeutycznego, w trakcie takich zajęć, wymagana jest interwencja psychologiczna, więc to też ma duże znaczenie. Więc ideałem jest, żeby to się odbywało pod okiem fachowca, a na pewno scenariusze takich działań powinny być opracowywane właśnie przez specjalistów, przez lekarzy, kardiologów, psychiatrów, internistów, czy właśnie terapeutów, psychoterapeutów. Więc tutaj ta rola jest niezwykle istotna.
5: Jak Polska wypada na tle innych krajów, jeśli chodzi o rozwój muzeoterapii? Czy my mamy już przykłady muzeów w Polsce właśnie, które realizują działania muzeoterapeutyczne, nawet jeśli może nie nazywają ich w ten sposób?
6: Mamy coraz więcej i już zaczynamy nazywać te działania muzeoterapią. Tak jak wspominałem, to zaczęło się jakieś 7-8 lat temu w Polsce. Tutaj bardzo dużo się do tego przyczyniła konferencja Muzeoterapia, która no, cyklicznie co roku ma miejsce w Muzeum Narodowym w Kielcach, czyli swego rodzaju takiej kolebce. Stąd się wywodzi jakby ta działalność muzeoterapeutyczna. Tutaj powstają pierwsze programy, ale w całej Polsce, poza Muzeum Narodowym w Kielcach, możemy już zaobserwować liczne tego typu formy działania. Muzeum Narodowe w Warszawie, Muzeum Narodowe w Gdańsku, w Krakowie, w Poznaniu. A więc no, coraz więcej tych instytucji w swojej ofercie proponuje pewne działania związane właśnie z takim oddziaływaniem terapeutycznym. I to w zakresie no, chociażby uważności. To dość popularna forma oddziaływania. Muzeum Azji i Pacyfiku w Warszawie ma takie doświadczenia. Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie. Muzeum Narodowe w Warszawie też realizowało takie dość ciekawe zajęcia muzeoterapeutyczne pod nazwą Tu i Teraz. To było związane właśnie z uważnością. Ale taką ciekawą formą, i tutaj to odbywa się z pewnością pod okiem specjalistów, to są zajęcia terapeutyczne dla osób w kryzysie psychicznym. Tutaj dość ciekawe doświadczenia ma Muzeum w Łazienkach. Muzeum Pałacu Jana III w Wilanowie także realizuje podobne działania.
0: Studia ze studia. Reklama.
7: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
8: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
7: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
8: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
0: Reklama. Akademickie Radio Campus.

0: studia ze studia.
1: Dzień dobry, witajcie wszyscy bardzo serdecznie. To jest Przekuć w sukces. Przemek Krawczyk i Kamil Kuć. Dzień dobry, cześć.
2: Dzień dobry, witajcie. Być może jesteście już po majówce, a może jesteście w trakcie, bo się tak chyba słabo terminowo, co w tym roku?
1: No wydaje mi się, że tak to się składa właśnie, no ale co jak to mówią, co poradzić? Tak czy inaczej my do was wracamy z tematami i z przekuciem, dlatego, że mamy dzisiaj trochę tematów bieżących do omówienia, które ostatnio wybuchły dookoła nas w świecie finansów, ale też nie tylko w świecie finansów, też w świecie sztucznej inteligencji. Mam nadzieję, że o tym wszystkim będziemy mogli dzisiaj powiedzieć.
2: Tak, no cztery takie duże tematy. W ogóle mam wrażenie, że ten kwiecień dla osób, które się interesują nowymi technologiami, AI, startupami, to był jakiś turbo szalony w ogóle miesiąc. Natomiast no, wy nas znacie i wiecie, że to nie będzie podanie newsa, bo to nie jest w naszym stylu, żeby skupiać się tylko i wyłącznie na bieżączce. To są wydarzenia, które naszym zdaniem będą miały bardzo duży wpływ na czasami bliższą, a czasami dalszą, ale też przyszłość. Dlatego musimy o nich porozmawiać, bo podejrzewam, że wątki, które dzisiaj poruszymy, pojawią się jeszcze nieraz gdzieś do przeczytania, czy nawet do przeżycia, bo to może mieć konsekwencje dla nas wszystkich.
1: No i są takie rzeczy, o których na pewno już słyszeliście i o których wiecie, że te rzeczy miały miejsce. Na przykład fakt, że pan Tim Cook, wieloletni CEO Apple'a, przestał nim być.
2: Znaczy, Kamil jeszcze nie przestał, bo ta data została wyznaczona na 1 września 2026.
1: No tak, tak, tak, faktycznie.
2: Ale faktycznie ta informacja została podana do opinii publicznej i została przez Apple'a i samego zainteresowanego potwierdzona, więc no można powiedzieć, że obserwujemy teraz ostatnie miesiące Tima Cooka w fotelu szefa Apple'a, a znając technolordów, oni nie biorą urlopu, więc jak podliczą sobie, ile mu zostało do końca, to żeby mu nie wypłacać ekwiwalentu, oni już powinni teraz pewnie go wysłać na urlop, żeby sobie wybrał do końca. Ale tak.
1: No i generalnie mamy też jego zastępcę, co jest dosyć istotne, już też wyznaczonego człowieka, który, hej, nie ma mediów społecznościowych.
2: Ja widziałem Wojtka Kordysia w PiS, bo on zescreenował jakby stronę, profil na LinkedInie Johna Ternusa, tak. Bo on będzie następcą Tima Cooka i tam nic nie ma, tam jest jakby zero. I właśnie Wojtek napisał, że zdecydowanie gościu omijał wszystkie szkolenia brandingowe i marketingowe w firmie, bo po prostu jego profile tak społecznościowe, czy takie profesjonalne, biznesowe nie istnieją, ale kochani, no era Tima Cooka, 15-letnia, więc bardzo długa, trochę przedefiniowała to, czym dzisiaj jest Apple.
1: No pewno, zdecydowanie, tym bardziej, że Tim Cook zastąpił Steve'a Jobsa.
2: Aha, no to jest w ogóle, od tego trzeba zacząć, tak? Że Steve Jobs, de facto człowiek, który stoi za powstaniem Apple, za jego sukcesem, ale też za jego kryzysem, bo kiedy on odszedł, to Apple wtedy stało na krawędzi niebytu, więc musiał wrócić i to wszystko posprzątać. Tak, ale po jego odejściu wiemy, że zmarł na raka, więc już nie mógł dłużej kierować firmą. Stery przejął Tim Cook. No on przejdzie teraz do nowej roli, bo też trzeba powiedzieć, że on zostaje w Apple. On będzie tak zwanym przewodniczącym wykonawczym Rady Nadzorczej. To się tak po polsku tłumaczy, ale po angielsku oczywiście Executive Chairman to już brzmi zdecydowanie lepiej. Ja też, to było parę miesięcy temu, gdzieś jesienią chyba, słuchałem wywiadu z Timem Cookiem i tam się pojawiło pytanie od dziennikarza, chyba Wired, właśnie o emeryturę i Tim Cook coś wspaniałego powiedział, bo powiedział, że no muszę zaczekać, aż głos w mojej głowie powie mi, żebym poszedł na emeryturę. Więc Kamil, my też musimy poczekać no po prostu na głosy w naszej głowie, które nam będą mówić, co mamy robić. To już jest naprawdę jakby bycie na jakimś wyższym poziomie abstrakcji dla mnie, że siedzisz i czekasz, aż głos w głowie ci coś powie. No, najwyraźniej mu to powiedział, bo rzeczywiście Tim Cook się zwija. No on objął stery Apple'a w 2011 roku. To były te dramatyczne okoliczności, kiedy Steve Jobs wiadomo było, że jest chory i de facto opuści świat niedługo. Był postrzegany przez wielu jako taki świetny logistyk, i tym się zajmował w Apple'u, a Steve Cook udowodnił, że też jest dobrym strategiem, no bo przekształcił naprawdę Apple'a już z giganta na mega giganta, tak można powiedzieć. Mm-hmm. Jakie są najważniejsze osiągnięcia Tima Cooka? Po pierwsze, wzrost samej wartości rynkowej firmy, bo musicie wiedzieć, że w momencie, kiedy Steve Cook obejmował stery w Apple'u, wycena rynkowa tej spółki to było 350 miliardów dolarów. Już słychać, że sporo. Ale dzisiaj, czy dane finansowe takie sztywne są za końcówkę zeszłego roku, więc powiedzmy, że to jest tam nie, 4 miesiące temu, to była wartość 4 bilionów dolarów.
1: Więc jest skok dramatycznie duży.
2: Jest to dramatyczny skok. Tam były takie kamienie milowe, że pierwszy bilion wartości to był 2018, potem w 2 lata skok wartości do 2 bilionów, potem znowu w 2 lata do 3 bilionów, no i teraz 2025 to są 4 biliony, więc nie możemy mu tego odmówić, że za sterów jakby Tima Cooka wartość Apple'a wzrosła no jakby niebotycznie. I czym to jest spowodowane? Jest to spowodowane prawdopodobnie, czy w największym stopniu, taką transformacją Apple'a z firmy głównie hardware'owej w firmę, która świadczy usługi. Tim Cook stwierdził, że marże na hardware'ze, czyli na sprzęcie, na iPhone'ach, na Mac'ach i na innych, tak, hardware'ach Apple'owych, mają jakiś taki sufit, powyżej którego już się nie da wyskoczyć, dlatego że no, mamy fizyczne koszty wyprodukowania, nie wiem, smartfona, tak? I możemy ileś tam na nim zarobić, ale nie więcej. No więc Tim Cook stwierdził, że idziemy w stronę usług, stworzył cały ten ekosystem, no i nie wiem, czy ty, Kamilu, w nim jesteś, ale Apple Music, iCloud, Apple Pay, Apple TV, kojarzycie na pewno takie hasła?
1: W części tych systemów jestem, bo sam posiadam aktualnie Apple'a, ale tak, no nie we wszystkim i nie wszystko, co zrobił Tim Cook, mi się podoba, ale tak działa świat.
2: No dokładnie, nie tak działa świat, ale musicie wiedzieć, że to są produkty wprowadzone, może oprócz Apple Music, czy rozwinięte właśnie w erze Tima Cooka. I te usługi generują głównie te przychody. W ogóle w 2025 roku usługi Apple'a, usługi nie hardware, tylko usługi, wygenerowały 106 miliardów dolarów przychodu. Więc to jest kluczowe dla rentowności Apple'a jako całości, tak? No i trzeba też powiedzieć o dwóch takich też dużych dokonaniach Steve'a Cooka, czyli przejście na własne procesory.
1: Tima Cooka,
2: dokładnie. Bo po pierwsze Apple porzucił procesory Intela i wydevelopował własne układy.
1: Była, wydaje mi się, najlepsza decyzja Apple'a od zawsze praktycznie.
2: Tak, teraz to są chyba te układy M5, to jest ta najnowsza generacja, jeżeli się nie mylę, ale one, tak, to te kolejne generacje to były cyfry od M1, M2 i teraz M5. No i po pierwsze, to był ruch, który poprawił samo funkcjonowanie urządzeń, bo na przykład dzięki tym procesorom, czy te procesory są tak skonstruowane, że poprawiają wydajność, ale też wydłużają czas pracy na baterii różnych urządzeń i na przykład od kiedy te układy scalone Apple'a własne funkcjonują, no to już ludzie nie żartują z tego, że iPhone się rozładowuje po 3 godzinach, tylko rzeczywiście ta bateria trzyma. No i Apple jest dzięki temu też bardziej niezależny technologicznie. Mhm. No i ostatnia rzecz, o której warto wspomnieć w kontekście Tima Cooka, no to jest zdywersyfikowanie łańcucha dostaw i przejście z Chin do Indii. Tim Cook stwierdził, że Chiny jako te mocarstwo geostrategiczne, z którym de facto USA konkuruje, w przyszłości będzie to skutkowało jakimiś napięciami, być może jakimiś restrykcjami w handlu, więc on strategicznie przeniósł dużą część produkcji do Indii. W zeszłym roku Indie odpowiadały za 25% globalnej produkcji na przykład iPhone'ów, no i te uzależnienie od Chin się zmniejszyło, co w trakcie tych napięć geopolitycznych ery Trumpa się bardzo, bardzo opłaciło.
1: Cały czas Przemek Krawczyk, Kamil Kuć, Przekuć w sukces. Dzisiaj rozmawiamy o tematach bieżących, czyli tych rzeczach, które my myślimy i my sądzimy, że potencjalnie w przyszłości mogą wpłynąć na nasze, wasze życia. I przed chwilą mówiliśmy o Timie Cooku, który odchodzi z pozycji CEO Apple'a, zastępowany przez zupełnie inną osobę, bo generalnie chyba oceniliśmy całą jego okres rządzenia na dosyć pozytywnie.
2: No, wylała się beczka miodu na niego w poprzednim wejściu antenowym, a teraz dołóżmy łyżkę dziegciu. Powiedzieliśmy, że Apple przeszło mocno w stronę usług, no ale niestety produkty nowe Apple'a, ery Tima Cooka, no nie możemy ich nazwać jakimś super sukcesem.
1: No nie było tam nic rewolucyjnego.
2: Na przykład Vision Pro.
1: Mm-hmm.
2: Jak to oceniamy?
1: No, teraz z perspektywy czasu totalnie nieudany projekt, który nie spełniał żadnych potrzeb rynkowych.

0: Więc to jest pierwsza rzecz, którą należy zarzucić Timowi Cookowi jako CEO Apple'a, że położył hardware. No i druga rzecz, o której się bardzo dużo mówi, to jest spóźnienie się w wyścigu AI. Bo AI od Apple'a było tak słabe, że w zeszłym roku Tim Cook, żeby uratować w ogóle sytuację, podpisał jakąś wielomiliardową umowę z Googlem i dzisiaj sztuczna inteligencja Apple'a jest po prostu napędzana przez Gemini. Więc musieli się podpiąć do innego modelu, żeby jakkolwiek Apple liczył się w tym wyścigu AI i żeby ta generatywna sztuczna inteligencja, która jest zaszyta w systemach operacyjnych, działała i w ogóle mogła konkurować z innymi, z konkurencją, tak? Więc to jest, no więc to jest, można powiedzieć, coś, co też zdecydowanie jest do poprawy. I we wrześniu 26 John Ternus, 50-latek, który połowę swojego życia spędził w Apple'u, nie połowę zawodowego życia, połowę życia, bo ma 25 lat w jednej spółce. On jest postacią właśnie, która była w cieniu, o której nikt nie wiedział, może oprócz takich osób, które się naprawdę bardzo mocno Apple'em interesowały. No ale kim on jest? On jest inżynierem, moi drodzy. I John Ternus nadzorował projektowanie i produkowanie iPhone'a, iPada i Maca. On jest inżynierem po University of Pennsylvania i wszyscy zgodnie twierdzą, że Apple wróci, czy będzie próbowała wrócić do tej strategii product first, czyli skupić się na hardware'ze.
1: No tak.
0: Co wymyślą, tego nie wiemy, co zaproponują, tego nie wiemy, ale Tim Cook, żegnając się z Apple'em, powiedział, że Ternus, tutaj cytuję, posiada umysł inżyniera, duszę innowatora i serce lidera. Więc obstawiam, że za jego, powiedzmy, rządów nowych w Apple'u, po pierwsze Apple wróci do tej strategii product first, no i on będzie musiał coś zrobić z tym nieszczęsnym AI, nieszczęsnym dla Apple'a, i w jaki sposób będzie próbował zapewne dołączyć do tego wyścigu zbrojeń, żeby Apple też było spółką, która te AI ma gdzieś tam dość mocno rozwinięte. Więc na pewno jest dużo wyzwań, które przed nim stoją. Z jednej strony firma jest w super sytuacji finansowej, ale z drugiej strony widać, że jeżeli się nie zmieni, nie dostosuje do właśnie tego, powiedzmy, ery AI-owej, nie dostosuje się też do nowych takich regulacji geopolitycznych, bo tutaj będą też tematy nawigowania USA, Chiny, ale też Unia Europejska, Donald Trump. No na pewno wyzwania stoją przed nim takie, które sprawią, że przez kilka najbliższych lat, no on prawdopodobnie jakoś tak bardzo długo i komfortowo spać to nie będzie.
1: Cały czas Przemek Krawczyk, Kamil Kulcz, rozmawiamy o tym, co się aktualnie dzieje na świecie i co może was ominęło, a może i nie. Powiedzieliśmy o Timie Cooku, który przejmuje stery w Apple'u, a teraz czas na Palantira, czyli na spółkę, która już, na firmę, która już samą swoją nazwą przywołuje pewne kontrowersje, a o tam się ostatnio sporo działo.
0: No, że sporo się działo, to mało powiedziane.
1: No.
0: Na pewno Palantira kojarzą słuchacze Przekuć w Sukces, bo zrobiliśmy o Aleksie Karpie, czyli o jej prezesie i o samej firmie, zrobiliśmy oddzielny odcinek, więc mam nadzieję, że ci, którzy jeszcze go nie słuchali, to po przesłuchaniu tego wrócą sobie kilka odcinków wstecz i uzupełnią wiedzę. Ale dla tych, którzy nie słuchali, no to jest spółka, która zajmuje się po pierwsze tworzeniem takiego oprogramowania, które w ramach nakładki może być wdrożone w firmach i zacząć agregować różne dane, je wizualizować, tak, gdzieś scalać ze sobą i dawać jakieś takie insighty, ale z drugiej strony jest też ta odnoga, można powiedzieć, inwigilacyjna, czyli oprogramowanie, które jest używane do, no właśnie, chociażby wyszukiwania osób w kamerach, jakichś takich security prywatnych albo publicznych, w zbieraniu informacji, które pomagają identyfikować konkretne osoby, tak, odsłaniać ich dane osobowe, wyszukiwać ich adresy zamieszkania. Wiemy, że Palantir współpracuje między innymi z rządem Izraela, czy też z Mossadem i jest bardzo mocno zaangażowane w obecne działania zbrojne na Bliskim Wschodzie. Czy Palantir jest też bardzo ważnym kontraktorem dla amerykańskiej administracji? Z oprogramowania Palantira korzysta między innymi ICE, czyli ta niechlubna służba antyimigracyjna w Stanach, która teraz ma zmienić nazwę na NICE, bo Donald Trump sobie wymyślił, że skoro ICE się źle kojarzy, to doda jeszcze przedrostek National i potem skrót to nie będzie ICE, tylko będzie NICE. Więc ja na to powiem not nice.

0: z, między innymi z nimi. No i w kwietniu 2026 ukazała się książka, której autorem jest Alex Karp, więc prezes Palantira. Ona się nazywa The Technological Republic. No i ta książka, jak książka, jeszcze się pewnie wiele osób przez nią przebija. Natomiast na platformie X Palantir opublikował taki manifest 22-punktowy, będący de facto streszczeniem tej książki, czyli jakby podający jakieś takie najważniejsze tezy z tej książki. Mm-hmm. No i zawrzało. I moim zdaniem, no, jak to mówią ładnie, maski opadły, no bo ten dokument ze względu na swój ton bardzo radykalny i na jakieś wartości czy treści, które są tam zawarte, stał się przedmiotem bardzo intensywnej debaty, no i mówi się, że już w tym momencie otwarcie możemy mówić o początku tak zwanego technofaszyzmu. To jest termin, który teraz, jak sobie wpiszecie go w Google, to no jest przez wiele osób wyszukiwany, więc chyba postaramy się powiedzieć, o co tutaj chodzi, no i streścić, jakie są te założenia tej książki, prawda? No bo jeżeli słyszymy słowo faszyzm czy technofaszyzm, to już ciarki się zaczynają nam...
1: Nie brzmi to zbyt dobrze.
0: Tak, na plecach. No więc ja bym chciał z tych 22 punktów przytoczyć 6, które moim zdaniem są no najważniejsze, ale też takie najbardziej niepokojące. No więc lecimy. Moralny dług firm wobec państwa i Karp tutaj mówi o tym, że inżynieryjna elita Doliny Krzemowej i największe spółki, takie właśnie jak na przykład Palantir, ale też Apple, czy Amazon, czy whatever, mają obowiązek wspierania obronności narodowej, ponieważ to system amerykański umożliwił im wzrost i tak jakby w ogóle powstanie, więc oni mają obowiązek, żeby wspierać tak obecną administrację i na przykład nie powinni się uchylać czy odmawiać zawierania nowych kontraktów, świadczenia usług dla państwa. Więc to jest jeden z tych 22 punktów. Kolejny to jest tak zwany powrót do hard power. Przez no pewnie ostatnie 100 lat Amerykanie czy Stany Zjednoczone uznawane są za największe mocarstwo na świecie, ale głównie przez swoje soft power, czyli wpływ kultury, wpływ języka, wpływ dolara jako globalnej waluty, tak? I takie myślenie, że skoro USA jest wszędzie, to USA jest de facto też tym największym mocarstwem, a Alex Karp mówi o powrocie do hard power, czyli że soft power już nie działa, nie ma sensu wydawać na nią pieniędzy. Teraz przetrwanie społeczeństw i krajów zależy od twardej siły militarnej, czyli od rakiet, czołgów, dronów, robotów żołnierzy, czy w ogóle broni sterowanej sztuczną inteligencją. Tak? Więc to jest teza numer dwa. Teza numer trzy, ona się łączy z tą drugą, to jest nieuchronność broni AI, czyli że przechodzimy do czasów, kiedy posiadanie bomby atomowej czy arsenału nuklearnego już nie jest takie skuteczne jak kiedyś i teraz powinniśmy zacząć erę odstraszania opartego na AI, czyli jak kiedyś można było powiedzieć Francuzi na przykład do, nie wiem, Hiszpanów, tak, że nie atakujcie nas, bo zbombardujemy was, mamy bomby atomowe, to dzisiaj powinniśmy mówić, nie atakujcie nas, bo my mamy taką broń AI, że ona was wszystkich wyszuka i wiadomo, co z nimi zrobi, więc nie będę sobie używał tego słowa, żeby algorytmy nas po prostu nie przyblokowały z publikacją później tego odcinka, ale wszyscy wiemy, o co chodzi, prawda? Tak. Dalej mówimy o rearmacji, bo to jest z angielskiego, Niemiec i Japonii, czyli odrzućmy powojenny pacyfizm i na przykład pozwólmy Niemcom, czy Japończykom, czy w ogóle krajom, które przegrały II wojnę światową i do dzisiaj ich potencjał militarny jest ograniczany, żeby oni się zaczęli dozbrajać i żeby generalnie kto chce, żeby miał jak najwięcej broni, jak najwięcej żołnierzy i jak największy potencjał taki militarny. I jeszcze dwa powiem, żeby już dokończyć ten wątek. Alex Karp postuluje powszechny pobór do wojska i mówi, że nie powinniśmy mieć armii zawodowej, tylko powszechną służbę narodową, żeby każdy uczestniczył w obronie kraju. I na koniec hierarchizacja kulturowa. No i Alex Karp mówi o tym, że niektóre kultury wyprodukowały cuda, i tutaj na przykład oczywiście na myśli Amerykanów, podczas gdy inne kultury pozostają dysfunkcyjne i regresywne i je de facto trzeba by usunąć i zdegradować. Więc słuchajcie, wybrałem 6. Wszystkich tych tez są 22, one są...
1: Możecie sobie sprawdzić je w internecie, na X-ie na pewno.
0: Dokładnie. Natomiast, no, co ten cały manifest znaczy dla świata technologii, czy dla społeczeństwa jako takiego, to już chyba musicie się przenieść do podcastu, żeby słuchać, co my mamy w tym temacie do powiedzenia.
1: Dziękujemy wam bardzo serdecznie. Przemek Krawczyk, Kamil Kuć. Słyszymy się już za chwilę, mamy taką nadzieję, w podcaście. Zostańcie z nami i pa, pa.
0: Cześć, do usłyszenia.
2: Studia ze studia.

0: Zmartwychwstałam.
1: Dzień, a poczekaj, od kiedy?
0: Ja po ponad tygodniu.
1: Bo nie wiem, a oni wiedzieli o tym?
0: Że byłam chora? Nie wiem, czy ktoś się im przyznał, ale jeżeli ktoś zauważył, że mnie nie było, to nie dlatego, że was opuściłam, tylko dlatego, że byłam chora.
1: A dobra, no słychać w twoim głosie, że jeszcze to nie jest 100% rekonwalescencji, ale będziemy dochodzić do siebie do godziny 10. Witaj Warszawo, 886-971-971. Dajcie znać, jak wy się czujecie, jak po majówce, no i w ogóle, czy jesteście już z nami, 7:10.
0: Zuza i Wenda.
1: Ewa Ekła.
0: I w tym pięknym składzie razem będziemy z wami przez 3 godziny, będą korki w Warszawie, pogadamy. My co u nas, wy co u was. Jacob nam nie powie dzisiaj, ale o tym potem. No i zaczynamy. Przesłodko czy nie przesłodko?
1: Jaki masz nastrój? Raczej nie słodko.
0: Nie słodko.
1: Zacznijmy
0: od nie słodko.
1: Lil Kim, Mr. Cheeks.

0: Feisty w Radio Campus. Jest godzina 7.17, a wysłuchacie samych sztosów 97 i 1 FM. Ewa Ekła.
1: Zuza i Wenda, i bardzo chciałam przeczytać wam kartkę z kalendarza, ale jak na złość.
0: To tak ja może najpierw wam opowiem o czymś wspaniałym, czyli o tym, że jeżdżę czasem taksówkami rano i przyjeżdżam tutaj.
1: I co dzisiaj?
0: I zawsze jest jakaś historia z tym związana. Dzisiaj miałam kierowcę, który był Włochem, ale mówiliśmy ze sobą po francusku, hiszpańsku, angielsku i polsku. No i trochę włosku. I to było bardzo ciekawe doświadczenie.
1: Okej.
0: Okay. Bo jakby.
1: A o czym rozmawialiście?
0: Bo on mnie zapytał o mojego tatę, skąd jest, o moją mamę, o to, ja go zapytałam, ile on tutaj mieszka. On mnie zapytał, zapytałam go, czy ma jakieś dzieci, bo mówił właśnie, bo on mnie zapytał, czy mam męża. On powiedział mi, że ma żonę. No rozmawialiśmy, słuchaj, całą drogę w 5 językach. To było naprawdę urocze.
1: To bardzo słodkie.
0: Ja... I jakoś tak mnie budują te sytuacje taksówkowe.
1: Te
0: zawsze jakaś jest. Tak.
1: Ale oni się często dziwią, że mówisz po polsku, prawda?
0: No to jest jakby codzienność w Polsce.
1: To jest to.
0: I, albo nawet nie tyle, że się dziwią, że mówię tylko jak pięknie. Znaczy on akurat, znaczy nie, że zdziwił się, że mówię po polsku, ale od razu mnie zapytał, czy jestem Polką. I ja mówię, że tak. A on mówi Polką? Czy Polką i coś tam? Bo ja na przykład jestem Włochem i Maroko coś. No, słuchaj.
1: Rozumiem.
0: Są ten francuski, no bo on z Maroko. Angielski, bo ja mówię, on tak nie za bardzo. Polski, bo jesteśmy w Polsce. On po włosku, ja trochę po hiszpańsku, bardziej niż po włosku, więc...
1: Bawiliście się doskonale.
0: Wszystkie języki, znaczy nie wszystkie, romańskie.
1: A jechał bezpiecznie?
0: Tak.
1: Bo dzisiaj jest Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.
0: Ja się czułam z nim bezpiecznie, pozdrawiam go bardzo serdecznie.
1: A jeżeli wy się nie czujecie bezpiecznie na drodze, to może przemyślcie swoje zachowanie i przemyślcie, z kim jeździcie na przykład, albo jeżeli wasz kierowca, na przykład mąż albo partnerka jeździ tak, że się boicie, to może trzeba przemyśleć, ale pamiętajcie, nie można krzyczeć, bo jak się krzyczy na kierowcę, to wtedy on jedzie właśnie jeszcze bardziej tak, jakby chciał, tylko trzeba rozmawiać.
0: Skąd się wzięła cała ta historia?
1: Wyssana z palca.
0: Że nie można krzyczeć na kierowcę, co się dzieje?
1: A nie znasz tego?
0: Nie. To jest jakiś mem? Czy co?
1: Nie, no generalnie mam wrażenie, że w życiu jest tak, że jeżeli kierowca coś robi, na przykład wyprzedza, to ta siedzi mężczyzna, jest trasa i on stwierdza, jest wiesz, ruch jeden pas w jedną stronę i on stwierdza, wyprzedza, ten typ jedzie za wolno, jedzie 90 i on wyprzedza. I wtedy ta tam partnerka, współmałżonka czy ktoś inny kolega mówi, Jezus Maria, jak ty wyprzedzasz, czemu to robisz, przecież tutaj prawie nic nie widać. On mówi, ja wszystko widzę, ja wyprzedzę.
0: To kto ma rację wtedy? Ona czy on?
1: No i właśnie to jest zawsze problem.
0: Okay.
1: To znaczy, ja uważam, że jeżeli twój pasażer nie czuje się bezpiecznie, to powinieneś zwolnić i trochę powściągnąć żądzę. Ale...
0: Albo jeżeli nie lubisz swojego kierowcy, to powinieneś wsiąść w taksówkę. Kanandrum. Bonbon w Radio Campus. A co?

0: Sebastia i Mika w Radio Campus. Za 5 minut wiadomości, a wysłuchacie samych sztosów 97 i 1 FM.
1: Mika była u nas jakiś moment temu jako gościni w poranku. Jest młodą artystką, która już ma kilka numerów na koncie i chciałam teraz przynieść wam inną młodą artystkę, która zrobiła numer o tym, jak w Warszawie są ceny drogie i takiej miejskiej naszej dziwnej codzienności.
0: A to się dobrze złożyło z tym, bo tak jak wam mówiłam o tym taksówkarzu, dzisiaj on mi wspomniał w tych 6 językach, w których rozmawialiśmy, że Warszawa jest droga, że w Neapolu na przykład można kupić kawałek pizzy za euro, że można kupić bardzo dobrą kawę za euro, a że w Warszawie wszystko jest właśnie takie drogie i zaczyna się robić coraz droższe.
1: Więc jakbyś zechciała wpisać Hela Mary i makaron, Hela razem Amery osobno i makaron. I co trzeba wiedzieć o Heli Mary, że jest z wykształcenia, jest muzycznie, klasycznie wykształcona, a poza tym ma wykształcenie socjologiczne. I wydaje mi się, że jak ma się tę świadomość i trochę posłuchacie tego tekstu, to ma dużo sensu, że dziewczyna wie, o co chodzi w socjologii. Hela Mary, tam, taradam.

0: Reklama.
1: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantic, Illusion, Muranów, Kino Muzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
0: Reklama.
2: 7:30 na zegarze. Basia Jankowska.
3: Barbs! Wiesz, że powiedzieli, że tęsknili, jak byliśmy w zeszłym tygodniu na grillu, to powiedzieli, że tęsknili za tym Barbs, że już sami sobie dopowiadali w głowie, że mówię Barbs.
4: To miłe. A ja tęskniłam za wami.
3: Ja też.
4: Byłam bardzo zdziwiona, że was nie ma.
3: Właśnie zapomniałam w ogóle komukolwiek o tym powiedzieć, bo mieliśmy być na dachu na początku. I potem ostatecznie okazało się, że jesteśmy na barce, więc w ogóle mi wypadło z głowy, że możecie chcieć być z nami. Następnym razem zrobię to lepiej.
4: Barbs!
0: Akademicki Radio Campus.
5: Pożar na Lubelszczyźnie wciąż nie został ugaszony. Polska Armia otrzyma duże finansowanie. Powiemy też o remontowych zmianach na Bielanach.
0: Wiadomości.
5: Szef MSWiA Marcin Kierwiński zapowiedział, że od wczesnego rana do akcji gaszenia pożaru lasu na Lubelszczyźnie ponownie zaangażowane zostaną śmigłowce.
6: Mamy też pełną świadomość, że mamy niesprzyjające warunki pogodowe, jak państwo wiecie. Tutaj na Lubelszczyźnie, jak w wielu innych województwach, przez ostatnie tygodnie nie padało. Mamy już bardzo suchą ściółkę leśną i te warunki niestety sprawiają, że rozprzestrzenianie się tego typu pożarów, tereny leśne są szczególnie podatne.
5: Mówiła ministra klimatu i środowiska Paulina Henning-Kloska. Walkę z pożarem może utrudniać pogoda, ponieważ zapowiadana jest zmiana kierunku wiatru. Pożar w powiecie biłgorajskim wybuchł po południu. Podczas wczorajszej akcji gaszenia rozbił się samolot. W wypadku zginął pilot maszyny. Komisja Europejska zaakceptowała polską umowę pożyczkową SAFE. To blisko 190 miliardów złotych dla armii i przemysłu zbrojeniowego. Jak napisał na platformie X szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, potwierdza to polską pozycję lidera na wschodniej flance. Środki dla Polski mają być przeznaczone m.in. na realizację programu Tarcza Wschód, rozwój systemów antydronowych, obrony przeciwlotniczej, artylerii oraz modernizacji infrastruktury transportowej o znaczeniu wojskowym. Prezydent USA Donald Trump ogłosił, że rozpoczęty dzień wcześniej projekt Wolność, mający na celu pomoc statkom w żegludze przez cieśninę Ormus, został wstrzymany na krótki czas. Jako powód podał postępy w rozmowach z Iranem. Prezydent nie podał żadnych dodatkowych wyjaśnień. Nowa operacja mająca otworzyć cieśninę Ormus dla żeglugi statków handlowych miała być ściśle obronna. Bielańscy drogowcy kontynuują remont ulicy Wrzeciono. Teraz zaczęli frezowanie pomiędzy ulicami Przy Agorze i Lindego na odcinku bliżej Kasprowicza. W czasie prac nie będzie wyjazdu z dróg osiedlowych i garaży podziemnych przy ulicy Wrzeciono. Ulice Antyczna oraz Przytyk stracą połączenie z Wrzecionem. Na remontowanym odcinku nie można parkować. Remont potrwa do soboty.
0: Pogoda.
3: Ładnie jest, nie?
4: No takie słoneczko świeci.
3: Ja jestem fanką tego, że teraz jak się wychodzi na zewnątrz o tej porze, przynajmniej u mnie na osiedlu, to te wszystkie kwiaty, te bzy, które teraz zakwitły i te drzewka owocowe, to wszystko tak pachnie, to powietrze jest takie pyszne po prostu. A potem... wiecie, czego ja jestem fanką?
4: No, nie wiem.
3: Mnie? Tak. Ale mówiłam o tej porze roku, w której teraz się znajdujemy, więc że można wyjść wieczorem w krótkim rękawku na przykład do sklepu.
4: To jest luksusowe, ale to jest dzisiaj ostatni dzień, że to zrobimy. Nie chcę was martwić, bo jutro 11 stopni nad ranem, a 19 w ciągu dnia i będzie lało, a potem w piątek 8 stopni nad ranem.
3: Ale 19 to nie jest tak mało. My tego grilla robiliśmy, jak w nocy było minus 2, a w ciągu dnia chyba 2 plus
4: tak,
3: wiatr.
4: Tak, ale mam wrażenie, że po prostu ta temperatura jest obecnie dość szalona. To znaczy, że mamy tak. Te, wiecie, 27 i jak to nagle spadnie do 19, to nam naprawdę znowu będzie dość chłodno w tych 19.
3: Kwiecień, plecień to przeplata, tylko że jest maj.
4: To jest maj, tak.
3: Mhm. Mm. Pachniała saska kępa.
4: Jeszcze raz, przepraszam?
3: Pachniała saska kępa.
4: Tak, właśnie szalonym bzem. Trzeba wąchać bzy, moi drodzy. Sezon na bzy jest krótki. Idźcie, włóżcie twarz w krzaki.
3: I nasza słuchaczka napisała bzy i kasztany.
4: Och, tak. Jest taka też piosenka bardzo stara polska. Już szumią kasztany, kasztany i bzy. Naprawdę jest.
7: Wierzę. Nigdy nie słyszałam. Basia, słyszałaś?
8: Nie, ja też nie. To...
2: Może wam zrobię na nią korki. To jest dobrze.
7: To twoja piosenka?
2: Nie, nieodżałowana Magda Umer to śpiewała, a Magdzie Umer należy się wielkie halo zawsze. Trzeba powiedzieć, gdzie są korki, Ewa. Skupmy się.
7: Dobra. Korki są w Warszawie, to jest po pierwsze. Poza tym chciałabym naprawić jedną rzecz, bo dzisiaj powiedziałam dzień dobry Warszawo. Zawsze tak mówię, dlatego że no, na antenie jesteśmy głównie dla Warszawy.
2: W sensie na FM, o tak.
7: Tak, na FM. I dlatego tak mówię, ale oczywiście pozdrawiam cały świat, który nas słucha, bo wiem, że słuchacie nas z różnych zakątków świata, z różnych miejsc, jesteście, robicie różne rzeczy, słuchacie nas w pracy czasami, no i wszystkich was za to szanuję. 25 minut będziecie stali na Kolejowej do Pułkowej, jeżeli jesteście w Warszawie. Wjazdy, Łomianki, Błonie, Piaseczno najbardziej zakorkowane, Pruszków, Nadarzyn, Konstancin, Jeziorna już się korkują. Kabaty, Otwock, Marki, Jabłonna podobno jeszcze całkiem nieźle.
2: Ja jeszcze tutaj patrząc palcem po mapie, Wybrzeże Helskie mocno stoi, Wisłostrada w kierunku południowym, tak na wysokości, gdzie my jesteśmy, czyli Mostu Świętokrzyskiego, już się mocno korkuje, bo tam chyba dalej jest jakiś remoncik. Kiedy ja jechałam autem, to tragicznie widziałam zakorkowaną Czerniakowską, ale już widzę, że tam jest chyba spokój. Dajcie znać, jeżeli przejeżdżacie przez Czerniakowską ze zjazdu z trasy Łazienkowskiej, to czy tam jest dobrze, czy jest źle, bo było tragicznie.
7: Na Żoliborzu było nieźle dzisiaj, w przeciwieństwie do tego, co potrafi się dziać.
2: Ochota już się korkuje, czyli Grójecka, Banacha i te tam okolice. Reszta miasta naprawdę chyba jeszcze w miarę przyzwoicie, poza S8, ale co ja wam mówię.
7: I Cielęcina V.

0: Onenon, Nurzeni i Tom Misz. Nurzeni i Tom Misz osobno wydali w tym roku nowe albumy, a to jest ich numer wspólny. Wydaje mi się, że z płyty Nurzeni też, sądząc po brzmieniu. A jedna i druga warta sprawdzenia. Tom Misz szczególnie blisko mojego serca, ale to jest takie łagodniutkie, przyjemniutkie, co by się ukoić, a nie rozbudzić, więc nie zagramy teraz.
1: A przy okazji możemy rzucić taki temat. Co was ukaja w maju, w wiosnę? Jaka muzyka, jaka playlista wam towarzyszy? A przy okazji rozmawialiśmy trochę właśnie o pogodzie, o tym, jak w ogóle wszystko tutaj wygląda, naszych odczuciach, i jeden z naszych słuchaczy napisał do nas tak. Siema, mówicie o pięknej wiośnie. W pełni się zgadzam. Maj to najpiękniejszy miesiąc roku, również ze względu na bzy. Ciekaw jestem, czy wasze rolki z aparatu, i tutaj przygotujcie się wszyscy, bo będziecie odpowiadać, mają teraz dużo zdjęć właśnie bzów i w ogóle pająków, kwiatów oraz
0: pąków,
1: innych...
0: Pąków! Pąków, nie pająków,
1: sorry,
0: pąków, dziewczyno!
1: Ale pająki też są bardzo wiosenne. Kwiatów oraz innych cudów natury. U mnie mają, ale to może już kwestia wieku. Mam 44 lata i potem Kamil wysłał nam taki link, w którym jest pokazane, jak starsze panie robią, szykują sobie zdjęcia na niedzielę i robią kwiaty, żeby potem życzyć ludziom miłej niedzieli.
0: I pysznej kawusi.
1: I pysznej kawusi.
0: Ja robię te zdjęcia. Tak, moja rolka z aparatu dosłownie jest wczoraj. Mam zdjęcia na polu mokotowskim. Teraz najpiękniej kwitną te takie ozdobne różowe wiśnie. I mają też trochę zielonych listków. Boskie to jest, absolutnie wspaniałe. Będziemy rozmawiać za moment o jedzeniu, ale wy się przyznawajcie, ile macie zdjęć kwiatów i przyznawajcie się, czego słuchacie, żeby wprowadzić się w wiosenny nastrój, a co my zagramy.
1: Ty tak w ogóle zatańczyłaś trochę.
0: Tak.
1: To już czujesz. Może, bo widzisz, zapytałam o to, a nie mam od razu na podorędziu utworu, który kojarzy mi się bez... A, poczekaj, mam jeden. Może nie kojarzy mi się do końca z

0: Niech no tylko zakwitną jabłonie, witamina, to za nami najbardziej majowy numer. Chyba bardziej jest tylko tam, gdzie się kończy maj, ale to trzeba słuchać na końcu maja, a nie w środku.
1: Maj. Pachniała Seska Kępa.
0: To też, ale to możemy...
1: Szalonym zielonym
0: dniem. To możemy zaśpiewać na korki.
1: Totalnie.
0: Dziewczyno. A nie miałyśmy pomysłu, a nagle pomysł jest.
1: Za 8 minut godzina 8.
0: Bardzo wam dziękujemy za wszystkie zdjęcia kwiatów, które wysłaliście na WhatsAppie. Jest to absolutnie przysłodkie, że to zrobiliście. I jest ich tam naprawdę sporo. Ja chciałam, zapowiedziałam, że będzie o jedzeniu, więc o jedzeniu niniejszym. Jest taki program...
1: Dzień. A to było na grudzień, sorry.
0: Jest taki program kulinarny.
1: Ja to może zrobię.
0: Pamiętasz, jakie? Dobrze. Jest taki program kulinarny na Netflixie, który nazywa się Kulinarna Walka Klas. I ja, będąc chora, jako że musiałam coś przyswajać, to stwierdziłam, że obejrzę sobie. I powiem wam, że bawiłam się prześwietnie, bo to jest program kulinarny z Korei. I ja generalnie trochę znam kuchni koreańskiej, ale absolutnie nie na poziomie takim, jaka była w tym programie. Ale potraktuję ten program jako wyjście do naszej rozmowy, gdyż cały zamysł jest taki, że tam jest walka klas, więc mamy białe łyżki i czarne łyżki. Białe łyżki to są mistrzowie kuchni, wiecie, ci z nagrodami, którzy mają gwiazdki Michelin, którzy mają międzynarodowe uznanie, wygrali być może już jakieś inne programy, najczęściej mają też wiele lat stażu pracy na kuchni, to znaczy 25-30 lat pracy, tak? No, absolutni mistrzowie, którzy też robią fine dining często, z różnych kuchni, bo oni tam przedstawiali kuchnię koreańską, niektórzy byli specjalistami od chińskiej, niektórzy od japońskiej, ktoś był od kuchni zachodniej, od makaronu. A czarne łyżki to byli, powiedzmy, restauratorzy, ale po pierwsze o wiele młodsi, po drugie, no nie nagradzani tyle razy. Oni na przykład pracowali w kuchniach, które miały gwiazdki, ale to nie oni je zakładali, tak? Mm. I no oczywiście jest bój, kto gotuje lepiej. I było to mega ciekawe, było dużo konkurencji, ale ja się sama zastanawiam, co to właściwie znaczy, że ktoś gotuje lepiej. To znaczy, że oczywiście są wyznaczniki, że możesz wygrać w jakimś konkursie, ale umówmy się, konkursy wszelakie nie są wyznacznikiem umiejętności i nie są na pewno wyznacznikiem smaku.
1: No ogólnie konkursy nie są wyznacznikiem umiejętności z jednej strony, ale z drugiej strony, kiedy pojawiasz... Tak sobie o tym myślałam. Kiedyś jak chodziłam do szkoły muzycznej, to tam był zakaz, żeby chodzić do programów telewizyjnych, ale mogłeś brać udział we wszystkich konkursach piosenki śpiewanej i tak dalej, i tak dalej. Dla mnie to nie do końca miało sens, bo... No jednak telewizyjny konkurs to jest jeden z większych konkursów, w tym sensie, że naprawdę konkurencja to jest topka wokalna w tym kraju, potem spotykasz tych ludzi we wszystkich innych miejscach sceny muzycznej. I tak trochę myślę, że jest nawet bardziej kulinarnie, bo myślę, że jednak mimo wszystko wokal jest trochę bardziej subiektywny. A jeżeli chodzi o jedzenie, no to jeżeli masz na przykład konkurencję, usmaż łososia.
0: Tam nie było tego typu konkurencji. Okay. Tam były konkurencje często kreatywne. Na zasadzie masz składniki i zrób to, co uważasz za najlepsze z tych składników. I okazywało się, że oni robili bardzo różne dania. Było dwóch jurorów i ci jurorzy non-stop się nie zgadzali. W sensie mieli takie, mi bardziej smakuje to, a mi bardziej smakuje tamto. I tam była argumentacja, dlaczego ich zdaniem coś jest lepsze.
1: Ale to fajne, tylko dlaczego zdecydowali się w takim razie na dwóch jurorów? No bo jak to, jeden miał jakiś silniejszy głos, czy co?
0: Nie, musieli się przekonać na przykład.
1: Fajnie, albo, to jest nawet fajny koncept.
0: Albo byli, w zależności od konkurencji, na przykład był blind testing, więc oni próbowali na ślepo, jeżeli się zgodzili na ślepo, próbowali dań jednego uczestnika i potem drugiego, tak? Więc jeżeli zgodzili się w blind teście, że jeden jest lepszy, no to po prostu on przychodził. Ale jeżeli po blind teście oni mieli takie, że jeden woli to, a drugi tamto, to uczestnicy wychodzili i oni mogli obejrzeć te dania i na podstawie jakby też wyglądu, tekstury, tego, co dokładnie jest w tym daniu, wtedy zdecydować. Innym razem musieli się kłócić.
1: Wydaje się to być dosyć fair, ale też przy okazji myślę, że to nie jest żaden ostateczny wyznacznik dla nas. Często restauracje dostają jakiegoś rodzaju rozpoznanie, a wcale nie chodzi o to, że jedzenie jest tam najlepsze. Żyjemy teraz też w erze social mediów i tego, że coś wygląda instagramowo, więc ludzie lubią się gdzieś przejść, żeby zrobić sobie ładne zdjęcie. Nie jest to równoznaczne z najlepszym jedzeniem, chociażby w Warszawie.
0: Błagam, koncepty talerzykowe wyglądają bardzo atrakcyjnie na Instagramie, a tak. Dostajesz kawałek ogórka z labnechem, czyli z jogurtem odsączonym z serwatki.
1: Płacisz 50 zł.
0: Właśnie.
1: Jakby... To jest, bo ja kocham tapas.
0: I to nie jest trudne.
1: Jak jedziesz do Hiszpanii, to tapas nie jest aż tak nie w zasięgu finansowym.
0: Nie,
1: w sensie,
0: tapasy są tanie.
1: Znaczy tanie to bym nie powiedziała, bo teraz byłam w Barcelonie i tak nie uznałabym tego za zupełnie tanie, no ale jeżeli coś kosztuje, załóżmy to są krewetki na przykład. W Warszawie są bardzo drogie. Dobra, może nie mamy dostępu, więc nie będę się nad tym rozdrabniała, ale chodzi mi po prostu o to, że ten koncept ma być taki, żebyś mógł wziąć dużo talerzyków, żeby to było wygodne. A ja. Tutaj jednak faktycznie, jeżeli jeden talerzyk kosztuje 50 zł, no to możesz sobie pójść i kupić danie za to.
0: Albo już ugotować obiad na dwa dni w ogóle. Jestem ciekawa, co wy na to. To znaczy, co jest wyznacznikiem, że wy pójdziecie do jakiejś restauracji, albo co, że uznacie, że na przykład ten szef kuchni robi super rzeczy.
1: Może jest też jakiś taki ranking, któremu zupełnie ufacie. Nie musi to być Michelin, albo twórca, który wam podpowiada, co warto zjeść w Warszawie. Teraz Caroline, albo nie w Warszawie, tylko w Polsce, albo gdziekolwiek tam, gdzie jesteście. Caroline, Aminę to kolejny numer, który kojarzy mi się z taką wiosenną lekkością albo początkiem lata.
2: Listen, man. I heard you done got you a dime piece, man.
3: Hell nah, man.
2: One of them Beyonce making good types, man.
3: Nah.
2: Is that true, man? I just want to know.
3: Probably not.
2: I mean, shit. To be honest with you, man, she's a

0: Wyjątkowa inwestycja, wyjątkowa energia, wyjątkowy adres. Poznaj osiedle Bosco, premierową inwestycję od Ronson Development na warszawskiej Białołęce przy ulicy Epopei. Dni otwarte już 9 i 10 maja od 10 do 15. Specjalnie dla naszych klientów dwa pokoje w cenie nawet od 524 tysięcy złotych. Biuro sprzedaży Ronson Development, Marywilska 68. Przyjdź i odkryj mieszkania, na które czekałeś. Bosco tu mieszkać. Ronson Development. Prosto do domu. Reklama.
1: Basia Jankowska, czyli Barbs.
2: Sportowy kampus.
3: Karolina Romańczyk i Tomasz Bartnik zdobyli złoty medal strzeleckich mistrzostw Europy w karabinie na 300 metrów z trzech postaw w konkurencji par mieszanych. Pokonali reprezentantów Finlandii 16-12. W sumie biało-czerwoni wywalczyli na tych mistrzostwach 5 medali: 2 złote, 2 srebrne i 1 brązowy. Dało im to drugie miejsce w klasyfikacji medalowej, wyprzedziła ich jedynie Szwajcaria. Polscy hokeiści przegrali z Kazachstanem 2-3 w swoim trzecim meczu Mistrzostw Świata Dywizji 1A. Biało-czerwoni rozpoczęli mistrzostwa od pokonania Ukrainy 3-2, potem przegrali z Francją po rzutach karnych. Kolejnymi rywalami Polaków będą Japonia i Litwa. Awans na przyszłoroczne Mistrzostwa Świata Elity wywalczą dwa najlepsze zespoły. Drużyna, która zajmie ostatnie miejsce, zostanie zdegradowana do Dywizji 1B. Piłkarze Arsenalu Londyn pokonali u siebie Atletico Madryt 1-0, a pierwsze spotkanie w stolicy Hiszpanii zremisowali 1-1 i tym samym awansowali do finału Ligi Mistrzów. Arsenal zagra w finale po raz drugi w historii. Drugiego finalistę poznamy już wieczorem. O trofeum Londyńczycy zagrają z Paris Saint-Germain lub Bayernem Monachium. Prawie 3000 sportowców i trenerów wystosowało list otwarty do przewodniczącej MKOL-u i kierownictwa Międzynarodowej Federacji Szermierki. Wzywają do przeprowadzenia niezależnego przeglądu tego, co nazywają błędami w zarządzaniu i korupcją w tej światowej organizacji. W liście argumentuje się, że szermierka została zdestabilizowana przez spory o przywództwo, brak przejrzystości i niejasny proces decyzyjny. Ma to być konsekwencja powrotu na stanowisko prezydenta federacji uzbecko-rosyjskiego miliardera Aliszera Usmanowa.

0: Jill Scott
1: to
0: Heron.
1: Dźwięki?
0: To z nagrania.
1: A, okay.
0: Tak, sobie Jill Scott Heron i Jamie XX gdzieś tam pojechali. To brzmiało tak, jakby oni gdzieś ruszyli.
1: Było to bardzo autentyczne.
0: Tak, a my jesteśmy dalej z wami. 10 minut po godzinie 8. Dzień dobry wszystkim, którzy wstali.
1: I którzy się do nas dołączyli. Słuchacie Poranka w Radio Campus. Kapitanek Poranek, tak bym to może nazwała z jakiegoś powodu. Ewa Jakła?
0: Zuza i Wenda, z tego powodu.
1: Tak, i rozmawialiśmy o tym, o pogodzie, rozmawialiśmy o wiośnie, o tym, że robicie zdjęcia bzu i że w ogóle on kwitnie. No i wysłaliście nam kilka wiadomości też na temat jedzenia. Rozmawialiśmy o tym, jakie jedzenie jest waszym zdaniem dobre i co determinuje to, że w ogóle jest dobre. Czy są jakieś rankingi, którym ufacie, jacyś twórcy, których słuchacie i tylko idziecie na jedzenie za ich radą.
0: Więc, jeżeli chodzi o gwiazdki Michelin, to jeden ze słuchaczy pisze, 792, mają bardzo logiczny system, bo pierwotnie chodziło po prostu o polecenie jedzenia w trasie i oznaczały, gdzie warto się zatrzymać i czy warto zboczyć z trasy. Wydaje mi się, że one bardzo dawno straciły ten sens, bo jakby gwiazdka Michelin to nie jest restauracja, do której ja zajeżdżam na trasie.
1: No nie, w tej chwili to raczej nie, chociaż też pojawiły się restauracje z polecenia na przykład Michelin, czyli że nie mają teoretycznie gwiazdek, ale są tylko z polecenia.
0: I generalnie z tego, co ja słyszałam, to ostatnimi czasy częściej ten tam cały zarząd czy kolegium, które decyduje o tych gwiazdkach, o wiele częściej przyznaje to polecenie, niż przyznaje gwiazdki. I ja na przykład będąc w Tajlandii, jadłam naleśniczki street foodowe, takie na mleku kokosowym smażone na ogniu, które miały polecanko Michelin.
1: Tak,
0: wiecie, Buda na
1: też,
0: ulicy.
1: Teraz już się zdarza tak, że nawet mają gwiazdki Michelin, sytuacje też street foodowe. Wiem, że w Azji na pewno tak jest, w niektórych miejscach i można też napotkać Michelin street foodowy. Wydaje mi się, że jednak na tym etapie, kiedy ta inicjatywa tak bardzo się rozrosła, no nie jest to zupełnie stuprocentowo coś do zaufania, bo czasami potrafi być coś w przewodniku Michelin, to wcale nie, jak to się mówi, nie zetnie was z kolan?
0: Nie spadnie wam szczęka na podłogę. Użyjmy tego. 505 bardzo mądrze pisze, uważam. Całkiem serio, nie miałem nigdy okazji zjeść w takich mega restauracjach, ale myślę, że to już jest sztuka i nie każdy doceni. Jak chcę dobrze zjeść, to celuję we wszelkiej maści bary mleczne z domowym jedzeniem. Ostatnio trafiłem na najlepszą babkę ziemniaczaną, jaką w życiu jadłem, za 20 zł.
1: Ja lubię tą wiadomość od naszego słuchacza 792. Akurat gwiazdki Michelin mają bardzo...
0: To nie była ta.
1: Jeden z naszych słuchaczy mówił nam o swoim dziadku. A mój dziadek nie miał nawet opon Michelin, a gotował najlepiej na świecie. Nigdy nie zrobił czegoś, czego bym nie zjadł. I dla mnie zawsze za free. Musisz nam przedstawić swojego
0: strasznie
1: dziadka.
0: Słodkie.
1: Bo ja temu ufam, chyba bardziej niż Michelin w tej chwili. I chciałam tylko powiedzieć, że tak, z jednej strony macie rację, ale z drugiej ceny są naprawdę wysokie. Czasem porcje potrafią być małe, a smaki wcale nie tak uderzające, zadziwiające i zmieniające życie, jak mogłoby się wydawać, więc czasami uważam, że jest to przerost formy nad treścią.
0: Absolutnie. I myślę, że z jednej strony można sobie pomyśleć, że może ja się za mało znam, ale z drugiej strony często ci kucharze, powiedziałabym, początkujący kucharze, którzy są w bardzo drogich restauracjach, mają tendencję do przekombinowania na przykład. To znaczy, że tam jest więcej doniczki niż kwiatka i wcale właśnie smak nie jest super, ale robi to wrażenie. Ale czasami wydajemy pieniądze tylko dla wrażenia. No.
1: Czasem jest też cały show dookoła tego jedzenia i to też jest fajne i dodaje temu jedzeniu nawet smaku, ale to oczywiście zależy od tego, co lubimy. Nie szłabym w ciemno w to, że tylko dlatego, że coś jest w przewodniku Michelin albo ma gwiazdkę, jest najlepszym jedzeniem na świecie, ale jak wy macie coś jeszcze do dodania, to 886-971-971 chętnie usłyszymy jeszcze wasze opinie. A teraz Don't Break Your Neck.

0: Bombs over Baghdad, Outkast, to za nami za 8 minut wiadomości na antenie Radia Campus o godzinie 8.30, a my szybko, przed tymi wiadomościami kilka słów o Met Gali. I trzeba chyba zacząć od największej...
1: Od sponsora, od organizatora, bo to wzbudziło w tym roku największe kontrowersje, ponieważ jest
0: nim... tego słowa są szukałam.
1: Ponieważ jest nim miliarder Jeff Bezos, to jest właściciel CEO Amazona?
0: Tak, zgadza się. I dlaczego to jest problem i dlaczego to jest kontrowersja? Bo tak naprawdę to jest w przypadku Bezosa ocieplanie wizerunku poprzez zaangażowanie filantropijne, bo Amazon słynie z tego, że ma dużo praktyk biznesowych, które nie są w porządku, ze względów ekologicznych.
1: I że traktuje też swoich pracowników.
0: Również.
1: Nie płaci prawa im pracownicze. Tak, jak powinien. Nie, w ogóle chyba jest też przeciwny Unią, jak to się mówi po polsku, z związkom zawodowym.
0: Tak.
1: Amazon jest przeciwny związkom zawodowym i miał w praktyce też zwalnianie pracowników, którzy chcieli dołączać do związków zawodowych bądź cokolwiek tam o nich mówili.
0: Amazon emituje więcej dwutlenku węgla niż Google, Microsoft i Meta razem wzięte.
1: A to jest możliwe, skoro oni używają AI? Czy to jest informacja z ostatniego? Bo jakby wiesz, w Google teraz chcesz sobie coś znaleźć, ale nie masz takiej opcji, bo od razu wyskakuje ci informacja AI. A z tego, co słyszałam, te wszystkie serwery sztucznej inteligencji...
0: To są dane za 2025 rok, za ten jeszcze nie mamy, co jest oczywiste.
1: Jasne.
0: Więc,
1: ciekawe
0: więc
1: to jest.
0: To. Druga rzecz jest taka, że oczywiście to są duże pieniądze dla kultury, bo przypomnijmy, Met Gala jest wydarzeniem charytatywnym, więc faktycznie to jest tak, że duże pieniądze trafiają do Metropolitan Museum i jakby to jest wydarzenie charytatywne i te pieniądze są potrzebne, tylko chodzi o to, jak instytucja przy tym wypada, co się zmienia w tej instytucji przez to, że te pieniądze przyjmuje od takiego właśnie miliardera i przypomnijmy, jakie to są pieniądze. To są naprawdę olbrzymie kwoty, ale Jeff Bezos przekazał łącznie, szacuje się, na darowizny różne charytatywne około 4,7 miliarda dolarów, ale to są tylko 2% jego majątku. Dla porównania Mackenzie Scott przekazała 26 miliardów dolarów, a to jest 40% przekazał, a to jest 40% majątku.
1: Tak, no sama Met Gala, jeżeli nie jest wam jakoś bardzo znajoma, to jest po prostu takie wydarzenie, na które najbardziej my zwracamy uwagę w tym samym wydarzeniu na, no nazywa się to czerwony dywan, ale na to, jak są ubrane gwiazdy i jak przychodzą ubrane. Nie każdy może się tam pojawić. Dla osób z zewnątrz, które i tak muszą dostać jakąś jakby zgodę czy przyzwolenie na to, żeby się tam pojawić, one dalej muszą zapłacić za bilet. Niektóre są zaproszone. I w tym roku właśnie przez to, że był Jeff Bezos, też była taka kontrowersja co do tego, kto na tą galę w ogóle został zaproszony.
0: I Beyoncé... A kto przyjdzie, a kto nie przyjdzie też.
1: Tak, właśnie przez to. Beyoncé była w panelu, tym takim jakby panelu organizującym. Tak jak w zeszłym roku był to ten Domingo i tak dalej, to w tym roku była tam Beyoncé i to też zbudowało pewną kontrowersję, bo przyszła na dywan ze swoją córką, która ma 14 lat, a podobno jest taka zasada, że
0: nie wpuszcza się,
1: nie wpuszcza się dzieci, ale jest ustępstwo właśnie dla osób w całym tym prawie, czy jak to tam nazwać, jest ustępstwo dla ludzi, którzy właśnie zasiadają w tym takim panelu.
0: Wypadli bardzo słodko, by the way, w sensie, no była cała rodzina, bo była nie cała, no bo nie wszystkie dzieci były tak, ale była Beyoncé, była Blue Ivy i był... mąż mi uciekł. Jay-Z, dzięki, jak mu tam było.
1: No, cała ta rodzina wzbudza ostatnio duże kontrowersje. Słuchajcie, jeszcze wam powiem, że same stroje, o co tam w ogóle chodziło. Uważam, że temat gali był jednym z fajniejszych.
0: Naprawdę, bardzo to jest ciekawa wystawa. Żałuję, że nie mogę sobie pojechać i zobaczyć.
1: To się nazywa... Tematem tegorocznej Met Gali było Fashion is Art i... Faktycznie jest to dla mnie niesamowite, bo pierwszy raz chyba odkąd widzę Met Galę, mam wrażenie, że aż tak wpisali się ludzie w ten temat, bo autentycznie odtworzyli dzieła sztuki, bardzo wielu z nich. Mm-hmm. Na przykład Kendall Jenner, Vintage Victory of Samo Trace, albo Lisa, Traditional Tie Dance i możecie zobaczyć, chyba wam wrzucę nawet do siebie na Instagram madam.ekwa taki post, gdzie możecie zobaczyć dosłownie porównane stylizacje z dziełami sztuki, z obrazami i to jest super. Więc myślę, że akurat pod tym względem Met Gala się udała. Jak wy macie jeszcze coś do dodania, 886-971-971, dajcie nam znać.
0: Sama wystawa, to może tylko do, bo to jest jakby temat gali ubrań, a sama wystawa, która jakby jest centrum tego wydarzenia, ma zrobione manekiny, pierwszy raz w historii, specjalnie na Met Gale, różnych ciał. I mam na myśli naprawdę różnych, nie chodzi tylko o plus size, tylko to są osoby z niepełnosprawnościami, to są osoby w ciąży, to są osoby na przykład niskorosłe, bez niektórych kończyn. I te manekiny były specjalnie odlewane z konkretnych ludzi i na nich jest prezentowana sztuka, więc ten temat też w kostiumach, co niektórzy przemycili, bardzo to jest ważne, myślę, bo to jest taka prawdziwa reprezentacja, jeżeli na tego, powiedziałabym, że to jest najwyższy rodzaj sztuki, jeżeli jakoś w ogóle sztukę chcemy tak kategoryzować, ale jakby to jest the museum i mamy tam tego typu ciała, super rzecz.
1: I can't wait w Radzie Campus.

0: Do you know what you've got?
1: Reklama. Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Reklama. 8:30, Basia Jankowska.
5: Barbs.
4: Przy mikrofonie.
6: Akademickie Radio Campus.
7: Wiemy więcej o zniszczeniach pożarowych na Lubelszczyźnie. W Częstochowie padnie dzisiaj ważny wyrok, a wolscy policjanci zatrzymali podglądacza.
6: Wiadomości.
7: Starosta biłgorajski Andrzej Szarlip ocenił, że w wyniku pożaru na Lubelszczyźnie zniszczeniu uległo ponad 100 hektarów lasu. W dalszym ciągu mamy linię ognia o długości około 800 metrów. Mamy nadzieję, że ogień uda się zahamować, poinformował starosta. Na razie trudno jest oszacować większe straty spowodowane pożarem. Sąd Okręgowy w Częstochowie wyda dzisiaj wyrok w sprawie znęcania się nad dziećmi przez Magdalenę B. i Dawida B. oraz doprowadzenia do śmierci 8-letniego Kamila. Grozi im kara pozbawienia wolności nie krótsza niż 12 lat, 25 lat albo dożywocie. Proces w Częstochowie zaczął się 30 czerwca 2025 roku. Po śmierci Kamilka z Częstochowy przyjęto przepisy mające chronić przed przemocą, zwane Lex Kamilek. Rosja dokonała kolejnego ataku na ukraińskie miasto. W Dnieprze, na środkowym wschodzie kraju, zabite zostały 4 osoby, a 16 dostało obrażeń. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że ataki Rosji były cyniczne i nazwał je pozbawionym sensu wojskowego uderzeniem terrorystycznym. Wcześniej we wtorek Rosjanie zaatakowali Kramatorsk w obwodzie donieckim, gdzie zginęło 5 osób, a kolejnych 5 zostało rannych. Podczas ataku na miasto Zaporoże śmierć poniosło aż 12 osób. Poszkodowanych jest 20. Wolscy policjanci zatrzymali 25-latka, który w ukryciu nagrywał koleżanki korzystające z toalety. Odkryła to jedna z nich i zgłosiła służbom. Mężczyzna usłyszał zarzuty i ma zakaz zbliżania się oraz kontaktowania z pokrzywdzonymi. Grozi mu do 5 lat więzienia.
6: Pogoda.
4: W pogodzie bez większych zmian, tylko coraz cieplej z godziny na godzinę. Teraz na termometrach 17 stopni, maksymalnie dzisiaj 24. Ma zacząć padać jakoś w nocy już i nad ranem jutro też można spodziewać się opadów deszczu, ale dzisiaj raczej słonecznie, trochę chmur na niebie, ale mówi mi ta aplikacja, ale okno mi tego nie potwierdza.
5: Więc w ogóle nie widzę ani jednej.
4: No, więc nie wierzyłabym aplikacji. 24 maksymalnie, jutro już trochę chłodniej, ale zrobiło się cieplej jutro.
5: Jutro się już zrobiło cieplej.
4: Tak, no super. Bo miało być 19, a będzie 21, to naprawdę ciepło.
5: No jest.
4: No.
6: Korki.
4: Trzeba zaśpiewać, nie?
5: Tak, śpiewamy, dziewczyny,
4: moi
5: chłopaki.
4: Moi drodzy, będę śpiewała pierwszy raz od chyba 2 tygodni, gdyż przy tym gardle to nie było łatwe i zobaczymy. Jak dziwna chrypa się pojawi, to przyjmijmy, że to jest konwencja artystyczna.
5: Tak.

0: To trzeba tak, go, korki. Korki!
1: A co ona tu robi?
0: Nie wiem, co ta co pani Maryla. Nie pamiętam, co pani Maryla tutaj śpiewa.
2: Mi już... Ale to nie tak działa. To były korki w Warszawie, moi drodzy.
0: Zuza i Łęta.
2: Ewa Egła. Facebook.com/radiocampus.

0: O, powinniśmy chyba krzyknąć. Zguba. A, uwaga, 3-4. Campusitok! Tak, to musiałyśmy krzyknąć. Bo teraz Campusitoka Zguba była przed momentem Marceli i Asleep. A dzisiejszy Campusitok jest... temat jest związany z tym, co dzisiaj myślę, że sporo
1: czy
0: Polaków...
1: Czy miłość jest niewidoma?
0: Czy miłość jest ślepa? A, tam okay. Jest tak w tytule chyba. Czy miłość jest naprawdę ślepa?
1: Nie, bo to jest już w Polsce teraz, tak?
0: Tak, dzisiaj właśnie
1: cudownie
0: weszła.
1: Bardzo się cieszę.
0: Polska wersja, ja nie mogę się doczekać. To jest mój plan na wieczór. Ja jestem fanką tego formatu, oglądałam z kilku krajów i jestem bardzo ciekawa, co będzie w Polsce.
1: Znaczy, po pierwsze zacznijmy od tego, że miłość na pewno nie jest ślepa i myślę, że jeżeli coś miał udowodnić ten program, to zrobił właśnie to.
0: Myślisz?
1: Tak, tak myślę.
0: Dlaczego?
1: No bo po pierwsze, często w tych swoich celach oni pytali się o to, jak ktoś wygląda. To jest jedna rzecz. Po drugie, kiedy widzieli tych ludzi, często okazywało się, że jednak całe połączenie emocjonalne pryska i że nie czują jednak tej osoby, którą spotkali, czyli że to połączenie emocjonalne wcale dla nich nie wystarczy, bo ten wygląd nie jest wystarczająco taki, jakby chcieli. Kiedyś była dziewczyna, chociaż uważam oczywiście, że w jakimś stopniu to jest po jej stronie, ale powiedziała, że wygląda jak Megan Fox. I potem cały sezon dostawała za to od całego internetu, no bo nie wyglądała do końca jak Megan Fox, a on jak ją zobaczył, no to też był nie do końca zadowolony, no bo nie wyglądała jak Megan Fox.
0: Ja mam do tego formatu jeden zarzut, który też jakby trochę pokazuje co do ślepości miłości, że w tych programach z reguły nie ma brzydkich ludzi. Oni są, ogólnie rzecz biorąc, raczej w kanonie, to znaczy nawet jeżeli ktoś jest, nie wiem, trochę większy, to on nadal nie jest osobą otyłą. Ludzie raczej są w ogóle wysportowani. Generalnie mówią ładnie, mają ładne twarze, mają raczej zęby. Równe zęby właśnie. Mają fajne włosy, mają stylówki raczej. Nie wiem na ile w programach, to pewnie ktoś musiał mi potwierdzić, na ile one są zupełnie ich, a na ile jednak do każdego odcinka ktoś ich ubiera. Myślę, że to jest trochę za duża grupa ludzi.
1: I w sumie nie ma jakiejś dużej etnicznej różnorodności też w tym programie. To jest bardziej takie na zasadzie reprezentacji, że faktycznie jest zawsze jakaś jedna czarna dziewczyna albo facet, ale tak to poza tym to też jest to raczej homogeniczne grono, więc no nie
0: no
1: ma
0: pewnie
1: tam...
0: pewnie zależy od kraju też, tak? No jakby no tak. Pytanie, który...
1: No ale nawet
0: Ameryka
1: czy UK...
0: Jak na przykład oglądam Love is Blind Habibi, czyli z krajów arabskich, oni chyba stacjonowali w Arabii Saudyjskiej, ale... czy w Zjednoczonych Emiratach, nie pamiętam. Ale właśnie chodziło o to, że oni stacjonują w jednym kraju, ale on jest takim tyglem kulturowym dla całego świata
1: Gulf
0: arabskiego.
1: Countries.
0: Że byli z różnych krajów i wyglądowo może nie miało to znaczenia, ale na przykład kulturowo miało to ogromne znaczenie, że mają zupełnie inne tradycje, w innych odłamach religii się wychowywali i jakby pod tym względem różnorodność tam była ogromna.
1: Ale rodzi się z tego pytanie i to pytanie jest do was. 886-971-971, chyba nie działają nam jeszcze SMS-y,
0: więc
1: właściwie
0: WhatsApp.
1: Zrobię inną prośbę, czyli po pierwsze WhatsApp, możecie do nas pisać na WhatsAppie, bo jestem ciekawa, czy wy uważacie, że miłość faktycznie jest ślepa, że... Sama taka kompatybilność emocjonalna jest wystarczająca? Czy jednak ten wygląd jest kluczowym czynnikiem? Druga sprawa to jest nasz numer telefonu, bo może go po prostu odpalę, skoro nie działają nam SMS-y.
0: 228-27-7205. Jak wrócimy do was po przerwie muzycznej, to prosimy was bardzo, dzwońcie! Przypomnimy ten numer jeszcze w kolejnym wejściu. A teraz co?
1: Jakoś, ja coś puszczę.
0: Tak, takiego campusitokowego.
1: O!
0: Odmieniłam, patrz, ale jestem zdolna.
1: Czekaj, bo mogłoby być Every Time, to jest of course od Cardi B.
0: No.
1: Ale można w ogóle pójść mocniej, pójść w Sexy Red.
0: Dawaj.
1: Ale nie wiem, czy to nie jest już...
0: A, może trochę bardzo.
1: To już może być troszeczkę przesadzone. No, może w takim razie Cardi.
0: Cardi, tak, tak.
1: Nie wiem, czy jesteście gotowi na Sexy Red w Radio Campus. Czekaj, gdzie ona jest? Była tutaj przed chwilą.
0: Była przed momentem. No i zaraz się okaże, że musimy szukać Sexy Red. Nie ma tego.
1: Jak ją zobaczysz, to powiedz, o, jest tutaj.
0: Arr.
1: Cardi B. Airtime.

0: Airtime od Cardi B to za nami w Radio Campus. Za 10 minut godzina 9. Wysłuchacie samych sztosów 97 i 1 FM. Wracamy do tematu sprzed przerwy, czyli do tego, czy miłość jest ślepa?
1: I tak naprawdę, na ile dla was ważny jest wygląd? Ja mam wrażenie, że kiedy rozmawiamy, to jest w ogóle rozmowa bardziej o początku relacji. To znaczy, uważam, że jeżeli jesteśmy z kimś w długoletnim związku i tej osobie zmienia się wygląd w jakiś sposób i my nagle mówimy, ale tak, to ty mi się nie podobasz, to jest red flag, red flagów i w ogóle rozwód. W sensie, jakby, bo najczęściej nie zmieniamy wyglądu, jakby mam na myśli takie zmiany wyglądowe, które wynikają z chorób, jakby ze zmiany trybu życia, no z tego, że czas mija i się zmieniamy, robimy się starsi, bardziej pomarszczeni, tyjemy, chudniemy, skóra nam zwisa w jakichś miejscach.
0: Nie, to jest już dla mnie jakieś chore, jeżeli masz osobę, z którą tworzysz życie.
1: Wiesz, 10 lat związku,
0: i na przykład nie chcesz już zrobić, bo ona ma zmarszczki.
1: Leonardo DiCaprio pozdrawia serdecznie.
0: Ale z drugiej strony na przykład rozumiem, że jeżeli ktoś zupełnie zmienił swój... Nie wydaje mi się, że to jest wystarczające do tego, żeby chcieć się rozstać, no bo to dla mnie znaczy, że relacja jest zbudowana na słabym fundamencie. Jeżeli na przykład ktoś trochę przytył i ty już nie chcesz z nim być.
1: Ja rozumiem.
0: Ale rozumiem na przykład, że jeżeli ktoś wizualnie kompletnie się zmienił i nie ma na ten temat pola do rozmowy, to może być to jakiś czynnik.
1: Tylko wydaje mi się, że wiesz, zmiana wyglądu najczęściej, taka radykalna w jakimś takim dojrzałym już momencie życia, ona idzie też ze zmianą w ogóle sposobu myślenia. To znaczy to, że nagle ktoś robi sobie, nie wiem, dziary na całym ciele, a wcześniej mówił, że nie będzie się tatuował, tak? Albo, nie wiem, zaczyna eksperymentować z kolorami włosów, albo bardzo zmienia styl. No to jest kwestia zmiany w ogóle stylu bycia.
0: Przypomnijmy im numer telefonu, bo na razie SMS-y nie działają, więc możecie napisać tylko na WhatsApp albo do nas zadzwonić, więc nasz numer telefonu to
1: 228277205. Tam dzwonimy.
0: 886971971. Tam piszemy na WhatsApp. W tej chwili nie odczytamy waszych SMS-ów.
1: Tylko musisz sobie zmienić okienka, bo tak ci zasłania...
0: O, dzwoni ktoś.
1: O, właśnie.
0: Odbieram.
1: Halo, cześć, dzień dobry, słyszymy się?
0: Halo, halo. Halo.
1: Tak.
2: Halo. Halo.
1: Cześć, kto się dodzwonił do Radia Campus?
0: Słychać.
1: Siemanko. Halo?
2: Raz, dwa.
0: Słyszysz nas?
2: A, dobra, to ja będę mówić, a was nie wiem, dlaczego nie słyszę, więc powiem po prostu mój przekaz. Siema, Łopka z tej strony. I chciałem powiedzieć, że chyba za bardzo się zasadzamy na tym, że miłość jest ślepa na te cechy fizyczne, a miłość jest cecha, a czy dziś ślepa, przepraszam, zazwyczaj na całą resztę. To znaczy, zazwyczaj się nie patrzy na to, kto to robi, tylko właśnie... pomija się to często i pojawia się często takie powiedzenie, że łobuz kocha najbardziej. Tak? I się dziwimy, dlaczego to jeszcze tkwią przy tych chłopach,
0: toksyczne,
2: które ich nie szanują i tak dalej. Więc to był mój taki krótki przekaz od rana do was.
0: A słyszysz
2: dzięki,
0: nas?
2: Wielki, pozdrawiam się.
0: Nie słyszysz. Pozdrawiamy cię.
1: Amen. Ale on mówił prawdę, że
0: on
1: miłość jest ślepa, ale nie na to, co trzeba.
0: Ale też w ogóle to było fajne, dlatego że to jest taka inna perspektywa. Jak często jesteśmy ślepi na właśnie na przykład czerwone flagi i wbijamy się w nie jak w ogóle w pole maków, a to są czerwone flagi.
1: Jak Filip w konopie.
0: Dokładnie.
1: Wpakujemy się w czerwone flagi.
0: Wygląd na początku relacji trochę dodaje. Ja mam na przykład tak, że szczerze mówiąc ciężko, wiem, kto mi się podoba wizualnie, ale to jest taki dodatek, a nie jakby główna rzecz, w tym sensie, że nawet jak jestem na jakiejś aplikacji randkowej, to ciężko mi jest powiedzieć, czy ten mężczyzna mi się podoba, bo dla mnie jakimś takim trzonem, oczywiście musisz mi się podobać wizualnie, ale trzonem jest jednak ten charakter, to jaka jest między nami chemia, to jak ze sobą rozmawiamy, to jak ty mnie traktujesz, jakby to dodaje mężczyźnie, którym ja jestem zainteresowana, dużo, więcej.
1: Ja na przykład
0: możesz mi się podobać wizualnie, ale jeżeli nie masz tych wszystkich innych rzeczy, to od razu tracę zainteresowanie.
1: To jest absolutnie prawda. Ja przez większość swojego...
0: O, poczekaj, dzwoni kolejny telefon. Halo, halo.
3: Halo, halo. Halo.
1: Cześć. Z kim mamy przyjemność? I co
3: Adam,
1: sądzisz na temat ślepej miłości? Witaj, Adamie.
3: No słuchajcie, no kurde, miłość chyba nie jest aż taka ślepa, skoro się na kogoś decydujemy, no nie? No chyba, że trafi nas strzała amora, ale czy da się w kimś zakochać, kto by nam tak zupełnie nie pasował?
0: Nie, ale nie pasował, tylko tutaj mówimy konkretnie o wyglądzie. Czy myślisz, że nie mógłbyś być z kimś, kto może nie jest twoim pierwszym wyglądem wizualnym, ale po prostu spodobał ci się pod względem charakteru i to jest dla ciebie tak ważne, że z nim jesteś? Widzisz taką opcję?
3: Nie, widzę taką opcję. Widzę taką opcję i myślę, że jednak biorąc pod uwagę, że z kimś mamy spędzić jednak całe życie, no to chyba ten wygląd nie powinien być aż tak istotny.
1: Amen!
0: A dla ciebie jest?
1: No nie jest przecież piękny.
3: Dla mnie? No? No nie będę ukrywał, że jakoś tam w jakimś stopniu jest, ale czy jest najważniejsze, to nie. Nie, dziewczyna, absolutnie.
0: Dobra, super, dzięki Adam, że zadzwoniłeś. Miłego dnia.
3: No, miłego, hej.
1: I ja widzę tutaj SMS, z którym ja się chyba utożsamię.
0: Mój mąż?
1: Tak, mój mąż zupełnie nie jest w moim guście, ale jesteśmy razem 13 lat i mamy trójkę dzieci.
0: Gej, uważaj, co mówisz.
1: Nie, ja chciałam tylko powiedzieć,
0: przed milionami słuchaczy,
1: że ja całe takie nastoletnie życie... Jak mówiłam, że nigdy nie będę z chłopakami, którzy grą się na łyso. Na zasadzie...
0: Ale to nie niektórzy jest, chłopcy nie mają wyboru.
1: To primo. Ale no, mój mąż jest łysy, nie? I jakby w ogóle jestem fanką tego. Uważam, że ile to jest oszczędności w życiu.
0: O, ktoś tutaj napisał, potrzeba posiadania adekwatnego wizualnie partnera to bardziej kwestia społeczna niż indywidualna.
1: A proszę,
0: to
1: znaczy, socjolog się znaczy.
0: Nawet
1: znalazł.
0: Jak komuś podoba się obiektywnie średnio atrakcyjna osoba, to będzie się wstydził z nią... O, wow! Wstydził z nią pokazać bardziej niż temu komuś będzie osobiście jakoś nieatrakcyjnie.
1: Bardzo to jest ciekawe, że wybieramy sobie to prawdę, że na przykład...
0: Że chcemy, żeby nasz partner imponował. W sensie nawet nie mówię tutaj o wyglądzie, ale chyba jest w tym trochę prawdy, że kiedy poznajesz z kimś swojego partnera, przychodzisz z nim gdzieś, no to chcesz jednak w jakiś sposób on ciebie reprezentuje, ale wydaje mi się, że to trochę tak samo jak po prostu twoje otoczenie. Mm-hmm. Nie chcesz, żeby osoba, którą gdzieś przyprowadzasz, żeby zachowywała się w sposób, który
1: tylko
0: ciebie słabo reprezentuje.
1: To jest zachowania, to jest pytanie o wygląd, to znaczy, że niektórzy potrzebują kogoś do obrazka, to znaczy, że jeżeli ja jestem sportowym świrkiem i tutaj mam wyrzeźbioną sylwetkę i co, i moja dziewczyna nie będzie wyrzeźbiona, to jakby jaka z nas jest sportowa para?
0: No ale to jest też kwestia trochę lifestyle'u.
1: To prawda.
0: Bo wyobrażam sobie, ale że jeżeli ludzie, ktoś spędza całe sprawni. Życie w siłowni, no to być może chce też mieć osobę, która z nim będzie w tej siłowni była.
1: Ale są ludzie, którzy ćwiczą i generalnie sportują się regularnie, a wcale nie mają mega sportowych sylwetek, bo to nie jest ich priorytet w
0: życiu. Ja na przykład sobie wyobrażam, że sama nie jestem jakaś idealna w żywieniu i ćwiczeniach, ale jednak jest to dla mnie jakiś element. Wydaje mi się, że nie chciałabym być osobą, która zupełnie ma to gdzieś, bo by mnie ściągała trochę.
1: To absolutnie, to też się zgadza.
0: Że jakby, że nie dawałaby, kiedy ja brakuje mi trochę motywacji, to nie miałabym w niej takiego oparcia, że ona mi mówi, to chodźmy, wiesz, zróbmy, dobra, chodźmy. Tylko by powiedziała, dobra, chodźmy, zjedzmy coś na kanapie. No to by nie do końca mi odpowiadało. 886-971-971, numer WhatsApp, na razie nie dzwoniliście, ale teraz chciałam puścić do...
1: To za sekundę.
0: Dobra, to za chwilę. Reklama.
4: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
5: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
4: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
6: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
7: Wyjątkowa inwestycja, wyjątkowa energia, wyjątkowy adres. Poznaj osiedle Bosko, premierową inwestycję od Ronson Development na warszawskiej Białołęce przy ulicy Epopei. Dni otwarte już 9 i 10 maja od 10 do 15. Specjalnie dla naszych klientów dwa pokoje w cenie nawet od 524 tysięcy złotych. Biuro sprzedaży Ronson Development, Marywilska 68. Przyjdź i odkryj mieszkania, na które czekałeś. Bosko tu mieszkać. Ronson Development. Prosto do domu.
8: Reklama.

0: Don't Leave, Georgia Smith, godzina 9, wysłuchacie Radia Campus 97 i 1 FM. Wracamy do tematu tego, czy miłość jest ślepa. Dostaliśmy od Was trochę SMS-ów i na przykład jeden z Was pisze.
1: Wygląd jest istotny, ale raczej w wypadku serca, w cudzysłowie.
0: Nie, to dobra, przepraszam, czytaj dalej.
1: Nie jest z góry sprecyzowany. Ale w wypadku serca nie jest...
0: O, poczekaj, bo Arek chyba dzwoni.
1: No dobrze, to potem przeczytam. Halo!
0: Halo, halo.
2: Cześć!
0: Cześć,
2: cześć. Arek.
0: Cześć, Arek.
1: Co o miłości? Słuchamy.
2: Ja uważam, że miłość jest trochę ślepa, ponieważ jakby nie patrzeć, ile jest takich przemocowych związków, gdzie czy kobieta, czy mężczyzna w nim trwają, czy to jest przemoc fizyczna, czy psychiczna, ale ogólnie patrząc na te całe red flagi, jeśli byśmy mieli patrzeć na nie, to by nie było w ogóle związków, bo nikt nie jest idealny i każdy popełnia jakieś błędy,
1: ale
2: tak?
1: Ale czy nie każda wada jest red flagiem,
0: Arek. I nie każda wada od razu jest przemocą fizyczną.
2: Tak. Ja nie mówię o typowych, takich jeden do jednego, tak? Że wada jest od razu red flagu, ja mówię...
0: Ale że gdybyśmy szukali ideału, to po prostu takiego nie ma, więc też trzeba wziąć na to poprawkę.
2: To właśnie, więc wtedy by nie było związków. Ja na przykład osobiście mam tak, że z moją gwiazdeczką, jak się poznaliśmy prawie 4 lata temu...
1: Żebyś zobaczył nasze miny na słowa z moją gwiazdeczką. Z Ewą obydwie zrobiliśmy uśmiech po prostu jak małe diabełki przysłodkie. Kontynuuj, przepraszam.
2: Bo to jest moja gwiazdeczka. Jak ja ją poznawałem, to dla mnie była po prostu kobietą. Dla mnie osobiście jest piękna. Ona się nie uważa za piękną, ale jak do tego jeszcze weszło uczucie, to dla mnie ona jest idealna i to tutaj więcej dodać. Tak?
0: A ile jesteście razem?
2: Prawie 4 lata.
0: O, no to słuchaj, wszystkiego najlepszego dla Was, wszystkiego dobrego dla Ciebie, miej świetny dzień i dzięki za telefon.
1: I wszystkiego najlepszego gwiazdeczce.
0: Gwiazdeczce, no, pozdrow gwiazdeczkę.
2: Przekażę.
1: Pa,
2: dziękuję
1: pa.
2: Serdecznie, wszystkiego dobrego, trzymajcie się, pa.
1: G, mam nadzieję, że gwiazdeczka tego słuchała. To jest takie wyznanie. Na antenie tysiące ludzi tego słuchają.
0: Nie jest to częsta nazwa, więc myślę, że jeżeli ktoś usłyszał gwiazdeczka i to od Arka, to wie. Wie, że to na pewno o nim.
1: Kontynuuję czytanie. Wygląd jest istotny, ale raczej w wypadku serca nie jest z góry sprecyzowany. Nie wyobrażam sobie być z kimś, kto mnie nie pociąga wizualnie. Oczywiście w trybie życia z kimś dłużej i dzielenia życia to nie ma aż takiego znaczenia. Natomiast ten procent sprowadza się do tego, czy reszta procentów zostanie w ogóle wystartowana. To znaczy, że ktoś musi nam się najpierw spodobać, żebyśmy chcieli jakby wejść w te relacje. I to spodobanie się, w sensie, to nie musi być tak, że ta osoba powala nas swoim pięknem na kolana, ale na zasadzie, że jest w niej coś, co nas przyciąga.
0: Ja jeszcze dodam do tej wypowiedzi Arka, bo oczywiście rozumiem, do czego zmierzał, że właśnie jeżeli byśmy patrzyli na wady pod tym kątem, że wada nam zabrania po prostu być tą osobą, to byśmy pewnie z nikim nigdy nie byli, ale chcę jeszcze dodać, że no, związki przemocowe nie są tutaj dobrym przykładem, bo zostawanie z kimś dlatego, że to jest trauma bond, dlatego, że jesteś po prostu ofiarą przemocy, no to nie jest miłość też, więc jakby nie o tym mówimy, żeby dodać.
1: To też mądre. Bardzo Wam dziękujemy za wszystkie SMS-y i telefony. Udało nam się jak nigdy, jak rzadko kiedy odebrać, więc dzięki. The Genesis Owusu teraz na Danii Radio Campus.

0: Deeper Disclosure i Leon Thomas w Radio Campus 9.10. Wysłuchacie samych sztosów 97.1 FM. Jesteśmy z wami jeszcze tylko do 10.00. A teraz lekka zmiana tematu z tematów miłosnych i sercowych na tematy naukowe.
1: Technologiczne.
0: Bo Campus uczy.
1: I
0: Campus bawi. Campus nigdy was nie zdradzi. Dobra, słuchajcie.
1: Tak było.
0: Mówią, że Japonia jest 20 lat przed resztą świata, ponieważ kilka technologii, które pojawiły się w Japonii, albo raczej, które już funkcjonują i to dosyć powszechnie, być może dla nas byłyby szokujące albo nawet nie do wyobrażenia. Jednym z nich na przykład jest lizak, który, nie wiem jak to, jest
1: jak słuchawki w sumie, tak?
0: Tak, jest jak słuchawki, ale wygląda jak lizak, w sensie ma działanie słuchawek, czyli wkłada się go do ust i on przy działaniu na kościach, na kości szczęki i tak dalej.
1: No dźwięk się generalnie, dźwięk to są drgania, więc jakby przenosi częstotliwości dźwięku przez kości czaszki i żuchwy.
0: Kość żuchwy najbardziej, tak to jest napisane, że niepotrzebne są słuchawki, niepotrzebne jest nic, tylko trzyma się to w buzi i słyszy się muzykę.
1: Dla mnie to jest mega dziwne, bo to znaczy, że nie możesz wtedy mówić.
0: Ale że może czujesz wibracje w szczęce i to by tak trochę wydaje się, żebym się czuła, jakbym się uderzyła łokciem w drzwi na
1: to
0: przykład.
1: To prawda.
0: I żeby mi taki przechodził, wiesz, nieprzyjemny.
1: Prąd.
0: Tak.
1: A jeszcze ja sobie myślę o tym, że tyle się mówi o wadach zgryzów i jakby tym, że w zależności, na przykład jak się często pije przez słomkę, to można mieć więcej zmarszczek takich jakby dookoła ust i
0: nie,
1: tak dalej.
0: Nie mogę. Chciałam
1: więc wszystkie beauty influencerki, myślę, że nie polubią się z tym lizakiem, bo to ewidentnie, przecież na przykład weźmiesz go sobie w polik i będziesz miał potem jeden polik naciągnięty.
0: Jak wystarczająco dużo zapłacisz, to na pewno go polubią. Kolejna rzecz to na przykład automatyczna maszyna taka rowerowa, czyli że zatrzymuje na stacjach na powierzchni się i przypinam swój rower, a on go zabiera do 10 metrów pod ziemię.
1: What?
0: 12 metrów pod ziemię i tam go trzyma w takich, no nie wiem jak to nazwać, w takich magazynach jakby i potem kiedy chcesz go odebrać, to
1: Przechowalnie.
0: Taka przechowalnia, tylko że pod ziemią i bierze go jakby.
1: Bałabym się, że ten rower w trakcie tego całego procesu spuszczania pod ziemię i tak dalej i potem stawiania na miejscu jednak by się poobijał, szczególnie gdybym miała drogi rower. Ale może to bezpieczne, więc
0: dobrze. Kwadratowy arbus.
1: Bo co, w kostce go hodują?
0: Od 1980 japońscy farmerzy hodują kwadratowe...
1: Ja pokaż zdjęcie mi. O Jezus Maria, on jest bardzo kwadratowy, słuchajcie.
0: I oni to robią tak, że żeby pasował, chodzi o to, żeby on pasował do lodówek, więc dlatego tak to wymyślili.
1: Nie no, absolutnie.
0: I się nie roluje w lodówce.
1: Najgorzej, jak masz okrągłego arbuza w kwadratowej lodówce, a nie lepiej zrobić okrągłe lodówki?
0: Ale kosztuje $100, więc nie wiem, czy chcecie zapłacić za arbuza $100 tylko po to, żeby był kwadratowy. No i jeszcze na przykład jest maska, przez którą można rozmawiać, kiedy jest się w zatłoczonych...
1: Maska, ale taka...
0: Czyli, że zakładasz maskę na twarz, na przykład jesteś w metrze, autobusie.
1: Twarz?
0: Nie, taka maska, jak mieliśmy podczas pandemii.
1: Aha.
0: Mniej więcej w ten sposób wygląda i wtedy ona po prostu wyłapuje cały dźwięk. Nie słyszą ciebie ludzie.
1: A taka tłumiąca.
0: A jednocześnie taka tłumiąca, a jednocześnie ty słyszysz, co
1: to jest mega ciekawe, bo w Azji, w niektórych krajach, a z tego co wiem w Japonii, jakby bardzo niekulturalne jest rozmawianie w komunikacji miejskiej.
0: Oj, dużo rzeczy tam jest niekulturalnych,
1: to
0: które
1: prawda.
0: My tu robimy na co dzień, ale na przykład w Chinach kulturalne jest siorbanie po tym, jak zjesz, bo to oznacza, że ci to naprawdę smakowało.
1: Ja
0: i to jest nawet taki komplement dla szefa kuchni. 886-971-971 najlepiej piszcie do nas na WhatsApp, jeżeli na was ostatnio zrobiło wrażenie... Wow! Jeżeli na was ostatnio zrobiło wrażenie jakiś wynalazek, jakaś technologia. Zuza, myślę, że przydałoby się jej tutaj jakiś zestaw do reanimacji szybki.
1: Chciałam siorbnąć na antenie, ale nie wyszło.
0: Ale się prawie udusiłaś. No niestety tak to właśnie wygląda. Więc jeżeli wy macie jakiś taki wynalazek, coś, co wam się ostatnio spodobało, coś technologicznego, to się podzielcie. A jestem bardzo ciekawa z tymi pomysłami, testowałabym, ale bardziej opcja z rowerem jest super. No, myślę, że to jest naprawdę fajne, dlatego że jednak nawet w Warszawie, nie wiem jak słuchacie nas z innych miast, ale jednak dalej kradną rowery w Warszawie, więc to na pewno jest opcja, w której, no, w której ten rower jest bezpieczniejszy, przynajmniej z założenia.
1: Tak.
0: Że tutaj, dobra, ktoś tam napisał jakiś SMS, którego nie będę wam czytać. Jeszcze tylko wspomnę o jednej rzeczy. Ktoś z was przypomniał program. Program randkowy, który
1: randka
0: był w latach...
1: Ciemno.
0: Randka w ciemno. I właśnie przypomniał też scenografię. Ja sobie przypomniałam, że oni stali przez taką ścianę. Nie wiem, czy to nie była kotara, ale
1: to było
0: taką...
1: Love is Blind.
0: I oni stali obok siebie i to było polskie Love is Blind. Tylko nie wiem, czy to był nasz oryginalny pomysł. Kolejna rzecz, kolejna sprawa do was. Jeżeli macie jakieś takie programy, które sobie właśnie przypominacie, takie nostalgiczne, o których może wszyscy zapomnieliśmy, a kiedyś nam towarzyszyły, to dajcie znać. A teraz...
1: Mm-hmm.
0: O, już wiem. Skin to skin. To jest fajne, ja to lubię.

0: With You, Jeff, w Radiu Campus za 8 minut wiadomości. Wysłuchacie samych sztosów 97 i 1 FM. Jesteśmy z wami tylko do 10. Cudze chwalicie, swego nie znacie. Mówię o Japonii, chwalę, że są te rowery podziemne i sobie już wyobrażamy. Matrixa, przyszłość.
1: A to jest u nas!
0: A nasz słuchacz wysłał nam wiadomość, że my też mamy takie w Warszawie. I że jest taki jeden parking rowerowy, gdzie można sobie właśnie pod ziemią zaparkować ten rower.
1: I to tak, że się wprowadza i on też zabiera?
0: No, zaraz zobaczymy.
1: Czy to
0: zobaczymy,
1: jest japońska technologia?
0: Bo nam wysłał... Ona wygląda trochę bardziej oldschoolowo niż ta japońska. Ta japońska wygląda tak futurystycznie.
1: Bo to jest można w sumie powiedzieć, że to jest przy Norblinie.
0: Tak, przy fabryce, więc wygląda fabrycznie ten sprzęt bardziej niż futurystycznie. Znajduje się tam...
1: Czekaj, tutaj jest...
0: A obok znajduje się nawet samoobsługowa stacja do naprawy rowerów.
1: Ale nie widzę filmiku, jak to działa. Ciekawe. Jeżeli ktoś tam parkował rower do tej pory...
0: Do końca maja parking jest darmowy.
1: Od czerwca będzie złotówka. To symboliczna kwota w zasadzie.
0: Ale nie wiemy do końca, jak on działa, więc jeżeli ktoś tam był
1: albo... się wprowadza i on sam...
0: Jest!
1: Wprowadza się
0: i naciska się guzik, ale jakby można zrobić tak tylko z jednym w jednym czasie.
1: Czyli nie da się oszukać i zaparkować dwóch rowerów za złotówkę.
0: Może by się nie, bo tutaj jest taka wnęka. Nie wiem, czy się dostaje jakiś paragon, jak na... Czy jak to działa, parkingu. Żeby odebrać? W sensie, że jak wracasz, to co klikasz? Czy jakiś kod masz?
1: Nie ma tablic rejestracyjnych przecież rower.
0: No właśnie, więc czy coś
1: ale
0: klikasz?
1: Ale super, że jest w Polsce. Faktycznie takie, że po prostu wprowadzasz rower i on sobie zjeżdża. Mega sprawa.
0: Tak.
1: A wyobraź sobie, myślimy, że to jest takie mechaniczne, a tam jest po prostu czterech chłopaków, którzy zamiast wozić rzeczy na Uberze, to odprowadzają te rowery z tego mechanizmu.
0: To jest napisane, że jest całodobowy, ma 96 miejsc. Jest oddzielny parking rowerowy, który ma 200 miejsc. No więc w każdym razie cudze chwalicie, swego nie znacie. Mamy też coś takiego w Polsce, a konkretnie w Warszawie.
1: Brawo, brawo.
0: Brawo, Warszawo.

0: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantik, Illusion, Muranów, Kino Muzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
1: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
2: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
3: Reklama.
4: 9.30 na zegarze. Basia Jankowska przy mikrofonie.
3: Akademicki Radio Campus.
5: UOKiK wziął się za nieruchomości. Rosja naruszyła zawieszenie broni, a w Rzymie startuje turniej z udziałem Polek.
3: Wiadomości.
5: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie w sprawie zmian zasad funkcjonowania serwisu ogłoszeniowego Oto Dom.
6: Do UOKiK wpłynęły sygnały w sprawie znacznych podwyżek opłat za ogłoszenia dotyczące nieruchomości na platformie Oto Dom, która należy do grupy kapitałowej OLX. Zmiany w regulaminie serwisu polegają m.in. na wprowadzeniu nowego modelu opłat, który zależny jest od wartości wszystkich nieruchomości oferowanych przez danego użytkownika. Tym samym wysokość opłat ma być zróżnicowana do poszczególnych podmiotów, a także zależeć od cen na lokalnym rynku i jego specyfiki, na co ogłoszeniodawcy nie mają wpływu.
5: Mówił Maciej Chmielowski z UOKiK-u. Skargi dotyczą również braku przejrzystości zasad ustalania opłat, a także różnicowania warunków współpracy z agencjami nieruchomości. Rosja naruszyła zawieszenie broni ogłoszone przez Ukrainę o północy z 5 na 6 maja. Oznacza to, że Kreml odrzuca pokój, a Władimirowi Putinowi zależy tylko na paradach wojskowych, a nie życiu ludzi. To słowa szefa ukraińskiej dyplomacji Andrija Sybichy. Przypomniał, że rosyjskie ataki z użyciem 108 dronów i 3 pocisków rakietowych trwały przez całą noc. Rosjanie uderzyli m.in. w Charków i Zaporoże. Właśnie trwa matura z języków obcych nowożytnych na poziomie podstawowym. Najwięcej maturzystów pisze egzamin z języka angielskiego. Egzamin potrwa 120 minut. Z kolei po południu zaczną się egzaminy w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych. O 14:00 z matematyki na poziomie podstawowym, a o 15:35 z geografii na poziomie rozszerzonym. Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia.
3: Sportowy kampus.
5: Już o 11:00 dwie Polki zaczną rywalizację na rzymskich kortach. Magdalena Fręch zmierzy się z Filipinką Aleksandrą Ealą. Będzie to ich pierwsze spotkanie. Równolegle Magdalinet zmierzy się z Niemką Tatianą Marią. To pojedynek dwóch zawodniczek sklasyfikowanych niemal obok siebie w światowym rankingu. Iga Świątek zacznie turniej od drugiej rundy. Jej starcia możemy spodziewać się jutro lub w piątek.
3: Pogoda.
7: Coraz cieplej, jakby ktoś się zastanawiał. Bardzo ładna jest pogoda, prawda Basiu?
8: No oczywiście, że tak. Słońce świeci i jest dość ciepło, podejrzewam, biorąc pod uwagę, że było już ciepło, jak tu szłam, a było to ze 3 godziny temu.
7: Na ten moment 20 stopni na termometrze, dzisiaj maksymalnie 24. Ma pojawić się więcej chmur, ale nie wiem, czy temu wierzyć, bo na ten moment to ja widzę jedną i to taką bardzo wysoko i pierzastą, więc
9: ja bym
7: cienia
9: nie
7: w niej nie będzie.
9: Ale w ogóle jest to ciekawe, bo jak się patrzy na zewnątrz, to w sumie ciężko jest ocenić dokładnie, jaka jest pogoda, bo każdy jest ubrany inaczej. Widziałam
7: jest,
9: nawet czy jakąś
7: jest
9: kurtkę.
7: Tak, widziałam. Puchówki
9: akurat nie widziałam, ale są od krótkich rękawków, po bluzy i widziałam kurtkę, nie puchówkę chyba, ale no jednak kurtkę, więc ciężko mi jest powiedzieć, jaka jest pora roku na podstawie tego, jak się ubieracie.
3: Korki.
7: Trzeba zaśpiewać, no.
9: No zaśpiewamy.

0: Jeszcze raz zaśpiewam, że Grójecka stoi od Niemcewicza i Sobieskiego.
1: I gwiazdy stoją też kolego, Łomianki i Błonie.

0: To były korki w Warszawie.
1: Zuza i Wenda.
0: Ewa Ekła.
1: Łup, łup. Radio Campus. Same sztosy.

0: 17 minut do godziny 10. Normalnie o tej porze byłby tutaj El Jacob i byśmy go pytały o co to, co w programie i co tam w sportach i tak dalej. Ale Jacob napisał tyle, że nie ma go. I możemy powiedzieć, że pojechał do Czech oglądać piłkę nożną, bo to prawda.
1: I że tam jest dużo meczów, nie tylko jakiś jeden.
0: Więc pewnie jak przyjedzie w przyszłym tygodniu, to opowiem wam więcej. Ale jako, że ja nie wiem nic o sporcie, to powiem wam o dziwnych butach od Chanel.
1: Powiedz.
0: Chanel zrobiło buty, które są połową buta.
1: Które są piętą.
0: Które są piętą, to znaczy macie...
1: Pod piętkiem.
0: Macie podpiętek i zapiętek i do tego sznureczek, czyli jakby cała główna część stopy, ta przednia poduszeczka, jakby jest bez buta,
1: ale z jakiej to jest okazji, kiedy się to nosi? Na jaką, w jakiej pogodzie? W jakich krajach? Na wierzchniach?
0: Wydaje mi się, że można by to potraktować jako jakiegoś rodzaju plażową modę, ale Chanel na Boga nie robi rzeczy na plażę. Tak,
1: znaczy,
0: w pierwszym
1: mogłaby.
0: Skojarzeniu. Oni to nosili na wybiegu. Na
1: jak
0: wybieg
1: to się
0: na
1: nazywa?
0: Pewno się nadaje. Napisz buty Chanel pięta. Zaraz się okaże. Bardzo dziwny jest to but. Bardzo mi się podobały żarty, że ludzie myśleli, że kroksy są dziwne, a to dopiero jest dziwne. Albo na zasadzie, że ten but to jest mniej więcej taki zawód jak przy konceptach teleżykowych w Warszawie. Myślisz, że dostaniesz danie, a dostajesz połowę.
1: Ja nie rozumiem.
0: Nie, w ogóle...
1: W sensie widzę to i ogólnie rozumiem modę, ale nie rozumiem,
0: w ogóle
1: czy to się
0: nie
1: nakłada na buta, że na przykład
0: oni
1: masz
0: na wybiegu...
1: balerinkę i nakładasz to na buta, czy po prostu...
0: Na wybiegu to było na gołej stopie. Tak.
1: Gdzie
0: jak to
1: chodzisz
0: widzisz na zdjęciu.
1: Z tym? No właśnie widzę.
0: Ale patrz, po piasku chodziły, czyli ja dobrze tutaj gminiesz taka plaża.
1: Czy to jest plaża? Mhm. No ale no gdzie? No to po co mi taki zapiętek? Jak ta plaża jest już taka gorąca, to cała stopa musi być zabezpieczona,
0: ale
1: nie tylko
0: jakby
1: pięta.
0: Ktoś miał się przebierać za Hermesa, tego takiego posłańca z mitologii, to wydaje mi się, że ten złoty sandał, w sensie te pół sandała złote, to tutaj się naprawdę nadaje. A z przodu to wygląda śmiesznie, bo wygląda jakbyście mieli przywiązane tylko takie rzemyczki na podbiciu.
1: No ale to ogólnie jest plażowy strój, bo widać tutaj jakby nawet czepek ma na głowie ta laska, w sensie, że uderzają w plażę cała...
0: Ale jednocześnie ma przy tym całym looku tę tweedową, typową Chanelkę i bikersy. W ogóle tego nie kupuję, moi drodzy. Nie kupiłabym w ogóle w życiu buta, który jest półbutem.
1: No nie, napięte czegoś. To by... I za tyle, na pewno za tyle pieniędzy, bo nie wiem ile to kosztuje, ale już zakładam, że bardzo dużo.
0: Kosztuje tyle co but, a nie co półbuta.
1: Zobaczmy, napiszę cenę.
0: Ja myślę, że to może jeszcze nie mieć ceny, wiesz, bo jak to jest na wybiegu, dopiero weszło, dopiero się pokazało na wybiegu, to może być tak, że jeszcze nie ma cenówki na tym konkretnym obiekcie. Ale tutaj widzę ceny przeciętnego buta Chanel w okolicy 80 tysięcy złotych, więc myślę, że ta pół buta będzie w okolicy 8 tysięcy złotych.
1: Może 5, bo jest tego połowa.
0: No właśnie, to powinno być 5 tysięcy, bo to jest połowa buta, ale czy Chanel tak to uzna? Tego nie wiemy.
1: Ciężko powiedzieć.
0: No ale to był cały program, a
1: to
0: nie
1: był cały program, właśnie. Dziękujemy wam bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Za telefony, SMS-y, wiadomości, za to, że jesteście naszym takim dodatkowym prowadzącym. Słyszymy się już za tydzień.
0: Dzięki, Zuza i Wenda.
1: Ewa Ekła.
0: Bye. Bye.

0: więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć. Słowo, jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Akademickie Radio Campus.

0: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Reklama. Same sztosy.
2: Wiesz, stary, jakby zależy mi na tym numerze, więc fajnie jakby pykło na raz.

0: Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze.
1: Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas cygada ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.
0: Czas pokazał brak różnicy między 4 a 8 lat temu. Zmieniłem pasażerów. Czas pokazał brak.

Dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: 97,1 FM.
1: Nic ci do tego, nic ci do tego.

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa. Reklama.
3: Godzina 10:31. Basia Jankowska.
4: Serwis akademicki.
3: Jutro o 12:00 na kampusie głównym UW będzie symboliczne upamiętnienie pani Małgorzaty Dynak, pracowniczki uniwersytetu. Uroczystość jest otwarta. Jako wyraz pamięci społeczność uczelni posadzi miłożąb na skwerze między budynkiem Chopinowskim a Wydziałem Archeologii. Już jutro w Pałacu Czapskich wernisaż wystawy Marka Eismonda Ślusarczyka, przedmiot którego nie ma. Ekspozycja to próba wejścia w sposób widzenia artysty, dla którego malarstwo, rysunek i fotografia były jednym nieustannie pulsującym procesem. Wernisaż zacznie się o godzinie 19:00. Samą wystawę możecie oglądać do końca maja. Także jutro o 18:30 Stowarzyszenie Wychowanków SGGW zaprasza na mszę w intencji studentów SGGW poległych za ojczyznę w latach 1918-1920. Msza będzie w kościele akademickim Świętej Anny przy krakowskim przedmieściu w Warszawie. Upowszechnienie sztucznej inteligencji może tworzyć nowy wymiar nierówności społecznych. Osoby lepiej wykształcone i zamożniejsze korzystają z niej częściej, chętniej i bardziej świadomie. To wynik badania opublikowanego w Information, Communication and Society. Autorzy zaznaczyli, że ich badanie dotyczyło wyłącznie mieszkańców USA, a poziom świadomości AI różni się między krajami. Więcej o badaniu przeczytacie na stronie naukawpolsce.pl.

0: Reklama. 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantik, Illusion, Muranów, Kinomuzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantik, Illusion, Muranów, Kinomuzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne. A później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
0: Reklama.

0: just keeps going.
1: Przy mikrofonie Max Walewski już po godzinie 11, a to oznacza, że rozpoczynamy audycję Campus Główny. Rozmowy o nauce i nie tylko. Siema.

0: doktorze? Potrzebujemy pana na CITO. Doktorze, cześć!
1: Cholera, ten człowiek tu umiera. Potrzebna resuscytacja albo solo jazzmena. Cholera, deficyt muzy mu doskwiera.

0: Kampus Główny.
1: Ze mną już nasz dzisiejszy gość Mikołaj Sabat, doktorant z Uniwersytetu Jagiellońskiego i menadżer naukowy przygotowywanej tam właśnie misji kosmicznej Hyades. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
1: W ramach misji, o której dzisiaj mówimy, na orbicie okołoziemskiej już za kilka lat może znaleźć się pewien niewielki satelita. Zacznijmy od niego. Co w zasadzie ten satelita ma zmierzyć i po co te wszystkie pomiary?
2: No właśnie, satelita być może niewielki, natomiast nasze aspiracje w ramach realizacji misji Hyades rosły wraz z apetytem, więc w tej chwili to być może nie będzie aż tak mały satelita, natomiast jego głównym celem badawczym będzie pomiar wodoru i deuteru w kometach, po to, żeby zaatakować kilka celów badawczych, które są bardzo istotne dla astronomii Układu Słonecznego, czyli na przykład skąd wzięła się woda na naszej planecie, być może właśnie z komet, po to, żeby poszukiwać wody w miejscach, gdzie do tej pory jej nie odkryto, w tym w takich odległych rejonach głównego pasa planetoid. No i po to, żeby badać takie bardzo tajemnicze obiekty, które przybywają do Układu Słonecznego z zewnątrz, podobne do Oumuamua albo ostatnio komety 3 i Atlas. To są takie trzy główne cele naukowe, które mamy nadzieję zrealizować właśnie w oparciu o nasz autorski teleskop umieszczony w kosmosie.
1: To naprawdę szeroki zakres celów. My moglibyśmy skupić się na ten moment na tym, o którym wspomniał pan na początku. Powstanie, czy raczej pochodzenie wody na naszej planecie, to zdaje się zagadka, z którą cały czas mierzą się kosmolodzy, zwłaszcza, że większość modeli powstania Układu Słonecznego sugeruje, że Ziemia na początku była no, praktycznie sucha. Co w tej chwili wiemy o pochodzeniu wody na naszej planecie?
2: Zgadza się. My wiemy na pewno, że Ziemia powstała zbyt blisko Słońca, żeby mógł tutaj uformować się lód, żeby mógł tutaj przetrwać, czyli powstała wewnątrz tak zwanej linii śniegu. Natomiast są takie ugruntowane hipotezy, które dzielą się na dwie główne kategorie. Jedne mówią, że woda powstała na Ziemi w wyniku procesów geochemicznych. Druga rodzina hipotez mówi o tym, że woda została przyniesiona z zewnątrz na Ziemię. Te pierwsze hipotezy, no to na przykład zakładają, że gaz, który był gazem głównie wodorowym, taka bardzo wczesna, pierwotna atmosfera ziemska, w wyniku reakcji z takim środowiskiem mocno utleniającym oceanu magmy, który był na początku tej rozżarzonej wczesnej Ziemi, mogła wyprodukować w naturalny sposób wodę. To jest jedna z hipotez. Druga mówi, że ten materiał, materiały budulcowe do powstania wody zostały przyniesione wraz z tym pyłem, z którego uformowała się Ziemia, czyli tam głównie wodór był uwięziony w postaci jakichś związków siarki, które również w tym oksydacyjnym środowisku mogły prowadzić do powstania wody. Natomiast jest ta druga rodzina hipotez, z punktu widzenia astronomów być może bardziej prawdopodobna, mówiąca o tym, że po prostu woda bezpośrednio dotarła na naszą planetę. I tutaj są dwie grupy podejrzanych obiektów. Jedne to są meteoryty zwane chondrytami węglistymi i one obecnie ich, można powiedzieć, miejsce przebywania w Układzie Słonecznym to jest pas główny planetoid i być może to właśnie one dostarczyły wodę na naszą planetę, stąd, że wiemy, że one faktycznie mogą zawierać całkiem spore ilości wody. Wody, która jest uwięziona w strukturze krystalicznej minerałów, które się tam znajdują. Natomiast w misji Hyades my będziemy badać hipotezę jeszcze inną, to znaczy taką, że woda została przeniesiona na naszą planetę w postaci lodu, a właśnie obiektami najbardziej obfitymi w lód są komety z tego powodu, że powstały bardzo daleko od Słońca, no i właśnie w obszarze, gdzie lód jest jednym z najbardziej powszechnych budulców małych obiektów. A w rzeczywistości prawdopodobnie każda z tych hipotez miała jakiś wkład w ogólny rezerwuar wody na naszej planecie, więc tak naprawdę powinniśmy zbadać każdą z tych możliwości jak najdokładniej po to, żeby mieć pełny obraz tego, skąd wzięła się woda na naszej planecie.
1: I rozumiem, że żeby rozstrzygnąć, czy w ogóle którakolwiek z tych hipotez martwi bytu, zwłaszcza te hipotezy o pochodzeniu z zewnątrz naszej planety, trzeba najpierw nieco dowiedzieć się o tej wodzie, która poza naszą planetą się znajduje, a o szczegóły Mikołaja Sabata spytam już za kilka minut.
0: Reklama.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.

0: Kampus główny.
1: Rozmawiam z Mikołajem Sabatem, menadżerem naukowym misji Hyadis. Misji, która ma na celu zmierzenie stosunku dwóch izotopów wodoru w otoczkach komet. To jeden z celów tej misji. Cel, który może nam coś powiedzieć o pochodzeniu wody na Ziemi. Dlaczego właśnie ta wielkość, ten stosunek zawartości dwóch izotopów wodoru jest tutaj kluczowy, gdy zadajemy sobie to pytanie?
2: Ogólnie stosunki izotopowe są uznawane za takie bardzo czułe termometry, to znaczy one mówią, w jakich warunkach powstała dana substancja. W tym przypadku interesuje nas lód na kometach, gdzie, w jakich warunkach on powstał, i chcemy porównać to z również takim, można powiedzieć, naturalnym fingerprintem izotopowym ziemskich oceanów. To znaczy te stosunki izotopowe mają też tą ważną cechę, że nie zmieniają się w czasie, czyli stosunek deuteru do wodoru w ziemskich oceanach i na kometach, on jest stały przez całe życie Układu Słonecznego, więc pozwala łączyć właśnie miejsce powstania wody z tym, co obserwujemy z bardzo dużą dokładnością w wodzie ziemskiej.
1: Rozumiem jednak, że ten stosunek izotopowy może różnić się pomiędzy kometami, pomiędzy planetami. Dlaczego może być on różny? Od czego to zależy?
2: No właśnie, tak jak mówiłem, jest to taki bardzo czuły termometr, czyli w przypadku, gdy obiekty w Układzie Słonecznym powstawały w różnych odległościach od tego młodego Słońca, było to różne środowisko, raz termiczne, druga sprawa to jest promieniowanie, i są bardzo dokładne modele teoretyczne, takie astrochemiczne, które wskazują, że właśnie bardzo mocno różnicują się stosunki deuteru do wodoru w zależności od tego, w którym miejscu uformowała się dana substancja, czyli dany obiekt. Tak samo początkowo na przykład gazowe olbrzymy, planety takie jak Jowisz, one głównie składają się z wodoru, który miał formę gazu i skład chemiczny bardzo zbliżony do Słońca. Natomiast wszystko to, co formowało się jednak z pyłu, z lodów, to miało trochę dłuższy czas formowania i właśnie było bardzo czułe na termikę, na to, w którym miejscu dokładnie powstało. Czyli tutaj w przypadku badania pochodzenia ziemskich oceanów my szukamy obiektów, które mają stosunek izotopowy w wodzie zbliżony do tego, który mamy w ziemskich oceanach. Właśnie przy tym założeniu, że te ziemskie oceany niejako przybyły do nas gdzieś z daleka.
1: Czy to jest kwestia masy tych dwóch izotopów wodoru, to znaczy tego, że deuter jest dwa razy cięższy niż ten izotop wodoru, z którym zwykle mamy do czynienia?
2: To znaczy tak, oczywiście jest to mocno powiązane z tym, że one różnią się masą, czyli następuje taka, to znaczy prawdopodobieństwo różnego rodzaju reakcji chemicznych jest dzięki temu różne dla wodoru i deuteru w zależności od warunków, w których się znajdują. No i właśnie to sprawia, że jest to czuły termometr i również taki, można powiedzieć, chronometr, ponieważ te warunki na początku formowania się Układu Słonecznego, one zmieniały się dosyć raptownie i w związku z tym pomiar tego właśnie stosunku izotopów wodoru może nam mówić nie tylko o tym, w jakiej temperaturze, czyli w jakiej odległości od Słońca dany obiekt powstał, ale również na jakim etapie formowania się całego Układu Słonecznego to nastąpiło.
1: Tutaj rozumiem, że sama misja ma jednak badać nie same cząsteczki wody w tym kometarnym lodzie, ale wodór, który niezwiązany chemicznie znajduje się w otoczkach komet.
2: Tak, my będziemy badać wodór, który powstaje w wyniku rozpadu molekuł wody. Jest to taka dosyć standardowa metoda, to znaczy tak naprawdę jeżeli badamy wodę w Układzie Słonecznym, szczególnie w kometach, my rzadko kiedy ją widzimy, że tak powiem, na miejscu. Musimy polecieć tam i na przykład użyć spektrometru masowego po to, żeby bezpośrednio te cząstki wody złapać i zmierzyć. Natomiast kiedy badamy je właśnie metodami astronomicznymi, gdzieś z odległości, wówczas badamy światło, które emitują. No i tutaj są w zasadzie dwie możliwości. jest to światło emitowane albo bezpośrednio przez molekuły wody, które są wzbudzane

0: jak duża jest zawartość wody lub wody tej nieco cięższej izotopowo, czyli wody zawierającej deuter.
1: Problem więc trochę bardziej złożony niż wydaje się na pierwszy rzut oka i być może to jest powód, dla którego w ciągu ostatnich kilku dekad badań ten stosunek izotopowy udało się zmierzyć tylko dla kilkunastu komet. O te problemy i o to, jak misja Kajadis na nie odpowie, dopytam jednak Mikołaja Sabata już za chwilę.
2: Just

0: Kampus główny.
1: Wracamy do rozmowy z Mikołajem Sabatem, kierownikiem czy menedżerem naukowym misji kosmicznej Hyades. Rozmawialiśmy o celach tej misji, o pomiarze stosunku dwóch izotopów wodoru, które może nam powiedzieć nieco o pochodzeniu wody na naszej planecie. Natomiast mamy tutaj najwyraźniej pewien problem, ponieważ w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat ten stosunek udało się zmierzyć zaledwie dla kilkunastu komet. Dlaczego te pomiary są na tyle wymagające?
2: Zgadza się, to są jedne z najtrudniejszych pomiarów, ponieważ, tak jak mówiłem, astronomowie doskonale znają wagę, istotność tego pomiaru tych dwóch izotopów i podejmują próby zmierzenia ich w każdej dostępnej komecie, która tylko pojawia się na naszym niebie. Ta linia badań została zapoczątkowana przez misję GIOTO Europejskiej Agencji Kosmicznej 40 lat temu. Wtedy satelita przeleciał obok komety Halleya i zmierzył to ten stosunek izotopów właśnie przez spektrometr masowy. Natomiast od tej pory praktycznie każdy większy teleskop na Ziemi, taki jak Very Large Telescope w Chile, teleskop kosmiczny Herschela, Keck, duże radioteleskopy, również taki nietypowy radioteleskop, który znajdował się na pokładzie samolotu Jumbo Jet, ALMA, misja Rosetta. Wszystkie te instrumenty były zatrudnione do tego, żeby badać stosunki izotopowe w jasnych kometach, które były na naszym niebie. I właśnie to pokazuje tą podstawową trudność, to znaczy czułość tych instrumentów na detekcję deuterów w szczególności jest na tyle słaba, że byliśmy ograniczeni do tej pory tylko do najjaśniejszych komet, więc podczas tych 40 lat prób zmierzono stosunek D do H jedynie dla 13 komet, podczas gdy komety są bardzo zróżnicowane i powstawały w różnych odległościach od Słońca. Nie ma grupy obiektów, które powstawałyby na bardziej zróżnicowanych właśnie odległościach od Słońca, więc te stosunki w kometach powinny również być bardzo zróżnicowane, więc potrzebowalibyśmy bardzo dużo pomiarów. Natomiast mając ich 13, no nie jesteśmy w stanie na ten moment rozwikłać między innymi skąd wzięła się woda na naszej planecie. Problem jest czysto techniczny również, nie tylko chodzi o samą czułość, ale również o to, że jeżeli są duże teleskopy, na przykład wyposażone w spektroskop, czyli one analizują widma światła danego obiektu, no to te linie widmowe wody zawierającej deuter i tej wody, tej standardowej odmiany izotopowej wody, one są bardzo blisko siebie, więc nie dość, że potrzebujemy super dużej czułości, to jeszcze bardzo dużej rozdzielczości spektroskopowej i te dwie rzeczy technologicznie jest bardzo ciężko połączyć, no i to sprawia, że do tej pory mamy tak mało tych pomiarów.
1: Rozumiem, że właśnie te dwa czynniki zostaną znacznie udoskonalone w satelicie, który zostanie wyniesiony na orbitę w ramach misji Hyades. Plan zakłada tutaj zmierzenie stosunku tych dwóch izotopów wodoru dla około 50 komet w ciągu 3 lat. Skąd tak drastyczne przyspieszenie w przypadku tej misji?
2: W przypadku misji Hyades my mamy trochę inne podejście, to znaczy o ile te standardowe metody właśnie opierają się na spektroskopii, gdzie ciężko jest połączyć te dwa światy, czyli potrzebujemy bardzo duży teleskop i jednocześnie również bardzo duży i bardzo, bardzo dokładny spektroskop, my jednakowoż poszliśmy w nieco innym kierunku, czyli proponujemy pomiary poprzez robienie zdjęć. Będziemy mieli teleskop, który będzie stosunkowo niewielki, ale wyposażony w innowacyjny filtr gazowy. Ten filtr będzie wypełniony gazem wodorowym i gazem deuterowym i, że tak powiem, wykorzystamy naturalne zjawisko absorpcji, które astronomowie obserwują w kosmosie. My je stworzymy w naszym własnym filtrze, dzięki czemu będziemy w stanie przełączać się między światłem tym, które dociera od nas od wodoru i światłem, które dociera od nas od deuteru. Dzięki temu też obserwujemy w dużym polu widzenia, zbieramy tego światła więcej, więc wystarczy stosunkowo nieduży teleskop, żeby osiągnąć znacznie lepsze wyniki niż nawet największe teleskopy, na przykład 8-metrowe czy 10-metrowe na powierzchni Ziemi.
1: Nieduży teleskop i nieduży satelita.
2: No właśnie, tak na początku trochę się obruszyłem na to, że to będzie nieduży satelita, bo faktycznie początkowo, kiedy projekt się zaczynał, my myśleliśmy o satelicie typu CubeSat, czyli taki najmniejszy możliwy w zasadzie satelita wyposażony w teleskop około 10-centymetrowy, natomiast w ramach rozwoju projektu szybko zrozumieliśmy, że to nie do końca wystarczy, więc w tej chwili taki docelowy plan jest, żeby to był nieco większy satelita z teleskopem między 20 a 30 cm średnicy. Byłby to największy też polski teleskop w kosmosie. No i satelita o całkowitej masie około 100 kg, więc to już jest troszeczkę większy instrument niż początkowo myśleliśmy, natomiast oczywiście jakby waga tej nauki, którą proponujemy, jest na tyle istotna, że choćby ostatnio nawiązaliśmy kontakt z Europejską Agencją Kosmiczną i mamy bardzo dobry odzew z ich strony, więc mamy nadzieję na realizację tej misji faktycznie w znacznie większym wymiarze i również te 50 komet 3 lata być może uda się nawet poprawić do około 100 komet 5 lat.
1: I to przy odpowiednim wsparciu oczywiście możliwe już nawet za kilka lat. Za to trzymamy kciuki, a za rozmowę z Mikołajem Sabatem, menadżerem naukowym przygotowywanej na Uniwersytecie Jagiellońskim misji kosmicznej Hyades, bardzo dziękuję.
2: Dziękuję.

Szedłem tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kwinią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłopię kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem poza

Ale znam się na tym, jak można odlecieć. Nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany.

0: Kampus Główny.
1: Z nami już kolejny dzisiejszy gość, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, dr Krzysztof Nierzywicki. Dzień dobry. Zaczynamy dzisiaj, czy rozmawiamy o evencie, który już jutro odkryje przed użytkownikami, przed studentami i nie tylko te warszawskie biblioteki. 23. Ogólnopolski Tydzień Bibliotek w wydaniu warszawskim właśnie pod hasłem Biblioteka otwierasz, odkrywasz. Co odkryje przed użytkownikami Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego?
2: Tak, no, bardzo nam miło, że możemy w ten sposób Państwa zaprosić naszych słuchaczy do odwiedzenia biblioteki przy tej okazji. 23. odsłona takiej inicjatywy właśnie bibliotek, kiedy pokazujemy to, co w naszych zasobach, w naszych skarbnicach jest najcenniejszego. Opowiadamy o tym, prezentujemy te zbiory, a więc BUF jako jedna z największych, jeśli nie największa biblioteka akademicka w kraju, nie mogła się do tej inicjatywy nie włączyć i rzeczywiście od jutra rozpoczynamy cały szereg imprez, które odbędą się zarówno w samym gmachu, ale także w części bibliotek wydziałowych. Serdecznie na to zapraszamy. Możemy oczywiście rozmawiać o szczegółach.
1: Wszystko od 7 do 15 maja, czyli już od jutra nie tylko w samej bibliotece przy ulicy Dobrej, ale no właśnie też w wydziałowych, tak jak tutaj pan dyrektor wskazał. Natomiast same hasło tej tegorocznej odsłony Tygodnia Bibliotek sugeruje, że w bibliotekach mimo coraz bardziej dominującej roli sztucznej inteligencji, innych nowoczesnych technologii, cały czas można coś jeszcze odkryć.
2: Oj, na pewno. Biblioteki, zwłaszcza duże biblioteki naukowe, duże biblioteki akademickie posiadają w swych zasobach niezwykle cenne zbiory. Dziedzictwo piśmiennicze, dziedzictwo Rzeczypospolitej to właśnie w tego typu instytucjach, choć nie tylko oczywiście. Dlatego mamy naturalnie mamy co pokazać, mamy co odkryć. Myśmy zaproponowali naszym odwiedzającym przynajmniej kilka pokazów naszych najcenniejszych zbiorów, a więc zbiorów z gabinetu Rycin, z starych druków. Do tych zapraszamy szczególnie, ale obok tego planujemy zorganizowanie kilku wydarzeń, których otoczenie, czy których tłem są naturalnie książki. Zaczynamy 7 maja, czyli tak jak pan wspomniał, jutro, wystawą, otwarciem wystawy takich twórców grafiki związanych z Uniwersytetem w Rzeszowie. To w naszej Galerii Dobra. Kolejne dni to pokazy w gabinecie Rycin, ale także wystawy związane z samą sztuką książki, z sztuką typografii. Między innymi właśnie wystawa we współpracy z Warszawską Akademią Sztuk Pięknych, wystawa poświęcona sztuce czy dziejom typografii polskiej. Będziemy pokazywali wespół z profesorami ASP, będziemy pokazywali, jak w Polsce, jak w Rzeczpospolitej wyglądały dzieje typografii, czcionek, sposobów tłoczenia książek. Kolejny dzień to muzyczna lekcja gwary warszawskiej wespół z panią profesor Elżbietą Wichrowską, szefową Centrum Badań nad Kulturą Warszawy. Będziemy rozmawiali o tym, czy istnieje gwara warszawska, czy są jeszcze dzisiaj miłośnicy tego kulturowego zjawiska. Udział weźmie między innymi Heniek Małolepszy z zespołem, a więc jeden ze znanych, bardziej znanych warszawskich kultywatorów tej tradycji piosenki warszawskiej. No i kolejne dni, a to wystawy, a to również prelekcje związane z książką, między innymi 13 maja będziemy mówili o początkach Warszawy, o średniowiecznych początkach Warszawy, a rozmowa z autorem książki, panem profesorem Tomaszem Jasińskim z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu i z profesorem Gawlasem, z profesorem Stanisławem, z Sławomirem Gawlasem z naszego Wydziału Historii. A więc cały szereg imprez związanych właśnie z książką, z jej wytwarzaniem, z kulturą książki, no i oczywiście w tle prezentacje naszych najcenniejszych zbiorów.
1: No właśnie, te najcenniejsze zbiory będzie można zobaczyć w ramach Tygodnia Bibliotek, a z drugiej strony także te wydarzenia, które z nowymi wydaniami się wiążą. O te osobliwości dopytam jednak doktora Krzysztofa Nierzwickiego, dyrektora Biblioteki Uniwersyteckiej Uniwersytetu Warszawskiego już za chwilkę.

0: Kampus Główny.
1: Rozmawiam z dyrektorem Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, doktorem Krzysztofem Nierzywickim, u progu kolejnego już ogólnopolskiego Tygodnia Bibliotek. Tygodnia Bibliotek, które jest poniekąd tygodniem książek, czy tygodniem innych zbiorów, które można w Bibliotece Uniwersyteckiej zobaczyć. Natomiast z drugiej strony jest tak, że obecnie coraz częściej książki czytamy raczej na ekranie i artykuły czytamy raczej na ekranie niż w papierowej prasie. Czy to jest tak, że te formy papierowe, te nośniki materialne cały czas mają jakieś przewagi, jakieś cechy, których na ekranie nie uświadczymy?
2: No, ja myślę, że zdecydowanie mają przewagi. Objawia się to chociażby produkcją typograficzną. Wieszczono koniec książki właśnie o tym, o czym pan wspomina, koniec książki papierowej i zastąpienie jej źródłami elektronicznymi, a nic takiego się nie wydarzyło. Na świecie drukuje się miliony książek. W samej Rzeczpospolitej każdego roku do Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie trafia kilkadziesiąt tysięcy książek, które są z terenów naszego państwa, bowiem biblioteka posiada tak zwany egzemplarz obowiązkowy, ale takie kraje jak Anglia, Niemcy drukują tych książek jeszcze więcej. To są dziesiątki tysięcy tytułów każdego roku znajduje się na rynku wydawniczym, więc myślę, że jeszcze długo będziemy trzymali w ręku papier, a nie tylko tablet czy komputer. Oczywiście literatura naukowa, literatura zwłaszcza krótkie formy, czyli artykuły w czasopismach, które szybko się dezaktualizują. Naturalna sprawa, źródło elektroniczne znacznie lepsze, szybciej się dociera, no i oczywiście tańsze w eksploatacji. Ale literatura, podręczniki, to ciągle jeszcze papier, tak jak w czasach zamierzchłych, wtedy, kiedy wykoncypowano pomysł na kodeks, czyli otwieraną książkę i przewracane kartki.
1: A czy to jest kwestia naszego przyzwyczajenia, czy może jednak książce elektronicznej czegoś jednak na podstawowym poziomie brakuje?
2: A niektórzy mówią, że brakuje jej duszy, prawda, że brakuje jej czegoś takiego, co jakoś tak nierozerwalnie związane z humanizmem, z człowiekiem. No, książka elektroniczna jest jakaś taka trochę wyobcowana, nie możemy powąchać tego druku, nie dotknąć papieru. Myślę, że dla samego tekstu może to nie ma wielkiego znaczenia, ale dla takiej psychologicznej relacji człowieka z przedmiotem książka jest dużo bardziej ciekawa niż tablet, zdecydowanie. A Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie takich książek ma, czy w ogóle materiałów bibliotecznych ma 6,5 miliona, a więc mamy czym się opiekować, mamy dla kogo pracować i jeszcze ciągle mamy użytkowników i czytelników, którzy chcą czytać te papierowe książki. Tutaj poza anteną wspominałem panu redaktorowi, że w BUW-ie potrafi jednocześnie uczyć się ponad 1000 osób, a więc to dowód na to, że książka ciągle jest aktualna.
1: Aktualna i także może być niepowtarzalna. Także takie unikalne zbiory znajdują się w Bibliotece Uniwersyteckiej.
2: O tak, to Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie to jest jedna z bogatszych książnic w kraju, jeśli idzie o zbiory, tak zwane zbiory zabytkowe. Mamy tutaj znakomitą kolekcję starych druków, czyli książek, które zostały wydane, wydrukowane do roku 1800 włącznie. Takich książek jest tutaj ponad 130 tysięcy, ale mamy też rękopisy średniowieczne. Najstarszy, liczący ponad 1000 lat. Takich rękopisów jest kilkadziesiąt. Mamy wspaniały gabinet grafiki, w tym przede wszystkim kolekcję króla Stanisława Augusta. Wspaniałą, piękną, zachowaną wprawdzie tylko w jakiejś części, ale jednak olbrzymią. A zatem Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie to nie tylko bieżąca praca ze studentem i z bieżącą literaturą, ale również opieka, opracowanie, prezentacje zbiorów cennych, zbiorów zabytkowych, takich, które no, są w jakimś sensie unikalne.
1: Te zbiory zabytkowe będzie można zobaczyć w ramach tego zbliżającego się, rozpoczynającego się już jutro ogólnopolskiego tygodnia bibliotek. Tygodnia, który skończy się wydarzeniem także co roku przyciągającym do biblioteki tłumy.
2: Tak. Tak jak wspomniałem na początku, zaczynamy 8, w zasadzie zaczynamy 7, ale 8 maja to jest święto bibliotekarza. To jest dzień bibliotekarza i wokół tego dnia, wokół tej ósemki, tego 8 maja toczą się wszystkie nasze wydarzenia. Istotnie rzeczywiście, tak jak pan wspomniał, spośród tych szeregu wydarzeń z samego tygodnia bibliotek wyróżnić warto coś, co się jakby troszkę po tym tygodniu wydarzy, a mianowicie Noc Muzeów z 16 na 17 maja, kiedy wiele instytucji w Warszawie, około 300 instytucji kultury, otwiera swoje podwoje i bezpłatnie przyjmuje wszystkich użytkowników i prezentuje im zbiory. Również i zrobi to Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie, pokazując cenne kolekcje rycin właśnie z gabinetu rycin króla Stanisława Augusta, ale także inne nasze cenne zabytki.
1: To już 16 maja, wcześniej od jutra cały tydzień bibliotek. Pod hasłem Biblioteka otwierasz, odkrywasz, będzie można otworzyć drzwi do biblioteki i odkryć także te unikalne zbiory, które znajdują się w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego. O nadchodzącym tygodniu bibliotek dr Krzysztof Niżwicki, dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Bardzo dziękuję.
2: Bardzo dziękuję panu redaktorowi i państwu i bardzo serdecznie zapraszamy do Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przy ulicy Dobrej.

Autopromocja. Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Autopromocja. Radio Campus.

0: Kampus Główny.
1: Jeśli sąsiad, wujek czy ciotka, czy może sami w pewnym momencie stwierdziliście, że oprócz tych fizycznych zjawisk i materialnego świata dostrzegacie coś poza tym, to być może zainteresuje was badanie opisane w serwisie naukawpolsce.pl, którego autorzy postanowili zbadać, z czego może wynikać pewien stres i drażliwość, które występują przy obecności niektórych dźwięków. Chodzi mianowicie o infradźwięki, czyli dźwięki o bardzo niskiej częstotliwości poniżej 20 Hz, których na ogół po prostu nie słyszymy, bo nasz aparat słuchu nie jest do tego przystosowany. Naukowcy z Kanady zbadali dość niewielką na razie grupę 36 osób, by sprawdzić, w jaki sposób reagują na odtwarzaną im muzykę. Szkopuł w tym, że w przypadku połowy uczestników ukryte w pokoju subwoofery odtwarzały dodatkowo infradźwięki o częstotliwości 18 Hz, czyli tuż poniżej tego progu, przy którym zazwyczaj zaczynamy dopiero słyszeć. Po wysłuchaniu muzyki uczestników poproszono o opisanie swoich wrażeń i ku zaskoczeniu naukowców, w przypadku tych właśnie uczestników, którzy działaniu infradźwięków byli poddani, muzyka sprawiała nieco inne wrażenie. Przede wszystkim same odtwarzane im utwory wydawały się smutniejsze, ale ta muzyka, te infradźwięki wywołały w nich także fizjologiczną reakcję. Poziom kortyzolu w ślinie, czyli tego hormonu, który wiążemy ze stresem, był wyższy właśnie w przypadku tych uczestników, którzy wysłuchiwali dodatkowo oprócz zwykłej piosenki infradźwięków. Co ciekawe, uczestnicy nie byli w stanie wskazać, że właśnie tak niskie dźwięki słyszeli, jednak wywoływały one w nich większą drażliwość i pewien niepokój, który przy odpowiednich wiatrach można byłoby powiązać także z pewnymi efektami paranormalnymi. Wystarczy bowiem wyobrazić sobie, że wchodząc do ponoć nawiedzonego budynku, zostajemy poddani działaniu wyjątkowo niskich dźwięków wynikających z po prostu starej konstrukcji budynku czy trzeszczących gdzieś na granicy słyszalności rur. To wszystko może wywoływać fizjologiczną reakcję, więc jeśli zastanawiacie się, czy przypadkiem nie zaczęliście słyszeć głosów, to sprawdźcie najpierw, czy u sąsiada bas nie schodzi za mocno.

0: Шутом ciebie, bo chcę znaleźć w końcu spokój w sobie. Szutam ciebie, między małym a dużym wozem. Szutam ciebie, bo ostatnio trochę u mnie gorzej. Szutam ciebie, wiem, rozjaśnić mi życie jak zorze.
1: Kampus Główny.
2: Suwa i Falling Stars, a my wracamy do przeglądu naukowych wieści. Zaglądamy tym razem do artykułu z serwisu wyborcza.pl. Artykułu, który tym, którzy często korzystają z mediów społecznościowych, zdecydowanie może się przydać, zdecydowanie może ich zainteresować. Dotyczy mianowicie tego, z czym niestety coraz częściej wszyscy się zmagamy. Nowe badania sugerują, że posiadanie dużej liczby znajomych w mediach społecznościowych wcale nie zmniejsza poczucia samotności. To wniosek, który przeczy badaniom wcześniejszym, z których wiele sugerowało, że no, efekt przeciwny może właśnie występować, ale dodaje do niego coś jeszcze. Badacze sprawdzili na dość dużej grupie dorosłych Amerykanów, jak właśnie to odczuwane przez nich poczucie samotności zależy od tego, kto widnieje na ich liście znajomych na tym Facebooku czy Instagramie. Badacze przeanalizowali dwa rodzaje internetowych kontaktów, z których pierwszy dotyczy osób, których nigdy w rzeczywistości poza internetem nie spotkaliśmy, a drugi dotyczy bliskich przyjaciół, z którymi regularnie utrzymujemy kontakty także w świecie rzeczywistym. Wyniki wskazały, że o ile kontakty z osobami, które znamy poza internetem, nie zwiększały wcale szczególnie tego poczucia samotności, były w najlepszym razie dość dla niego neutralne, to im większy był odsetek tych osób, których po prostu nigdy poza internetem nie poznaliśmy, tym częściej uczestnicy samotność odczuwali. Jakie są tego przyczyny? Tutaj odsyłam Was już do samego artykułu w wersji polskiej, w wersji popularno-naukowej. Można przeczytać o tym w serwisie wyborcza.pl.

0: Zbliża się już godzina 13, a my zbliżamy się do końca audycji Campus Główny. Rozmów o nauce, oprócz tego, że codziennie praktycznie od 11 do 13 można słuchać także w podcaście Campus Nauka. Ja nazywam się Max Walewski, a audycję realizował Rafał Lewandowski.
1: Three five seven on my hip, tryna pop. 357 like I'm heading whips cross. 357 baddies on my top. Three lean, only in my bag. What you want?

0: Stresujesz się decyzją o studiach?
1: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
0: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
1: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
2: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 26 maja i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Reklama. KKK Campus.

0: Zwykle kiedy pada, więcej myślę, więcej palę. Szukam odpowiedzi, mijam wciąż ten sam przystanek. Chodzę po tym mieście, chyba ciągle tylko w koło. Myśli są jak dym, powracają nałogowo. Odpalam słuchawki, kiedy mam już tego potąd. Latam nad chodnikiem, chyba stąd ten cały polot. Po co mam udawać, wolę czasem moknąć słowo. Jak pozwolisz, mogę być sam z tobą.
1: Everything that you wanted, look around you now and tell me you think you found it.

0: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
1: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
0: A, bo byliśmy z żoną w Brykomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
2: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brykomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brykomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Reklama. Akademickie Radio Campus.

Grab. Hold it.

0: Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem w Radiu Campus jest pan dr Patryk Kugiel, analityk do spraw Azji Południowej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. A my będziemy rozmawiali o Indiach. W kwietniu w czterech indyjskich stanach, z których najważniejszym wydaje się być Bengal Zachodni, odbyły się wybory regionalne. Teraz mamy wyniki tych wyborów. Wszystkie te głosowania są ważne i o nich powiemy za chwilkę, ale na początku, panie doktorze, skupmy się na Bengalu Zachodnim. 100 milionów mieszkańców, z czego niemal 1/3 to muzułmanie. I po raz pierwszy od 46 lat partia Narendry Modiego, partia BAP czy BJP wygrywa w tym stanie. No i teraz pytanie do pana, panie doktorze, na ile to jest faktycznie historyczny moment, no pomijając, że to jest prawie 50 lat, natomiast no właśnie, biorąc chociażby pod uwagę, że 1/3 to muzułmanie, no z którymi raczej Narendra Modi, za którymi raczej nie przepada, albo mówiąc inaczej, o których głosy strasznie się nie stara jednak swoją nacjonalistyczną retoryką.
2: To jest z pewnością historyczne osiągnięcie premiera Modiego i jego partii. Musimy, żeby zrozumieć skalę tego zwycięstwa i jego znaczenie, musimy troszkę popatrzeć na historię tego stanu. To Bengal Zachodni od uzyskania niepodległości przez Indie był rządzony przez komunistów, przez partię komunistyczną Indii i ona niepodzielnie przez kilkadziesiąt lat rządziła. BJP tam miało w ostatnich latach kilku posłów. Nawet Kongres Narodowy tam nie miał zbyt wiele do powiedzenia i dopiero jakby supremacja komunistów w tym stanie podważyła Mamata Banerjee, to jest polityczka wcześniej związana z Kongresem Narodowym, czyli tą główną tradycyjną partią Indii, założycieli Indii, i ona w 2011 roku przejęła władzę właśnie w Bengalu Zachodnim, kończąc tam dominację komunistów i sama przez te ostatnie 15 lat rządziła. I ona wyrosła jako no, na głównego lidera opozycji anty-BJP, antypremierowi, przeciwko premierowi Modiemu. Była nie tylko liderem tutaj w stanie Bengal Zachodni, tak, na wschodzie kraju, ale odgrywała coraz większą rolę w skali polityki krajowej, tak. To ona tworzyła różne koalicje partii regionalnych, które miały obalić rząd i dominację premiera Modiego. I dzisiaj odnosi druzgoczącą porażkę w swoim własnym stanie, gdzie rządziła 15 lat. I jak do tego mogło dojść? No przede wszystkim ona odwoływała się właśnie do takich sekularnych, inkluzywnych haseł, podkreślając te różnice religijne, to, że no, partia BJP, ta nacjonalistyczna hinduska partia, stanowi zagrożenie dla tolerancji, dla bezpieczeństwa muzułmanów, tak, licząc, że te 30% mieszkańców tego kraju zagłosuje blokowo za nią i to jej da przy jakimś innym głosach zwycięstwo kolejne w tym stanie. Okazało się, że te kalkulacje obliczone na kwestie tożsamościowe, religijne, one przegrały po prostu z aspiracjami gospodarczymi, tak, ekonomicznymi mieszkańców kraju, którzy uwierzyli po raz kolejny, jakby, czy kolejna część Indii uwierzyła premierowi Modiemu, że on jest jedynym politykiem, który wprowadza reformy, który wprowadza rozwój, który zapewnia zmianę taką jakościową, jako

0: jakości życia dla mieszkańców. Jak ktoś z Państwa był może w Bengalu Zachodnim, to, czy w Kalkucie, tak, w stolicy tego kraju, czy w innych miejscach, to może mieć takie wrażenie, jak ja miałem takie wrażenie przynajmniej, że to jest trochę jak wycieczka na Kubę. To znaczy, widzimy kraj, jakby to jest podróż w czasie. To są auta z lat 60., 70., stare taksówki, stare autobusy, infrastruktura rozpadająca się i tak dalej. Państwo egalitarne, właśnie w dużej mierze komunistyczne, gdzie nie ma jakiejś wielkiej biedy i nierówności społecznych, wszyscy mają podobnie mało. I to wydaje się, że we współczesnych Indiach nie wystarczyło. Jest masa ludzi, którzy mają większe aspiracje, którzy chcą szybszego rozwoju, którzy chcą wolności gospodarczej i to jest na skali kraju utożsamiane właśnie z premierem Modim, który no właśnie obiecywał tutaj te kwestie szybkiego wzrostu gospodarczego, tego, że Bengal Zachodni skorzysta na tym, że Modi rządzi też w Delhi, tak, na poziomie centralnym, w związku z tym standard życia i rozwój tego stanu się zmieni. No i ludzie uwierzyli mu, tak, jakby przede wszystkim w tą agendę taką rozwojową, a w mniejszym stopniu znaczenie odgrywały te kwestie tożsamości, czy to hinduistycznej, czy jakichś obaw muzułmanów.
1: Z zaskoczeniem, panie doktorze, wydaje się też wynik w stanie Kerala. Przegrał tutaj Lewicowy Front Demokratyczny, no co oznacza, że pierwszy raz od 50 lat, znowu te 50 lat, komuniści, czy też lepiej chyba byłoby powiedzieć marksiści, nie kontrolują w Indiach żadnego stanu. Co nam to mówi? No bo to jednak faktycznie, prawda, no 5 dekad część stanów należała do, czy rządzili właśnie komuniści czy marksiści, no a tutaj pierwszy raz tracą władzę. Czy to jest tak, że Narendra Modi i BJP zastąpiła właśnie, tak jak pan trochę powiedział, tą agendę taką godnościowo-rozwojową i po prostu ci komuniści no, nie są potrzebni, czy nie po prostu już nie docierają do mieszkańców?
0: Ja myślę, że w Kerali, tak, to jest stan na południu Indii, piękny, bardzo dobrze rozwinięty, jeden z bogatszych w ogóle stanów Indii. Tam zadziałał podobny mechanizm jak w Bengalu Zachodnim, to znaczy to, co po angielsku się określa jako anti-incumbency, czyli takie zniechęcenie wobec aktualnie rządzących. No jeżeli komuniści w Kerali rządzili przez prawie 50 lat, no to można sobie no, wyobrazić, że ludzie mogli mieć ich trochę dość. Mimo tego, że jednak trzeba powiedzieć też, że rządy komunistów w Kerali są na skalę światową przykładem bardzo pozytywnym, tak? Wprowadzenia takiego egalitarnego systemu, który pokazuje, że jakość życia w Kerali jest na poziomie wyższym średnio niż w Stanach Zjednoczonych, tak? Jeżeli popatrzymy na wskaźniki dostępu do służby zdrowia, do edukacji, wskaźnik piśmiennictwa, jakość życia, długość życia, tak wszystkie wskaźniki społeczno-gospodarcze pokazują, że w Kerali jest średnio lepiej niż statystycznie w Stanach Zjednoczonych. I to jest wyjątkowe w skali Indii tak samo. Więc mimo tego, że komuniści mają ogromne sukcesy w zarządzaniu tym krajem, to jednak po prostu się znudzili. No, zdecydowano, że jest czas na zmianę. Ta zmiana, jak widać, przeszła przez większość stanów części Indii. Będziemy jeszcze pewnie mówić o Tamil Nadu, o sąsiednim stanie, no ale w Kerali po prostu komunistom podziękowano za długie rządy i udane rządy i do władzy przywrócono koalicję partii pod przywództwem Kongresu Narodowego, czyli też ta ogólnoindyjska popularna partia wraca tutaj do Kerali, odsuwając komunistów, no ale komuniści nie znikają, tak? To nie jest całkowita miażdżąca porażka. Oni możliwe, że za jakiś czas wrócą do rządów w Kerali, no ale na poziomie symbolicznym, tak, to jest niezwykle doniosłe wydarzenie, bo faktycznie era rządów komunistów w Indiach się kończy. Kilkanaście lat temu komuniści rządzili w kilku indyjskich stanach. Wspominałem, że niedawno przegrali, w 2011 roku przegrali władzę w Bengalu Zachodnim, kilka lat temu w Tripurze, i Kerala była ostatnim bastionem komunistów w Indiach. No i dzisiaj wydaje się, że to pokazuje tą zmianę trochę czasu, tak, globalnie. Ludzie w czasach internetu, przepływu informacji, globalizacji widzą, jak się żyje w innych miejscach, chcą realizować własne wartości, własne możliwości i aspiracje. I może nie wszystkim pasuje już takie socjalistyczne, egalitarne państwo, akceptują większe nierówności kosztem tego, że będą mogli żyć na wyższym poziomie, tak? Że chcą większych inwestycji w infrastrukturę, większych możliwości poprawy statusu gospodarczego, ekonomicznego. No i w związku z tym decydują się na danie szansy nowej partii, nowym ludziom, po to, żeby spróbować coś nowego, tak, żeby uwolnić potencjał, który może jeszcze w tym stanie i w tych ludziach tam drzemie.
1: A my do rozmowy za chwilkę powrócimy.
2: Reklama. 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantic, Illusion, Muranów, Kino Muzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl. Reklama.
3: Akademickie Radio Campus.

0: Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: To ja tylko przypomnę, dr Patryk Kugiel, analityk do spraw Azji Południowej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, jest moim i waszym gościem, a my rozmawiamy o Indiach. No, małe trzęsienie ziemi, albo nawet duże trzęsienie ziemi na indyjskiej scenie politycznej, ponieważ w kwietniu odbyły się wybory w czterech indyjskich stanach, w tym no, jednym z największych w Bengalu Zachodnim. Teraz mamy wyniki tych wyborów, no i tu pewne przetasowania, na przykład partia Narendry Modiego, BJP, wygrywa właśnie w Bengalu Zachodnim pierwszy raz od 46 lat, pierwszy raz od 50 lat w stanie Kerala, natomiast władzę tracą komuniści. No i właśnie, panie doktorze, Kerala odbiła największa partia opozycyjna, Kongres Narodowy, najstarsza też partia indyjska. Na ile to jest duży sukces opozycji, która wydaje się, no jednak jest cały czas po poprzednich wyborach parlamentarnych, tych już ogólnokrajowych, no wydaje się, że cały czas jest w defensywie w stosunku do BJP i do premiera Modiego.
2: Dokładnie te ostatnie wybory, bo pan wspominał o wyborach w czterech stanach, tak? Do tego dorzućmy jeszcze taki specjalny okręg zarządzany centralnie, Pondicherry, to taki mały okręg na południu Indii, tam też odbyły się wybory, które też wygrała partia BJP. To oznacza, że dzisiaj na 28 stanów indyjskich, w 21 z nich albo samodzielnie, albo w koalicji rządzi partia BJP, tak? Bo pamiętajmy, Indie to jest państwo federalne, z dość dużą autonomią stanów poszczególnych, trochę jak w Stanach Zjednoczonych, tak, gdzie mamy rządy stanowe, parlamenty stanowe i tam co jakiś czas, prawda, w zasadzie non-stop gdzieś trwa kampania wyborcza i dochodzi do tych wyborów lokalnych, które są pewnym wskaźnikiem tego, jak sobie radzą partie, jakim zaufaniem się cieszą na poziomie ogólnokrajowym. I jeżeli byśmy czytali te ostatnie wybory regionalne jako wskazówka co do polityki krajowej, to wydaje się, że jest to zwycięstwo przede wszystkim partii BJP. To jest osobisty sukces znowu premiera Modiego, który się mocno zaangażował w kampanię wyborczą w tych wszystkich miejscach. BJP odzyskuje przede wszystkim ten Bengal Zachodni, tak, ale też utrzymuje władzę w Assamie i w Pondicherry przejmuje tą władzę, zwiększając swój stan posiadania. No, ale najbardziej symboliczne i znaczące jest właśnie odbicie Bengalu Zachodniego. Tam BJP jako partia nacjonalistyczna nigdy nie była popularna, nigdy no, nie miała wielu posłów. Kilka lat temu, jak rozmawiałem z politykami tam w Kalkucie, to przekonywali, że BJP nigdy nie będzie popularna w Bengalu Zachodnim, bo tam są zupełnie inni ludzie. Tam są ludzie, którzy są tolerancyjni, kulturalni, którzy zajmują się poezją i filozofią, a odrzucają tego typu kastowe, jakieś etniczne czy religijne podziały, które szerzy szowinista Narendra Modi. Jak się okazało, no nawet tam, nawet w Bengalu Zachodnim, czar premiera Modiego ciągle działa. I to jest o tyle ważne, że po ostatnich wyborach ogólnoindyjskich w 2025 roku, tam poparcie dla partii BJP spadło. Po raz pierwszy BJP nie miało samodzielnej większości, żeby sformułować rząd i potrzebowała koalicjantów, więc wydawało się, że to jest początek końca partii BJP i premiera Modiego. I w tym kontekście spektakularny sukces w Bengalu Zachodnim na nieswoim gruncie, druzgoczące zwycięstwo ponad prawie 2/3 głosów pokazuje, że nie ma rzeczy niemożliwych dla partii BJP. I w zasadzie tylko południe kraju, tylko właśnie stan Tamil Nadu i Kerala i Karnataka obecnie, to są stany południowoindyjskie, które są bardziej nieufne do takiej no, nacjonalizmu hinduistycznego w wydaniu Indii z północy, tylko tam w zasadzie partia BJP dzisiaj nie rządzi i to jest bardzo dobry prognostyk dla premiera Modiego przed kolejnymi wyborami, które odbędą się za 3 lata, więc na dzień dzisiejszy wydaje się, że premier Modi umacnia swoją rolę. Zwycięstwo Kongresu Narodowego w Kerali nie jest tak znaczące, tak? Czasem Kongres Narodowy na południu Indii w Kerali był zawsze liczącą się siłą, czasem w koalicji współrządził tym stanem. Dzisiaj przejmuje władzę samodzielnie, ale no, to jest jedno zwycięstwo z 5 stanów. W związku z tym To nie rekompensuje straty, jaką cała opozycja przeciwko Modiemu odnotowała w postaci porażki Mamaty Banerjee, czyli tej przywódczyni kongresu Trinamool z Bengalu Zachodniego. Podsumowując, to jest sukces Modiego, umocnienie jego mandatu, pozytywny prognostyk na przyszłość, no i to wzmacnia go przed teraz intensywnym czasem w polityce zagranicznej, bo Modi wybiera się wkrótce do Europy i na turnę po różnych miejscach na świecie.
1: A my do rozmowy za chwilkę w trzeciej części Róży Wiatrów powrócimy.

0: Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: Marcin Uniewski przy mikrofonie. Moim i waszym gościem cały czas pan dr Patryk Kugiel, analityk do spraw Azji Południowej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Rozmawiamy o wyborach w Indiach, w czterech stanach, z których najważniejszy to Bengal Zachodni, ponad 100 milionów mieszkańców. Odbyły się wybory regionalne do parlamentów regionalnych. Wyniki są teraz, wybory były w kwietniu. No, duże zwycięstwo, tak jak pan doktor powiedział, partii BJP, czyli partii rządzącej Indiami, premiera Narendry Modiego, odbicie po 46 latach Bengalu i utrzymanie władzy w drugim stanie. Natomiast właśnie, użył pan, panie doktorze, nazwy, czy posłużył się pan nazwą Tamil Nadu, kolejny stan, w którym te wybory się odbyły. No i właśnie tutaj zwycięstwo odniósł aktor. Proszę, zaraz pana poproszę o rozwinięcie. Chyba to trochę taka tradycja tego stanu, prawda?
2: To prawda, tam często mamy, państwo pewnie kojarzą Bollywood, prawda? To jest ta największa fabryka snów, kino, wytwórnia kina fabularnego w Indiach, związana z Mumbaiem, ale w Indiach istnieje kilka centrów filmowych, kilka rodzajów kina. Mamy właśnie drugie poza Bollywood, jest kino z Tamil Nadu, bardzo też specyficzne i popularne w Indiach, a szczególnie właśnie na południu Indii. I tam aktorzy z tego kina w przeszłości też po zakończonej karierze wkraczali do polityki i odnosili zdecydowane, druzgocące zwycięstwa polityczne i później przez lata rządzili tymi stanami, jak chociażby premier Jayalalitha kilkanaście lat temu. I tutaj historia się powtarza, bo znowu mamy kogoś spoza polityki, kogoś, kto zbudował swoją popularność na właśnie życiu celebryty i aktora. I dopiero dwa lata temu Joseph Vijay, który jest jednym z ikon kina tamilskiego, bardzo popularnym aktorem i herosem, no, ikoną popkultury w tym stanie, on rzucił wyzwanie dwóm tradycyjnym partiom, które rządziły tym regionem przez ostatnie kilkadziesiąt lat i założył partię polityczną dwa lata temu zaledwie i ta jego partia zdobyła niemal połowę głosów w legislaturze stanowej, wygrywając te lokalne wybory i pan Vijay, aktor, będzie wkrótce rządził, co jest ważne, najbogatszym stanem indyjskim, tak? Bo Tamil Nadu to jest też bardzo prężnie się rozwijający stan, bardzo bogaty, jak na indyjskie warunki. I tutaj też, powiedzmy, nie jest tak łatwo wytłumaczyć, prawda, tą zmianę. Tu znowu zadziałał ten sam mechanizm, co w Kerali i w Bengalu Zachodnim, czyli odrzucenie starych elit, odrzucenie starych partii, odrzucenie partii, które już rządziły i danie szansy komuś nowemu. Tylko problem tutaj polega właśnie na tym, podobnie jak w Kerali, że za tym nie stoi jakaś frustracja wynikająca z biedy, z braku realizacji aspiracji ekonomicznych i tak dalej, tak? Bo to te dwa południowe stany to są, jak mówiłem, najbogatsze, najlepiej rozwinięte stany w całych Indiach, bardzo dobrze wyedukowani wyborcy i oni wybierają, no, trochę skok w nieznane, no bo tutaj partia, która istnieje kilkanaście miesięcy, która jest znana głównie dzięki, no, aktorowi, który nigdy się polityką nie zajmował, i wyborcy powierzają jemu rządy nad tym stanem, powiedzmy, mają dużo, dużo zaufania, prawda, do swojego idola, albo uważają, że w tym stanie już tak dobrze, że tego się nie da popsuć i teraz będzie po prostu jeszcze lepiej, tak jak w kinach tamilskich, będzie kolorowo i będzie wesoło w najbliższych latach. W związku z tym kolejna bardzo znacząca historyczna zmiana, tak, na poziomie polityki krajowej. No, ale na poziom, jakby znaczenie dla premiera Modiego jest takie, że BJP nie było znowu w stanie, mimo bardzo aktywnej kampanii, nie było w stanie odbić tutaj czy zwiększyć swojego stanu posiadania w tych południowych stanach indyjskich, co pokazuje pewne pęknięcie w ramach cywilizacji hinduistycznej, w ramach religii hinduistycznej, bo to są wszędzie hinduści, tak, hinduiści, którzy mieszkają w Indiach i na południu, i na północy, ale nie wszystkim podoba się taka ekskluzywna, konfesyjna wizja państwa, jaką promuje premier Modi, który jest bardziej popularny na północy tego kraju niż na południu. Południowe Indie to są ludzie, którzy pochodzą z innej grupy rasowej, innym językiem zupełnie mówią, mają trochę inne doświadczenia historyczne i mają ogromną też dumę z własnego języka, z własnej kultury. Nie chcą poddać się naciskom z takiej nacjonalizmowi hinduistycznemu w wykonaniu premiera Modiego, więc tyle dobrego, że obronili swoją niezależność, ale wyprawiają się na nieznane wody i zobaczymy, jak Vijay, tak, nowy premier stanu, będzie rządził, a ciekawostka jest taka, że w wyborach pokonał nikogo innego niż samego Stalina, bo tak na nazwisko miał dotąd urzędujący premier rządu stanowego w Tamil Nadu.
1: To ostatnie pytanie, panie doktorze. Krótko bym prosił, to jest temat też na oddzielną audycję, artykuły, ale w niedawnym numerze The Economist, w którymś z ostatnich trzech, był dość duży artykuł właśnie o tym, że w Indiach są wybory i że rośnie rola kobiet, które na przestrzeni lat bywały marginalizowane w indyjskiej polityce. Teraz coraz więcej kobiet niż mężczyzn idzie do urn wyborczych. BJP próbuje to wykorzystywać i przeróżne transfery socjalne następują w stronę kobiet, które często są gospodyniami domowymi, nie pracują. No ale tu w tym tekście właśnie pojawiła się taka myśl, że no to nie do końca służy demokracji, bo pompowanie pieniędzy tylko na transfery, żeby de facto zachęcić kobiety do głosowania, a nie próba takiego realnego poprawienia jeszcze ich pozycji w Indiach, no to nie jest najlepsze wyjście. Pytanie właśnie do pana, czy faktycznie mamy do czynienia z takim zjawiskiem?
2: Myślę, że w dużej mierze tak, to się wiąże z całą taką cyfryzacją gospodarki indyjskiej, z tym, że faktycznie za rządów premiera Modiego 300 milionów ludzi w Indiach, przede wszystkim kobiet, otworzyło konta właśnie po to, żeby na te konta osobiste były transferowane środki finansowe, różne dotacje, zapomogi, zasiłki i tak dalej, które wcześniej przechodziły przez ręce różnych urzędników w tradycyjny sposób, które były korupcjogenne i które trafiały najczęściej do kieszeni mężczyzn. A teraz faktycznie kobiety stały się dysponentkami tego dodatkowego dochodu. One tym gospodarują, to wspiera ich emancypację i to pewnie faktycznie ma też to przełożenie polityczne, że te kobiety wdzięczne są premierowi Modiemu i chętniej na niego głosują, ale nie wiem, czy to do końca prowadzi do takiej emancypacji politycznej kobiet w Indiach, czego chociażby przykładem jest właśnie to, że Mamata Banerjee, czyli kobieta na czele rządu stanowego i taka ikona indyjskiej polityki, właśnie te wybory ostatnie przegrała, mimo tego, że ona w Bengalu Zachodnim prowadziła niezwykle aktywną politykę pro-kobiecą, gdzie też były różne programy wsparcia dla kobiet, tworzenie miejsc pracy dla kobiet, poprawa dostępu do służby zdrowia, edukacji i tak dalej, gdzie faktycznie kobiety były bazą wyborczą dla Mamaty Banerjee. I nawet ona straciła to tradycyjne poparcie. Wszyscy, wydaje się, w Indiach dzisiaj zaufali ponownie premierowi Modiemu, że on jest szansą na szybki rozwój gospodarczy, a z rozwojem gospodarczym przyjdzie długofalowo emancypacja i poprawa praw i statusu społeczno-politycznego kobiet w Indiach.
1: Dr Patryk Kugiel, analityk do spraw Azji Południowej z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, był moim i waszym gościem. Jak zwykle, panie doktorze, bardzo za rozmowę dziękuję, a my słyszymy się oczywiście w środę za tydzień w Róży Wiatrów. Ja nazywam się Marcin Łuniewski.

0: reklama. Wyjątkowa inwestycja, wyjątkowa energia, wyjątkowy adres. Poznaj osiedle Bosco, premierową inwestycję od Ronson Development na warszawskiej Białołęce przy ulicy Epopei. Dni otwarte już 9 i 10 maja od 10 do 15. Specjalnie dla naszych klientów dwa pokoje w cenie nawet od 524 tysięcy złotych. Biuro sprzedaży Ronson Development, Marywilska 68. Przyjdź i odkryj mieszkania, na które czekałeś. Bosco tu mieszkać. Ronson Development. Prosto do domu.
1: Reklama. Radio Campus.

0: czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
1: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
0: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
2: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama. Tu Radio Campus.

Dzień dobry, jeszcze raz. Dzień dobry, Kuba Sołtysik z tej strony. Zaczynamy audycję normalnie o tej porze. Klasycznie będę tutaj z wami do godziny 17. I dzisiaj można powiedzieć, że trochę powrót, bo powraca do nas Formuła 1. Pojawi się ten temat. Oczywiście będziemy w świecie kultury. Najlepsze wydarzenia dla was przygotowałem. I porozmawiamy też o podróżach. To wszystko do 17. Zostańcie z nami. SRB separation confirmed. Coming up on staging the burnout of these twin solid rocket boosters at 2 minutes 5 seconds.

0: Kultura w mieście.
1: No i na sam początek lecimy z wydarzeniem, można powiedzieć, że od nas, bo jeżeli chociaż raz w niedzielę wieczorem błądziliście gdzieś po falach eterów, no i trafiliście właśnie na nasz kampus, no to znacie pewnie tą audycję bardzo dobrze. Imię Ojca i Syna, tak ona brzmi. Jest to program, który miał być nie tyle radiową refleksją nad muzyką, ale stał się czymś w rodzaju takiej niedzielnej mszy dla ludzi, którzy no, kochają dobre brzmienia, ale też kochają dobry humor. No i tak się składa, że oczywiście mamy 2026, gwiazdy ustawiły się w idealnej linii i legendarny duet Rafał i Tymek Bryndal wychodzą ze studia przy dobrej 55, no i wpadają w objęcia baru Studio. No ale o co tyle szumu? Tam właśnie zagrają nie taki zwykły DJ set, nie będzie to takie klasyczne, to będzie spotkanie dwóch pokoleń artystycznych wyjadaczy, można powiedzieć, którzy też inspirują się nawzajem tak mocno, że ich rozmowy o muzyce kończą się wymianą myśli, serdeczności, ale też, no jak sami twierdzą, czasami zmianą opon na zimę. Tak mówią. Raz w miesiącu, w czwartkowe wieczory, Bryndalowie zamieniają plac defilad właśnie w swój prywatny salon. No i będą grać to, co tak naprawdę rozpala ich wyobraźnię, więc możecie się spodziewać dosłownie wszystkiego. Od poezji ukrytej w miejskim hałasie, po jakąś kosmiczną energię, która sprawia, że świat na chwilę być przestaje jakimś takim mrocznym miejscem. I Bryndalowie mają ten właśnie dar, że słuchacz po tak naprawdę godzinie z nimi czuje się też, jakby się nazywał Bryndal. No to jest ten rodzaj bliskości, której nie da się w żaden sposób podrobić. I no tak naprawdę jest to ciekawe wydarzenie, bo jest to brzmienie miasta. Tak naprawdę w cieniu monumentalnego Pałacu Kultury i Nauki, przy muzyce serwowanej przez Ojca i Syna, no Warszawa trochę nabiera takiego światowego sznytu. Więc oczywiście, jeżeli chcecie poczuć właśnie ten klimat, chcecie posłuchać dobrej muzyki, ale też dobrego humoru, dobrą wymianę myśli, no to jest właśnie miejsce dla Was. 7 maja, tak jak wspominałem, w barze Studio od godziny 20:00 możecie się spodziewać samych dobrych klimatów.

0: ale na dzisiaj też przygotowałem dla Was jakieś wydarzenie. Konkretnie 6 maja dzisiaj na Mapę Warszawy wracają wyczekiwane i chyba możemy już o nich powiedzieć, że legendarne środowe koncerty plenerowe na Sadach Żoliborskich. No i żeby Wam to łatwiej uświadomić, no to wyobraźcie sobie Salto Bar, godzinę 19.30, zaraz po NOTPie. Oczywiście macie zapach drzew, bo jest wiosna, więc wszystko ładnie pachnie. No i dźwięki, które też idealnie kleją się z tą właśnie scenerią Sadów Żoliborskich. No i tym razem na scenie, a właściwie na kawałku zielonej przestrzeni, przejmuje to trio, które udowadnia, że jazz wcale nie musi być jakiś trudny czy niedostępny, tylko będzie to jazz w wydaniu light, czyli taki żywy, autentyczny, no ale przy tym oczywiście klimatyczny. No i mamy tutaj do czynienia z nową krwią, można tak powiedzieć, warszawskiej sceny, bo przed Wami będą mieli okazję wystąpić Maja Konkel na wokalu, Ela Barsz przy pianinie i Bartosz Zagajewski na kontrabasie. Jest to trójka studentów z studium jazzu imieniem Henryka Majewskiego. No i to podobno słychać, bo oni nie tylko grają, ale też żyją tą właśnie muzyką, tym gatunkiem. No i połączyła ich szkolna ławka, ale też oczywiście wspólna zajawka, a efektem tego wszystkiego ma być takie świeże, spójne brzmienie, w którym też czuć autentyczność i oczywiście radość z grania, tak przynajmniej obiecują właśnie studenci. Co będziemy mogli usłyszeć? No tutaj możemy oczekiwać pewnego rodzaju podróży przez wszystko, co w jazzie jest najlepsze. Bo będzie klasyczny swing, będzie blues, będzie bossa nova, które też przeniesie nas w jakieś inne rodzaje muzyczne na plaży, chociażby Rio. No i będzie bebop, dla tych, którzy lubią odrobinę muzycznej takiej ekwilibrystyki, można powiedzieć. I wydaje mi się, że to jest dobry moment, żeby właśnie wybrać się na takie wydarzenie, bo Sady Żoliborskie moim osobistym zdaniem właśnie w tej porze roku wyglądają najlepiej, więc śmiało możecie tam wpadać. A gdzie oczywiście wcześniej wspomniane Salto Bar na Sadach Żoliborskich. Dzisiaj 19.30, wstęp na to wydarzenie jest wolny, więc jeżeli jesteście zainteresowani, to ja Was odsyłam do Salto Baru na ich fanpage. Tam znajdziecie więcej informacji.
1: Kultura w mieście.

0: reclamă.
1: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
2: 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantic, Illusion, Muranów, Kinomuzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
0: Reklama.
3: Jest 15.30. Piotrek Topuliński.
4: Serwis akademicki.
3: Dzień dobry. Studenci Szkoły Głównej Handlowej organizują 13. już Mokotowski Bieg SGH. Wydarzenie od lat łączy sportowe emocje z pomaganiem. W tym roku studenci znów będą wspierali Fundację Ewy Błaszczyka-Kogo, organizację, która pomaga osobom w śpiączce po ciężkich urazach mózgu i rozwija nowoczesne metody leczenia i rehabilitacji. Bieg SGH 31 maja. Na Uniwersytecie Warszawskim jutro i w piątek konferencja poświęcona ochronie zdrowia i podstawowej opiece medycznej w krajach Europy, Ameryki Północnej, Australii, Nowej Zelandii i Chin. Wśród tematów transformacja cyfrowa w ochronie zdrowia. Proste ćwiczenia zmieniają głos. Jak oddech wpływa na mowę i samopoczucie? Można zmienić swój głos i to bez sztucznej inteligencji. Wystarczy tylko inaczej oddychać. To jak bierzemy wdech i wydychamy powietrze, wpływa nie tylko na brzmienie mowy, lecz także na napięcie i koncentrację. Jak pokazują badania doktor habilitowanej Jagody Bloch z UW, regularne ćwiczenia oddechowe poprawiają wyrazistość mówienia i sprawiają, że to, co mówimy, jest bardziej klarowne. Więcej na ten temat przeczytacie na portalu serwis naukowy uwedu.pl. Polecamy! Choć misja kosmiczna Ignis dobiegła końca, badania w laboratoriach trwają. Mikrograwitacja, promieniowanie kosmiczne i silny stres to czynniki, które mogą zmieniać zachowania genów w komórkach odpornościowych astronautów. I to właśnie badają naukowcy. Wyniki eksperymentów mają pomóc nie tylko w ochronie zdrowia zdobywców kosmosu, lecz także na przykład żołnierzy. Więcej o tym na portalu Nauka w Polsce pap.pl. Ba ba ba ba.

0: Czas na informacje ze świata Formuły 1, o którym opowiedzą nam Kamil Kuć i Franek Wójcicki.
1: 97 F1.
2: Minęła 15.30, mamy środę, co oznacza, że wracamy po w sumie miesięcznej przerwie do Formuły 1. Razem z wami jest Kamil Kuć.
3: Dzień dobry, faktycznie miesięczna przerwa, to jest strasznie długo, patrząc na to, że kiedyś jak mieliśmy przerwę w sezonie, znaczy tam w okresie już około letnim, gdzie były trochę wakacje, to była miesięczna przerwa, a teraz mamy kilka takich miesięcznych przerw.
2: To znaczy, przede wszystkim przedstawię się jeszcze, Franek Wójcicki z tej strony, ale tak nie miało być. Wszystko dlatego, że wiemy, jaka jest sytuacja na Bliskim Wschodzie, w Zatoce Perskiej. No a tam miały się odbyć właśnie dwa wyścigi w kwietniu. Z tych oczywistych powodów te dwa wyścigi się nie odbyły. Ale teraz już wróciliśmy do miejsca na świecie, gdzie jest trochę spokojniej, bo do Miami. I tam odbył się ostatni wyścig, czwarty wyścig w tym sezonie, Grand Prix Miami. Ale zanim do niego przejdziemy, to przejdźmy do tego, co się działo w międzyczasie. W międzyczasie zespoły miały, no właśnie, czas, żeby trochę podszlifować te swoje bolidy, trochę wprowadzać pewne poprawki i zmiany. I nie tylko zespoły się tym zajmowały, bo też FIA przygotowała różnego rodzaju zmiany i poprawki, jeżeli chodzi o...
3: zarządzanie energią.
2: Tak, te wszystkie systemy zarządzania energią. Wszystko to miało doprowadzić do tego, że po prostu ściganie będzie z jednej strony lepsze, a z drugiej strony bezpieczniejsze, bo też kwestie bezpieczeństwa były w ostatnim czasie mocno podkreślane. Czy to się udało?
3: To Franek tuż przed audycją powiedział super cytat Maxa Verstappena, którego nie słyszałem wcześniej. Jakbyś mógł go przytoczyć jeszcze raz, to byłbym bardzo wdzięczny.
2: Tak. Kierowcy, jak tylko mieli szansę położyć swoje ręce i stopy na bolidach w tej nowej konfiguracji, to mieli już pewne zdania na ten temat. Ogólnie wypowiadał się na ten temat aktualny mistrz świata, czyli Lando Norris, no i czterokrotny mistrz świata z ostatnich lat, czyli Max Verstappen. Oni dość ostrożnie się wypowiadali, mówili, że to jest na pewno krok dobry kierunku, ale dalej jeszcze jest wiele do zmienienia. Max Verstappen określił te zmiany w ten sposób, że było to łaskotanie w dobrym miejscu, ale potrzebna jest operacja.
3: I tak bym podsumował te zmiany generalnie.
2: I właśnie ta operacja jest chyba trochę w głowach wszystkich, że w najbliższych latach warto byłoby taką operację zrobić. Tym bardziej, że od jakiegoś czasu coraz głośniej mówi się o tym, że trzeba wprowadzić zupełnie nowe jednostki napędowe. Silniki. I to nie V6, sześciocylindrowe silniki, takie, jakie możemy spotkać w wielu różnych autach, ale ogólnie silnik V6 no nie należy do największych silników, jakie można wsadzić do samochodu. Mamy wrócić do silników V8.
3: Cudownie.
2: Czyli dwa cylindry więcej. Jest to już taka V6, mówi się, że jest jakby jeszcze silnikiem w miarę kompaktowym. V8 jest silnikiem już pełnowymiarowym, chociaż jeszcze pojemności silników Formuły 1 są mniejsze niż w autach drogowych, ale to w ogóle jest jeszcze na zupełnie inną rozmowę. Natomiast Mohammed bin Sulejman mówi otwarcie o tym, że FIA będzie dążyło do wprowadzenia silników V8 w bolidach Formuły 1 już niedługo, bo w roku 2031 albo nawet wcześniej, jeżeli się uda.
3: No, byłoby super, ale patrząc na to, jak te zmiany na razie zachodzą i jak one wyglądają, to mam wrażenie, że nie chcę być tutaj człowiekiem, który jest na nie, wszystko źle, wszystko niedobrze, kiedyś to było. Ale mam wrażenie, że i regulacja ze zmianą silników na V8 przyniesie niezadowolenie w jakiś sposób, że coś jeszcze zostanie tam wprowadzone, to sprawi, że V8 zupełnie nie będzie tak fajne, jak było kiedyś.
2: To niezadowolenie może być poniekąd ze strony samych twórców silników, fabryk, które mają produkować te silniki, dlatego, że aktualne V6 zostały wybrane między innymi też dlatego, że oczywiście silnik V6 razem z jednostką hybrydową, że jest to po prostu coś, co jest bardziej porównywalne do tego, co my na drogach. Mhm. Jest już coraz mniej aut, które są napędzane silnikami V8. Byłby to w pewnym sensie taki krok w tył, jeżeli chodzi o historię rozwoju. Mieliśmy już V8 w historii Formuły 1 i to nawet jako te ostatnie silniki przed V6, no i jeszcze wcześniej w ogóle w latach 60. i kiedy te regulacje nie były takie ścisłe, no to legendarne silniki V8, jak chociażby Ford Cosworth DFV, jeszcze w tych bardzo retro bolidach, ale to też znowu rozmowa na zupełnie inny czas. Natomiast jeszcze jest jeden wątek, który chciałem poruszyć odnośnie silników, to, że równocześnie odrzucono zupełnie opcję przywrócenia silników V10, czyli posiadających kolejne dwa cylindry jeszcze, a nie mówiąc już w ogóle o V12. Powód jest właśnie dlatego, że no jeżeli chodzi o producentów, to mało kto produkuje silniki V10, które trafiają do aut. Generalnie teraz trzeba byłoby zupełnie od zera budować taki silnik.
3: To nie jest też tak, że wprowadzenie silników V8 nie ma żadnego sensu. Ma sens, ma bardzo dużo logicznych przesłanek, dlaczego faktycznie warto jest wrócić do V8, ale to też na YouTubie jest kilka dobrych filmików na temat tego, tłumaczących dlaczego powrót do V8 jest fajnym pomysłem i wcale nie jest krokiem w tył, wbrew wszelkim pozorom. Więc chciałbym na tym ten wątek silnikowy zakończyć i jednocześnie powiedzieć, że strasznie współczuję producentom typu Mercedes, Ferrari, którzy dewelopowali swoje jednostki napędowe ostatnio, czy Red Bull, i za 4 lata muszę wrzucić do śmietnika, bo wprowadzą.
2: Ale wiesz co, ja bardziej współczuję na przykład Audi, które teraz jakby musiało wejść, szykować ten silnik i no właśnie, czy oni w ogóle zdążą w takim razie zrobić własny silnik, czy zdążą z silnikiem Ferrari?
3: Ja też nie mam pojęcia.
2: Dopóki nie wiecie, ewentualnie.
3: No tak. Dobrze. Moi drodzy, wracamy do was za chwilę z tym, co się działo w wyścigu.

halo. Dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż. Dorośli to my plus 10 lat, też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: Wracamy do Formuły 1, wracamy na tor w Miami. Jeden z trzech wyścigów w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy z tych trzech wyścigów, oczywiście. Wyścig, który okazał się, moim zdaniem, trochę zaskakujący. Mhm. W sensie, trochę na to liczyłem, że tak to wszystko będzie wyglądało. I mimo tego, że już na początku zdradzę, że na pierwszym miejscu podium stanął znowu kierowca Mercedesa, mhm. to ten wyścig przebiegł w zupełnie innym stylu niż to, co dotychczas widzieliśmy.
1: To prawda, ale no musiał się napracować chłopak, tak bym powiedział.
0: Tanio skóry nie sprzedali pozostali kierowcy. Klasycznie, mogę tak powiedzieć, widzieliśmy dobry start ze strony Charlesa Leclerca, który w Ferrari, widać, że bolid Ferrari jest przystosowany do tego, żeby szybko ruszać.
1: Tak, a jak potem, w każdym wyścigu potem, jest dokładnie to samo, w bolid Ferrari, wziu! I wydaje mi się, że też klasycznie Ferrari pokazuje swoją stronę grande strategia.
0: No, znaczy, wiesz
1: no
0: co?
1: Dawaj, Franek, broń Ferrari, proszę, czekam na to.
0: Ja chciałem powiedzieć, że kiedy oglądałem ten wyścig, też miałem takie obawy, że nie, no co oni robią, przecież jest mowa o tym, że zaraz ma spaść deszcz. I Ferrari zjeżdża i zmienia opony nie na deszczowe, nie na przejściowe, tylko na kolejne opony twarde. Myślałem, że zaraz lunie po prostu i ten wyścig będzie do wyrzucenia, ale tak się nie stało. Jednak z tego deszczu, który był dość mocno zapowiadany i w ogóle start wyścigu został przesunięty o 3 godziny, żeby uniknąć deszczu, koniec końców z
1: tej... Gdyby tylko wymyślili opony przygotowane pod deszcz, co? Niesamowite.
0: Nie wiem, co by się wtedy wydarzyło. No,
1: ja też.
0: Dalej. Deszcz jest czymś, z czym w teorii te bolidy powinny sobie poradzić, ale tym razem w tym wyścigu nie widzieliśmy w ogóle deszczu.
1: Jestem absolutnie w szoku, że o 3 godziny cofnęli... Przyspieszyli wyścig, bo deszcz miał padać. Hej, co to ma być? Ja chciałem obejrzeć wyścig w deszczu w końcu.
0: Tak, tylko wiesz co, to jest pewien problem nie ze strony Formuły 1, nie ze strony Federacji FIA, tylko ze strony amerykańskiego prawa.
1: Okej.
0: Okay. Tam, jeżeli w promieniu, jeżeli się nie mylę, 13 kilometrów od miejsca zawodów uderzy piorun, na pół godziny trzeba przerwać zawody sportowe.
1: O, tak. Naprawdę?
0: Więc to nie była kwestia tego, czy oni chcieli, czy nie chcieli, żeby był deszcz. Oni po prostu zrobili to, żeby wyścig mógł się odbyć.
1: Świetne, to jest dobre wytłumaczenie. Nie widziałem go, ale bardzo dobre wytłumaczenie.
0: Tak, no i okazało się, że przesunięcie o te 3 godziny, nawet jeżeli zrujnowało części...

0: obserwatorów plany mi na szczęście nie zrujnowało, bo różnica między 19 a 22 była akurat
1: na plus.
0: Całkiem niezła. To tak, to była dobra decyzja i przez to mogliśmy obejrzeć w pełni ten wyścig bez większych problemów, bez większych przerw, chociaż działo się, jeżeli chodzi o różnego rodzaju kraksy.
2: Nie, no działo się, było bardzo przyjemnie. Wyścig się oglądało zaskakująco dobrze, tym bardziej, że zobaczyliśmy piękną 360 na starcie wyścigu Maxa Verstappena, którą swoją drogą jestem pod wrażeniem, jak zawsze z niej ładnie wyszedł.
0: Wyratował
2: to, no i dużo szczęścia miał też, że nikt w niego nie wjechał, zacznijmy od tego. Więc szczęście, umiejętności i jedziemy dalej. I kończymy na całkiem niezłej pozycji. Hej, Max Verstappen ostatecznie po naprawdę burzliwym wyścigu, który miał, skończył na pozycji piątej.
0: Tak, chociaż tam jeszcze zaliczył karę, ale ta kara trochę została zniwelowana przez to, że Charles Leclerc zaliczył większą karę, ponieważ Charles, który walczył, no najpierw walczył o wygranie tego wyścigu, no był pierwszy na początku, tak? Potem walczył o to, żeby wyciągnąć jakieś podium. Potem, no, widać było, że po prostu Ferrari jednak jest aktualnie chyba, powiedziałbym, że trzecim zespołem w stawce.
2: Chyba tak. Patrząc na to, jak się rozwinął ładnie McLaren i jak wygląda teraz jego tempo, po tych poprawkach to definitywnie wskoczył na drugą pozycję.
0: No to Charles Leclerc właśnie pod koniec wyścigu zaliczył najpierw lekki kontakt ze ścianą i ten kontakt sprawił, że uszkodził zawieszenie, przez co uszkodził też system sterowania samochodem i po prostu, żeby dojechać do mety, musiał ścinać zakręty. Ściął tych zakrętów na tyle dużo, że sędziowie dali mu aż 20 sekund kary. Ja nie do końca zgadzam się z tym, co sędziowie napisali. Jakby rozumiem tą karę i że przy ścinaniu tylu zakrętów w trakcie wyścigu trzeba po prostu jakoś zareagować, ale sędziowie napisali, że w tym uzasadnieniu, że Charles te zakręty ścinał bez powodu, że nie było powodu, żeby je ścinał, ale to była po prostu kwestia tego, że ten bolid nie dojechał do mety. Oczywiście jazda uszkodzonym bolidem to też jest coś, co jest w takiej pewnej szarej strefie, jak bardzo ten bolid jest uszkodzony i teoretycznie można by było powiedzieć, że skoro on nie był w stanie normalnie przejechać tego wyścigu do końca, to powinien był po prostu zjechać na bok. Ale no, to było ostatnie okrążenie, więc po prostu starał się uratować, co się dało. Ostatecznie dojechał na koniec, ale tych punktów była tylko garstka, więc...
2: I Charles Leclerc i Lewis Hamilton dojechali obok siebie. Bo jeszcze kara doszła, więc...
0: Charles ostatecznie był ósmy, czyli zaledwie 4 punkty przywiózł.
2: Masakra. Współczuję Ferrari, bo to miał być dobry weekend dla Ferrari, panie Franku.
0: Ale, teraz przechodząc do sedna sprawy, był to dobry weekend dla włoskich kibiców. Mimo tego, że Ferrari było jakie było, to mają powody do szczęścia, ponieważ ich bohater narodowy, nie taki zapożyczony jak Charles, który jest Monachijczykiem, ale bohater narodowy, czyli rodak Andrea Kimi Antonelli, po raz kolejny stanął na najwyższym stopniu podium. I to stanął z całkiem fajną, bo 43-sekundową przewagą nad swoim kolegą z zespołu George'em Russellem i zgarnął komplet punktów. Wyprzedził Lando Norrisa i Oscara Piastriego, McLaren drugie, trzecie miejsce, czwarty właśnie Russell, piąty Verstappen, o którym wspomnieliśmy, dalej Hamilton, Colapinto z Alpine na pozycji siódmej, Leclerc na ósmej, tak jak mówiliśmy, dziewiąty i dziesiąty kolejno kierowcy Williamsa, Carlos Sainz i Alex Albon. Ale tak, Andrea Kimi Antonelli utwierdza się na prowadzeniu w klasyfikacji kierowców i też jest taka statystyka, którą warto podkreślić, że ten młody, bo zaledwie 18-letni kierowca, swoje 3 pierwsze pole position przerobił już na 3 wygrane. Co jest świetnym wynikiem i o tyle, na ile uwielbiam Charlesa Leclerca jako kierowcę, no to on jeżdżąc w Ferrari ma okropne statystyki odnośnie przerabiania pole position.
2: Ale to jest też kwestia tego, jak ten bolid działa, prawda, więc to jest trochę, nie możemy porównywać tego w ten sposób. To nie daje nam bezpośredniego przełożenia, że Kimi jest lepszym kierowcą.
0: No tak.
2: No, jest w dobrym położeniu aktualnie, popełnił dużo błędów również i podczas tego wyścigu, ale i tak jestem pod wrażeniem tego, jak jedzie i jak jedzie w stosunku do swojego kolegi z zespołu George'a Russella. Pamiętaj, George, kim jesteś. I no, George nie pokazuje klasy w tym sezonie za bardzo. Nawet na radiu.
0: George powiedział też później, że po prostu tor w Miami mu nie leży. I to jest poniekąd ten powód.
2: Najlepszy kierowca świata. Hej, mamy najlepszych kierowców na świecie w stawce i George mówi, że nie leży mu tor. Hej! Ja mogę powiedzieć, że mi ten tor nie leży do ścigania, ale jeden z najlepszych kierowców na świecie? No proszę.
0: Z drugiej strony, jeżeli chodzi o komunikaty kierowców na temat tego, jak jeździli, to też wspomniany już kilkukrotnie Charles Leclerc na koniec wyścigu przeprosił swój zespół, że po prostu on popełniał wiele błędów i ten wynik no, mógł być czwarty w zasadzie, mógł być czwarty albo piąty na spokojnie, a to, że skończył na dziewiątej pozycji, no to jest po prostu jego wina. Uderzył się w pierś już po raz kolejny, bo te błędy mimo sporego już doświadczenia Formuły 1 dalej mu się zdarzają. Niektórzy źle na to patrzą, ja osobiście doceniam to, że
2: Ja uważam, że winy Charlesa w tym nie ma zbyt dużej. Moim zdaniem przekraczał możliwości tego bolidu, co było widać po tym, jak jedzie Lewis Hamilton ten wyścig. I Charles jechał dużo szybciej, moim zdaniem był bardziej na granicy cały czas, bardziej nadruszył opony podczas całego tego procesu, chciał trzymać to tempo, no i przez to gdzieś tam przekraczał te bariery, ale uważam, że szacunek mu się za to należy. Ja do pana Charlesa nie mam żadnego problemu. Uważam, że to nie jego wina. Zwalam wszystko na Ferrari.
0: Tak, pozostaje pytanie dla wszystkich fanów Scuderii. Kiedy to się zmieni?
2: Ile to pytanie już trwa, Franek?
0: Wiesz co, tak, mam dokładną statystykę, którą mój dobry kolega Przemek mi przekazał.
2: Jest to stronicowy dokument. Dlaczego Ferrari nie jest takim złym zespołem?
0: Ja myślę, że tym komunikatem możemy zamknąć dzisiejsze 97 F1. Otóż 5 maja, czyli 5 dnia, 5 miesiąca minęło 555 dni, od kiedy auto numer 55 wygrało ostatni wyścig dla Ferrari.
2: Ale czad! Super! Także, ale super statystyka.
0: Także tak. No,
2: piękna sprawa.
0: Trochę tego czasu już minęło. Przyszłość maluje się w barwach srebrno-pomarańczowych, tak myślę. Te barwy kiedyś były wspólne dla Lewisa Hamiltona, kiedy on wygrał swoje pierwsze mistrzostwo. I który odcień okaże się bardziej mistrzowski w tym sezonie, a może coś jeszcze się wywróci do tego czasu. Tego właśnie jeszcze nie wiemy. Dowiemy się odrobinę więcej już po kolejnym wyścigu, do którego poczekamy chwilę, ale nie aż tak bardzo, bo udajemy się teraz do Kanady, gdzie 24 maja odbędzie się wyścig na bardzo pamiętnym dla nas Polaków, polskich kibiców Formuły 1 torze. Wtedy do was wrócimy oczywiście. Franek Wójcicki,
2: Kamil Kuć.
0: Do usłyszenia. Cześć.
1: 97 F1 w Radiu Campus. Reklama.
3: Przepraszam sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
4: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
3: A, bo byliśmy z żoną w Brickomanii i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
5: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brickomanii mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin. Z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brickomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.
6: Radio Campus. Same sztosy.

0: Normalnie o tej porze.
1: 7 minut po godzinie 16, a my przechodzimy do tematu podróżniczego, no bo już niedługo wakacje, więc trzeba się uzbroić w najlepsze informacje. Razem z nami Patrycja Grzewa, podróżniczka. Dzień dobry, cześć.
2: Cześć wszystkim.
1: Dzisiaj na warsztat weźmiemy kraj, który może się wydawać całkiem rajski. Przynajmniej mi się wydaje całkiem rajski. Porozmawiamy o Tajlandii. Oboje byliśmy, ale ty masz nieco więcej doświadczenia w takim kontekście, że byłaś w wielu więcej miejscach niż ja. I jak już tak z perspektywy czasu patrzysz, bo byłaś chwilę temu, to jakie dzisiaj jest nastawienie do tego kraju?
2: Nadal jest pozytywne. Tutaj wspomniałeś, że obydwoje byliśmy właśnie w Tajlandii, tylko ja byłam na północy, a ty byłeś na południu, więc tak. Mamy takie dwie różne perspektywy.
1: Skrajne.
2: Tak, no nie wiem, czy skrajne, ale na pewno różne, bo te dwie części Tajlandii są bardzo inne od siebie. No na pewno, tak jak powiedziałeś, Tajlandia jest bardzo rajskim kierunkiem i tak się też kojarzy wszystkim. Chociaż moje pierwsze wrażenie, jak tam przyjechałam, wcale takie nie było, bo ja byłam w Bangkoku jako w pierwszym miejscu. A Bangkok nie wydaje się już taki rajski. Tam masz bardzo, jest wielki chaos, bardzo dużo ludzi, dużo samochodów na ulicach. Bardziej mi się kojarzy z imprezami i takim chaotycznym życiem niż rajskim
1: właśnie
2: miejscem do wychillowania się.
1: Ja jak słyszałem historię ludzi, którzy lecieli do Bangkoku, to oni mi mówili, że tam każdy zmysł pracuje. Czujesz, słyszysz, widzisz, jest tak wszystko strasznie dużo, tak się uderza ciebie taka fala, na którą się w zasadzie nie jesteś w stanie przygotować po żadnym filmie. Nic nie jesteś w stanie tak zrobić, tylko po prostu ta fala nagle tak bum.
2: Tak, jest dużo wszystkiego, bo pierwsze wychodzisz z lotniska i czujesz totalnie inne powietrze, taką dużą wilgotność, jest bardzo gorąco, później wchodzisz do miasta, jest duży chaos, jest wszędzie czujesz zapach tego street foodu, który no, jest wszędzie na każdej ulicy, na każdym targu, więc tak.
1: Ale ty tam też leciałaś jako wolontariuszka. Czym się tam zajmowałaś?
2: Tak, ja w Tajlandii byłam social media creator i fotografem dla hostelu.
1: I jakie było takie twoje zderzenie z taką tajską kulturą pracy? Czy to takie zaraz, które często się gdzieś pojawia w pracy, jest takie samo u nas jak tam, czy raczej są bardziej skrupulatni pracowo, że tak powiem?
2: Z mojego doświadczenia oni byli właśnie tacy bardziej wychillowani, tacy bardziej szczęśliwi, pozytywnie nastawieni do pracy. Ja tam przyjechałam, totalnie nie było czegoś takiego, że od razu muszę brać się do pracy, tylko wszystko na spokojnie i zawsze właśnie z uśmiechem podchodzili do wszystkiego.
1: No właśnie, bo oni mają taki luz i o tą filozofię też chciałem cię zapytać. Filozofia takiego nic się nie stało, nic nie szkodzi, to się chyba fachowo nazywa Mai Pen Rai, jak dobrze czytam. I łatwo ci było przeskoczyć na takie luźne podejście do życia, do pracy?
2: Wydaje mi się, że tak, bo właśnie też mówiłeś o tym, że to jest takie rajskie miejsce, więc też sobie wyobrażasz, że będzie tak bardziej luźno, powiedzmy. Mhm. Więc no, wydaje mi się, że szybko się przestawiłam na takie myślenie, plus ja też jestem raczej taka, że na chillu podchodzimy do wszystkiego.
1: Czyli to jest twój kraj,
2: tak,
1: to jest dla ciebie miejsce. A to też wyczytałem takie kolejne, wydaje mi się, że ważne pojęcie w filozofii, czyli sanuk. To jest z kolei szukanie radości w takiej każdej czynności, którą się wykonuje. Ja mam wrażenie, że widziałem to po ludziach, którzy byli gdzieś dookoła mnie w Tajlandii, że oni faktycznie się ze wszystkiego cieszyli, ale ja byłem na południu, ty północy i zastanawiam się, czy ty też miałeś takie odczucia.
2: Tak, głównie tak bardziej na północy. Jest takie miasto, które się nazywa Pai i to już jest tak, no tak dosyć bardzo na północy. I jest dużo mniej turystycznie niż właśnie te inne kraje, inne miasta, czy właśnie południe. I to jest takie, określiłabym to jako hippie miejsce, więc tam spotkasz bardzo dużo lokalsów i ja miałam kilka razy takie sytuacje, że ktoś mnie nawet zaczepiał gdzieś tam na ulicy, ale w takim pozytywnym kontekście, żeby zagadać. Mogę powiedzieć jedną taką konkretną sytuację, to właśnie szłam sobie takim nocnym marketem i jedna dziewczyna do mnie zagadała i zaczęłyśmy właśnie rozmawiać i ona mi mówi, że tam jest taki pan i on właśnie sprzedaje pad thaja, on jest Tajem i jest zaraz razem ze swoją żoną. Totalnie nic nie mówi po angielsku, tylko po tajsku, ale ona codziennie sobie do niego przychodzi, po tego Pattaya, i z nim rozmawia, mimo że nie gadają w tym samym języku, mhm, i on nie zna nic po angielsku, ona nic po tajsku, to mimo wszystko jakoś się dogadywali i właśnie poszłam tam razem z nią i się uczyliśmy różnych takich tajskich słówek. Więc bardzo fajnie i to też pokazuje, że oni są właśnie tak pozytywnie nastawieni i otwarci.
1: No to za moment do tej otwartości wracamy. Razem z nami Patrycja Grzywa. Za moment jesteśmy z powrotem.

0: Baltra, Just Me and You. 18 minut po godzinie 16. Mówiliśmy o Tajlandii. Z nami stale Patrycja Grzywa w studiu. Mówiliśmy o otwartości. Wspomniałaś o panu, który też nie rozmawiał za bardzo po angielsku, tylko tam pewnie się jakoś na migi komunikowaliście. I się zacząłem zastanawiać w trakcie, bo byłaś w Bangkoku i byłaś poza Bangkokiem, w takich powiedzmy mniejszych mieścinach. I co twoim zdaniem jest ciekawsze?
1: No, dla mnie totalnie właśnie takie mniejsze miejscowości. Ja w ogóle jestem wielką fanką takiej poznawania takiej lokalnej kultury, więc w Bangkoku było super, bo było dużo turystów i mogłam poznać ludzi, z którymi mam kontakt do teraz. No, ale jeżeli chcesz poznać taki, jak tak naprawdę wygląda kultura tego kraju, no to ja totalnie polecam wybrać się do takich mniejszych miejsc.
0: No i jak wygląda naprawdę kultura tego kraju? To są, powiedzmy, jakieś rytuały ludzi, mieszkańców, jakieś takie szczególne zachowania, inne zupełnie niż w Bangkoku?
1: No, na pewno możesz sobie zaobserwować, jak po prostu ludzie sobie żyją, bo w Bangkoku głównie to, co widzisz, przynajmniej z mojej perspektywy, to są jakieś imprezy, jakieś właśnie wycieczki do świątyń, a jak jesteś w takiej małej miejscowości, możesz bardziej zaobserwować, że ludzie sobie po prostu żyją, pracują sobie gdzieś tam na polu, chodzą do świątyń i odprawiają te właśnie swoje rytuały, więc możesz zaobserwować po prostu, jak to wygląda tak w codziennym życiu lokalsów.
0: Właśnie, rozumiem, ale padło też jedno ważne słowo, przynajmniej w moim przypadku, był to pad thai, to padło. ja jestem fanem. No, myślę, że street food w ogóle w Tajlandii to jest trochę taki styl życia, nie do podrobienia, nigdzie indziej tego człowiek nie uświadczy. I jak ty patrzysz też na kuchnię? Czy dzisiaj chociażby jedząc pad thai w Polsce to jest to samo, czy jednak kuchnia to jest nie do przeskoczenia, musisz tam pojechać?
1: No, na pewno to nie jest to samo. Spróbować takiego pad thai z lokalnego targu, no to jest totalnie inne doświadczenie. I rzeczywiście kuchnia tajska jest bardzo dobra. To jest w ogóle według mnie jedna z lepszych. Co uważasz?
0: Myślę, że jest na pewno w topce. Nie wiem, czy najlepsza, bo ja jestem też fanem jednak europejskiej, włoskiej.
1: Wiedziałam.
0: Tak, no niestety tak. Musiało to paść, ale jest na pewno w topce. Jestem w stanie powiedzieć, że w top 3 gdzieś się tam znajduje. Ale mówimy o pad thaiu. Masz jeszcze jakieś takie smaki, które stricte kojarzysz właśnie z Tajlandią?
1: Tak, na pewno curry jest też super popularne. Moim ulubionym jest Massaman curry. To jest chyba jedno z mniej popularnych, ale jest bardzo dobre, bo jest nie aż tak bardzo ostre, jak wszystkie pozostałe. I ja jestem też wielką fanką khao soi. To jest, nie wiem, czy wiesz, co to jest taka zupa, ona właśnie pochodzi z północy Tajlandii, Chiang Mai albo właśnie Pai, o którym mówiliśmy wcześniej. To jest też zupa na bazie curry, właśnie z makaronem, z jakimiś warzywami. Jest bardzo aromatyczna, jak zresztą wszystko w Tajlandii.
0: Tak, i wydaje mi się, że tam też mocno dominuje kafir. Też jest taki chyba, no gdzieś jak ja byłem, to gdzieś go mocno zauważałem w potrawach, ale jeszcze chcę wrócić do historii twojej z panem właśnie, który też przygotowywał jakieś potrawy, który był towarzyski. To była taka jednorazowa sytuacja, czy miałaś też taką... Chcę zapytać o to, czy jest tam problem z otwartością, czy nie, bo ja mam takie wrażenie, że ludzie w Tajlandii, ci lokalni, bardzo często się uśmiechają. I się w pewnym momencie zacząłem zastanawiać, czy to jest taki trochę pod publikę, czy to jest bariera taka, że się uśmiechamy, bo jesteś turystą, to fajnie, żebyś się dobrze czuł, bo jesteśmy serdeczni. Czy to faktycznie jest taki szczery uśmiech? Czy miałeś takie problemy jeszcze z dostaniem się do jakichś lokalsów, czy to po prostu była jednorazowa sytuacja, o której wcześniej opowiadałaś?
1: Ogólnie też się o tym, nad tym dużo zastanawiałam, no bo rzeczywiście oni się wydają tacy uśmiechnięci, ale w sumie jak sobie pomyślisz, że przyjeżdża do ciebie miliony turystów i do twojego kraju, no to może być takie trochę przytłaczające też dla nich, więc no ja miałam bardzo dużo sytuacji właśnie z Tajami, takich pozytywnych, gdzie byli otwarci, właśnie pomagali, ale wydaje mi się, że na pewno jest też dużo takich osób, które po prostu się uśmiechają, bo trzeba, bo na tym zarobią, bo właśnie jest dużo turystów i mogą coś za to sprzedać, więc no wydaje mi się, że tutaj są takie dwie różne perspektywy.
0: No mi się wydaje właśnie, że ten, mimo wszystko, ten ich uśmiech jest taki dość szczery. Na pewno to, co o czym powiedziałaś, że idzie na tym zarobić, na tym właśnie uśmiechu, to jest prawda, ale z kolei no, zależy, wydaje mi się, że od miejsca, w którym jesteś, w Azji szczególnie, bo chociażby w Japonii jest tak, że ludzie ci pomogą, pokierują cię, wskażą, pomogą, jakby dadzą ci, co potrzeba, ale z drugiej strony oni się nie uśmiechają. O, każdy ma swój rytm, nikt się nie zastanawia nad tobą, a w Tajlandii jednak czasami też ktoś zagada, skąd jesteś, jak tam, wiadomo, Robert Lewandowski jest znany na całym świecie, więc oczywiście. Ale jeszcze a propos takich rytuałów, bo to też padło, no wydaje mi się, że tam jest rytuały obecne, są wszędzie, na każdym kroku, bo czy jakieś świątynie też w jakichś takich budynkach, powiedzmy wieżowcach są raczej obecne. Czy tobie jako osobie z zewnątrz łatwo było zrozumieć te rytuały?
1: Wydaje mi się, że ja nawet nie próbowałam ich jakoś super bardzo zrozumieć, tylko obserwowałam, jak to wygląda, co oni robią i czym się to różni od takich naszej kultury, powiedzmy, europejskiej. Więc na pewno jest to coś innego i mają bardzo dużo różnych rytuałów, ale też dużo różnych na przykład festiwali, tradycji, które się łączą z ich religią, czyli z buddyzmem. I w ogóle też to, o czym wspominaliśmy wcześniej, o tej otwartości, uśmiechu i tak dalej, myślę, że to też jest bardzo powiązane z ich religią, bo oni na przykład wierzą bardzo w karmę, czyli jeżeli zrobią coś dobrego, to dobro do nich wróci, więc myślę, że przez to też są tacy pozytywni i otwarci i pomocni.
0: No to tytułem końca, jakbyś miała polecić naszym słuchaczom jedno miejsce w Tajlandii, może nie takie stricte plażowe, to gdzie byś go odesłała? Naszego słuchacza.
1: No to ja polecam to moje miasteczko, o którym mówiłam, czyli Pai na północy Tajlandii.
0: Łatwo się tam dostać, chociażby z Bangkoku?
1: Pociąg może trwa z kilkadziesiąt godzin, ale da się.
0: Okej, czyli nie jest łatwo, ale warto.
1: Tak, ale można sobie zrobić jeszcze stop w Chiang Mai, który też jest pięknym miastem, a później z Chiang Mai do Pai i już macie super wycieczkę po Tajlandii.
0: No to już kierunek wakacyjny mamy zaplanowany. Patrycja Grzywa była razem z nami, bardzo ci dziękuję.
1: Dzięki wielkie. Normalnie o tej porze.

0: 16.30, czas na wiadomości, a przedstawi je dla nas Piotr Topoliński.
1: Akademicki Radio Campus.
2: Walka z ogniem na Lubelszczyźnie. Europejski Trybunał reaguje w sprawie polskiego Trybunału. Będzie też krótka lekcja historii z Nieporętu.
1: Wiadomości.
2: A na początek, ewakuacja części lotniska Chopina to przez zostawiony bagaż. Trzeba było ewakuować strefy C, D i E w hali przylotów i odlotów. Władze portu zapewniają, samoloty lądują i startują normalnie, ale są utrudnienia na części linii dojazdowych na lotnisko. Przed wyprawą na lotnisko sprawdźcie aktualne informacje. Trwa walka z pożarem na Roztoczu. Akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr. Choć pożar udało się opanować pod względem zakresu terytorialnego, to wciąż trzeba na bieżąco gasić pojedyncze ogniska. Niepokoi bardzo mocny wiatr, mówi zastępca lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Rafał Goliszek.
3: Jest kolejne zarzewie ognia, najprawdopodobniej powstałe przez panujące warunki atmosferyczne, silny wiatr, który przenosi cały czas zarzewia ognia w kierunku ulicy, w kierunku drogi 789. Sytuacja jest naprawdę trudna. Siły i środki, które tam przed chwilą walczyły, musiałem wycofać ze względu na ich bezpieczeństwo.
2: Susza, niska wilgotność ściółki i silny wiatr sprawiły, że sytuacja pożarowa w lasach stała się krytyczna. W większości kraju obowiązują najwyższe stopnie zagrożenia. To wymaga od nas wszystkich szczególnej odpowiedzialności. Wyrok 25 lat więzienia za zabójstwo 8-letniego Kamila z Częstochowy. Sąd skazał ojczyma i matkę. Kobieta ma spędzić w więzieniu 16 lat. Wyrok nie jest prawomocny. Rodzeństwo chłopca zaskarży ten wyrok. Zapowiedziała to już rzeczniczka praw dziecka. Europejski Trybunał Praw Człowieka nakazał Polsce dopuszczenie do orzekania wybranych w marcu sędziów Trybunału Konstytucyjnego. Jak podaje instytucja, właściwe władze publiczne powinny powstrzymać się od utrudniania objęcia i wykonywania obowiązków sędziom, których prezydent nie zaprosił do złożenia ślubowania. Zakończyły się prace remontowe dachu kościoła w Nieporęcie, przekazał mazowiecki wojewódzki konserwator zabytków. Kościół powstał w latach 60. XVII wieku zgodnie z wolą króla Jana II Kazimierza Wazy, jako wotum za zwycięstwo nad Szwedami.
1: Korki.
0: Na ten moment najdłużej postoicie na Żwirki i Wigury, tam 21 minut, 19 minut na Nowym Świecie w stronę Sobieskiego, 13 minut na Wiertniczej w stronę Potockiego i 11 minut na Raszyńskiej w stronę Okopowej.
1: Pogoda.
0: Aktualnie na termometrach 23 stopnie, ciśnienie 1005 hektopaskali, wiatr 18 km na godzinę i jakość powietrza jest dzisiaj bardzo dobra.
1: Campus.
4: Badman na TikTok, bitch on da piafa dance, DJ. If me the in a kiasi, one kiss ting all a walk, the car off it. Badman na TikTok, bitch.

0: Salsa.
1: Normalnie o tej porze.
2: No Limits, Alliance Ethnic na antenie Radia Campus za 20 minut, godzina 17, co oznacza, że czas na newsy muzyczne. Razem z nami Janek Stukru, cześć.
3: Witam cię, Jakubie. Cieszę się, że znowu porozmawiamy o muzyce, ale zacząć chciałem od tego, że mam na sobie koszulkę Arsenalu.
2: Tak.
3: I nie było chyba, ja nie słyszałem, mogę powtórzyć, jak były nawet newsów sportowych. Chciałem tylko powiedzieć, że Arsenal pokonał wczoraj Atletico 1-0. Tym samym zameldował się w finale Ligi Mistrzów po raz pierwszy od 20 lat.
2: Mam wrażenie, że jesteś fanem Arsenalu, ale być może to tylko moje wrażenie.
3: Może tak być, może tak być. Nawet widziałem cię na uniwersytecie chłopaka w koszulce Bukayo Saki. Chciałem do niego podejść, bo też mam koszulkę Arsenalu na sobie i zbić grabę, ale potem przypomniałem sobie, że pokolenie młode trochę nie lubi, jak ktoś wkracza w ich przestrzeń, nawet w takiej pozytywnej sytuacji, więc zostawiłem tego chłopaka. Trochę żałuję. Jak słucha, to pozdrawiam chłopaka w koszulce.
2: Pozdrawiamy serdecznie.
3: Bukayo Saki. Dzisiaj oczywiście Bayern kontra PSG, czyli taki radosny futbol totalny. Ale przejdźmy do spraw muzycznych. Rolling Stonesi wracają. Nowy singiel się ukazał, nowa płyta, czyli Foreign Tongues. Foreign Tongues ukaże się 10 lipca. Były różne zapowiedzi na ulicach miast. No i będzie można, mimo że już nie żyje Charlie Watts, legendarny perkusista Rolling Stonesów, usłyszeć też jego bębnienie, bo były zarejestrowane jeszcze ostatnie jakieś sesje z nim, więc będzie i on. A oprócz tego też będą gwiazdy. Będzie Steve Winewood, czyli ten, co nagrał utwór Call on Me, który potem przerobił Thomas Bangalter i DJ Falcon, a potem jeszcze Eric Price, a potem Cypis, będzie Paul McCartney, będzie Robert Smith z The Cure, będzie Chad Smith z Red Hot Chili Peppers. Jarasz się?
2: Jaram się. Jest utwór Miss You. Ja tęskniłem za Rolling Stonesami bardzo.
3: Miss You to jest takie moje chyba top 3 ulubione w ogóle utworów Rolling Stonesów. Uwielbiam.
2: A myślałem, że powiesz, że top 3 w ogóle, ale
3: nie,
2: Rolling Stonesu...
3: Genialny
2: jest, tak. Zdecydowanie zgadzam się. Też jeden z moich ulubionych w ogóle utworów. Bardzo go lubię, bardzo lubię do niego wracać. Wydaje mi się, że ta ponadczasowość to jest to, co też charakteryzuje ten utwór. No i Rolling Stonesów, no super, że wracają.
3: No i jeżeli będą w Polsce, jeżeli jeszcze zagrają tę ostatnią trasę koncertową, chociaż jak znam ich zdrowie, to jeszcze będzie 5 tych tras, ale oby była przynajmniej jedna, oby, to ja muszę iść, bo nigdy nie byłem. Jakbym nie był, to bym sobie nie wybaczył na Rolling Stonesach. To był ulubiony zespół mojego dzieciństwa i dalej mam do nich przeogromny sentyment. Z nową płytą też Kelela. 10 lipca będzie nowy album brytyjskiej wokalistki związanej z alternatywnym R&B. Pierwszy singiel bardzo fajny. Na płycie nie będzie tylko R&B, ale też trochę shoegaze'u, co było słychać już w pierwszym singlu. Płyta oczywiście ukaże się w Warp Records. Być może Spice Girls powrócą jako hologramy. Co ty na to? Poszedłbyś na hologramy Spice Girls?
2: Nie bardzo. Ja jakoś nie jestem przekonany do takich wydarzeń. Tym bardziej, że to jest nie tak stary zespół.
3: No nie, one chyba jeszcze żyją wszystkie, nie?
2: No właśnie, więc generalnie no jak były te pierwsze takie próby odtworzenia artystów na scenie typu holograficzny występ Michaela Jacksona, no to jeszcze się zastanawiałem nad sensem tego, chociaż też jest to takie oszukane, no bo come on, to jest trochę tak jakbyś odpalił teledysk na projektorze w domu. No jakoś nie czuję tego klimatu, ale tutaj właśnie... To jest świeży zespół całkiem.
3: No tak, no był Tupac jako hologram, ABBA, teraz Spice Girls. Chociaż taki może nie jest to kampusowy news, tylko to, że hologramy. No teraz mógłbym powiedzieć, że co, że nowa dieta bananowa to mógłby być kolejny news, ale nie, no pewnie nikt nie pójdzie z naszych tutaj słuchaczek, a może ktoś pójdzie. Jak tak, no to też fajnie. Kid Cudi usunął MIA ze swojej trasy koncertowej po zaledwie kilku koncertach. Decyzja ta wypadła po tym, jak na koncercie w Austin artystka wygłaszała ze sceny kontrowersyjne rzeczy politycznie nacechowane, mocno w kierunku Donalda Trumpa i w kierunku partii republikańskiej. Stwierdził Kid Cudi, nie chce tego na swoich koncertach. No i nie dziwię mu się też, żebym nie chciał jakichś politycznych deklaracji od artystki, która go tam de facto supportuje. Także no robi mu złą robotę, niezależnie od tego, w jakim kierunku tam gada. A w ogóle ona zawsze była mocno polityczną artystką. Jej ojciec był w Tamilijskich Tygrysach. Pierwsza jej płyta nazywała się Arular. Właśnie to była ksywka jej ojca z Tamilijskich Tygrysów. Także, a teraz poszła w takim kierunku. Też wcześniej opowiadała jakieś swoje teorie o szczepionkach, o różnych teoriach spiskowych. Także w takim kierunku poszła MIA dosyć specyficznym. Nową płytę zapowiedziała też Charli XCX, bardziej rockowa, ale też z AJ Cookiem czyli jej stałym producentem, ale będzie trochę bardziej gitarowo. A jako, że Rolling Stonesi wracają, to teraz przed drugim wejściem posłuchamy utworu Satisfaction z Skank.

0: Za 12 minut godzina 17. No dosyć mieliśmy kontrast od takich klasycznych Rolling Stonesów. Coś...
1: Mieliśmy high contrast.
0: High contrast, bardzo
1: i
0: high.
1: I Fatboya Slima.
0: Tak, jest.
1: Tak, remix remixu. Teraz mam news gruby. Nie wiem, czy to jest prawda, ale przeczytałem coś takiego, więc powtarzam. Podobno Calvi i Remy od hitu Explosion, tam Calvi dzwoni, dostali ofertę od wytwórni muzycznej wykupienia całego katalogu swojego muzycznego za 15 milionów złotych i odmówili.
0: No dziwisz się.
1: No podobno większość tej wartości to jest utwór Explosion.
0: No dziwisz się.
1: Kurde, no nie wiem, mogę się spróbować, nie wiem, zebrać ludzi i się zbić i kupić to Explosion za, kurczę, 15 baniek. Może warto, no taki hit.
0: No myślę, że to dalej generuje spory zysk.
1: Oni twierdzą, że oni mogą z tego żyć do końca życia i ich dzieci też mogą żyć z tego Explosion. No bo to faktycznie to lata cały czas.
0: To lata cały czas, to się też nie starzeje.
1: A jeszcze jest ta przeróbka Pierz z poleczką, to ona też jest ich prawach, bo to jest ten sam utwór de facto. To nie jest sample, więc...
0: Mi się wydaje, że to po prostu będzie też ponadczasowe, coś jak z BC.
1: A oni jeszcze mają inne numery.
0: No tak.
1: I tam też mają po parę milionów.
0: Ale czy tak znane?
1: Nie wiem, oni twierdzą, że Explosion nawet się poniosło poza Polskę. Że to, nie wiem, strzelam, że nie wiem, w Rumunii, może w Mołdawii też.
0: może.
1: Nie wiem, może gdzieś na zachodzie też. Ciężko mi powiedzieć, ale gratulujemy. No, imponujące, 15 baniek za Explosion. No i teraz rzecz, specjalnie do ciebie w tej sprawie pisałem, żebyś posłuchał płyty, bo Eric Andre, słynny taki współczesny komik z Adult Swim, nagrał drugą już swoją płytę dla wytwórni legendarnej Stones Throw Records. Płyta jako Blarf wydana, nazywa się Soundtracki do nieistniejących filmów i jest to płyta, której moim zdaniem wysłuchać się nie da. Ja próbowałem i nie da się, jest straszna, jest tak przerażająca.
0: Janek dał mi zadanie domowe, żebym posłuchał. Myślałem, że będzie fajnie, nie było. Nie było fajnie. No jest okrutna ta płyta. Jest to dziwne, nie chciałbym w życiu słyszeć takiej muzyki w żadnym filmie.
1: No, ja gadałem z chłopakami z zespołu jazzowego Klawo, który tutaj często gramy na antenie. Oni twierdzą, że pierwsza płyta Erika Andre nie uwielbiają, że nie słuchają cały czas. Ja im nie wierzę. bo tej płyty się nie da słuchać. Ta druga jest jeszcze gorsza, ale jak ktoś by chciał, jak ktoś lubi Erika Andre, no to jest na pewno ta płyta śmieszna, bo to jest, ona udaje soundtracki, ale jest po prostu asłuchalna. Z nową płytą też Kneecap, słynne trio z Irlandii Północnej, trzecia ich płyta, jak dla mnie chyba najlepsza. Zawsze takie dla nich, te ich bity były takie trochę DIY-owe, że słuchaj, że one były gdzieś tam w jakimś tam garażu lepione, ale też zarazem współczesne i podobnie jest tutaj. Podobno jest jeszcze ostrzejszy polityczny przekaz, ale ja nie rozumiem, o czym oni nawijają, bo nie znam języka z Irlandii Północnej, więc wierzę, że tak jest. Z nową płytą też Casey Musgraves, Middle of Nowhere, siódmy album amerykańskiej wokalistki łączącej pop z country. Okej, płyta, jak ktoś lubi pop country, to warto

0: sprawdzić American Football, też wrócił ze swoją czwartą płytą. Jak ktoś lubi Midwest emo, to są największe chyba ikony, jedne z największych tego stylu. Dla mnie ta płyta jest taka nijaka. Pierwsza była klasyczna, ta taka może być. No i też, nie wiem czemu o tym mówię, nowa płyta Northwest, debiutancka, czyli córki Kanye Westa i Kim Kardashian. Mm-hmm. To nazywa się North Forever, 13 lat ma, taki połączenie muzyki rage i trapu. Szczerze mówiąc, nie zdążyłem wysłuchać tej płyty, więc nie mogę się o niej powiedzieć, ale informuję, że taka wyszła, więc nie chcę w ciemno mówić, ale ciekawe w miarę, że wyszła.
1: Ciekawe też imponujące pod względem wieku.
0: No, 13 lat, taki
1: 13
0: debiucik.
1: Lat, no, znaczy też no wiadomo, że ma dosyć duże zaplecze i możliwości chociażby po ojcu, ale...
0: Obiecuję, że za tydzień przynajmniej jednym zdaniem powiem, co tej płycie sądzę, bo nadrobię, posłucham, przepraszam, nie wyrobiłem się, za dużo tych płyt było. No i też wyszła płyta z remiksami Zary Larsson. No i czy Zara Larsson to jest artystka, którą można grać w kampusie? No, niekoniecznie, ale jak powiem, że jest to remiks, w którym jest Pink Panthers, jest on zbudowany na samplu z utworu Gold Dust DJ-a Fresha, no to jest, są dwa argumenty za, jeden przeciw, więc możemy zagrać, więc go teraz właśnie zagramy na koniec.

I za 5 minut godzina 17, co oznacza, że czas się pożegnać. Byłem z wami ja, czyli Kuba Sołtysik. Audycję realizował Tomek Paziewski. Słyszymy się w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia. Pa, pa.

0: Koło chula to mi, to dla niej mam w sercu miejsce, gdzie się kurat, bo jest dziura, ty załataj albo palić się burak.
1: Reklama.
2: Zakupy w wielkim stylu? Odwiedź Worldbox i postaw na światowe marki taniej. Reebok, Adidas, Puma, Beverly Hills Polo Club, Quicksilver, Roxy, Americanos, Spider i wiele innych. T-shirty od 39 zł, spodnie od 79 zł, a bluzy już od 99 zł. Zajrzyj do Worldbox i odkryj światowe marki taniej.
1: Reklama. Autopromocja.
3: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.

0: przetrwa.
1: Alternator.
2: No bo na co to nam przyszło? Sam pan powiedz, to się idzie zarznać przy tych cenach.
3: Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy środowy alternator. Kasia Rodek.
2: Każdy temat. Kiedyś to było, teraz to nie ma.
3: I od razu pierwsza para. Kiedyś to było, to Łona. W pięknym towarzystwie, cudownym nawet. Konieczny Krupa to jest propozycja numer jeden.
2: Kiedyś to było, teraz to nie ma.
3: Zasady niezmienne. Ja puszczam kawałek kawałka, zagadując go, a wy głosujecie na jedynkę albo na dwójkę, bo w każdej parze są dwie propozycje. To jest propozycja numer jeden. Kiedyś to było Łona, konieczny Krupa.
2: Gdzie tam skóry szyte do drzwiczek? Kiedyś człowiek jeździł bykiem albo borewiczem i co? Szła maszyna, nawet jak z narzędzi miałeś parę pończek na napinacz oraz młotek na bendix.
3: Za chwilę przypomnę kontakty, to jest propozycja numer jeden.
2: Wódka zimna i pozywna, w 3 dni u znajomych czy u obcych od biedy.
1: Alternator.

0: Cały mały chłopcem. Kiedy byłem, ale to chaos, to propozycja numer 2. BSK to jest ekipa, która za ten numer odpowiada, a wy, drogi drodzy, odpowiadacie za to, co przyniesie przyszłość. Bo zasady alternatora są następujące. Puszczam propozycję numer 1, potem propozycję numer 2, to są kawałki kawałków, a wy głosujecie. Można to robić telefonicznie, w tradycyjny sposób, wykręcając numer telefonu 228277205 i wtedy możecie głosować głosowo. Możecie też głosować pisemnie za pośrednictwem SMS-ów i WhatsAppa. To jest numer 886-971-971. Ważne, żeby tych numerów ze sobą nie zamieniać, bo nie odbiorę telefonu dzwoniącego albo WhatsAppa pod numer 886. Nie, to tylko SMS-owo-WhatsAppowo. 886-971-971, a telefonicznie, tak głosowo, tradycyjnie, to 228277205. Można głosować. Już widzę, że posypały się głosy WhatsAppowe, SMS-owe. Jest też telefoniczny. Halo, halo.
1: Dzień dobry, witam. Adam z tej strony.
0: Dzień dobry, Adamie. Co dobrego?
1: A, klasycznie. Wszystko dobrze. Powrót z pracy po córę jedną, potem po drugą, jeszcze po żonę jej do domu i życie, życie, życie.
0: Życie, szoferowanie. Wiem, jak to jest.
1: Tak, tak, dokładnie.
0: A jak tam majówka, Adamie? Udało się coś odpocząć?
1: Nie, odpocząć nie udało, ale to nie ubolewam, bo jakiś na szczęście nie jestem bardzo zmęczony. Nie, no niestety w Warszawie, ale miło i przyjemnie.
0: No to dobrze, no wiesz, no w Warszawie też jest miło i przyjemnie, nie trzeba od razu uciekać
1: no
0: z miasta.
1: Właśnie. Nie, ale wychodzi o to też, że żadnego grilla nie było, żadnej karkówki, kiełbasy, kaszanki, ketchupu, musztardy, ani nic. Zostawiłem to sobie na później, że tak powiem, na bardziej letni okres.
0: I te konflikty, czy naciąć kiełbasę, czy nie?
1: Nie, no zawsze trzeba naciąć, to nie, no tutaj to tak, to bez dwóch zdań.
0: Niechcący chyba wywołaliśmy jakąś dyskusję, bo ja to jestem team, znaczy ja w ogóle kiełbasy nie lubię, to jest jakby pierwsza rzecz, zaraz mnie tutaj dojadą, ale druga rzecz, że ja jestem z teamu, że jak już, to nie nacinana, bo ona wtedy, wiesz, sama się gdzieś tam w środku przygotuje i pęka i wtedy ten tłuszcz się...
1: No nie, ja zazwyczaj nacinam i jestem zwolennikiem nacinania. Mam kolegę, który w ogóle dłuż przycina ją na pół, jeszcze tak ją robi. Także no, są różne szkoły, tak? Ważne, żeby smakowała
0: no
1: temu,
0: właśnie,
1: co ją konsumuje.
0: Co człowiek, to człowiek, no. To przyzwyczajenie, tak to powiem.
1: Dokładnie tak.
0: Adam, jedynka czy dwójka?
1: Jedyneczkę poproszę.
0: Dobra, trio na konieczny krupa. Dobra, zapisane, dzięki.
1: Zgadza się.
0: Papatki.
1: Dzięki wielkie, do usłyszenia.
0: 228277205. Halo, halo.
2: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć. Jak masz na imię?
2: Marta.
0: Cześć Marto, co dobrego u ciebie?
2: U mnie zawsze dobrze, właśnie jadę do pracy, jest pięknie, słoneczko świeciło cały dzień, nie można narzekać.
0: Nie ma co narzekać. Po majówce jakoś gdzieś wyjeżdżałaś, odpoczywałaś, w Warszawie byłaś?
2: W Warszawie byłam, trochę odpoczywałam, trochę pracowałam. Myślę, że pogoda była w sam raz, więc całkiem spoko.
0: Idealnie. Marto, czy jedynka, czy dwójka?
2: Jedyneczka. I pozdrawiam wszystkich kierowców eletaksji tradycyjnie.
0: To zapisujemy. No tak, no. Album to Taksi się nazywało na konieczny krupa. Świetny album zresztą.
2: No bardzo dobry. I też fajny kawałek o jeżdżeniu samochodem tam jest.
0: Tak, tam w ogóle, wiesz, cały album to jest koncept, album o taksówkarzach. Tam są też wypowiedzi oryginalne z historiami, które potem stały się tekstami tekstów. No.
2: Wiem, ale ja tutaj już muszę kończyć, bo mi się dziewczyna z centrali wbija.
0: Pozdrowienia, popatki. Pa, pa. No dobra. Drogi drodzy, zaraz kolejne telefony, WhatsApp, SMS-y 886-971-971. Przyjmuję głosy wasze. No i oczywiście ja trochę gapań, ja zapytałam, co chcecie, więc ja biorę na siebie to ten ciężar decyzji. Wy do 19 decydujecie, co w alternatorze poleci. W tym momencie Łona Konieczny, Krupa, Kiedyś to było, kontra BSK, Kiedy byłem, ale to chaos. A ja wybrałam wam stary numer, ale pomyślałam sobie, że też spoko. Rojksop, What Else Is There?

0: Alternator.
1: Kolejna para to jest propozycja numer 1. Places to be to Fred Again, Anderson .Paak.

0: Jeżeli tego numeru chcecie posłuchać w całości, to już teraz można głosować. Jamie XX, Loud Places. Jedynka to jest Places to Be. Fred Again i Anderson .Paak. Można głosować telefonicznie, whatsappowo, smsowo. Halo, halo.
1: O, cześć, dzień dobry, witamy serdecznie.
0: Witamy, kto się dodzwonił?
1: Ekipa Judo.
0: A, ekipa Judo, kojarzę.
1: Trochę nas nie było, ale się udało znowu dodzwonić.
0: Super, bardzo się cieszę. Jak tam nastroje?
1: Super, jesteśmy właśnie po wakacjach, właśnie wróciliśmy i to jest pierwszy trening po przerwie.
0: To taką majówkę udało się fajną złapać.
1: Dokładnie, trochę słońca, trochę fajnej pogody, widoków, zwiedzania, więc ekstra jest.
0: No to super, no to nowe moce są i można judować.
1: Tak. Zdecydowanie.
0: Ekstra. Powiedzcie, jedynka czy dwójka dla was? Czy Fred Again, czy Jamie XX? Jedynka?
1: Jedynka dwa razy.
0: Dobra, zapisane. Dzięki, buziaczki.
1: Super, dziękujemy, pozdrawiamy, cześć,
0: pa. Pa. 228-27-7205. Można dzwonić. Dużo SMS-ów, WhatsAppów przyszło. I też pozdrowienia w różne zakątki kraju wędrują, bo tutaj są pozdrowienia dla Joanny z Opola, a ktoś Bielsko-Biała tutaj podbijał, w sensie pozdrawiał. Ktoś z dworca też Wileńskiego, to akurat tutaj blisko w sumie, więc no nie chcę rzucać, wpisujcie miasta, ale jak chcecie, to śmiało możemy coś takiego sobie ogarnąć. 228-27-7205. Halo, halo.
2: Cześć, witajcie. Z tej strony ekipa Zapasy dla odmiany.
0: O, Zapasy. Fajnie by było, jakbyście gdzieś obok siebie trenowali, nie? Judo i Zapasy.
2: Trenują Judo, Zapasy razem w każdą środę na AWF-ie.
0: Super. I co? A jak nastroje u was?
2: Bardzo fajnie. Cudowna pogoda, wspaniałe popołudnie. Tylko się cieszyć i słuchać radia.
0: Super. A powiedzcie, czy jedynka, czy dwójka? Fred Again, czy Jamie XX?
3: Dwójka!
2: Jedna jedynka i dwie dwójki.
0: Ach, usłyszałam. Dobra. Tak zapisuję. Dzięki bardzo. Miłego popołudnia. Trzymajcie się. Papatki. Do widzenia. Pa. No dobra. SMS-owo wpadł Lublin w tym momencie. I Manchester. Pozdrowienia. 886-971-971 SMS-owo, WhatsAppowo i pozostaniemy przy tej formie, bo za chwilę wiadomości na antenie Radia Campus. Do telefonów wrócimy po 17.30. Zwycięzcy poprzedniego starcia, pierwsi dzisiaj. Łona, Konieczny, Krupa, biegnij. A nie, miało być... Czekajcie, w ogóle pomyliłam. Dlaczego ja to puściłam? Nie, bez sensu. Poczekajcie, nie. Nie, bo tam miało być, kiedyś to było. Prawda? No, przepraszam. Patrzcie, nie ogarnęłam się w ogóle. Kiedyś to było i mamy to. Przepraszam za zamieszanie. Sorry, Adam, sorry. I wszyscy. Łona, Konieczny, Krupa, kiedyś to było.

kochany, jakie piękno. Wyszło 20, dała stówę, nie miałem wydać, pachnęła ręką. A teraz to dramat, źle. Nie żebym tu jęczał, proszę pana, co to to nie. Nie żebym płakał, czy darł szaty po stratach, że nie nalatał się człowiek przed laty, gdy jeszcze latał. I czasem na postoju tam, gdzie szel, powspominamy z kolegami późny PRL i omówimy trudny los branży transportowej. No bo na co to nam przyszło, no bo sam pan powiedz.

0: Po czym najłatwiej poznać prawdziwego fachowca?
1: To jasne, po profesjonalnym sprzęcie. Zawodowcy wiedzą, co dobre.
0: I dobrze wiedzą, gdzie to kupić.
2: Dlatego najczęściej spotkasz ich w Brikomanie, gdzie zawsze znajdują profesjonalne produkty w hurtowych ilościach i cenach zmienionych na dobre. Jak ergonomiczna szlifierka kątowa Makita o mocy 720 W w cenie tylko 227 zł. Ty też zajrzyj do Brikomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.
4: Minęła 17.30, Piotr Topuliński.
3: Akademickie Radio Campus.
4: Na początek pożar na Lubelszczyźnie i sztab kryzysowy. Kolejny projekt ustawy w sprawie kryptowalut. Wieczorem poznamy kolejnego finalistę Piłkarskiej Ligi Mistrzów.
3: Wiadomości.
4: Służby wyjaśniają przyczynę katastrofy samolotu gaśniczego w Puszczy Solskiej, przekazał podczas sztabu kryzysowego szef Komendy Głównej Policji. Do wypadku w powiecie biłgorajskim nawiązał premier Donald Tusk.
5: Wszyscy jesteśmy pod wielkim wrażeniem zaangażowania w tę akcję gaśniczą. Wiemy, jakie ryzyka jej towarzyszą, ile poświęceń. Taka sytuacja wymaga od strażaków wojskowych, policjantów, strażników leśnych, wszystkich zaangażowanych w te działania i oczywiście łączymy się w ulu z bliskimi i rodziną pilota, który bezpośrednio uczestniczył w akcji, pilota dromadera i zginął tragicznie.
4: W południe zebrał się sztab kryzysowy w związku z pożarem, który strażacy próbują od wczoraj ugasić. Karol Nawrocki skierował do Sejmu projekt ustawy o kryptoaktywach. Jak mówi szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki, przepisy powstały na bazie projektów szykowanych przez rząd.
6: To jest projekt, który ma chronić konsumentów, inwestorów, to jest projekt, który ma zapewnić realną, skuteczną, odpowiedzialną ochronę państwa, czyli nadzór instytucji państwowych nad rynkiem kryptoaktywów. I z trzeciej strony wreszcie to jest oczywiście zagwarantowanie słusznych, konstytucyjnych praw przedsiębiorców.
4: Przypomnijmy, prezydent zawetował dwie rządowe ustawy o kryptowalutach. Nowy projekt przedstawił teraz też resort finansów. Przewiduje on wyższe kary za oszustwa na rynku krypto.
3: Sportowy kampus.
4: Po pokonaniu Atletico Madryt piłkarze Arsenalu Londyn awansowali do finału Ligi Mistrzów. O trofeum zagrają z Paris Saint-Germain lub Bayernem Monachium. Kolejny pojedynek tych ekip dziś wieczorem, mówi obrońca Bayernu Jonathan Tah.
7: Myślę, że najważniejsze w naszym stylu gry jest po prostu to, że jesteśmy odważni. Czasami wygląda to bardzo ryzykownie, ale ważne jest, że jesteśmy odważni i staramy się walczyć na dwa fronty. Oczywiście oni dużo się ruszają, tak jak i my. Najważniejsze jest to, byśmy wchodzili w pojedynki, byli agresywni i starali się je wygrać. W kolejnym serwisie sprawdzimy nastroje w ekipie PSG. Pierwszy gwizdek o 21.00.
3: Radio Campus. Same sztosy.
8: Majority of my talk this afternoon is going to be centered around talking to the friend within.
9: Back once again for the renegade master, D4 damager, power to the people, back once again for the renegade.

Alternator. Przed chwilą błoto, my powracamy do Alternatora na antenie Radia Campus. To wy, drogi drodzy, wybieracie, co za chwilę w całości poleci. To jest jedyneczka. Czyli propozycja numer jeden. ASAP Rocky w towarzystwie Tame Impala. Sundress.

ASAP Rocky, Tame Impala, Sundress. To jest propozycja numer jeden. Jeżeli tego numeru chcecie posłuchać w całości, na jedynkę można głosować telefonicznie, SMS-owo, WhatsAppowo.

0: Jeżeli chcecie posłuchać tego numeru w całości, to na dwójkę można głosować. To Thundercat Friendzone. Jak głosować, pytacie w myśli, już powtarzam. Kontakty 228277205, to najszybsza droga, żeby głosować głosowo. Można też SMS-owo, WhatsAppowo 886971971. Halo, halo.
1: Halo, cześć, tutaj Rafał.
0: Cześć Rafale, co dobrego?
1: Nic, klima mi się zepsuła w aucie i właśnie jadę z otwartymi oknami, żeby jako tako przetrwać.
0: Oldschoolowo.
1: No, muszę pojechać, chyba coś tam się ulotniło, ulotnił czynnik, muszę pojechać, żeby to ogarnąć.
0: Tak, przeczyścić, odgrzybić.
1: Sobie te łokcie wietrze, jak to
0: tak, się... Tak, tak to kiedyś było. Na zimny łokieć, tak. I się kręciło korbką szybę.
1: Tak, no ja już jestem też bardziej zaawansowany model, nie muszę korbką kręcić, ale łokieć lewy mam porządnie wychłodzony. Ale teraz zamknąłem, no bo jak jedzie otwartymi szybami, to słabo słychać trochę telefon.
0: No, to, no więc, to jestem wdzięczna, że to dla mnie tak.
1: No, można tak powiedzieć. Tak, i dla wszystkich, dla wszystkich.
0: Tak, tak, tak. Rafale, jedynka czy dwójka dla ciebie?
1: A poproszę jedyneczkę.
0: Dobra. Dobrze. No. A zaproki dla ciebie, zapisane.
1: Okej, okay, super.
0: Dzięki, buziaczki, pa, pa. 228277205. Halo, halo.
2: Siemanko.
0: Siemaneczko, kto tam, kto tam?
2: Z tej strony Lazy. Ja bym chciał zagłosować, ale chciałem na Fredegena, już nie można, nie?
0: A wiesz co, jak chcesz, to dopiszę. Zaraz zobaczymy, czy to coś zmieni.
2: Bardzo bym prosił. Ja bym, to dwóch moich ulubionych producentów było w parze, więc trudny wybór, ale... Ha,
0: nikt nie mówił, że będzie łatwo, ja tak specjalnie robię.
2: Bardzo dobrze, bardzo dobrze.
0: Lazia w tej parze, ASAP Rocky czy Thundercat?
2: Thundercat poproszę. Ja doceniam to, co robi ASAP na nowych rzeczach, ale jednak to nie do końca mój klimat.
0: Dobrze, zapisane na Thundercata. Dzięki bardzo, trzymaj się, papatki. Pa, pa, pa. 228-27-7205. Dzwonić można SMS-owo, WhatsAppowo. Patrzę, co się tutaj dzieje. Są głosy. Dziękuję i pozdrawiam też serdecznie. Rzucałam wcześniej hasło wpisujcie miasta. Jedna osoba wpisała dużo miast. Pozdrawiam te wszystkie miasta, które zostały wpisane. Najwcześniej Manchester, Bielsko-Biała, Opole. Tam pozdrowienia dla pacjentki dentystycznej się pojawiły. Nawet tutaj widzę też Kalisz i ktoś jeszcze nie wrócił z Majówki, z Mazur. Piękności, pozdrawiamy. Głosować można, Asa

0: Alternator. Twój wybór, twoja muza.
1: Choć bez monotonii, to dalej nie mogę tak stać. Mam tyle na głowie. Kolejne starcie to będzie starcie po polsku dziewczęce. Jedyneczka to TVB producent. Gestiulka, wokalnie Tonik. Zabiłam się nieba i czkam. Choć bez monotonii, to dalej nie mogę tak stać. Mam tyle na głowie, że szyję. Wrocław reprezent TVB i Gestiulka. Tonik jako propozycja numer 1. SMS-owo, WhatsAppowo, bardzo proszę. Tonik, napiłam się nieba i czkam.

228 27 7205. Można dzwonić, głosować. 886 971 971. 1K TVB, gest Julka, Tonik. Alternator. Jest lato, weź mnie na wodę, ja w niej schowam się, niech nie widzą już. 2K to Sonia pisze piosenki. Numer pod tytułem Lato w remiksie Cougar.

0: Jeżeli tego numeru chcecie posłuchać całości, to na dwójkę. Na Sonie, która pisze piosenki, można głosować. Lato, tak się nazywa ten numer w remiksie Cougar.
1: Różami czeremcho, jak tutaj jest o wiele lepiej.
0: Można dzwonić, można smsować, whatsappować. 886-971-971 to dla tych, którzy pisać wolą, dla tych, co lubią mówić i chcą się dodzwonić, to numer 228-27-7205. Halo, halo.
2: To ja lubię mówić, to o mnie było. To znowu lejki.
0: Cieszę się.
2: Pierwszy raz zadzwoniłem przed chwilą, a teraz drugi raz, bo tak mi się spodobało, będę dzwonił cały czas.
0: A to
2: chciałem zagłosować.
0: A czemuś tak? Nie przyznałeś, że pierwszy raz wcześniej dzwoniłeś, to byś miał fanfary. Znaczy teraz też możesz mieć. Chcesz fanfary?
2: Tak, bo zjadł mnie stres wcześniej.
0: Lazy, to dla ciebie fanfary, uwaga. Lazy, fanfary.
2: O kurde, jakie fanfary.
0: Z mojego brzuszka, z samego dna.
2: Znakomicie. Słuchaj, to ja przechodząc do rzeczy, nie zajmując już całego czasu antenowego, który jest tak niezmiernie cenny w radiu, chciałem oddać mój głos na dwójeczkę.
0: Dobra, zapisuję. Sonia pisze piosenki dla ciebie. Dzięki, buziaczki, pa pa.
2: Okej.
0: 228-27-7205, smsowo, whatsappowo, głosów spływa trochę. Ktoś, ja przed chwilą mówiłam, że Kielce to Paulina, ale odezwał się też Tomek z Kielc, więc jakby Kielce pozdrawiamy, znaczy jakby, nie jakby, pozdrawiamy, bez jakby, to jest naprawdę. 228-27-7205, można dzwonić smsowo, whatsappowo, 886-971-971, pojawiły się też różne propozycje, ja zaraz z tych waszych propozycji coś tam będę składała, to znaczy jakieś pary może się ułożą. Tutaj wpadła propozycja Sonia Miki. Dawno nie słyszałam. Gdzieś zaraz ułożymy. Pamiętam, jakiś czas temu graliśmy dużo. Dobra, już mam w głowie parę. Za chwilę to wszystko się wydarzy. Można głosować w tym momencie. TVB i Gest Julka Tonik. Dwójeczka to Sonia pisze piosenki Lato w remiksie Cougar. A zwycięzca poprzedniego starcia to Thundercat Friendzone.

0: Terminator.
1: Kolejne starcie przed nami to już propozycja numer 1 Foo Fighters.

0: Jakoś mi dzisiaj wszystko tutaj zaskakuje. Queens of the Stone Age, Make It With Two, to była propozycja, to jest propozycja numer dwa. Drogi drodzy, można głosować. Jak głosować? SMS-owo, WhatsAppowo, to wszystko tutaj ogarniam, albo bardzo się staram. Ale chyba nie, wychodzi mi, chyba tak, chyba to się udaje. Tak mi się wydaje, że się udaje. 228-27-7205 można dzwonić, SMS-owo, WhatsAppowo 886-971-971 i zachęcam, żeby dzwonić pod ten numer z początkiem 22. Bo jak dzwonicie na 886, to się nie uda. Więc 228-27-7205 dla tych, którzy chcą się dodzwonić na antenę. Halo, halo.
1: Cześć.
0: Cześć, cześć. Kto się dodzwonił?
1: Franciszek się dodzwonił z tej strony i co ciekawe też z Kielc.
0: Kielce to potęga.
1: Tak jest, tak jest. Słyszałem, że można polecać, tam ci piszą SMS-ami polecajki.
0: Można SMS-owo, a jak masz coś do polecenia, to śmiało. Tylko wiesz co, ja cię najpierw zapytam, czy w tej parze Foo Fighters, czy Queens of the Stone Age?
1: Nie, no Foo Fighters to oczywiście jedyneczka, bo to jest z mojej strony.
0: Dobra.
1: A jako polecajkę też Kielecko, Świętokrzysko, Fit Dziarmy tak naprawdę ostatni. U niej ostatnio to się dzieje. Dziarma plus Big Jet, piosenka nazywa się Bounce.
0: Bounce.
1: Bardzo ciekawe, niedawno wysłała premiera, także zachęcam wszystkich do posłuchania.
0: Zapisałam, zaraz tutaj będziemy ogarniać. Zagłosowałeś na Foo Fighters, oni na Narodowym jakoś niedługo, wybierasz się?
1: Też słyszę, ale teraz się wybieram w takim wypadku, dobrze.
0: Wiesz co, tam wydaje mi się, że nawet się nie sprzedaje ten koncert, tam jakieś zrobili zmiany troszkę, żeby trybun trochę odjąć, żeby tak mi się wydaje, sprzedać. Więc jakby co, to polecam się zainteresować.
1: Dobrze, bo pewnie będę kupował bilety dzisiaj. Dzięki wielkie.
0: Spoko. Pozdrowienia, papatki.
1: Na razie, cześć, pa.
0: A żeby jeszcze dopowiedzieć, to no i tutaj mogę się mylić, zaraz albo poprawcie mnie, Queens of the Stone Age zagra przed System of a Down, prawda? Na Narodowym też. A jakiś czas temu byli w Progresji, chyba w zeszłym roku jakoś, jak było ciepło. Tak mi się wydaje, ale oczywiście feel free do poprawiania mnie 886-971-971. Halo, halo?
2: Witam, ponownie Adam.
0: Co tam, Adamie, się zmieniło? Ciągle jeździsz, wozisz?
2: Tak, ja już najmłodsze odebrane, teraz jadę po starsze i najstarsze, że tak powiem. Ale nie będę tutaj zajmować linii, bo ja już na początku się wygadałem, także na dwójeczkę poproszę i tyle z mojej strony.
0: Dobra, dzięki. Queens of the Stone Age. A na koncerty się wybierasz jednego albo drugiego zespołu?
2: Nie wybieram się na koncerty, ja jakoś nie czerpię satysfakcji z koncertów.
0: No dobrze, to będę puszczać, to może się wtedy uda jakąś satysfakcję czerpać.
2: To na pewno, satysfakcja jest zawsze jak kampus leci, to jest wtedy satysfakcja.
0: No i ekstra, takich słuchaczy nic nie robiłam. Dzięki, Adamie.
2: Dzięki, pozdrawiam,
0: dzięki.
2: Cześć.
0: Buziaczki, papa. Nie no, coś tam robiłam, nie? Coś tu się muzyczka układa jakoś, coś tam się dzieje. Czy ktoś słuchał mojego pięknego secika w piątek, 1 maja o 10 w czasie letnim? Zrobiłam pięknego seta, to znaczy to jest moje zdanie, bardzo subiektywno-obiektywne. Bo mi się bardzo podobało. Jak ktoś słuchał, to jak nigdy łaknę miłego SMS-ka, że ktoś słuchał i było fajnie. Puszczałam tyle fajnych numerów, takich starych i robiłam miksy. Nie wszystko mi wychodziło, ale mi się podobało. Dzwoni ktoś, halo, halo.
3: Halo, halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć, jak masz na imię?
3: Martyna jestem.
0: Cześć Martyno, co dobrego u ciebie?
3: Akurat jadę dopasowywać siodła do klienta, co jest w korku na moście.
0: Ekstra, ale to siodła rozumiem, że na koniu będą dopasowywane, czy to
3: tak,
0: inaczej?
3: Aha,
0: czy
3: tak.
0: Bo myślałam,
3: na konia.
0: Aha, ale dopasowujesz dokładnie do pupy klienta, że tak powiem?
3: Też, ale to pierwotnie najpierw, a potem wszystko do konia.
0: Okej, dobra, fajnie,
3: tutaj...
0: super.
3: Tutaj długość nogi się liczy, wielkość pupy, wielkość konia i to tutaj ma znaczenie.
0: No tak, pomyślałam sobie teraz, że naprawdę to nie jest takie hop-siup. To naprawdę tutaj...
3: No,
0: super, dobrze.
3: To jest zabawa.
0: Jest zabawa. No. Dobrze, żeby
3: pojeździć. A ja dzwonię przede wszystkim, żeby zagłosować na płotca. trudne się wylosowało, ale płodca jednak zostaje.
0: Dobrze, dobrze. A czy ty możesz potwierdzić moje informacje, że Queens of the Stone Age przed System of a Down w Warszawie na Narodowym?
3: Tak.
0: O, dobra.
3: Tak, mają być.
0: Dobrze, dobrze. Widziałam ich na żywo kilka razy i pamiętam, że tylko nie pamiętam, który to był rok, że Josh Homme miał taki super skórzany długi płaszcz na openerze.
3: O, to było kawałek czasu temu.
0: I chyba padał deszcz. No, openerze często się tak zdarzało, mam wrażenie, że...
3: Tak, tak. Kilka lat było dosyć deszczowych.
0: Tak. No i widzisz, mam takie wspomnienia. Nie to, że super zagrali, tylko pamiętam płaszcz, nie? No ale cóż... Tak to bywa.
3: Tak jak z Pardemu głównie pamiętam to, że z Edkiem się piło wino.
0: A ja ledwo dotarłam na ten koncert. Pamiętam, że jakieś w ogóle dramaty były z wejściem, ale się udało. Pozdrawiam Tomka, bo mi pomagał. Dzięki Martyno, trzymaj się. No dzięki, papatki. 228-277-205. Można dzwonić, głosować. Och, i lotnisko w Manchesterze, tak jest opis. Tak, że było super tego 1 maja, jak grałam mój secik. Grałaś super stare hiciory i miksowałaś wszystko elegancko. Tak, przeczytałam, tak. Słuchajcie, nie to, że łaknę komplementów, ale bardzo rzadko robię seciki takie i mi się bardzo podobało. Cieszę się, że komuś też. Zwycięzca poprzedniego starcia. W tym starciu Foo Fighters 1, 2, Queens of the Stone Age, a TVB, Gest Julka, Tonik, to zwycięzcy poprzedniego.

0: Slow Down. Michał Anioł. Michał Anioł dzisiaj po 20 w audycji u Szymona Fuksa z Fuksem.
1: Alternator. Twój wybór. Twoja muza.
2: Wydaj policjanta. On ci prawdę powie. Co robiłeś wczoraj? Co
0: kolejne starcie to jest propozycja numer 1.

Jeżeli chcecie posłuchać tego numeru w całości, na jedynkę można głosować. To jest Zdechły Osa, Spytaj Policjanta. SMS-owo, WhatsAppowo, telefonicznie głosować można. Co?

0: To jest 2-2-2-2-2-2-2. Święty i Zuzon. To jest 5. Jako propozycja numer 2. Jedneczką w tym starciu jest Dechujosa. Spytaj policjanta. I oczywiście zbieram wasze propozycje najróżniejsze. Postaram się puścić. Na pewno uda się to, co wpadło już chwilkę temu, bo pogoda pasuje do Wilhelma numeru. Wiecie którego? Zaraz go sobie będziemy gdzieś tutaj próbowali zmieścić. Głosy zbieram 886-971-971. Można SMS-owo, można WhatsAppowo, można telefonicznie. Halo, halo.
1: Halo, halo, dobry wieczór, witam panią redaktor.
0: Witam Wieczesławie, co dobrego?
1: Cześć, cześć, cieszę się, że się...
0: Co dobrego?
1: Dobrze, dojeżdżam już właściwie do domu, jechałem sobie z tego Gagarina, patrzę, spacerowa, kwitnące kasztany tam przy ruskiej ambasadzie i przy willach ubeckich i to matura, czas matur, także na początek zanim zagłosuję, to muszę pozdrowić oprócz Andiego, Ireczka, Maxa i Wojtka, muszę pozdrowić wszystkich maturzystów przede wszystkim oraz...
0: Maturzystki. Oraz...
1: O, przepraszam, nie tak miało zależeć. Maturzystów, maturzystki, no i również ósmoklasistki oraz ósmoklasistów.
0: Tak, to już niedługo. Tak. Tak, tak, tak, no, także, niezłe kombo.
1: Dla nich tutaj, dla nich wszystkich pozdrowienia, bo to ten czas taki zawsze, no, człowiek nerwowo trochę pamięta te matury. Niby wszystko było jakby w miarę okej, okay, ale jednak... Ta nutka niepewności.
0: Też mam takie wspomnienia. Tak sobie myślę, ja przyglądałam arkusz z matury z polskiego, tak zawsze sobie zaglądam, bo ja taka humanistka tutaj niby i myślę sobie, że coś tam bym wiedziała, ale musiałabym wszystko sobie przypomnieć te lektury. Ale niektóre takie kreatywne te pytania były naprawdę, więc były spoko. Było takie pytanie o mural z Warszawy w porównaniu do bajki Krasickiego, tam Jagnie i Wilcy. I ten mural, który jest, oczywiście nie pamiętam ulicy, na
1: Pradze. Na Raszyńskiej.
0: Tak.
1: No,
0: tak,
1: na
0: Pradze,
1: nie na Raszyńskiej, co mówię, na Pradze tam gdzieś, Radzymińskie, na Radzymińskiej.
0: Tak, tak, tak, tak.
1: No,
0: tak,
1: no,
0: tak, los człowieczy, tak. I to było takie pytanie, tak, że ja się zawiesiłam jako osoba już jakiś czas po maturze. Myślę sobie, trzeba się zastanowić. No. Nie takie proste.
1: No to rzeczywiście. No, ale to fajnie, że czasami to jest coś fajnego w myśli. Także tak, ja tutaj, wiesz co, zagłosuję na jedynkę i jeszcze może zdecydowanie na jedynkę. Zapytać może słuchaczek i słuchaczy. Jest ktoś z Zarządu Zieleni Miejskiej, bo zastanawiam się, patrzcie, to piękne drzewko właśnie jechałem Sobieskiego wzdłuż tramwaju, nowego tramwaju Wilanowskiego. Fajnie te lipy widać, takie już ładnie rosną, wszystkie się przyjęły, ale w weekend wracałem z majówki i jechałem Marszałkowską do domu w centrum, tam gdzie teraz remont robią, tej nowego centrum, Zielone Centrum i Marszałkowska. Kurczę, takie wielkie drzewa wstawili i jak po jednej stronie tam, gdzie tramwaj idzie, to są spoko, ale tam po stronie tego muzeum nowego białego, to ja nie wiem. Albo oni ich nie podlali, albo szlak weźmie, albo olbrzymie drzewa.
0: Wydaje mi się, że
1: w takich przypadkach...
0: Oni mają taki system, że tam jest taki zbiorniczek, który się sączy wokół pnia, ale wiem, że oni też śmigają tam akurat podlewać. Ale no, słuchaj, może ktoś słucha i nam wyjaśni wszystko.
1: No właśnie, bo też w takich przypadkach zastanawiam się spory i reklamacje. Na przykład miasto kupuje 100 takich drzew, a takie drzewo nie wiem. Ale nie chciałem za nie zapłacić, bo myślę, że z instalacją tego drzewa to pewnie, no to pewnie parę ładnych tysięcy, bo to przecież olbrzymie te drzewa już tam są wsadzone.
0: Wiesz, czy pewnie jakaś firma coś tam ogarnia, no.
1: No mam na pewno. Jak uschną, to ciekawe, czy kto za to, wiesz, jakby... Tak, nie? I no.
0: No, to są rozkminki, tak, widzisz, no. Ja tu się zastanawiałam nad muralem i maturą, a ty nad drzewkami, nie?
1: No, także...
0: Każdy ma swoje.
1: Także w takim razie zwalniam antenę, jak ktoś jest mądrzejszy od nas w tej kwestii, to
0: czekamy. Dzięki, Wieczesław. Buziaczki, pa, pa.
1: Trzymajcie się, pa.
0: 228-277-205. Halo, halo.
2: Siema.
0: Grzegorzu, co tak późno? W pracy siedzisz ciągle, no daj spokój.
2: No siedzisz, no i tak sobie myślę, patrzę, no nie, no chyba rodzina zadzwoniła, no bo ile można.
0: To wie Czesław.
2: Jest lepszy ode mnie, no faktycznie już. Pomijamy guru, że tak powiem, pana Andiego, no ale to też można, no.
0: A też pozdrawiamy Andiego, bo SMS-owo tutaj się odezwał też. A jak tam, Grzegorzu, przygotowania do egzaminu ósmoklasisty? Bo pamiętam, że mówiłeś, że będą jakieś powtóreczki.
2: No tak, cały czas w toku, no. Nawet dzisiaj odpuszczamy hip-hop wieczorem, żeby tak energię skumulować, umyć głowę i w ogóle. Ale już mam rozwiązanie, spokojnie. Przyszła mi czterolistna konieczynka, taka z Allegro za 13 zł na rękę, z wygrawerowana hasłem dasz radę, także już...
0: O to chodzi.
2: Obojętnie już. To by się nie działo, talizman przyszedł, także...
0: Będzie dobrze.
2: Do przodu, no.
0: Tak, tak, będzie dobrze. Tak, będzie.
2: No. Grzegorz... A to tylko 4 lata przerwy, a potem za chwilę matura, także na spokojnie.
0: Czyli to jest taka wprawka, no.
2: To jest taka, tak, to jest sprawa. No, ale zdała na kartę miejską, to czy ma nie zdać jakiś tam, znaczy inaczej. Tych egzaminów nie można nie zdać, no.
0: Tak, nie można, nie można.
2: Się tam delikatnie się tam zwężą albo rozszerzą możliwości, no.
0: Ale może to, wiesz, też potem wyjdzie jakoś na dobrze, że trzeba być elastycznym. Jedno się planuje, drugie wychodzi, jak w życiu.
2: Dokładnie tak.
0: Kasia Kelo, sorry. Grzegorz, no, jedynka czy dwójka? No. Zdechły osa,
2: dwójka czy... i kończę, dobra. Bo może jeszcze ktoś się ciśnie na linię, bo ja też już się rozgadałem. Dobra,
0: dzięki, do Grzegorzu. Buziaczki, pa, pa.
2: No hej.
0: No dobra, słuchajcie, jeszcze jedną rzecz miałam powiedzieć, bo bardzo jestem wdzięczna, że Paulina mnie zapytała o to, czy można posłuchać mojego secika. Ja mówiłam wam, że 1 maja przygotowałam Czas Letni. To jest nasza audycja nowa w ramówce wiosennej. W piątki między 10 a 11 różni autorzy, autorki audycji muzycznych, których zazwyczaj nie słychać w ciągu dnia, tylko wieczorami, przygotowują czy secik, czy właśnie jakąś taką swoją super autorską selekcję. I mi się zdarzyło w piątek przygotować secik i mówiłam kilka minut temu, że mi sprawił ogromną radość, mi sprawiło przygotowywanie tego i okazało się, że raz, że ktoś słuchał, pozdrawiam tę jedną osobę, a Paulina zapytała, gdzie posłuchać, w podcastach na stronie Radia Campus, tam jest zakładka podcasty i jak wejdziecie w podcasty, to albo można sobie przesunąć kilka pozycji w dół, albo po prostu znaleźć Czas Letni i tam cały ten secik jest. Mogę zdradzić, że otworzyłam go numerem autorstwa zespołu wokalnego Fasolki w drum and bassowym remiksie Simby pod tytułem Fantasia. Więc jakby co, polecam, odsyłam. I co, czekajcie, jak my tu czasowo. Dobra, jeszcze jeden ostatni telefon się uda. Halo, halo.
3: Halo, halo, cześć. Ja Jana z Zdechłego Osa.
0: Dobra, dobra.
3: A pamiętam, całkiem sporo puszczałaś muzykę.
0: Och, bardzo się cieszę.
3: O, słuchałam.
0: Przepraszam, akurat, że tak łaknę komplementów, ale wydawało mi się, że po prostu 1 maja nikt nie słuchał.
3: Wiem, każda kobieta lubi komplementy i prezenty, także zapraszamy.
0: Trochę nie znamy, Marto, nie?
3: Dzięki, pozdrawiam.
0: Dzięki, buziaczki, popatki. No dobra, drogie drodzy, co robimy? No puszczamy, bo to co? Wszyscy z komplementami dzwonią? Nie. Queens of the Stone Age, Make It With You, to jest zwycięzcy, to są zwycięzcy poprzedniego starcia, tak, oni razem z System of a Down w Polsce zagrają całkiem niedługo, bo w połowie lipca, czy tam 18, 19, jakoś tak. A wy głosujecie, Zdechły Osa, jedynka, święty, i zu, 5, 2.

0: for living.
1: Reklama.
2: Przepraszam, sąsiadko, może mógłbym tu pani trochę pomalować płot?
3: A skąd sąsiadowi taki pomysł wpadł do głowy?
2: A, bo byliśmy z żoną w Brickomanie i wzięliśmy impregnat do drewna. Nie dość, że w świetnej cenie, to jeszcze taki wydajny, że mi sporo zostało. A kolor sąsiadka, widzę, ma ten sam.
4: Nie wiemy, jaki kolor wybrał twój sąsiad. Dlatego w Brickomanie mamy aż 11 kolorów impregnatu do drewna Sadolin z 7-letnią ochroną w cenie tylko 134 zł za 4,5 litra. Zajrzyj do Brickomana i poznaj wszystkie ceny zmienione na dobre. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
1: Reklama.
5: 18.30, Piotr Topuliński.
6: Akademickie Radio Campus.
5: Trudna walka z ogniem pod Biłgorajem. Rosja odrzuciła proponowany przez Ukraińców rozejm. Francuski klub chce zagrać w finale Ligi Mistrzów.
6: Wiadomości.
5: Trwa walka z pożarem na Roztoczu. Akcję gaśniczą utrudnia silny wiatr, mówi zastępca lubelskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej, brygadier Rafał Goliszek.
7: Samoloty i śmigłowce są bardzo pomocne, natomiast też siły i środki z działającej ziemi, które musimy, tak jak mówię, no bezpiecznie ulokować, tak żeby im nic nie zagrażało, ale oczywiście, żeby zamiar taktyczny, który założyliśmy, czyli obrona przede wszystkim tutaj tej miejscowości, aby ten ogień tutaj nie doszedł, była skuteczna.
5: Do Puszczy Solskiej dotarły już kolejne zastępy strażackie. Rosja odrzuciła zaproponowany jej rozejm, oświadczył prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski wyliczył kolejne rosyjskie ataki na ukraińskie miasta Dniepr, Zaporoże czy Kramatorsk. Decyzje w sprawie dalszych działań zapadną po wieczornej naradzie z wojskowymi, stwierdził ukraiński przywódca. Za nami kolejny dzień matur, tym razem przyszła pora na język obcy na poziomie podstawowym, już niebawem przedmioty na poziomie rozszerzonym. 97% maturzystów wybrało język angielski.
6: Sportowy kampus.
5: Na koniec jeszcze piłka nożna. Przed nami kolejne półfinałowe spotkanie Ligi Mistrzów. Rewanżowy mecz Bayernu Monachium z Paris Saint-Germain. Tydzień temu francuski klub wygrał z niemieckim 5-4, mówi trener PSG Luis Enrique.
8: C'est le moment de...
5: Teraz nadszedł czas, aby dać z siebie jeszcze więcej i podjąć ostateczną decyzję. W tym meczu ważne jest, abyśmy pokazali i zrozumieli, po co tu jesteśmy. Starali się jak najlepiej oddać to, kim jesteśmy jako drużyna. W finale zameldował się już Arsenal Londyn, który pokonał Atletico Madryt. Finał Champions League 30 maja w Budapeszcie.
6: Campus. 97,1 FM.

0: Casa Alternator.
1: FIZ Pablo Houdini przy mikrofonie. Warszawka płonie.
2: To już propozycja numer jeden. Przed chwilą Wilhelm i Zachód.
3: A jestem VIP-em, przyjechałem czarnym dużym jeepem, wiesz. Jestem z prawdziwym stylem typem.
2: A to jest propozycja numer jeden, Warszawka. Tworzywo sztuczne. Czy ten numer ma polecieć w całości? Proszę głosować.

Nikt nie mówił, że będzie łatwo na koniec alternatora. To warszawski deszcz, skórze ja patrzę. I pan Czesław Nieman. Ja mam to, co ty.

0: To jest propozycja numer dwa. Posypały się głosy na jedynkę. Dużo teraz jest też dwójek. To od was zależy, który z tych numerów za chwilę w całości. To warszawski deszcz.
1: Jak nie, milcz jak na milczeniu owiec. Nie wiesz, o co chodzi, to weź się krótko wiedz. Co powiesz?
0: Warszawski deszcz, Skórze, Ja patrzę i pan Czesław Niemen. Ja mam to, co ty. To jest propozycja numer dwa. A jedynką w tym starciu jest Warszawka. Też wydaje mi się, że klasyk. Dostałam właśnie SMS-a. Jesteś okropna z tymi wyborami. No, nikt nie powiedział, że będzie łatwo i lekko. No, trzeba się decydować, no. 228-2772-05 można dzwonić, można SMS-owo i WhatsApp-owo 886-971-971. Halo, halo.
2: Cześć, jestem z tej strony.
0: Cześć, cześć.
2: Chciałabym na dwójeczkę.
0: Dobrze.
2: Cześć.
0: Czyli dwa głosy słyszę.
2: Później też na dwójeczkę.
0: Ekstra, dobrze, tak zapisuję. Dokąd jedziecie, czy już do domu?
2: Dokąd jedziemy? Idziemy na trening piłki. Na trening piłki.
0: Ekstra, super. Bardzo fajnie, cieszę się. Ja byłam wczoraj na moim treningu, ale dzisiaj też sobie coś zrobię. A co? Jak wszyscy, to wszyscy. Bo wcześniej było i judo, i zapasy. Wy teraz piłka, a ja sobie pilatesy zrobię. O!
2: Idealo. Póki pogoda, to
0: no
2: działamy.
0: Właśnie, ekstra. Dzięki bardzo, trzymajcie się, pa. Cześć, przepraszam, obcięłam. 228-2772-05. Można dzwonić. Halo, halo.
3: No halo, halo. To my żeśmy pisali, że jesteś okropna z tymi wyborami.
0: No bo jestem. Nie da się ukryć.
3: No, jednak na dwójkę. Jeden głos na dwójkę, a drugi głos na...
4: Może być
3: też dwójka.
0: Dwie dwójki, dobra, dobra. Dobrze. No będę się starała być jeszcze bardziej okropna.
3: Dobrze, na to liczymy.
0: Dzięki.
3: O, chyba trzeci głos doszedł.
0: O.
3: Marysia, na jedynkę czy na dwójkę? Głosujemy. No.
4: Na dwójkę.
0: Dobra, no. Trzy głosy od was na dwójkę. Ekstra. No. Dzięki, trzymajcie
3: super,
0: się.
3: Super, dzięki piękne, na razie.
0: Buziaczki, pa, pa. 228-2772-05. Dobra. Czytam jednym okiem też SMS-y, że no, zrobiłam wam dzień, w sensie, że ciężko się zdecydować. Myśki, pyśki, czekam. Jeszcze kilka minut alternatora nam zostało. Jedynka w tym starciu to Warszawka. Warszawka płonie. Tworzywo sztuczne, Fisz tam też przecież. I dwójeczka to warszawski deszcz. I pan Czesław Niemen. Ja mam to, co ty. To jest propozycja numer dwa. Proszę o głosy. Domykamy dzisiejszy alternator. I zwycięzca poprzedniego starcia już się upcha na antenę. Tylko czekajcie, bo... Ja wiem, co to było, ale znowu oczywiście... oczywiście mi się tutaj troszkę inaczej zrobiło, bo nie chciałam w remiksie. Chciałam w najczystszej postaci. No i oto, potrafię w przyciski raz na jakiś czas. Zdechły osa, spytaj policjanta.

0: osim starim, policija kojazi se.
1: Alternator.
2: Zdechły Osa jako przedostatni zwycięzca w dzisiejszym Alternatorze. Jeszcze jeden numer na koniec Alternatora nam pozostał i za chwilę poleci. Bardzo dużo głosów spłynęło. Tutaj naprawdę musiałam bardzo uważnie sobie wszystko przeliczyć, żeby wiecie, no nie oszukać was. No, znamy się nie od dzisiaj, więc z szacunku liczę głosy. Drogi drodzy, kolejny Alternator jutro po godzinie 17, tradycyjnie. Za chwilę Suwak przejmie antenę. Wiem, że będzie miał gości z fajnym wydarzeniem. To po 19. Po 20 zapowiadany już Michał Anioł z najnowszym albumem. On w piąteczek 1 maja wypuścił nowy album. I Michał Anioł to jest taki artysta, którego na pewno kojarzycie od lat kilku. W kampusie śmiga w różnych też współpracach. Bardzo spoko muzyk, bardzo spoko człowiek. Wiem też z rzeczy prywatnych, że surfuje, a ostatnio też był z Undą w czasie tej covera Undy. Jeżeli z Budką Surfera, tak, jeżeli jesteście zainteresowani, to na naszej stronie radiocampus.fm w podcastach znajdziecie właśnie ten takeover. Wpadli wielką bandą i opowiadali o tym, jak nagrywali Budkę Surfera i jak to właśnie ktoś ich z Budką Suflera pomylił. Dla mnie teraz bardziej oczywiste jest Budka Surfera. Chociaż jestem z Lubelszczyzny, ale trzymam się surfowych tematów. Myśki pyśki, żegnam się ja. Po 20, jak mówiła Michał Anioł u Szymona Fuchsa, po 19 Suwak. Dużo fajnych rzeczy się dzieje i będzie działo się w kampusie wieczorami. Zaglądajcie na naszą stronę. Tam w ramówce możecie znaleźć bardzo dużo audycji autorskich. W środy wieczorem na przykład też zdarza się takie ekstrawaganckie coś po 23. To wschodnie triady i tam jazzowe klimaty. Takie no, naprawdę, słuchajcie, trialog też godny polecenia i blend i wszystko. Wszystko trzeba słuchać. Kasia Rodek, do usłyszenia w piąteczek w samplach, coverach, bajerach. Chyba wszystko, jak się uda i prawie się uda, to będzie o Jay-Z. Cały odcinek, ale to tak, to zobaczymy, jak to się ułoży. Warszawski deszcz, wzgórze Japaczy. Ja mam to, co ty. Do usłyszenia. Pa, pa, pa, pa.

0: Reklama. 23. edycja jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Millennium Dogs Against Gravity zaprasza od 8 do 17 maja do kin studyjnych w Warszawie. Kinoteka, Luna, Atlantik, Illusion, Muranów, Kino Muzeum w MSN i Muzeum Etnograficzne, a później online od 19 maja do 1 czerwca na mdak.pl. Niezapomniane filmowe przeżycia, spotkania z twórcami i twórczyniami, sekcja doświadczeń XR oraz debaty i wydarzenia muzyczne. Nie możesz tego przegapić. Szczegóły na mdak.pl.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Imię ojca.
3: Kazimierz.
2: Nie no, twoje imię.
3: A, dobra. Rafał. Imię syna.
2: Nie mam. Nie pamiętasz?
3: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię ojca i syna.
2: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
3: Tymek Bryndal.
2: Rafał Bryndal.
1: Autopromocja.
4: Same sztosy. On the streets. Zaprasza Suwak.
5: Yo, what up guys, DJ Zipper is in the building. Nie, DJ Zipper, bo to nie jest przecież klub, my nie gramy tu imprezki, chociaż jakby trzeba było, to mógłbym zagrać. Suwak on the streets, wita się w Radio Campus, zaczynamy audycję on the streets. No i dziś będę miał fenomenalnych gości, ponieważ już w ten weekend event Warsaw Express, o którym sobie szerzej za sekundę porozmawiamy, a zanim do tego przejdę, no nie byłbym sobą, gdybym po pierwsze nie pozdrowił Gralaka, więc go pozdrawiam, a dwa, nie opowiedziałbym wam troszkę o święcie, które było w poniedziałek, bo 4 maja obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Gwiezdnych Wojen. Kto mnie zna, to wie, że jestem wielkim fanem. Myślę, że moglibyśmy o Gwiezdnych Wojnach zrobić naprawdę z 3-godzinną audycję, no ale niestety dali mi tylko godzinę, plus mam jeszcze gości, więc musimy się naprawdę streszczać, więc wybrałem kilka takich ciekawostek, o których wam szybko powiem i myślę, że może was nawet trochę nimi zagnę. Zobaczymy, dajcie znać, czy słyszeliście o tych ciekawostkach, czy też nie. Na przykład jedną z taką ciekawostką jest fakt, że mistrz Yoda, dokładnie tak, mistrz Yoda miał być na początku małpeczką w masce i z laską, ale na szczęście George Lucas stwierdził, że to nie będzie dobry pomysł, może ta małpeczka nie tak dobrze zagra, więc dobrze wyszło, bo myślę, że moglibyśmy z Gwiezdnych Wojen zrobić lekką komedię, a tak to mamy naprawdę świetną, o Jezu, to jest w ogóle saga, to jest uniwersum, które trwać będzie, myślę, do końca. I co ciekawe, Han Solo na przykład w 6 epizodzie zgarnął zaledwie 10 tysięcy dolców za swoją rolę, gdzie teraz te role są opłacane w dziesiątkach milionów już, więc ta dyszka 10 tysięcy baksów, wtedy myślę, że no, Harrison Ford nie przewidział chyba aż takiego wielkiego sukcesu filmów George'a Lucasa. Co jeszcze? Mogę wam jeszcze powiedzieć, że w 2025 roku całkowita wartość w franczyzy została oszacowana na 52 miliardy dolarów, więc wyobraźcie sobie, jaki to jest naprawdę. To nie jest, to jest życie. Gwiezdne Wojny to jest familia. Myślę, że nawet można by się tu podrapać o powiedzenie, że jest to religia. Więc słuchajcie, no mój ulubiony kawałek z tego filmu, myślę wam również, że wam również się spodoba, więc posłuchajmy sobie John Williams i London Symphony Orchestra.

0: Tak jak zapowiadałem, są już ze mną moi goście, czyli ekipa Warsaw Express. Warszawski Express, tak można powiedzieć, czy raczej Warsaw Express?
1: International Express w Warszawie.
0: International Express, a moimi gośćmi Tadeusz Gutek, Szymański. Czekaj, wróć. Najpierw zaczniemy od pani, która jest z nami w studiu, Agata Halikowska. Dzień dobry.
2: Cześć, witam.
0: Kuba Kaczmarczyk, a.k.a. Toyboy.
3: Hej.
0: Witam. I Tadeusz Gutek, Szymański. Legendary. Legendary.
3: Gutek, Szymański.
0: Myślę, że nie trzeba przedstawiać. Każdy zna ten głos. Kochani, no spotkaliśmy się, jest środa, spotykamy się dwa dni przed rozpoczęciem drugiej edycji Warsaw Express. Mega zajawa. Ja się cieszę, a wy?
1: Bardzo się cieszę. Bardzo się cieszymy. Bardzo długo pracujemy, żeby to się mogło odbyć, żeby nie było żadnych niespodzianek. W tym roku są to trzy dni. Piątek, sobota, niedziela. No i co? No zapraszamy wszystkich już teraz, jeszcze zanim opowiemy, to zapraszamy, będzie super.
0: No właśnie, zaraz porozmawiamy sobie o, że tak powiem, wyprodukowaniu całego eventu, o trudnościach, no bo pewnie się jakieś zdarzały po drodze. Zawsze tak jest, że przy tak wielkich imprezach czasami coś ciężko jest dopiąć, czasami coś ciężko jest spiąć. No dobrze, ale to zacznijmy w takim razie...
3: Rozpiąć,
0: dokładnie, rozepnij suwak, polecam porady miłosne, ale to na innej audycji pogadamy o tym. Dobrze, mamy trzy dni. Piątek, sobota, niedziela i ja już zapoznałem z tym harmonogramem. Mam nadzieję, że nasi widzowie powolutku już też, ale chciałbym, żebyśmy tak sobie przez niego przeszli, żeby wszystkim jeszcze tak na spokojnie opowiedzieć o tym, czego możemy się spodziewać po tych trzech dniach. Piątek. Kto zaczyna? Kto nam opowie o piątku? Kuba? Let's go. Co się dzieje w piątek?
3: W piątek przywitamy wszystkich na miejscówce DIY Mała Kaśka, czyli tam po stronie praskiej na wysokości Gocławia. I to będzie taki moment, taka sesja bardzo, bardzo na luzie, połączona z grillem, barbecue, tak
0: nice.
3: Zwany chill and grill.
0: Będzie można zjeść.
3: Będzie można zjeść, tak.
0: Za darmo?
3: Będziemy mieli grilla, którego nad którym będzie czuwał nasz nadworny kucharz Łukasz Kuza.
0: O, Kuzini, pozdrawiamy serdecznie
3: z tego miejsca.
0: Tak,
3: oczywiście.
0: Potrafi
3: tak.
0: Dobrze ugotować. No.
3: Potrafi też przygrillować i
0: na desce pojeździć.
3: Tak jest. Ogólnie jest bardzo fajnym gościem. Dbamy o to, żeby większość ludzi działających przy naszej imprezie jeździła na desce. Chyba mi się wydaje, że poza takimi osobami ze strony sponsorów, to chyba wszyscy jeżdżą na desce, którzy z nami współpracują.
0: Skatowy event,
3: dokładnie,
0: to wiadomo,
3: tak.
0: Musi być skateboardowa część.
3: Oczywiście.
0: I widziałem też na wydarzeniu, że tam się będzie rozgrywać jakiś Cash for Tricks session.
3: Tak jest, tam będę nice. Zbudujemy dwie nowe przeszkody w tym miejscu i na nich odbędą się sesje Cash for Tricks, czyli będziemy nagradzać za każdy nowy trik zrobiony tego dnia, zarówno przez dziewczynę, jak i chłopaka, jakąś drobną sumę pieniędzy. Mamy dużo kasy do rozdania tego dnia.
0: Oj, to jest moim zdaniem słowo, które tu trzeba podkreślić. Dużo hajsu jest do rozdania. Zapamiętajcie, piątek, o której na kaśce będziemy startować z tym eventem?
2: O 14.
0: Koło 14.
3: Tak, okay. Ale to wtedy 14 to się rozpoczyna właśnie takim przywitaniem ludzi przyjeżdżających do Warszawy i warszaweków oczywiście też. Będzie na początek taka wolna sesja. Będzie można zjeść sobie grilla, wypić sobie jakiś napój. Natomiast takie te sesje nagradzane kasą, to będzie, rozpoczną się około 15.
0: Alright. I teraz jeszcze pytanko.
1: Ja bym się wtrącił tutaj.
0: Generalnie,
1: rzecz biorąc. Koncepcja naszego eventu jest taka, że nie są to zawody, jakie zazwyczaj są powielane, w których pojawiają się miejsca, punktacje.
0: Przejazdy.
1: Raczej
0: czas.
1: Wszystkie nasze odsłony, w których pojawią się konkurencje, to będzie luźna jazda na zasadzie dżemu, która będzie w trakcie nagradzana za wykonane
0: ewolucje.
1: Triki, lepsze, czasami słabsze, mm-hmm. ale warte uwagi, czasami ładnie wykonane, jakby nie...
0: Nie ma żadnej opcji jakby zapisów wpisowego,
1: nie,
0: bo to też taki
1: oklepany
0: schemat przy zawodach, że są zapisy, jest... pisowe. Tu rozumiem, że każdy może przyjść i sobie
1: każdy
0: wystartować luźno, jak zrobi jakiś fajny triczek. To jest szansa, że jakiś tam hajsik może wpaść do kiermanki.
3: Tak, jeszcze chciałem dodać tylko, że nie ma tutaj tak naprawdę żadnych reguł. Od razu ludzi, którzy chcą będą mieli jakieś pretensje. My decydujemy tak autorytarnie, kto zostanie nagradzony. I no jeżeli jakieś pretensje, to do nas, no bo...
0: To
3: tak
0: na maila mówię, proszę wszystko.
3: To my tutaj sobie rościmy prawa do tego, do...
0: gutek.warsawexpressmałpa.pretensje.pl
3: Tak, tych małych nagród, ale oprócz tego będę na koniec eventu rozdamy kilka takich specjalnych nagród całościowych, jakich to jeszcze nie zdradzimy, będą nagrody niespodzianki i tutaj będzie czuwać szacowne jury, które przez 3 dni eventu będzie wybierało te osoby do specjalnych nagród.
1: I właśnie tutaj chciałem dodać tym samym, że przyjeżdża do nas legenda światowej deskorolki, Pat Duffy, który
0: właśnie,
1: będzie jednym z sędziów.
0: O to chciałem też zapytać.
1: I to on będzie czuwał nad wszystkimi eventami, które będą się odbywały, żeby później konsultując się oczywiście z jakimś gronem, które czuwa przy evencie, wybierzemy te kategorie, które gdzieś tam za nadzór czekają jeszcze jako niespodziankę. Pod koniec eventu będą one rozdane za przeróżne wczuwanie się w event.
0: Alright, w ogóle wyprzedziłeś moje pytanie, bo chciałem zapytać się o tą postać, Pat Duffy, legenda skateboardingu. Wy się z nim znacie? Zaprosiliście go i tak on stwierdził, że w sumie dobra, przyjadę. Czy jest to jakiś taki special guest na tym evencie?
1: No jak to w deskorolce bywa, zazwyczaj ludzie, ten świat się zamyka, więc łatwiej było, bo jest to znajomy znajomego, tutaj akurat Kuba był za to odpowiedzialny, więc może niech on opowie tą historię. Jak to się
3: historia rozumie. nie jest wcale interesująca, nie ma historii, po prostu dostałem numer do Pata, zadzwoniłem i...
0: Ty, yo, Pat, wpadniesz
3: tak,
0: do Warszawy, mówi,
3: tak.
0: Kiedy?
3: Wtedy zadzwoniłem spoko. I zgodził się bez namysłu i...
0: Fajnie.
3: I tyle, i bardzo, bardzo, bardzo fajnie, oczywiście trochę się denerwowałem przed tą rozmową, bo jest ta osoba, która zmieniła skateboarding.
0: No i myślę, że to jest też dobry wątek dla młodych skaterów i skaterek. Jeżeli nie znacie takiej postaci jak Pat Duffy, to warto sobie jeszcze przed Warsaw Express odpalić może jakiś przejazd tej postaci. No i warto podbić na Warsaw Express, żeby móc zobaczyć tak na żywo taką legendę z Ameryki.
3: Tak, on będzie jeździł też.
0: Będzie?
3: Tak.
0: Nice. Kurczę, to ja biorę aparat chyba w takim razie.
1: Reasumując, piątek, 14, Kaśka po stronie Gocławskiej.
0: Tak jest, ja też po audycji wrzucę wszystkie odpowiednie linki, może nawet, nie wiem, mapkę wrzucę, żeby jak ktoś nie wie, gdzie jest chuda Kaśka, gruba Kaśka, to żeby się tam odnalazł.
3: Mała Kaśka.
0: Mała Kaśka, dokładnie.
3: to ten epitet.
0: Tak, mała Kaśka. Dobra, ale to jest
1: jeszcze nie koniec.
0: Ta dzienna tak. Atrakcja, ale jeszcze coś się dzieje wieczorem, więc może przejdźmy do tego, co niektórych najbardziej interesuje w eventach, czyli ta wieczorna część atrakcji.
1: Spokojniejsza będzie ta piątkowa. Może Agata by chciała
2: powiedzieć? W piątek wieczorem odbędzie się art show w Galerii Lotnej na Marszałkowskiej. Będzie to wystawa zdjęć oraz grafik prac artystów, którzy też są skaterami oraz skaterkami. Więc zaczniemy całe to wydarzenie na początek od panelu dyskusyjnego, który odbędzie się we współpracy z Ben Reimers Foundation. Będą to takie warsztaty, które będą dotyczyły problemu, jakim jest problem zdrowia psychicznego, więc warto tam być. Po tej prelekcji odbędzie się otwarcie wystawy, a później będą premiery 3 filmów deskorolkowych.
0: Nice, czyli tak naprawdę ta wieczorna część też opiewa wiele fajnych rzeczy, panel dyskusyjny. będzie wystawa zdjęć, takiej sztuki szeroko pojętej, za która jest odpowiedzialna część osób, która właśnie z deskorolką jest związana.
2: Tak jest.
0: O filmach mówiłem, tak? Mamy 3 premiery filmów, a możemy zdradzić, co to są za premiery?
3: Ja tylko też chciałem dodać, znaczy chciałem wymienić może artystów, którzy na taką specjalną prośbę jednego z nich.
0: O, tak, nie, tak, bo to jest też ważne. Ja myślę, że fajnie wspomnieć o tym, czyje prace możemy, będziemy mogli obejrzeć
3: Oczywiście.
0: Sobie na tym evencie.
3: Więc będziemy tam, jeśli chodzi o fotografię, to będzie nasz wysłannik w Londynie, główny fotograf w tym momencie sceny angielskiej, Rafał Wojnowski.
0: Pozdro dla Rafała.
3: Pozdro, Kuba, dla wszystkich pozdro
0: tak
3: od razu
0: na wejściu. Tak, żeby tak, tak, będziemy pozdro, pozdro, pozdro.
3: Tak jest, Kuba Bączkowski to już nasz człowiek tutaj, mieszkający w Warszawie, który dokumentuje scenę polską. I trzecią osobą od fotografii jest Sara Merle z Malmö, bardzo znana skaterka, ale po godzinach fotografka, więc pokaże swoje zdjęcia. Oprócz nich mamy pracę Jakoba Ofgrena, to jest główny grafik firmy Polar, odpowiedzialny za te grafiki z tymi hulajnogami i z rolkarzami, takie bardzo słynne. Zanim nie było wirali, to było wiralem. To było wiralem, więc on ma takie bardzo śmieszne, ale też okrutne grafiki.
0: Szczere grafiki to są.
3: Tak, tak. Tak bardzo fajna postać, bardzo fajne prace. Oprócz tego nasz Paweł Sfański, również znana osoba i autor wielu grafik na deskach.
4: Worldwide.
3: Tak. Estera Mrówka, która pokaże swoje grafiki. Nasza koleżanka z Krakowa i Joanna Sus z Poznania, która też zaprezentuje grafiki.
0: Fajnie, bardzo fajna ekipa, dużo ciekawych prac, bo to i graficzne, i Estera też wiem, że sitem operuje, więc tak może coś z sita wyskoczy tam na tej wystawie.
2: Dodatkowo jeszcze w piątek podczas zawodów na Małej Kaśce Estera będzie robiła sito druk na żywo, więc zapraszamy, jak będziecie chcieli sobie zrobić jakąś torbę z logiem Warsaw Express, to będzie można.
0: Można przynieść swój t-shirt albo swoją torbę, czy będzie coś na miejscu?
3: Można również, ale torby też będziemy mieli i będziemy rozdawać takie fajne rzeczy.
0: Okay, no
4: a ja chciałbym, żebyśmy też nie pominali jednej z najistotniejszych rzeczy, bo jako, że my staramy się dbać o całą kulturę deskorolkową, jak widać, to nie jest tylko i wyłącznie deskorolka, tylko cała kultura szeroko pojęta. To już na samym starcie rozmawialiśmy z Fundacją Ben Reimers. Myślę, że to bardzo istotny aspekt dbania o zdrowie psychiczne, które często w środowisku deskorolkowym jest mocno pomijane z racji wiecznego fanu z deskorolki, a ludzie borykają się z tym problemem. Tak więc też będzie tam panel dyskusyjny, jak i w trakcie eventu na Kaśce ekipa z Anglii będzie wystawiała się z taką tablicą, na której będzie można zapisać jakąś swoją sentencję i ewentualnie porozmawiać z ludźmi. Jeśli ktoś boryka się z jakimś wewnętrznym problemem, to myślę, że będzie mógł spróbować sobie o tym w warunkach pikniku porozmawiać w bardzo taki naturalny sposób. Miejmy nadzieję, że to jakkolwiek komuś pomoże, coś zmieni i warto nie robić tego tematu tabu.
0: To zanim odpalimy jeszcze muzyczkę, zrobimy przerwę, to chciałem dopytać o premiery filmowe. Tak, bo Agata już powiedziała, że będą 3, więc teraz zdradźmy tytuły, zrobimy sobie krótką przerwę i zaraz wracamy, bo jeszcze 2 dni do opowiedzenia nam zostały.
3: Premiery będą 2, natomiast będą 3 projekcje, bo pierwsza to będzie właśnie film Fundacji Ben Reimers Foundation, który już premierę swoją miał, ale będzie w ramach...
0: To będzie polska premiera.
3: Będzie polska premiera, tak jest. Prapremiera.
0: Prapremiera.
3: To będzie taki krótki filmik w głównej roli z Chrisem Jonesem, którego znacie z serii filmów Atlantic Drift. On będzie zresztą też gościem na naszej evencie. potem będzie premiera przyjazdu naszego zioma Andrzeja Palenicy z Krakowa, który tutaj
4: pozdrawiamy,
3: to jest, który przygotował przejazd, który nagrywał około roku. No i takim tym główną atrakcją tego cyklu premier będzie globalna premiera nowego filmu Polar. To jest pierwszy raz będzie w ogóle pokazana
0: u nas, na świecie. Czyli to będzie taka światowa premiera, która odbędzie się
3: w Warszawie,
0: w Warszawie w piątek podczas drugiej edycji eventu Warsaw Express. Słuchajcie, no, przylecieliśmy dopiero przez piątek.
4: Wraz z częścią teamu Polar, który też nas tutaj odwiedzi.
3: I twórcą. Będzie też twórca.
0: Lord, będzie
3: twórca filmu będzie też Cyrus.
0: No dobra, to zaraz o tym wszystkim porozmawiamy. Posłuchajmy sobie muzyki, którą przygotował Gutek. I zaraz do was wracamy.
3: Z jego selekcji.

0: Wow, no naprawdę Goonies, powiem szczerze, ten kawałeczek naprawdę nie spodziewałem się.
1: Mój ulubiony.
2: Dobry flow.
1: Jakikolwiek poleciał, to mój ulubiony.
0: Dobrze, słuchajcie, no piątek mamy za sobą, jeszcze pod koniec audycji streszczę tak w skrócie jakby informacyjnie, co gdzie robimy, teraz tak troszkę więcej poopowiadamy sobie. Był piątek, sobota. W sobotę
3: startujemy.
0: Agata, zapraszam.
3: W sobotę startujemy od tej kobiecej części eventu, czyli od Hair Jamu. Będzie to jam na trzech przeszkodach zaprojektowanych przeze mnie w konsultacji z kobiecym środowiskiem. Więc myślę, że będzie bardzo fajnie. Przeszkody będą bardzo ciekawe i dostosowane pod dziewczyny. Do tego przyjeżdża bardzo silna reprezentacja dziewczyn z całej Europy i ze świata, więc mam nadzieję, że ta frekwencja będzie największa ze wszystkich zawodów dotychczasowych, które się odbyły. Więc zapraszamy wszystkie dziewczyny. No i tyle, widzimy się.
0: W sobotę od 12 na bulwarach wiślanych, w którym dokładnie miejscu będą te przeszkody rozstawione?
2: Mniej więcej,
3: tak jest.
0: Mniej więcej w tamtym regionie.
2: Na wysokości.
0: Czyli tam obok mostu Świętokrzyskiego.
1: To na pewno już będzie widział wszystko.
0: Dobra. I tam siedzimy, jeszcze jeździmy od 12.
3: Tak. Do tego jeszcze odbędą się warsztaty artystyczne, o czym warto wspomnieć.
0: Też tam, na tym, na bulwarach.
3: Tak, w okolicach tych przeszkód. I też będzie to zorganizowane przez kobietę, więc wszystko wszystko będzie sobota, przez kobiety dla kobiet.
0: Sobota mocna, kobieca. Kobieca, że tak powiem, energia. Kobieca ręka wzięła sprawę w swoje ręce, dłonie.
1: Start, że tak powiem, bo tutaj ten event to opiewa jeszcze w inne atrakcje. Mm-hmm. Zaczynamy od tej sekcji, za którą Agata była odpowiedzialna, z czego się bardzo cieszymy, że wzięła to w swoje ręce.
0: Fajnie, bo w zeszłym roku chyba nie było tak stricte damskiej konkurencji.
1: Nie. Prawdę powiedziawszy, nazywamy tą konkurencję jako mniejszości seksualnych.
0: Alright.
1: Gdzie jakby no wszyscy poza mężczyznami są bardzo mile widziani, żeby brać w niej udział. Więc od tego zaczynamy. Agata, myślę, że już opowiedziała wystarczająco, co będzie się działo, a później przechodzimy do przeszkód, które są już przygotowane pod kategorię open.
0: Okej, czyli jakby ta sobota nie jest, nie wyklucza męskiej nogi, że tak powiem.
1: Broń Boże, a
0: czyli panowie
1: tamtym
0: też będą mogli sobie w sobotę pojeździć.
3: Oczywiście, zapraszamy panów.
1: Nawet w tej części, gdzie będzie się odbywał Hair Jam, będzie to po prostu jakiś czas, w którym kobiety, całe mniejszości seksualne będą mogły się realizować, a mężczyźni kibicować, a później też jak najbardziej mogą jeździć na tych przeszkodach. One będą stały od godziny 12 do godziny 18, bo to wszystko będzie w takich ramach czasowych tam się odbywało. I Hair Jam, i cała koncepcja Open, który będzie opiewał w trzy przeszkody, na których znowu odbędą się formuły bez triku.
0: Okej.
1: Czyli będzie jakiś czas, na których po kolei będziemy jeździć na tych przeszkodach
0: I to nie jest koniec atrakcji na sobotę.
2: Nie, też chciałem powiedzieć, że te przeszkody będziemy powoli odsłaniać. Czyli one nie będą od razu dostępne, tylko będziemy je z każdym nadchodzącym sesją na poszczególnej przeszkodzie będziemy odsłaniać tę przeszkodę.
0: Będzie kurtyna, tak.
2: Nie wyobrażajcie sobie aż takiego show, no ale to
0: tam
2: będzie
0: nagle
2: tak.
0: Gaśnie światło.
2: Davida Copperfielda żeśmy niestety nie zapisali.
0: Helikopterem zrzucają nową przeszkodę, na niej stoi Gutek z flagą Polski. Też nie? Dobra, za bardzo. Ale to było dobre, Może trzeba to na trzecią edycję, może coś takiego bardzo więcej. Czyli tak, w sobotę między 12 a 18 jesteśmy na bulwarach, tam jamik Hair Jam dla dziewczyn i nie tylko, a później Open Jam, wszyscy mogą sobie już tam
2: trzy przeszkody dodatkowe
0: na tych przeszkodach jeździć. No i co, o 18 rozchodzimy się na chwilę do domu, wykąpać się, zjeść, bo wieczorem spotykamy się znowu,
1: to już będzie stricte after party, które odbędzie się w lub o kawiarni, chyba tak
0: Kafe
1: się
0: bar,
1: mówi.
0: Bar, resort. Resort tak. Na Placu Teatralnym?
1: Niedaleko...
2: Na ulicy Bielańskiej.
1: Tak, niedaleko Teatru Wielkiego.
0: Tak.
1: No więc tam to będzie stricte tak i może... Jeśli ktoś będzie miał ochotę, to oczywiście potańczy, ale myślę, że bardziej
0: tak,
1: to będzie
0: słuchaj,
1: spotkanie.
0: Słuchaj, Golis, ja znam twoje taneczne drinka. Ruchy, myślę, że
1: ja chyba jak się spotkamy na parkiecie przez ten czas, to więc zobaczymy, ale kto wie, może.
0: Ale czy tam jeszcze jakieś dodatkowe skate'owe sytuacje, jakieś ukryte konkursy, jakaś mini rampka na dachu?
1: Tym razem to będzie stricte taki wieczór, żeby
0: się
1: sobie odpocząć, pogadać,
0: wyluzować.
1: Coś się napić i tym podobne.
0: Kawka, herbatka.
1: Dokładnie. DJ Dev będzie...
0: Pozdrawiamy.
2: Będzie dbało.
1: Zresztą DJ Dev będzie dbał o muzykę przez cały event. I ten
0: w zeszłym roku chyba też był tak, DJ tak. Dev.
1: On jakby całe życie idzie z kulturą deskorolkową,
0: no.
1: Więc on sam od razu powiedział, że on i tak chce być wszędzie i chce wszędzie grać. Więc
0: nice.
1: Jak najbardziej nas to cieszy.
0: To szanuję.
1: Więc będzie tam, to jest jakby ta jego scena tylko i wyłącznie, ale w trakcie wszystkich eventów też on będzie stał czy za komputerem, czy za swoimi dekami, gramofonami, czy nie wiem, jak to się mówi specjalistycznie
0: za konsoletą.
1: Tak, ale on będzie dbał
0: za DJ-ką,
1: właśnie.
0: Za DJ-ką. DJ będzie stał za DJ-ką. W takim razie, zanim porozmawiamy sobie o niedzieli, kolejny utwór z playlisty Gutka.
1: Zapraszam.
0: Zobaczymy, co tym razem Golis nam tu przygotował.
1: Proszę.
4: This is the story of my baker.

0: No, a ten kawałek to akurat mnie nie zszokował. Wiedziałem, że chyba go puścisz.
1: No, a ja tańczyłem tutaj normalnie.
0: W razie czego, jeżeli chcielibyście więcej podobnych utworów, śmiało możecie pisać do mnie. Ja wam przekażę numer Gutka, świruję oczywiście. Dobrze, jesteśmy przy Warsaw Express. Omówiliśmy sobie piątek, omówiliśmy sobie sobotę. Całkiem sporo rzeczy się będzie w te dwa dni dziać, ale to nie koniec, no bo zostaje niedziela i jak to się mówi w skejtowym świecie, pamiętaj, żeby dzień święty skejtować. Więc co przygotowaliście dla nas na niedzielę?
1: Czy
0: Tadeusz,
1: ja mam?
0: Tadeusz, zapraszam do tablicy.
1: W niedzielę będzie chwila odpoczynku, zacznie się wszystko o godzinie 14:00. Na starej, legendarnej miejscówie. Tu nam bardzo zależało, żeby to właśnie w tym miejscu to się odbyło. Jest to patio budynku KC.
0: KC, tak się mówiło po prostu.
1: Ja
0: bo to był były budynek partii Komitetu Centralnego chyba, dokładnie.
1: Jakoś tak, giełda papierów wartościowych.
0: Tak. Samo centrum przy Palmie, KC.
1: Samo centrum przy Palmie.
0: Tak, każdy wie, gdzie.
1: Tam o godzinie 14:00. Odbywa się już ostatni event, tylko znowu w takiej formie, jaką opowiadaliśmy, Bestrick.
0: Czyli jamik, Bestrick.
2: Mhm. No dobra,
0: ale na czym będziemy tam jeździć?
1: Rozumiem, to niespodzianka.
0: Czyli tego nie zdradzicie. No okej,
1: okay, to niespodzianka.
2: To będzie specjalna przeszkoda taka.
0: Nowa? Nie było jej nigdzie
2: wcześniej. Wszystkie nowe.
0: A jaki ma kolor?
1: Tajemnica.
0: No kurczę, no nic się nie dało z nich wyciągnąć.
1: Nawet
0: no dobrze.
1: Na bulwarach to będzie.
0: Czy osoba, która zaczyna swoją przygodę na deskorolce, powiedzmy jeździ 2 lata, będzie mogła coś tam się na niej pobawić? Czy to jest raczej już taka przeszkoda bardziej, powiedzmy, może nie jakiś tam pro, ale tak już trzeba być bardziej zaawansowanym skate'em.
2: Tam będą dwie przeszkody i na tej pierwszej będzie mogła, a na tej drugiej no to już chcemy, żeby...
0: Może być ciężej.
2: Że, ponieważ chcemy, żeby to był finał wydarzenia, taka finałowa sesja, więc no jest ona też odpowiednio trudniejsza, chociaż to nie jest jakoś bardzo trudna, no ale to już jest takie dla bardziej zaawansowanych graczy.
0: Okej, jakaś rurka, murek, kąty, coś.
1: Nic, i to.
0: I to, kurczę, no widzicie, no próbowałem dla was wyciągnąć trochę informacji, ale wydaje mi się, że najlepszą decyzją w tym momencie będzie po prostu pojawienie się w niedzielę na KC i wtedy na żywo będziecie mogli się skonfrontować z tą przeszkodą, o której zaczynamy jeszcze raz w niedzielę?
1: Zaczynamy o 15:00.
0: Damn, czyli od 15:00 i czy tam jeszcze jakaś wieczorna część, no właśnie, bo przecież jakaś gala finałowa, jakieś rozdanie nagród?
1: Nie robimy z tego takiego dużego wydarzenia, to jak ten event niedzielny się skończy, będzie faktycznie rozdanie nagród, aczkolwiek tak jak wcześniej mówiliśmy, celebrujemy deskorolkę z minuty na minutę, a nie czekamy 3 dni, kto w niej zajmie pierwsze miejsce. Tak więc my faktycznie będziemy chcieli uhonorować kilka osób za kategorie, które na razie są tajemnicą i to one po prostu same wyjdą w praniu i za to będą rozdane te nagrody ostateczne. Ale tak jak wcześniej mówiliśmy, wszystkie zawody są w koncepcji Cash for Tricks, więc jak
0: na
1: tylko się zaczyna jakaś konkurencja, na bieżąco wszyscy będą nagradzani. I prawdę powiedziawszy, na tym się to kończy. Przechodzimy do następnej przeszkody. Na następnej są konkurencje, rozgrzewka, konkurencja, nagrody, kolejna.
0: Fajnie, mi się podoba ta luźna koncepcja. Bo często jednak te zawody, gdzie ma się określony czas i trzeba się naprawdę, nie wiem, tam skupić, spiąć, to nie jest, że tak powiem, komfortowe dla wszystkich. Ja na przykład zawsze się mocno stresowałem podczas tych zawodów, że to jest moja minuta, ja teraz muszę coś zrobić, więc nigdy na zawodach mi dobrze nie szło, ale może na takim jamie się odnajdę.
1: Bardzo możliwe.
0: Tu sobie gdzieś pójdę, tam sobie coś skoczę.
1: Na pewno podhypuje cię klimat innych osób, jak jeżdżą będziesz chciał próbować lepsze rzeczy.
0: To jest
1: bo taki
0: to
1: czas
0: jest
1: zazwyczaj generuje to, że chce się próbować wszystko co najlepsze, ale nie jest to zamknięte w żadne ramy czasowe, ani typu all eyes on you i że...
0: Wszyscy razem w jednym tempie, że
1: dokładnie,
0: tak powiem. Albo w różnym tempie.
1: Luźna jazda, która może zostać nagrodzona, jeśli wyjdzie coś naprawdę fajnego. Aczkolwiek przyjeżdża dużo osób z zagranicy, z tego co
2: mogę się wtrącić? Ja tylko chciałem powiedzieć, że my nie nazywamy, że Warsaw Express to nie są zawody, tylko to jest, my to nazywamy właśnie eventem, festiwalem, imprezą. bo, no bo też nie chcemy też takiego nacisku kłaść ani na właśnie na rywalizację, ani na nawet na nagrody. Chcielibyśmy, znaczy główny budżet idzie właśnie na produkcję przeszkód, na zapewnianie takich towarzyszących jakichś rzeczy, które budują atmosferę i tym chcielibyśmy, żeby nasza impreza była znana nie z wysokich nagród, tylko właśnie z
0: takiego klimatu, z community.
2: Tak jest.
1: Niemniej jednak budżet jest z naprawdę vibe. Duży, jeśli chodzi o nagradzanie.
2: Żeby była znana z vibe'u, powtarzam to jeszcze raz.
0: Vibe
2: to jest słowo klucz.
0: To ja jeszcze...
1: Jednak duży jest budżet. Jakby nie, my nie komunikujemy tego, jakby nie chcemy przyciągać sumami.
2: Nie mówmy o tym.
0: Ale będzie można coś na sobie zgarnąć.
1: Będzie co wygrać, tak, jak najbardziej.
0: Na obiad się znajdzie. Dobrze, to ja chciałem w takim razie jeszcze podpytać o zaproszonych gości, bo tu już Agata wspominałaś, że będzie mocna ekipa damska z Hiszpanii i nie tylko. Może tak. Dwa słowa o tych zawodniczkach, o tych ciomalkach, które się pojawią.
3: Jasne. No to z racji tego, że chcemy udoskonalić jednak tą kategorię kobiecą, dlatego działamy we współpracy z Dolores w tym roku, więc jakby chcemy to nagłośnić też, żeby to było widoczne w ich mediach, żeby nasza impreza zyskała większy rozgłos. I też zapraszamy dziewczyny z całej Europy i nie tylko. Takie rajderki nie będę wymieniać tutaj z imienia i nazwiska każdej z nich, bo ta lista jest dosyć długa, no ale między innymi będzie dobra reprezentacja dziewczyn z teamu New Balance. Będą też dziewczyny na przykład ze Szwecji, będzie wcześniej wspomniana Sara Merle. Będzie również mocna reprezentacja naszych dziewczyn. Będzie Werka, będzie Zuza Bonne, będzie Nelly i Barbara Makowiecka. Oprócz tego będą nawet dziewczyny z Ameryki Południowej.
0: Nice.
3: Więc
1: zapominajmy tutaj o tym, że główną naszą reprezentantką i dumą jest Agata, która to organizuje i też będzie. Miejmy nadzieję, że nie będzie zestresowana całym eventem i sobie też pojeździ, ale wiadomo, nikt nikogo do niczego nie zmusza.
0: Fajnie, ja się cieszę, bo akurat mi w Polsce brakowało trochę tych eventów z dziewczynami, bo ja sam wiem, że jest ich sporo w Polsce, które jeżdżą i jeżdżą dobrze. Czasami nie pokazują się na eventach, więc fajnie, że tu będzie duża reprezentacja, nie tylko z Polski, ale i z zagranicy. Ale też no wiemy już tak, że będzie Pat Duffy. Pat Duffy będzie z nami. Yeah. Ale kto jeszcze? Czy jesteście już, czy możecie nam zdradzić tajniki zaproszonych gości z zagranicy, którzy się pojawią w Warszawie?
2: Wspomniany team, część teamu Polar, będzie europejski team New Balance, będą goście z Monstera, Marek Zapraźny i
0: Marek Spada,
2: tak,
0: nice.
2: Będzie, oprócz tego zaprosiliśmy kilku, no takich, po prostu znajomych, którzy nie przyjeżdżają z żadnym większym zespołem, po prostu są zaproszeni indywidualnie. Będzie na przykład Enis, będzie Mariusz Sywanen. No będzie trochę.
0: Będzie
2: na co patrzeć, tak jest.
0: Fajnie.
2: Słuchajcie. No i oczywiście będą też nasi rodzimi skaterzy.
0: Jak wy tam się wszyscy pomieścicie?
1: Pomieścimy.
2: Tak.
1: Fajnie, jak będzie naprawdę dużo ludzi.
2: Przestrzenie, które...
1: Dobry czas.
2: Na których będą się toczyć nasze sesje, są otwarte. Nie jesteśmy zamknięci w żadnych halach, skateparkach, więc tak naprawdę nie ma tutaj żadnego limitu. No bardzo nam zależy, żeby wyjść do ludzi ze skateboardingiem, żeby pokazywać, że skateboarding jest taką kulturą miejską, że nie chcemy być zamknięci w skateparkach, tylko właśnie chcemy być częścią miasta. To jest jedno z takich naszych wewnętrznych celów.
0: Fajnie, podoba mi się ta idea. No, słuchajcie, mam nadzieję, że nasi widzowie dostali fajną i taką dosadną informację na temat drugiej edycji eventu Warsaw Express. Zaczynamy już w ten piątek o godzinie 14 na małej kaśce DIY. Ja wam zaraz jeszcze zrobię skrót, tak żebyście wiedzieli i zapamiętali, gdzie, co, o której się dzieje. Dorzucimy linki, możecie sobie wejść na Suwak on the Streets, ale
2: albo przede wszystkim
0: wbijajcie na Warsaw Express i tam znajdziecie wszystkie informacje.
1: Tak, ale właśnie, to czego jakbyście, my zapraszamy nasz Instagram Warsaw Express.
0: Jakbyście nie mogli tego znaleźć, to ja na pewno wam to podlinkuję, więc tam wszystkie informacje o tym evencie
1: znajdziecie. To ja jeszcze chciałbym dodać, bo w sumie to jest bardzo ważna rzecz, a została pominięta w zajawce opowiadania o tym wszystkim, co się będzie działo, że my po pierwsze to chcielibyśmy podziękować naszym sponsorom, bez których oczywiście ten event by się nie udał, więc dziękujemy za zaufanie. Nie będę może tutaj rzucał nazwami, chociaż chciałbym, ale mam nadzieję, że słuchają i chociaż jakby wyciągną tą wdzięczność z tego przekazu.
2: No ale możemy chyba powiedzieć na przykład, że mamy tutaj patronat Rafała, naszego prezydenta,
0: i no właśnie, bo miasto stołeczne Warszawa,
2: miasto stołeczne Warszawa również jest tutaj naszym jednym z naszych supporterów, także za co jesteśmy bardzo wdzięczni.
0: Dzięki, Rafał.
2: Tak.
0: Więcej takich.
2: Ponieważ też kolejnym z naszych celów to jest promocja naszego miasta. Chcę pokazać, że Warszawa jest miastem otwartym na nowe kultury, na takie
0: miasto przyjazne skateboardingowi.
2: Skateboardingowi, oczywiście, tak jest.
0: Dzięki.

Tak więc tak, kochani, Warsaw Express już w ten weekend zaczynamy. Tak, jeszcze raz na szybko wam przelecę ten harmonogram, żeby nikomu to nie wypadło. Godzina 14 w piątek, Mała Kaśka, później o 19 Galeria Lotna na Marszałkowskiej 45 przez 49. Tam będzie tak zwany art show i to jest piątek w sobotę. Widzimy się na bulwarach Wiślanych od godziny 12, mniej więcej do godziny 18. Tam będą rozgrywać się różnego rodzaju Cash for Tricks i ogólnie jam deskorolkowy. I o 21:00 Cafe Bar Resort na Bielańskiej 1. Tam myślę, że co, po niektórzy będą mogli sobie nawet delikatnie odpiąć wrotki. I spotykamy się w niedzielę, by zakończyć sobie na spokojnie ten weekend z deskorolką o godzinie 14. O godzinie 15. Widzimy się na KC, Centrum Bankowo-Finansowe na Nowym Świecie. Myślę, że każdy zna tą miejscóweczkę przy Giełdzie Papierów Wartościowych. I tam również wieczorem będzie taka delikatna ceremonia zamknięcia. Więc mam nadzieję, że widzimy się już w piątek na Małej Kaśce. A jeszcze na sam koniec, zanim się pożegnam, chciałem wam polecić bardzo fajną wystawę, która znajduje się w Instytucie Fotografii. Jest to wystawa Kuby Dąbrowskiego o tytule W podróży służbowej. I myślę, że jeżeli ktoś kojarzy nazwisko Dąbrowskiego Jakuba, to będzie wiedział, czego można oczekiwać po tej wystawie, ale jeżeli nie, to ja już wam śpieszę z takim delikatnym teaserkiem tego, co tam możecie zobaczyć. Przede wszystkim Kuba od wielu, wielu, wielu lat robi sesje zdjęciowe dla topowych marek modowych, jeździ i dokumentuje Fashion Weeki na całym świecie, od Paryża po Nowy Jork. Bardzo dużo fajnych streetowych zdjęć można będzie na tej wystawie obejrzeć. Co ciekawe, w 2014 roku miał swoją wystawę w Zachęcie, film obyczajowy produkcji polskiej, i to była jedna z nielicznych wtedy w ogóle wystaw indywidualnych współczesnego polskiego fotografa, więc tu mocne szapoba dla Kuby. W zeszłym roku wydał książkę fotograficzną Tutejszy, wydawnictwo Wydałem, warto sobie sprawdzić, a na tej wystawie będzie można obejrzeć wcześniej niepokazywane kulisy swojego życia zawodowego, ale też takiego prywatnego, więc warto wybrać się do Instytutu Fotografii, wystawa W podróży służbowej Kuba Dąbrowski. A ja się z wami żegnam, mam nadzieję, że widzimy się na zawodach, organizatorzy prosili, żeby nie nazywać tego eventu zawodami, bo to ma być luźny jamik, przy którym będzie można się spotkać, pojeździć, pogadać, więc widzimy się w weekend na evencie Warsaw Express, a ja się z wami żegnam, dobrego weekendu, mówił do was Suwak, elo. I need that blue white bitch on Depop, chillin' teapot, two left feet, them Reeboks. Shawty did freelance, now she a free thot. Should've never let the bitch alone with my seat mods. Now the bitch skip pit, poppin' in my Reeboks. Talk about a detox, pussy like a beatbox, talk grown.

0: I need that. Reklama. Wyjątkowa inwestycja, wyjątkowa energia, wyjątkowy adres. Poznaj osiedle Bosko, premierową inwestycję od Ronson Development na warszawskiej Białołęce przy ulicy Epopei. Dni otwarte już 9 i 10 maja od 10 do 15. Specjalnie dla naszych klientów dwa pokoje w cenie nawet od 524 tysięcy złotych. Biuro sprzedaży Ronson Development, Marywilska 68. Przyjdź i odkryj mieszkania, na które czekałeś. Bosko tu mieszkać. Ronson Development. Prosto do domu.
1: Reklama. Kampus. Same sztosy. Z Fuksem. Zaprasza Szymon Fuks.
2: Siemanko, właśnie wybiła godzina 20. Mamy już maj, mamy kolejny miesiąc i audycja z Fuksem w Radiu Kampus. Ja nazywam się Szymon Fuks, a ze mną w studiu dzisiaj jest Michał Anioł.
3: Siema, witam serdecznie Radio Campus.
2: Siemanko, bardzo miło, że dzisiaj tutaj możemy przez następną godzinkę porozmawiać o twojej najnowszej płycie, o wszystkim, czym się jarasz, ale na samym początku zadam ci pytanie, które zawsze zadaję na samym początku mojej audycji. Masz w życiu fuksa?
3: Myślę, że... Kurde, wiesz jak to jest. Raz tak, raz nie. Myślę, że generalnie raczej mam fuksa, że rzeczy przychodzą mi z łatwością. Ale jak to się mówi, szczęście w kartach to czasami nieszczęście w miłości i na odwrót, więc musi być równowaga.
2: Tak, potem wszystko wychodzi na zero, jest ten złoty środek, a masz taką inną historię, która od razu ci się przypomina, w której miałeś po prostu maksymalną ilość szczęścia i ci się upiekło?
3: Stary, tak myślę sobie na bieżąco o tym, że 2 tygodnie temu próbowałem robić salto, i wylądowałem na głowę i potem widziałem filmik, jak ziomal wylądował identycznie i pokazywał jakieś tam wykresy, że mega mało mu brakowało od paraliżu całego ciała. Myślę, że to
2: A w jakich warunkach było to salto?
3: Wiesz co, stary, wjechałem sobie rowerem na taką polanę obok mojego domu rodzinnego i znalazłem taki słupek graniczny i uznałem, że po prostu zrobię z niego salto w tył.
2: To było bardzo niebezpieczne.
3: No to było całkiem niebezpieczne.
2: Ale to zawsze miałeś takie hobby jakieś ekstremalne, że czy akurat teraz, w
3: wiesz
2: jakim
3: co,
2: okresie?
3: Wiesz co, po prostu zwykle jakby wspinam się, robię jakieś takie rzeczy, a akurat w zeszłym roku się uczyłem trochę robić salto w tył i wychodziłem już parę razy, ale nie robiłem wszystkich 3 miesiące, więc...
2: Ale to na rowerze, nie?
3: Nie. Zszedłem z roweru i zrobiłem normalnie na tym. Więc to był fuks, myślę.
2: Dobra, jak tutaj padł rower, będą samochody, no to... Wydałeś dosłownie 6 dni temu, bo 1 maja, na początek nowego miesiąca, swój trzeci solowy duży projekt, czyli album 1, 2, 3, 4, 5R. Dobrze
3: tak
2: wymawiam?
3: Tak mi się wydaje. Nie ma tu konkretnej nazwy. W sensie ma konkretną, ale można mówić jeden raz, jak się chce.
2: Tak. I wydaje mi się, że ten album jest w 100% twój. Jest tak naprawdę chyba najbardziej dojrzałą rzeczą, jaką stworzyłeś w swoim życiu. I zgadzasz się z tą opinią? Jakby taki miałeś cel, tworząc te rzeczy?
3: Myślę, że to nie był mój cel, ale myślę, że chyba tak wyszło. W sensie, wydaje mi się, że po prostu z każdym gdzieś tam rokiem coraz bardziej odkrywasz, co lubisz i co chcesz i po prostu potem samo tak wychodzi.
2: Też miałem takie wrażenie, bo... gdzieś swoją muzyką obcuję tak naprawdę, no chyba od 6 lat, od pierwszych twoich rzeczy, które ty robisz solowe, czy wcześniej z Rysami, tak cię poznałem przez Radio Nuance, bo pamiętam, jak wydawałeś płytę U, tak?
3: Tak.
2: To pamiętam bardzo dobrze ten czas, już jeszcze pandemiczny i w ogóle twój występ na festiwalu razem z Rysami w 2021 roku, jak mi pamięć nie myli. I wydaje mi się, że wszystkie te rzeczy, twoje wszystkie sidequesty, czy to bardziej gitarowe, czy te bardziej rapowe, prowadziły do tego, abyś wydał tą płytę. Czy to było po prostu wszystko było tak zaplanowane, czy raczej...
3: Myślę, że chyba tak. No w sensie, wiesz, no, tak trochę działa życie, nie? Że masz, coś się dzieje, jak masz jakieś wybory i potem nagle lądujesz w miejscu, w którym jesteś, więc na pewno wszystkie te rzeczy miały mega duży wpływ na to, jak teraz brzmi moja muzyka.
2: I pod względem brzmienia, te brzmienie, które mamy teraz, bo kurczę, ciężko ci chyba cię wsadzić do jakiejś szufladki, bo z jednej strony jest to gdzieś... Na pewno alternatywa, byłeś okładką, jak mnie pamięć nie myli,
3: tak
2: Spotify'a i playlisty alternatywno, playlista alternatywna, tak. Więc bardzo gratuluję, bo to jest duży gdzieś sukces.
3: Dzięki.
2: I z drugiej strony są to rzeczy, dalej gdzieś kochasz tą elektronikę, dalej ją gdzieś tam można wyczuć w tych utworach. Mhm. Też jest dużo chaosu takiego bardzo kontrolowanego przez ciebie, bo jest ten glitch, są numery, które się w pewnym momencie kończą. I jakbyś jednym zdaniem mógł opisać swoją muzykę. Dla słuchacza, który dzisiaj dopiero pierwszy raz puszcza teraz Radio Campus, pierwszy raz słyszy twoją ksywę, jaką muzykę robisz?
3: Stary, wiesz co, często mnie ludzie pytają po prostu tak jakby randomowo, jak komuś mówię, że robię muzykę i nigdy nie jestem w stanie powiedzieć do końca. Teraz mówię, że nazywam to jakimś takim alternatywno-indie-folkowym klimatem po prostu, no ale na przestrzeni czasu były to bardzo różne gdzieś tam rzeczy, nie? Myślę, że przez to, że gdzieś tam, wiesz, jestem producentem i jaram się po prostu samym robieniem muzyki, to automatycznie odkrywam te wszystkie gatunki i przez to, co mi się podoba, nagle gdzieś tam chodzi w faktyczny spis utworów, który wydaje, nie?
2: Też później porozmawiamy o bardzo ciekawej w ogóle tej fali gitarowej, o magii, o wszystkim tym, czym się ty interesujesz, ale jeszcze wracając do samego tytułu płyty, bo pamiętam moją pierwszą reakcję, zobaczyłem tą, tą nazwę. Mhm. To jest nawiązanie właśnie 1, 2, 3, 4, 5 R do skrzyni manualnej.
3: Tak, no, dokładnie.
2: Skąd w ogóle taki pomysł? Jesteś fanem motoryzacji, czy...?
3: Nie, ale trochę tak. W sensie w zeszłym roku mega dużo szukałem samochodu, chciałem kupić sobie busa. Kupiłem właśnie busa, który jest na okładce. I przy okazji oglądałem jakiś filmik i w ogóle wpadłem w jakiś taki jakby rabbit hole samochodowy, gdzie, stary, ja nigdy nie miałem żadnej zajawy na motoryzację. I też...
2: A to jest starszy bus? Czy?
3: Tak, on jest z roku 2000.
2: Okej, okay. No, więc, to swoje ma za sobą.
3: Tak jest. I motyw jest taki, że po prostu też wraz z powstawaniem tej płyty czułem trochę, jak powstaje, że ja się zmieniam. I też jakoś inaczej podchodzę w ogóle do starej swojej męskości. Co w ogóle jest, jakby ten cały koncept mechanika jest tym połączeniem jakby takiego, wiesz, najbardziej męskiego zawodu tak naprawdę. I tej wrażliwości, którą gdzieś tam sobie przekładam, nie?
2: Też trzeba oddać, że ten motyw właśnie około samochodowy też się gdzieś powtórzył na premierowym koncercie, który razem z chłopakami zagraliście 2 tygodnie temu w Hydrozagadce. Miałem wielką przyjemność tam być. Byliście w takich, jak to mogę nazwać, strojach robotniczych?
3: Takie hopy na robotę przyszły, no.
2: Tak, tutaj jakieś klucze, jakieś tutaj trochę smaru, trochę innych rzeczy.
3: Tak.
2: Będziesz to kontynuował, czy to jest po prostu jakiś taki wizja tylko na jeden event i tylko na tą płytę?
3: Wiesz co, chciałbym, jakby chciałbym trochę tą płytą odejść w taką stronę, że ten koncept tego mechanika o tyle mi się podoba, że myślę, że jest to po prostu warte. I też jakby mega wdzięczny koncept, bo nie muszę ubierać jakichś mega, wiesz, super outfitów.
2: I też to nie jest jakaś kreacja, bo na koniec dnia tak naprawdę to jest dosyć przyjemna rzecz być tym mechanikiem.
3: Dokładnie.
2: Tak naprawdę.
3: No i też tak się składa, że będę tą swoją furę ogarniał, gdzieś tam przy niej pracował, więc odkrywam w ogóle zupełnie nowy segment i uznałem, że może połączę go w ogóle z, wiesz, jakby skoro moje życie idzie w tą stronę, no to czemu tego nie, jakby razem nie stalić, nie?
2: Mi od razu się przypomina ostatnia płyta Vito Bambino, która miała nazwę Pracownia, więc tutaj też gdzieś jakaś podobna analogia, on też był tam w furze starej i w ogóle, więc bardzo ciekawe takie smaczki, bo to zawsze zaskakuje, to nie jest w ogóle nic powtarzalnego tak naprawdę. Jedynie jak nazywałeś ten album, to nie miałeś takiego coś z tyłu głowy, że ta nazwa jest dosyć ciężka do zapamiętania?
3: Wiesz co?
2: Że ciężko po prostu, jak ktoś skuma to za pierwszym razem, to od razu będzie widział, o co chodzi. Ale tak naprawdę, nie wiem, zobaczy ciebie na playliście, gdzie jest milion utworów i zobaczy jakieś 1, 2, 3, 4, 5 R i nie będzie widział, o co chodzi i tak naprawdę nic ta nazwa tej osobie danej, która nie interesuje się motoryzacją, nie będzie to wytłumaczone tej osobie, to na nie będzie wiedziała, o co chodzi. Nie bałeś się takiej sytuacji?
3: Wiesz co,
2: gdzieś?
3: Wydaje mi się, że cały koncept tworzenia tej płyty był, żeby takich myśli unikać po prostu, nie?
2: Okej.
3: I no jakby też ta skrzynia biegów nie jest tak bardzo losowa, w sensie ten jakby motyw jest taki, że chodzi o jakby rozpędzanie się do maksimum, a potem do tego crash-outu, do cofania się i tak dalej. I uznałem, że jeśli ktoś to skuma, to też fajnie dla tych ludzi, nie? Że będą sobie tego słuchać i będą mieli taki wow, okej, dobra, to jest ten moment. Jakby jest tam parę takich smaczków, też nie lubię tak dosłownie mówić o tych rzeczach. Lubię, jak ludzie sobie to rozkminiają sami w sumie, to jest też fajna opcja.
2: Tak, no jakby to czuć na tej płycie, bo jak samo intro, które nazywa się tak płyta plus słowo brak i jak się nabudowuje w ogóle, fajnie to wybrzmiało na żywo, jak to zagraliście, bo po prostu czuć tą energię i czuć to, co właśnie przed chwilą tutaj wytłumaczyłeś. Więc wydaje mi się, że teraz jest super taki czas, aby puścić pierwszy utwór na dzisiejszej audycji i będzie to utwór Konsensus. Michał Anioł.

0: To był Michał Anioł i jego najnowsza płyta, o której jeszcze rozmawiamy. Ze mną Michał jest cały czas w studiu. No to zaczął się temat tej płyty, to mam takie pytanie, pojawiła się ta jazda samochodem, tutaj dziś rower. Do jakiej sytuacji najlepiej rezonuje twoja płyta?
1: W sensie, co musiałoby się wydarzyć?
0: Tak, czy gdzieś jazda samochodem, nie wiem, jazda na rowerze, bardziej nie wiem, wydaje mi się na przykład, ja jak ją słuchałem, a słuchałem jej, nie wiem, z 5-6 razy, bo też miałem wielką przyjemność posłuchać jej troszeczkę wcześniej, to ją głównie słuchałem gdzieś w łóżku tak naprawdę i też w tramwaju przez pryzmat, że trwa te 30 około minut, więc super długość i można całą jakby przejść od początku do końca, ale jakby taka wymarzone miejsce, środowisko, w którym można słuchać tej płyty według ciebie?
1: Stary, ciężkie pytanie w sumie, ale pobudza moją kreatywność, więc mi się podoba. Myślę, że najlepszy motyw w kontekście tego albumu to po prostu motyw, że siedzisz w warsztacie samochodowym. Masz taki moment w stylu, dużo w głowie się dzieje, dużo się dzieje emocjonalnie i zaczynasz po prostu naprawiać części samochodu. Jesteś uwalony smarem. Myślę, że to jest
0: to teraz najlepsze. Masz takie małe marzenie, aby założyć swój warsztat? Albo chociaż posiadać garaż?
1: No, garaż bym mega chciał mieć, tak szczerze. Ale wiesz, to pływa to u mnie tak często. Ja mam tak, że łapię zajawę na coś i się wkręcam mega. Potem gdzieś mi to tam trochę spada. No ale w tym gdzieś tam cały czas jestem delikatnie w sumie. Już
0: to z takich pytań jeszcze luźniejszych, to jak byłeś dzieckiem, załóżmy w przedszkolu, to bawiłeś się bardziej samochodami, czy lalkami?
1: Stary, ja się bawiłem bardziej dinozaurami. Nie wiem, bo to też było...
0: Ja też dinozaury
1: też,
0: bardziej.
1: Też były jakoś w tym samym momencie, tak mi się wydaje.
0: Ja na przykład nigdy nie miałem zajawy na samochody i do dzisiaj nie mam, też nie mam prawa jazdy, więc to jest dosyć nie mój świat, ale rozumiem właśnie całą tą metaforę tego wszystkiego.
1: No tak.
0: I pod tym względem, jak to są gdzieś stare samochody i jest jakieś takie po prostu serce w tym włożone, to czy czuć do tego pasję i fajnie to gdzieś tam rezonuje na koniec dnia. Tworzyłeś tą płytę w momencie, jak wydałeś swój album w 2023 roku, czy to są utwory, które powstały jeszcze wcześniej?
1: Nie, to one powstały po tamtej płycie. To było tak, że ja wyjechałem chyba na 3 miesiące na Bali, potem wróciłem, mieliśmy trasę koncertową i ja tak sobie powoli zacząłem wracać i myśleć, co ja w ogóle bym chciał zrobić. Trochę miałem taki zjazd w kontekście tego, jaki jest cel w ogóle robienia mojej muzy i tak po prostu z miesiąca na miesiąc coraz bardziej odkrywałem w sobie, co lubię, na czym mi zależy w sumie w muzyce i wiesz, i po prostu to się tworzyło razem z tym tak naprawdę.
0: To co lubisz w muzyce?
1: Jakby lubię robić muzykę, stary, i lubię nie myśleć o właśnie tych rzeczach.
0: Czyli bardziej proces tworzenia niż wydawania na koniec dnia?
1: No, znacznie. W sensie w tym momencie myślę, że takie najlepsze moje uczucia są za mną już, czyli to jak to robiłem i piściłem i tak dalej. Teraz jest, wiesz, bardziej motyw promocji i tak dalej, i tak dalej. Też się cieszę mega, że ludzie mogą tego posłuchać i że faktycznie mogą się jakoś tam współodczuć z tym, co zrobiłem, ale zdecydowanie zależało mi na tym najbardziej, żeby trochę... może nazwę to uleczyć swój proces robienia muzy i udało się. I udało się i mega się jaram. I też jaram się, bo mam wrażenie, że ludzie czasami to czują i dostałem parę takich wiadomości, że mają mega radość z samego słuchania muzyki, z tego, że jest muzyką. I chyba to jest dla mnie taka rzecz.
0: Też jest teraz taki trend, że ludzie odchodzą od słów w muzyce i gdzieś są przemęczeni na koniec dnia słowem. Nieważne, czy ono jest na bardzo wysokim poziomie, czy to jest jakiś losowy generator słów. No też sam się gdzieś tam złapię, że nie wiem, w 25% muzyka słuchana przeze mnie w tym momencie, no to jest od jazzu przez elektronikę, gdzie tak naprawdę albo masz jeden sample, albo tak naprawdę nie masz żadnego słowa, więc możliwe, że ta muzyka... Nie myślałeś kiedyś o producenckiej płycie bez słów pozbawionej?
1: Wiesz co, myślałem, ale ona chyba byłaby bardziej w klimacie elektronicznym i mam już nawet trochę wymyślony koncept na całą postać. W sensie nie, że postać, tylko inny projekt po prostu.
0: Czyli to będzie twoje przyszłe gdzieś zadanie, twoja przyszła droga?
1: Wiesz co, zobaczymy jak mi się będzie chciało, tak szczerze. Jakby z tym projektem mam tak, że gdzieś tam mam jakieś pomysły na to, ale uważam, że to będzie sobie powoli, coś będzie powstawało i zobaczymy tak naprawdę. Też nic nie obiecuję, coś proszę prawdopodobnie nie pisać potem, gdzie ta płyta.
0: Ale nie, fajnie, fajnie, bo lubię, kiedy no, artysta łączy milion tych gatunków, bo na koniec dnia on naprawdę udowadnia, że jest tym artystą, a nie jest tylko rzemieślnikiem, który trzyma się swojego gatunku i tak naprawdę przez najbliższe 5-10 lat nie ma gdzieś otwartej głowy i zostaje w tym swoim gatunku, w którym już ugruntował pozycję, ale gdzieś na koniec dnia to nie jest aż takie super, jak właśnie gdzieś tutaj ryzykowanie, gdzieś tutaj sięganie raz po elektronikę, raz po gitarę, raz też o rap, więc wydaje mi się, że to jest super droga, którą tutaj pokonujesz.
1: Dzięki. Ale też tak odnosząc się do tego, co mówisz, w sumie mam taką myśl, że wydaje mi się, że często artyści właśnie tworzą w jednym gatunku i uważam, że to jest też to jest też mega dobre, bo... Wiesz, ja też czuję, że moje gdzieś tam procesy po jakby tego wszystkiego są przez to, że zawsze chciałem czegoś więcej i mega mnie jarało to, że się uczyłem czegoś nowego i tak dalej i w ogóle. A czasami mam tak, że romantyzuję sobie to, że jesteś w zespole, grasz po prostu ze swoimi znajomymi i robicie jakby jeden wave cały czas. Ale to jest cały czas nowe, nie? I cały czas jest jakieś inne i też bardziej się wtedy diguje w tych rzeczach i że niekoniecznie trzeba zmieniać gatunek, brzmienie i tak dalej, tylko digujesz w tych takich drobnych elementach.
0: Aby być perfekcyjnym na koniec dnia.
1: No, więc tak, też pozdrawiam wszystkich dobrych artystów.
0: Tak, tutaj wspomnieliśmy o wielu gatunkach. No, miałeś swój okres, gdzie częściej bytowałeś z raperami niż ma to miejsce w tym momencie. Czego nauczyłeś się taką największą rzecz, jaką się nauczyłeś od raperów?
1: Myślę, że raperzy są świetnymi pisarzami. W sensie,
0: Podszkoliłeś warsztat, będąc w SBM-ie?
1: Nie wiem tak szczerze, bo też miałem wrażenie, że trochę pisanie tekstów polegało na czymś innym, trochę. I też my tam nie mieliśmy jakiegoś takiego przelotu, żeby się uczyć, w sensie, dobra, wiadomo, podszkolić po prostu słuchając i tak dalej.
0: No bardziej jak, nie wiem, byłeś na hotelu czy coś w tym stylu, no bardziej tak. O taki
1: wiesz co, to bardziej
0: kreatywny.
1: Dało mi to bardziej know-how, jak zrobić szybko bangerek.
0: I ile masz takich bangerów u siebie? Na tej płycie.
1: Na tej płycie? Ciebie. Myślę, że nie mam takich bangerów. Myślę, że mam inne bangery.
0: Słowo banger w ogóle.
1: W ogóle tak jeszcze wracając, no? To myślę, że hotel dał mi też mega dużą taką myśl o tym, że właśnie chyba to nie jest mój proces robienia muzyki. Że lubię, jak to się tak rozciąga, że to jest takie długie, może tego wracać i to jest takie spokojniejsze. To też był ciekawy experience, ale właśnie... Bangerek też trochę zmienił swoją definicję w mojej głowie, nie?
0: To jak najdłużej tworzyłeś jeden utwór? Był taki utwór, który, nie wiem, ostatnio miesiąc temu był u mnie Ralf Kamiński i jak wydawał nową płytę, to tutaj zdradził, że jeden z utworów dosłownie powstał 15 lat temu w jego szufladzie i kilka razy do niego podchodził, w końcu zmienił w ogóle, że on nie będzie po angielsku, tylko po polsku i dopiero po 14 latach go opublikował na najnowszej płycie, która nazywa się Góra. Masz taki utwór swojej dyskografii?
1: Wiesz co? Chyba najdłuższy, jaki robiłem, to jest teraz z tej płyty, nazywa się Kim Mam. I jego zrobiłem, jak byłem, no w sumie 2023, tam zrobiłem taki mega szkielet i dokończyłem go dosłownie na ostatnie momenty oddania płyty, bo nie mogłem tam jakby zrobić niektórych fragmentów i dopisać zwrotki, więc faktycznie no z 2,5 roku myślę, no jakoś tak.
0: A czym to było spowodowane, że dopiero po 3 latach bałeś się tego utworu, bo czasem artyści po prostu się boją, bo myślą, że nie wiem, to jest tak idealne, że nie są w stanie w tym momencie czegoś tam dodać, aby czegoś nie zepsuć.
1: Wiesz co, napisałem taką prewę i ona miała jakiś tekst, ale mi się nie podobał do końca. W sensie jak zrobiłem, to mi się mega podobał, ale potem czułem, że coś się zmienia. Pod koniec dnia ten numer trochę przestał mieć taką jakąś wartość dla mnie, bo czułem, że się zmieniam i że już nie jest tak bardzo o mnie autentyczny, ale też... Potem wracałem do tego, że okej, to jest też część mnie. I trochę starałem się wrócić tam, ale ciężko mi było trochę wrócić z tego momentu. I myślę, że stąd po prostu taki motyw. Ale to zawsze jest spoko, bo jak się kończy ten numer, to on potem dostaje taką kolejną energię i kolejne życie. I ten sam proces taki, że się jarasz prewką, potem ci się nudzi, potem dodasz zwrotkę, potem znowu masz mega zajawę, to znowu ci się nudzi. Więc to jest też ciekawe.
0: Od razu mi się przypomniało to, co zrobili bracia Kacperczyk na albumie chyba... To było 2 albumy temu, że dali... naprawkę utworu i on teraz wydali na najnowszym albumie, że na dwóch albumach masz jakby ten sam numer, tylko na początku to był szkielet, a teraz to jest 100% gotowy numer, który na pewno nie wiem, czy oni jakby go zrobili od razu po wydaniu tego albumu, czy dopiero jak wydawali ten nowy album, ale to jest takie bardzo fajne, że można zobaczyć ten etap po prostu twórczy, że najpierw jest szkielet, a później jest skończone dzieło.
1: No i mam taki w ogóle jeden numer, który chciałem wrzucić na płytę, ale finalnie jakby nie wszedł. Ale jest fragment na mojej, na właśnie poprzedniej płycie i myślałem, czy by czegoś takiego nie zrobić.
0: Czyli dokończyć. Tam na pod koniec twojego albumu.
1: Tak, było coś takiego. I my w ogóle mieliśmy robić ten numer z Dalią, ale finalnie było tak, że to były ostatnie dni dodania też albumu, czyli mój ulubiony czas, kiedy ja w ogóle robię rzeczy i po prostu to przypadło i jakoś nigdy z tego nie wróciliśmy.
0: Dobra, to przechodzimy do drugiego utworu, który dzisiaj zagramy na audycji. Jest to utwór, który też był singlem pod tytułem Pogotowie Ratunkowe.

0: To było pogotowie ratunkowe. Ze mną na audycji z Fuksem dalej jest Michał Anioł. No tutaj pojawił się trochę ciężki temat, bo ten numer jest bardzo osobisty i też na koniec dnia smutny. I jak przez całą twoją dyskografię ten temat bólu się przewija i to, że ty poruszasz tą tematykę, to jest jakaś taka lekcja i taka metoda, by sobie z tym poradzić na koniec dnia?
1: Wiesz co, myślę, że pewnie w pewnym sensie tak, ale no nie wiem, to jakoś tak naturalnie ze mnie wychodzi w takim kontekście, że lubię mówić o rzeczach, które się dzieją we mnie na głos, bo przez wiele czasu w życiu to gdzieś tam zostawa, jak wiesz, to było we mnie i myślę, że dużo ludzi tak ma i myślę, że słuchając tego też ktoś może sobie pomyśleć, okej, dobra, skoro on tak mówi, to może ja nie jestem aż taki i w ogóle, ale też nie tworzę tego trochę z taką myślą, jak tworzę, to stricte z potrzeby wyrzucenia czegoś z siebie, nie? Z jakiejś sytuacji, która jest poruszająca w jakiś sposób i ze swoich po prostu przeżyć, nie?
0: Wtedy od razu, nie wiem, bierzesz notatnik, odpalasz iPhone'a i odpalasz notatki i piszesz to, czy zapamiętujesz to w głowie i dopiero w momencie, kiedy jesteś w studiu albo w momencie tworzenia muzy, wracasz do tych emocji na przykład?
1: Wiesz co, raczej sobie wracam i sobie jakby nurtuję sobie w głowie, co się dzieje. Ten numer akurat powstał w taki sposób, że miałem jakby pomysł na to od samego początku, że zanim jeszcze powstała w ogóle jakakolwiek muza, to wiedziałem, że chcę zrobić o właśnie tej perspektywie osoby, która nie może być z drugą, bo jest zbyt idealna. I właśnie, wiesz, to są jakieś sytuacje pozbierane z przeciągu 8 lat mojego życia, z jakiejś tam jednej relacji, trochę z drugiej, trochę w ogóle z tego, jak ja się z tym czuję, więc tak, no bardziej siadam w tym momencie w studio i zaczynam grzebanie w głowie i gdzieś tam patrzę, co się dzieje, nie?
0: Czy ty w tym momencie czujesz się spełniony jako artysta, czy raczej nie będzie takiego momentu w twojej karierze?
1: Wiesz co, nie wiem, co to znaczy chyba, tak szczerze.
0: Że tak naprawdę wszystko, co stworzyłeś, to już miało miejsce i teraz bardziej bawisz się muzyką po prostu?
1: Myślę, że na pewno bawię się muzyką. Myślę, że nie chcę trochę robić takiego, jakby nie chcę robić niczego na siłę.
0: Też chyba ciebie teraz nic nie ogranicza przez pryzmat tego, że nie jesteś związany z wytwórnią i chyba nie masz stałych deadline'ów gdzieś.
1: Jakby nie wiem, czy to chodzi, ale myślę, że będę spełniony, jak będę miał studio, załadowane jakimiś mega instrumentami, o których marzę. Chociaż w sensie to też jest takie, wiesz, jakby wszystko jest... mogę sobie tak myśleć, ale i tak będę w tym samym miejscu tak naprawdę, więc... Teraz dobrze mi się robi muza, no i myślę, że chyba jestem spełniony w tej formie artystycznej.
0: Ty dalej produkujesz raperom czy artystom utwory?
1: Tak, zdarza mi się, no. Jakby robię takie rzeczy. Nie jakoś mega często, ale za coś trzeba żyć też, nie?
0: Czyli dalej
1: zapraszam,
0: tak?
1: Wbijajcie do mnie, zrobię wam numer, dogadamy się, nie?
0: Nie, to jest super właśnie, że jakby z jednej strony jesteś tym producentem, czy jesteś w ogóle z innej perspektywy, a na koniec dnia też jesteś artystą, więc wydaje mi się, że praca z takim producentem jest 100 razy bardziej ciekawsza i chyba ma więcej po prostu plusów do danego artysty, bo od razu ten producent nie jest tylko producentem, ale też jest... jakby w twoich butach też bywa po prostu.
1: No tak. No i też jakby ja mega lubię to robić w sumie, bo jakby pracując z kimś mogę się totalnie odkleić od tego, co ja tam sobie myślę i co mi się najbardziej chce, tylko mogę też się zająć rzeczami, w które nie zaglądam tak bardzo, a też mnie bujają, jakby lubię zrobić numer jakby stricte rapowy, który buja i mogę machać głową, albo nawet jakiś numer, który jest mega popowy i jest dobry, więc... Tak, nie stronię od tego.
0: To kiedy coś rapowego?
1: Kurczę, nie wiem. W sumie aktualnie chyba bardziej się zajmuję takimi alternatywnymi projektami, tak pobocznie. No, ostatnio w sumie to była Budka, nie?
0: Budka, no.
1: Budka to była. Też to była zupełnie inna forma pracy, ale no to był moment, gdzie mogłem sobie pobujać głową i było mega git.
0: I się tak wyszalałeś rapowo pod tym względem?
1: No, myślę, że tak. Myślę, że ty też tam czuć, bo ja tam robię wszystko, co można.
0: No nie, co numer można. Puść to jest tak super numer i fajnie w ogóle, że miesiąc temu zagraliście go w całym pełnym składzie
1: tak,
0: na widowisku z Bryndalem, z Kosmą i jest to numer, który po prostu jest bardzo, bardzo dobrym numerem.
1: Dzięki.
0: Jakby on jest rapowy, ale jakbym go w ogóle nie wsadzał gdzieś do takiej oświata i do takiej szufladki nazwanej po prostu rap.
1: No, ja myślę, że jest mega rapowy generalnie, ale spoko, nie? W sensie, mega lubię ten numer, bardzo mam do niego dużo sentymentu z procesu właśnie tworzenia i też no, uważam, że jest naprawdę dobry, no.
0: Jak już tutaj gdzieś raperzy i jakieś gościnki zostały przywołane, bo tak naprawdę takiego jednego gościa na tym albumie nie ma. Są gdzieś damskie chórki.
1: No w sumie jest Ola tylko tak naprawdę, jeśli chodzi o wokal.
0: To skąd taka decyzja? Nie chciałeś jakiegoś swojego ulubieńca zaprosić na album? Bo na poprzednim był między innymi Shafter.
1: Tak. Wiesz co... Czułem, że jestem tak bardzo zanurzony w tym świecie, który sobie tworzę, że ciężko byłoby mi kogoś tam dodawać tak naprawdę. I też trochę skupiłem się na innym brzmieniu trochę wokali. Chciałem, żeby wszystko było... Miałem takie też założenie. Te dwa lata temu powiedziałem sobie, że chciałbym zacząć robić muzę, która nie brzmi jak instrumental i wokal nałożony. Więc w sensie jakby chciałbym inwestować ten czas w ludzi, którzy by gdzieś tam wchodzili ze mną w to, ale jakoś po prostu nie było na to przestrzeni. Myślę, że teraz może zacznę coś takiego robić.
0: To trzymam kciuki. Mi się wydaje, że tworzenie z innymi ludźmi jest po prostu super i tak, na koniec z tego wychodzą bardzo, bardzo fajne, ciekawe rzeczy. Teraz czas przenieść się do tego 2023 roku, do czasu, kiedy wydaje swoją płytę w SBM-ie i czas na numer Niezapominajki.

0: To były Niezapominajki i Michał Anioł. Masz siema. Jakiś utwór? Siemanko, siemanko, dalej jesteśmy w Radiu Campus. Przez najbliższe 24 minuty jeszcze będziecie z nami na antenie. Masz jakiś utwór z tego czasu, do którego nie lubisz wracać? I który byś zmienił i w ogóle go nie słuchasz?
1: Z tego czasu, tego albumu?
0: No, nawet wcześniejsze nawet mogą być te utwory.
1: Chyba nie. W sensie nie słucham za bardzo swojej muzy z takiej wcześniejszej. Myślę, że z tego albumu chyba jakoś tak pod wpływem czasu najmniej słuchałem utwór Hej. To jest taki house'owy numer. I jarałem się, jak to brzmi wtedy, ale teraz tak czuję, że to już nie są chyba te rzeczy, które mnie jakoś tam łaskoczą bardziej. Ale generalnie lubię ten album całkiem.
0: A nie kusiło cię kiedyś tworzenie w 100% po angielsku? Bo wydaje mi się, że to eksperymentowanie, które ty tworzysz na swoich albumach i to brzmienie, o którym za chwilę porozmawiamy, no ma teraz bardzo duże sukcesy na scenie europejskiej czy to amerykańskiej. I nie miałeś takiego momentu, kiedy miałeś takiego, kurczę, jakby to było po angielsku, to by ten numer jeszcze dalej poszedł.
1: No właśnie, nie myślę o tym, co gdzie pójdzie, dlatego chyba nie miałem takiej myśli, ale chciałem robić muzę po angielsku głównie z też motywu tego, że to jest zawsze mega dobra opcja, żeby pojeździć sobie po świecie, popoznawać ludzi.
0: Zagrać showcase'y bardzo ciekawe w jakichś talinach.
1: No, to jest mega super i myślałem o tym, ale nie wiem, jakoś chyba nie czuję się z tym pewnie. Nie czuję się pewnie tak na tyle z angielskim, żeby wyciągać z niego tyle rzeczy, ile jestem w stanie wyciągnąć w języku polskim, nie?
0: No, tak głównie jest artystami. Też no, mamy niestety bardzo mało artystów, którzy osiągnęli jakiś sukces. No, mamy kilku takich typu Hania Rani, chłopaki, Franek Warzywa, Mody Buddha, Kachę ostatnio z wielkim fitem zagranicznym, ale dalej to jest dosłownie garstka artystów, którzy są znani, grają te festiwale.
1: Jeszcze jest ten, jak on się nazywa? Ten
0: Marcin.
1: Jeszcze jest Ogryzek.
0: Ogryzek, tak. No ale to jest w ogóle dziś inny świat, bo on dziś wybrał w krótką formę rolkową i no on tworzy głównie muzykę tylko stricte podporządkowaną pod TikTok.
1: No. To jest ciekawe w ogóle, jak można być odklejonym od branży muzycznej polskiej i robić sobie muzę. Też to jest zawsze dla mnie takie inspirujące w sumie, że
0: jeszcze ma maskę, tutaj nikt nie wie, kim on jest na koniec dnia.
1: Tak on się właśnie prezentuje? No właśnie,
0: więc on dopiero chyba tak publiczny wywiad to chyba, nie wiem, z rok temu gdzieś tam się pojawił, że ludzie w ogóle zaczęli o nim rozmawiać tak naprawdę, więc no dużo jest tych gdzieś polskich producentów, o których się po prostu nie mówi. Miałeś taki moment, kiedy chciałeś zostać po prostu rzemieślnikiem i tworzyć po prostu produkcję gdzieś do takich rolek i w ogóle do jakichś takich rzeczy bardziej komercyjnych?
1: Wiesz co, nie wiem, czy do rolek, ale mega bym chciał właśnie popracować sobie też z ludźmi z zagranicy po prostu. Poczuć coś trochę nowego. Dzisiaj właśnie gadałem z moim ziomalem, z moim ziomalem Samorem. I on jest teraz w takim momencie, nie wiem, może kojarzysz, on robi paczki.
0: Tak.
1: I miał też jakby Drake nagrywał na jego samplu. I widzę, że właśnie zaczyna robić muzę z osobami z zagranicy i że to brzmi tak mega dobrze i jest to coś nowego po prostu. I no jest jakby tyle ludzi na świecie, że fajnie byłoby też po prostu porobić w ten sposób muzę. Tak samo jak Shadow jakby też robi muzę z ludźmi
0: od teraz Kaniego w zeszłym roku, ale teraz też bardziej gdzieś R&B rzeczy i tak, w ogóle, więc jest genialny producent.
1: Jest to inspirujące na pewno na maksa. Czy ja bym się w tym tak mega odnalazł?
0: Może.
1: No zobaczymy.
0: Dobra, to przed tym, jak przejdziemy do tego elementu i części segmentu audycji, gdzie porozmawiam o tym, czym się jarasz w tym momencie, to puścimy utwór, który bardzo często gości na tej audycji, bo mam jakiś duży sentyment do tego utworu, też miałem go bardzo wysoko w wszystkich podsumowaniach i bardzo się cieszę, że mogę go dzisiaj tutaj zagrać z twoją gościnką w studiu Radia Campus. Przed wami Michał Anioł i utwór Zabij.

0: To był utwór Zabij Michała Anioła, który jest dalej z nami w studiu, nic się nie zmienia. I ostatnie pytanie dotyczące twojej dyskografii. Dlaczego ten utwór nie pojawił się na płycie?
1: Wiesz
0: co? Ja byłem zawiedziony, jak jej nie zobaczyłem na setliście.
1: Bardzo mi przykro za zbyt niespodziewanie oczekiwań, ale wiesz co? Nie wiem. On wyszedł, czułem, że pierwszym singlem z tego albumu jest Lubię Burzę i czułem, że wtedy zamykałem ten album i go zbierałem w całość. Mimo, że może jakoś pasowałby ten numer, to po prostu poczułem, że jakoś to nie pasuje. Mega podobna sytuacja była z pierwszym moim numerem, który wydałem. Blisko wydałem jako pierwszy numer.
0: Pamiętam,
1: i tak, też, tak. Nie, też nie wszedł na płytę.
0: Co cię boli chyba też?
1: Co cię boli, czy aż tak cię to boli? Nie, to nie miało tak boleć.
0: A tak, dokładnie.
1: Ale to była epka później.
0: Okej, dobra.
1: No, ale to nie
0: więc dobra. No, to przechodzimy do tego segmentu, gdzie rozmawiam bardziej o tym, czym się jarasz. Mhm. To jaka ostatnia płyta artysta cię po prostu pochłonął i teraz go słuchasz non-stop na sławkach?
1: Wiesz co? Jest taki gość, ale nie pamiętam, on się nazywa... Musimy sprawdzić, możesz tutaj zagadać słuchacza, ja ci powiem.
0: Tak, dobra,
1: ja
0: bo
1: powiem, daj mi
0: za
1: sekundę.
0: Chwilę też będziemy rozmawiali o bardzo ciekawym gdzieś... efekcie gdzieś. Dobra, masz?
1: Tak, w sensie są w sumie dwa albumy, bo ostatnio posłuchałem sobie albumu Kevina Abstracta.
0: Blockhampton stare.
1: Tak, i uważam, że jest mega spoko. I też chyba odkryłem dość późno ten album, bo on jest jakoś...
0: taką niebieską okładką?
1: Nie, z takim ziomalem, co w bibliotece taki jest skłony.
0: A dobra, to już wiem. Tak.
1: Tak, i tutaj parę numerów z tego albumu na pewno mnie jakoś bardziej przy nich zostałem. I jest taki gościu, który się nazywa John Roberts.
0: Okej, to chyba nie kojarzę.
1: I to jest taka muza folkowo, taka indie folkowa. I jakby głos tego typa jest mega ciekawy. Jest dość taki klasyczny, ale jest też trochę country i cała muza jest stricte grana na żywo i ostatnio mam coś takiego, że zauważam, jak ciężko jest mieć, że mieć zespół, ale grać muzę taką zespołowo-bandową i robić tam rzeczy, które są mega takie nowe i ciekawe. A z osób jeszcze w ogóle takich to jest Junior Mesa. To jest osoba, która myślę, że duży miała wpływ na to, jak brzmi moja płyta teraz. I myślę, że jest pewnego rodzaju... No w sensie, że jest geniuszem takim...
0: To muszę sobie zanotować, bo chyba brzmi bardzo, bardzo dobrze.
1: No,
0: a z jakiego państwa pochodzi?
1: On jest z USA. Okay. On jest gdzieś z okolic LA po prostu. I musisz sobie to obczaić, bo jak dla mnie, jak się jarasz takimi rzeczami właśnie jak Dijon i McGee, to jest trochę inna stylowa, ale też jest jakby stawiany, jakby, że jest jakaś taka mega dziwna autentyczność w tym i jest dużo pracy z tapem, z maszynami. Wszystko jest dość proste, ale tak jak mówisz, ten kontrolowany chaos jest po prostu crazy tam. I no myślę, że dawno nie wniknąłem tak w jakiegoś artystę.
0: Wspomniałeś tutaj już kilka razy wspominanego na audycji McGee. To w ilu procentach, czy

0: sposób, że bardziej, w sensie znacznie bardziej.
1: Ale inspiracje oczywiście są.
0: Jak najbardziej, w sensie jakby Maggi chyba w 2000, w którym wyszła ta płyta? W 24?
1: W czwartym, tak, dwa lata temu.
0: W 24 mój top wyglądał, że były wszystkie jego numery i jego album. I miałem takie, że wow, że da się w ogóle w ten sposób robić muzę i było to dla mnie mega inspirujące. Jest w ogóle, mam wrażenie, że duża fala ludzi, którzy się mega nim inspirują, co uważam, że też jest spoko, bo jakby świetnie inspirować się mega dobrą muzyką i jakby pracować też tak w ten sposób z instrumentami, no mam wrażenie, że mega duże jest tam stawianie na jakąś taką ekspresję muzyczną i właśnie stricte muzyczną, a nie na przykład wokalną, że w sensie też wokalną, wszystko się zgrywa w całość.
1: I tak.
0: To jest świetne w tym, że tam jest praca od produkcji po właśnie, wiesz, wszystkie top line'y i tak dalej. I też no brzmienie, w sensie to jak oni grają, też jak on gra, no ale gra zespołowo. I to wszystko jest tak zgniecione, w ogóle przepuszczone przez jakieś crazy rzeczy. No mega inspirujące, nie?
1: Zderzę cię z ciekawą opinią i faktem, którym potem się zacząłem zgadzać po jakimś czasie. Nie pamiętam kto, ale też na mojej audycji powiedział, że Maggi inspirował się pierwszą płytą Lady Punk. Nie wiem, czy kiedyś słuchałeś Lady Punku, tylko nie te najbardziej znane utwory.
0: W sensie wiem, o co chodzi. W sensie w kontekście tego, że...
1: Bardziej by oczywiście brzmienia niż słów i melodii, ale brzmieniowo...
0: No, w sensie nie wiem, czy się nie mylę, ale jakby The Police, Lady Punk, to jest, są bardzo podobne czasy i są mega podobne w ogóle czasami też linie brzmieniowe i też się z kimś śmiałem. Chyba się śmiałem z Franklinem, że jakiś numer Lady Punk totalnie brzmił w ten sposób.
1: Ja przez to w ogóle... Nie, że byłem hejterem gdzieś Lady Punk, ale ja miałem coś takiego do tych takich zespołów, które znałem gdzieś z radia, że raczej ich nie doceniałem jako coś wybitnego po prostu.
0: Jakby... Wiesz, jakby każdy taki artysta ma swojego po prostu jednego konia, który im robi karierę, a jakby za tym jest to album muzyki też, nie?
1: Tak, ale właśnie przez to zacząłem słuchać całych płyt Lady Punku i dosłownie jestem takim fanem, że muszę się wybrać na koncert, bo no nigdy o wiele bardziej ceniłem sobie Republikę, nie wiem, Siekierę czy Mysłowic, rzeczy, które nie były grane aż tak w radiach czy rozgłośniach, nie były aż tak mainstreamowe, a tutaj jednak ten Lady Punk w tym 81 roku umiał stworzyć coś, co w tym momencie jest tak świeże, co dalej inspiruje miliony ludzi po prawie już 50 latach.
0: No, ciekawe to jest. Powrót w ogóle do tych czasów, gdzie faktycznie robiło się to wszystko jakoś na żywo, nie? Jest, no, jakby ja miałem parę dni temu powrót do Michaela Jacksona, jak i powrót do Prince'a i te wszystkie rzeczy. No, jest to mega inspirujące.
1: A myślę, dlaczego ludzie teraz wracają do gitar i mówi się, że no teraz gitary będą miały przed sobą bardzo dobre lata? Po latach niebytu tak naprawdę.
0: Wiesz co, myślę, że dlatego, że po prostu kolej rzeczy jest taka, że się nudzi coś, nie? I też, nie wiem, ja mogę mówić po sobie w sumie, gdzieś tam jest jakaś nisza ludzi, których widzę w internecie i widzę, że ludzie właśnie... Jakby są zespoły, które grają rzeczy na żywo i są w stanie stworzyć stary taką atmosferę po prostu na żywo, że ty czujesz to coś, takie, nie wiem, coś niesamowitego, nie? I jest dużo jakichś takich wyjść poza ten grid taki komputerowy. I że ci artyści zwalniają tę muzę podczas grania, przyspieszają. Jakby to wszystko się czuje, nie? To nie jest nagrany numer pod jakby 4x4 w FL Studio. Szanuję mega FL Studio, sam robię w FL Studio, więc to nie jest hejt. Tylko faktycznie dzieje się coś takiego prawdziwego, co potem się zapisuje i dalej pracuje i w ogóle, i w ogóle. Ale... No myślę, że ludzie w czasach, gdzie praktycznie można sobie wygenerować numer, to chcą też w tą stronę, nie?
1: Została nam niestety ostatnie tutaj zagadnienie, bo będziemy niestety musieli kończyć, ale tutaj wspomniałem o tym, czego ty słuchasz i w ogóle jak zawsze poprosiłem cię o kilka utworów. Niestety zagramy tylko jeden utwór. Zawsze proszę moich gości o wybranie gdzieś tam utworu z Polski, którym się jarają. I ty między innymi wrzuciłeś numer Krystyny Prońko. Jak do tego doszło?
0: świetny numer. W sensie...
1: Też odkrywa

0: Masz na nowo gdzieś stare po prostu klasyki polskie?
1: Stary, ostatnio miałem powrót do Marka Grechuty i to są tak crazy aranżacje w ogóle. I jakby ja zawsze lubiłem Marka Grechuty, zawsze byłem na nim wychowywany. Przez moment to był taki moment, że to była dziaderska muza i takie, no dobra, nie. A teraz znowu tego słucham i jak się wsłuchasz i faktycznie zobaczysz, co tam się dzieje w ogóle w sekcjach jakby klawiszowych, co tam się w ogóle dzieje, to jak oni zmieniają metrum, jak oni zmieniają tempa, to jest takie, co, o co tu w ogóle chodzi, nie? Jakby crazy. A ten numer, przyznam, że nie digowałem jakoś mega muzy Krystyny Prońko. Słuchałem chyba albumu, ale też mam taki problem, że zawsze te albumy są tak pomieszane, bo masz the best of.
0: Tam jest bardzo ciężko gdzieś znaleźć w ogóle przez Spotify'a, kiedy są reedycje tylko dostępne. No tak też, naprawdę nie możesz się nauczyć gdzieś tej kolejności tych albumów.
1: Też chyba po prostu wtedy inaczej wyglądało wydawanie muzyki znacznie, nie? Ludzie robili jakieś takie składanki, w sensie nawet nie składanki, ale robili muzę, potem wytwórnie skupowały te numery, robiły składanki, żeby zarabiać. W ogóle też słyszałem, tak swoją drogą, słyszałem, tylko nie pamiętam, kto to był, że była taka sytuacja, że ktoś pracował z jakąś wytwórnią i w pewnym momencie jakby sprzedaż piraconych płyt była na tak dużym poziomie, że wytwórnia zapłaciła jakiemuś handlarzowi tutaj na jarmarku na stadionie, żeby sobie mógł wziąć kopię płyty oryginalnej z wytwórni, po to, żeby zarobić na tym jeszcze procent ze sprzedaży spiraconych płyt.
0: O kurde.
1: Więc,
0: no, ale to były mocne czasy.
1: Więc to było ciekawe mega.
0: Ja jeszcze rzucę od siebie, że jak ty tutaj właśnie gdzieś tam Marek Grechuta i w ogóle, to ja od prawie już 3 lat, no to moim największym guilty pleasure, które już coraz mniej jest guilty, no to jest w ogóle Papa Dance i album Poniżej Krytyki. Jakby to jest tak dobra rzecz, która ma już chyba 45 lat i to tak dobrze brzmi i to jest po prostu tak dobre disco i tak dobrze wyprodukowane, że bardzo często wracam do tych starszych.
1: Muszę posłuchać,
0: bardzo polecam.
1: Przyznam, że
0: no,
1: nie
0: fantastyczne
1: słuchałem.
0: Tam są utwory. No dobra, to w taki sposób bardziej nostalgiczny kończymy dzisiejszą audycję. Ze mną był Michał Anioł. Dziękuję bardzo za tą godzinkę spędzoną w Radiu Campus. Wy możecie słuchać od tamtego piątku w twojej najnowszej płyty. Będą też koncerty, więc na pewno serdecznie zapraszamy. Będziesz na OFF-ie, będziesz też na innych koncertach, więc tam będziecie mogli na żywo zobaczyć, jak to w ogóle brzmi. I co? Dziękujemy i życzymy miłej środowej wieczoru. A ze mną był Michał Anioł.
1: Wszystkiego dobrego.
0: Dobrej nocki. Pa!

Dobry wieczór. Mówi do Państwa Szymon Weiss. Witam w Trialogu. Takiej audycji, która już ze 3 lata już jest w kampusie dystrybuowana. Mam nadzieję, że świetnie uczciliście zmianę roku z 2-3 na 2-4. Oczywiście Sylwestra można kontestować. To jest bardzo wymagający dzień. On oczekuje od nas, albo oczekujemy od siebie, że będziemy tacy cali wysztorcowani i gotowi do głośnej, hałaśliwej imprezy. Dlatego niektórzy po prostu nie zgadzają się na to i zostają ostentacyjnie w domu. Natomiast Sylwestra to jest też taki po prostu czas ludyczny, kiedy symboliczna zmiana się wydarza i czemu ci wszyscy my, którzy troszkę nie chcemy może brać w tym udziału, bo to jednak jest zbyt takie przaśne i fajerwerkowe, to dlaczego mielibyśmy nie być jednak częścią tego ludycznego, tej ludycznej przyjemności i po prostu nie brać udziału w oglądaniu tego, jak zachowują się ludzie i tego, jakie są, no co się dzieje w ogóle w mieście. To jest czysta, darmowa adrenalina i nie wiem, ten hormon radości w każdym razie. No ale do rzeczy. Dzisiaj w pierwszej audycji chciałbym troszkę popodróżować. Po pierwsze z Placid Angels. To jest taki producent, którego znam jeszcze jako John Beltran, czyli prawie jak Joey Beltran, ale John Beltran przez N na końcu. I też mam premierę osobistą, albowiem gdyż ponieważ dostałem zlecenie, no nie lubię tego chyba terminu, zaproszono mnie do zremiksowania takiej piosenki Ugornej, Marzeny Ugornej, która nazywa się tak troszkę ordynarnie jak ta tylna część, na której siadamy, na D. Nazwijmy to Doopa. Więc to zagramy na końcu. Tymczasem cały album Placid Angels, dlatego że po prostu no na moim playerze to jest teraz na tak zwanym repeacie. Więc tego samego wam życzę teraz. Takiego spokoju w 2024 roku. Takiego, do którego właśnie tłem mógłby być album Placid Angels.

prawie bezszwowo te ostatnie akordy utworu Earth and Everything się zmiksowały w mój Collision Recovered, no ten, który jest teraz tłem. Na pewno rozpoznaliście ten ostatni utwór Earth and Everything właśnie z tego powodu, że on był poniekąd hitem takim klubowym. Nie dokładnie wiem, jak to było w sytuacji w radiowych stacjach. Uważam, że też był grany śmiało. Naprawdę jest bardzo ładny, taki, że naprawdę moglibyśmy go całą rodziną z babciami słuchać w drodze na zakupy i na wycieczki. No bo po prostu jest taki strawny, strawny. Natomiast ciągle pozostałe rzeczy naprawdę mocno zajeżdżają takim bardzo, bardzo mądrym IDM-em, który kocham najbardziej. Taki, wiecie, jak ten przecież, którego taki zalążek to było Warp Records 30 lat temu. Och. Zamykam chyba teraz już komentarz i zapraszam do drugiej części albumu.

to takie aż prawie niewiarygodne, że produkuje tylko jedna osoba, że nie jest to jakiś duży, duży drum and bassowy zespół, chociażby taki jak Cinematic Orchestra. Oni wprawdzie mają troszkę więcej treści i prawdziwe, żywe brzmienie instrumentalne, ale ten język, to 2 plus 2 muzyczne, po prostu ma taką samą treść. Tymczasem przerywam już ten właściwie gigantyczny lot. Na pewno jest to format dużej orkiestry, chociaż zaznaczam, to jest 50-kilkuletni producent, ponieważ chcę wam zaprezentować najnowszy remix dla Ugornej. Oto on.

0: przepraszam, że przerywam. Tylko zgłaszam, że odmeldowuję się już. Słuchaliście Trialogu. Mówił do Państwa Szymon Weiss. Pragnę życzyć szczęśliwego nowego roku i abyśmy spotykali się tutaj co tydzień.
1: Trialog.
2: Reklama. Wyjątkowa inwestycja, wyjątkowa energia, wyjątkowy adres. Poznaj osiedle Bosko, premierową inwestycję od Ronson Development na warszawskiej Białołęce przy ulicy Epopei. Dni otwarte już 9 i 10 maja od 10 do 15. Specjalnie dla naszych klientów dwa pokoje w cenie nawet od 524 tysięcy złotych. Biuro sprzedaży Ronson Development, Marywilska 68. Przyjdź i odkryj mieszkania, na które czekałeś. Bosko tu mieszkać. Ronson Development. Prosto do domu.
1: Reklama.
3: Same żydosy.
4: Radio Campus. Blend. Zaprasza Paulina Bioch.

Dobry wieczór. Dzisiaj nieco dłuższy muzyczny wstęp. Jest ku temu powód. Chciałam w pierwszych minutach wprowadzić Was w spektrum brzmień zbliżającego się wyjątkowego wydarzenia, któremu poświęcę dzisiaj większość audycji. Jest nim Festiwal Efemera, który odbędzie się 8 czerwca. Z tej okazji przywitałam Was duetem Sophie Birch wspólnie z Antoniną Nowacką w utworze Stars on the Ground. Wspaniały album. My usłyszeliśmy dosłownie wycinek. Bardzo zachęcam Was do zapoznania się z całością tego materiału. Przełamiemy ten jakże efemeryczny i niemal mistyczny field recording od dziewczyn track performance'em, manifestem mocno prowokacyjnym od Six Sex. To jest Blend. Mówi do Was Paulina Wioch. Gramy.

Efemera sięga swoim początkiem 2020 roku. Przed nami jej kolejna odsłona. Co prawda nie znamy jeszcze pełnego programu. Jesteśmy wciąż przed kolejnymi ogłoszeniami artystów, ale to nie stanowi przeszkoda, żeby w jej świat nie móc zabrać was, korzystając ze śladów jej brzmień. I tak Lee Gamble utworem Blurring przypomniał nam edycję, która odbyła się 2 lata temu. Album Models, z którego pochodził ten utwór, mogliśmy usłyszeć na jednej ze scen teatru Studio. Myślę, że warto też wspomnieć, że koncerty efemery odbywają się zawsze w nieoczywistych miejscach z genialną oprawą audiowizualną. Stardew od Danego Elharla i Torusa będzie przypomnieniem wizyty tego brytyjskiego producenta w klubie Oczki. Dany bierze euforię rave'u i przepuszcza ją przez filtr swojej produkcyjnej hiperświadomości.

To, co mnie przyciąga każdego roku na ten festiwal, to przede wszystkim wyjątkowy eklektyzm tego wydarzenia, na pewno interdyscyplinarność, obecność różnych dziedzin sztuk, co myślę też wzmaga niepowtarzalność tych doświadczeń, które na nas czekają. W tym roku festiwal otwiera koncert Hani Rani, która wspólnie z Hashtag Ensemble zaprezentuje Shining. A Wojciech Rusin, którego za chwilę usłyszymy, zamykał zeszłoroczny festiwal podczas Brzasku, koncertu o świcie w anturażu ogrodów, królikarni, Flash Eaters albumu Honey for the Ants.

Żeby blend był blendem, muszę trochę zamieszać, dlatego do dzisiejszej mieszanki dorzucam Nearly God. Album skończył niedawno 30 lat. Nearly God to artystyczny alias Adriana Thosa, którego możecie kojarzyć jako Trickiego. Sięgam po Poems, chociaż przez krytyków częściowo uznany za niespełnioną obietnicę. Przywołuję ten album dzisiaj, ponieważ ujmuje mnie ta dekonstrukcja macho estetyki hip

Zeszły rok to również obecność AI z projektem Hext. Jedna z najbardziej radykalnych postaci współczesnej elektroniki, która świat tej elektroniki w zasadzie rozsadza od środka. Wyrosła z brytyjskiej sceny klubowej. Wybrałam Droplets. Myślę, że też kontekst tego albumu jest niezwykle istotny, bo powstał w okresie jej wczesnej trzeźwości. Jest zapisem psychicznego odstawienia.

Słuchacie Blendu. Za nami Aya ze swoim utworem Droplets. Teraz jest dobry moment, żeby wspomnieć też koncert efemerycznego festiwalu, na którym bardzo żałuję, że mnie nie było. I to była Pożoga i Urok, taki cykl tematyczny. Przy ulicy Mińskiej między innymi można było usłyszeć Amnesia Scanner oraz Violent Magic Orchestra. Tak, ilekroć wspominam, żałuję, że nie mogłam tam być i z tego właśnie uczucia nieodżałowania remix od Amnesia Scanner. Tasty is a Fantasy.

na przełamanie tej hyperpopowej wrażeniowości pogłos od Kelmana Durana utwór South London. Wszystko w nim jest lekko przesunięte, przytłumione. Ma się wrażenie, jakby dochodziło z innego pomieszczenia.

zmieszany i może lekko wstrząśnięty dzisiejszy blend okraszę kolejnym rocznicowym, istotnym dla mnie albumem. Ostatnio dowiedziałam się, że Introducing DJ-a Shadowa również skończyło 30 lat. Z tej okazji nawet ogłoszona została trasa koncertowa, ale na mapie niestety nie będzie Polski. Dla mnie absolutnie album nie do zdarcia, nie potrafi mi się znudzić, nie umiem tego wytłumaczyć. Z racji, że audycja późną porą, co prawda do północy zostało nam jeszcze trochę czasu, ale wybrałam Midnight in a Perfect World. Insight, foresight, more sight. The clock on the wall reads a quarter past midnight.

Now approaching midnight. Wspominałam dzisiaj już o koncercie otwarcia w Teatrze Wielkim, Operze Narodowej. Co prawda wciąż czekamy na resztę ogłoszonych artystów. Hania Rani z projektem Shining, wspólnie z Hashtag Ensemble oraz pierwsza Pakistanka z nagrodą Grammy. Mowa tutaj oczywiście o Arosh Aftab, którą również usłyszymy podczas tegorocznej efemery. Ja wybrałam Bolona.

I na koniec wracamy do miejsca, od którego zaczęliśmy troszeczkę. Po całej tej podróży zostajemy w czymś bardziej rozproszonym, w dźwięku, który powoli paruje. Wybrałam Humidity, tęstniejący i parujący utwór od Sophie Birch. Może właśnie o to chodzi w tej efemeryczności. Nie o moment kulminacji, tylko właśnie o to, co zostaje w powietrzu, w ogóle, po tym wszystkim. To był Blend. Słyszymy się za 2 tygodnie. Mówiła do was Paulina Bioch. Do usłyszenia. Dobranoc.

0: Play.
1: Wschodnie triady. Japonia, Norwegia, 1-1. Środa, godzina 23, nadaje Marcin Witkowski.
2: Where are toilettes?

0: out of a silent prayer.
1: Wschodnie triady. Japonia, Norwegia, 1-1. Środa, godzina 23, nadaje Marcin Witkowski.
2: Where are toilette?